Kumonosu Jo, czyli Tron we krwi. Światem kina Kurosawy zainspirowane zostały dźwięki, które wybrzmiały przed chwilą w Fantazji Polskiej w programie drugim Polskiego Radia. A grali muzycy duetu Beryllium, czyli Michał Górczyński i Andrzej Izdebski, a także grający na flecie shakuhachi Paweł Szulik. Wracamy do muzyki symfonicznej w Fantazji Polskiej. Oto przed nami uwertura koncertowa Karola Szymanowskiego w nagraniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego.

Tak kończy się uwertura koncertowa opus 12 Karola Szymanowskiego. W roku 1906 to właśnie dzieło zabrzmiało na pierwszym koncercie Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich, czyli grupy twórców, która zyskała miano Młodej Polski w muzyce. A my słuchaliśmy nagrania z 2003 roku dokonanego przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego. W Fantazji Polskiej w dwójce przenosimy się teraz do Gdańska. Krzysztof Olczak, twórca urodzony w 1956 roku, ukończył Gdańską Akademię w klasie kompozycji Eugeniusza Głogowskiego, a dziś jest profesorem tejże uczelni, dokładniej profesorem klasy akordeonu oraz kompozycji. Posłuchamy jego koncertu, utworu na akordeon i orkiestrę z 1989 roku. To będzie nowa kameralna wersja tej kompozycji, która została sporządzona w 2013 roku. Na akordeonie gra Paweł Zagańczyk, towarzyszy mu Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyryguje Tadeusz Diksa.

Tak kończy się koncerto na akordeon i zespół kameralny autorstwa Krzysztofa Olczaka. W partii solowej usłyszeliśmy Pawła Zagańczyka, któremu towarzyszyła Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dyrygował Tadeusz Diksa, związany z wydziałami dyrygentury, kompozycji oraz teorii muzyki na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jego utwory pojawiają się w programach występów najważniejszych zespołów Wybrzeża, między innymi w programach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej czy Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie. Diksa jest najmłodszym twórcą, którego muzyka pojawi się dziś w fantazji polskiej, ponieważ reprezentuje on pokolenie z rocznika 83. Posłuchajmy jego koncertu na róg i orkiestrę. To utwór dyplomowy Diksy z roku 2010. W partii solowej Michał Szczerba, towarzyszy mu Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku, którą prowadzi sam kompozytor.

Tak kończy się koncert na róg i orkiestrę Tadeusza Dixy, kompozytora młodego pokolenia związanego z Akademią Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jego utwór wykonał uczelniany zespół kameralny pod dyrekcją samego twórcy, a w partii solowej wystąpił Michał Szczerba. Wracamy do albumu, na którym Grzegorz Olkiewicz wykonuje współczesne kompozycje fletowe twórców związanych ze Śląskiem. Oto przed nami sonata Eugeniusza Knapika, kompozycja z 1972 roku. Dzieło wewnętrznie bardzo zróżnicowane, pełne kontrastów. Każda z czterech części bardzo różni się charakterem, siłą ekspresji i wyrazem, mimo że kompozytor bardzo mocno ograniczył tu materiał muzyczny zaledwie do kilku dźwięków. Na flecie gra Grzegorz Olkiewicz.

Wysłuchaliśmy sonaty na flet solo Eugeniusza Knapika. Grał Grzegorz Olkiewicz. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i audycji Fantazja Polska, w której przenosimy się teraz do czasów baroku, żeby posłuchać rekwiem Damiana Stachowicza. Kompozycja powstała prawdopodobnie przed rokiem 1693. Oto przed nami wersja, jaka została zaproponowana w trakcie koncertu w kościele świętego Bartłomieja we Wrocławiu. To wydarzenie z listopada 2015 roku. Rekwiem Stachowicza zostało uzupełnione ustępami zaczerpniętymi z XVII-wiecznego graduale Andrzeja Piotrowczyka. Tak więc obok muzycznie opracowanych przez kompozytora części, takich jak Introitus, Kyrie, Dies Irae, Domine Jezu, Sanctus i Agnus Dei, usłyszymy średniowieczne śpiewy chorałowe. Oto przed nami całe grono muzyków. Marcin Bornus-Szczyciński, Michał Krzywka, Bornus Consort, kwartet wokalny Tempus, zespół instrumentów dawnych Concerto Antemurale, orkiestra czasów zarazy, schola Gregoriana Silesiensis oraz chór sarmacki imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Całość poprowadzi Robert Pożarski.

Tak kończy się rekwiem Damiana Stachowicza. Usłyszeliśmy wersję z koncertu z 10 listopada 2015 roku, w którym muzyka Damiana Stachowicza została zestawiona z fragmentami chorałowymi pochodzącymi z graduale Andrzeja Piotrowczyka. A grali i śpiewali Marcin Bornus-Szczyciński, Michał Krzywka, Bornus Consort, kwartet wokalny Tempus, zespół instrumentów dawnych Concerto Antemurale, orkiestra czasów zarazy, Schola Gregoriana Silesiensis oraz chór sarmacki imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Całość pod dyrekcją kantora Roberta Pożarskiego. Pozostaniemy jeszcze w kręgu muzyki barokowej, choć baroku będą tutaj pobrzmiewać tak naprawdę dalekie echa. Oto przed nami suita barok progresywny, stworzona przez pianistę, a także jazzmena, kompozytora Nicolę Kołodziejczyka. Już sam tytuł tego utworu zdradza nam, z czym możemy mieć do czynienia. Suita Kołodziejczyka to nie tylko muzyka jazzowa ubrana w barokowe szaty, to też swego rodzaju podróż po przeróżnych stylistykach, a także tradycjach muzycznych. W skład 15-osobowego zespołu, w którym odnajdziemy instrumenty barokowe, a także współczesne znane z muzyki jazzowej, wchodzą również instrumenty takie jak suka biłgorajska, saranga i gadułka. Jak brzmi ten mariaż muzyki jazzowej, barokowej i tradycyjnej, przekonamy się właśnie teraz. Oto przed nami orkiestra Nicoli Kołodziejczyka w suicie barok progresywny.

Tak kończy się ten porywający mariaż muzyki jazzowej, barokowej i tradycyjnej. W Fantazji Polskiej słuchaliśmy suity barok progresywny w wykonaniu orkiestry Nikoli Kołodziejczyka. No a teraz przechodzimy do muzyki symfonicznej końca XIX stulecia. Oto przed nami ukończona w 1875 roku i wykonana po raz pierwszy na koncercie dyplomowym Zygmunta Noskowskiego w Berlinie jego pierwsza symfonia A-dur. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Sławka Wróblewskiego.

Wysłuchaliśmy pierwszej symfonii A-dur Zygmunta Noskowskiego, dzieła z 1875 roku. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Sławka Wróblewskiego. Nasze sobotnie spotkanie w Fantazji Polskiej zakończy liryka wokalna. Oto wybrane pieśni Fryderyka Chopina w interpretacji Aleksandry Kurzak, Mariusza Kwietnia i grającego na fortepianie Nelsona Gernera.

Aleksandra Kurzak, Mariusz Kwiecień i Nelson Gerner to wykonawcy wybranych pieśni Fryderyka Chopina. I tym akcentem kończymy nasze sobotnie spotkanie w Fantazji Polskiej w Dwójce. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Według najnowszych dostępnych danych CBOS prawie 90% Polaków mówi Panie, Panie, deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego. Ale już tylko 30%, a więc co trzeci z tych, którzy mówią Panie, Panie, decyduje się na to, żeby jedną ze 168 godzin w tygodniu oddać temu, którego nazywają Panem i wziąć udział we mszy niedzielnej. Bardzo łatwo i bardzo wygodnie rozmawia się o Kościele, jaki powinien być, o księżach czy wiernych świeckich, co powinni robić, o przykazaniach, jak powinno się je rozumieć. To ciekawe, zwłaszcza jako problem teoretyczny, kiedy rozmawia się o innych, niewiele to wówczas kosztuje. Dlatego Pan Jezus wcale nie dzieli ludzi na tych, którzy Go słuchają i którzy nie słuchają. Ten, kto buduje na piasku, też słuchał. Usłyszał, a nie wypełnił, mówi Pan Jezus. I dom stoi. Może latami pięknie się prezentować, dopóki nie przyjdzie powódź, czyli potężny kryzys. Zdrowotny, finansowy, rodzinny, a może w ogóle egzystencjalny. I dopiero kiedy się okazuje, że życie staje się ciężkie, że wydaje się wręcz nie do zniesienia, odsłania się fundament. Czy Bóg był tylko dodatkiem, czy rzeczywiście znalazł się w centrum? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Znów, tak jak wczoraj, bardzo mocno wybrzmiewa pytanie o pierwsze przykazanie. Nie budzi ono zwykle takich emocji i nie prowadzi do burzliwych dyskusji jak czwarte, piąte czy może zwłaszcza szóste. Ale to ono jest fundamentem. Nie ma szans na przekonanie o wartości przykazań dotyczących szacunku do rodziców, otwartości na życie czy wierności małżeńskiej bez uznania, że Bóg jest pierwszy. I odwrotnie, dla kogo Bóg jest na pierwszym miejscu? Dlatego troska o wierność Bożemu prawu nie będzie zaprzeczaniem ludzkiej wolności czy szkodzeniem samemu sobie, ale wręcz przeciwnie, drogą do pełni człowieczeństwa i do prawdziwego szczęścia. Nie ma drzewa dobrego, które by wydało zły owoc. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. W tej samej

0: Łukaszowej Ewangelii, kilka rozdziałów dalej, Pan Jezus powie bogatemu młodzieńcowi: nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Kiedy On jest w twoim życiu korzeniem, drzewo twojego życia wyda dobre owoce. Jeśli On jest fundamentem, nie załamiesz się w obliczu trudności. Jedną z najpogodniejszych osób, jakie w życiu spotkałem, była pani, zmienię imię, Zofia. Wiele lat modliła się o nawrócenie, ale przede wszystkim o trzeźwość męża alkoholika. Bez skutku. Doczekała się dzieci i wnuków, ale kiedy ją spotkałem, niszczył ją nowotwór. Wiele cierpiała fizycznie, ale i duchowo, wiedząc, że część rodziny, zwłaszcza mąż, jest daleko od Boga. A jednocześnie, kiedy ją spotykałem, biła z niej niesamowita radość i pokój. Radość, bo przychodziłem do niej z Panem Jezusem, z Komunią Świętą. Pokój, bo wiedziała, że robi wszystko, co może, żeby w zjednoczeniu z ukrzyżowanym Chrystusem przeżywać własny krzyż. Bycie przy niej było dla mnie niesamowitą lekcją wiary. W ogóle nie narzekała, nie skarżyła się. To od syna dowiadywałem się, jak zniszczony był już jej organizm. Potem było już widać, że słabnie, coraz mniej się porusza. Najpierw o lasce, potem o chodziku, wreszcie na wózku. I ta potężna powódź przewalająca się przez jej życie nic jej nie zrobiła. Nie zmieniła jej, nie załamała, bo jej fundamentem był Bóg. Pogrzeb pani Zofii był pełen nadziei, bo nie miała bogów cudzych przed Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Przychodziła do Niego przez wiele lat, a potem On przychodził do niej w Komunii Świętej i Sakramencie Chorych. Przychodziła, słuchała słów Pana Jezusa i wypełniała je. Tak się buduje na skalę.
1: Mówił ksiądz Grzegorz Pakowski. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.
2: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest siódma. A dziś jest sobota, 12 września, 255 dzień roku. Słońce wzeszło 6:02, zajdzie 19:19. Imieniny obchodzą Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Macedoniusz, Maja, Maria, Marlena, Piotr, Radzimir, Sylwin i Tacjan. Składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. Za konsoletą dziś Magdalena Wojtulanis. Nad całością porannej audycji czuwa Aldona Łaniewska-Wołk. Przy mikrofonie Piotr Kędziorek, a wiadomości kulturalne przedstawi Katarzyna Sowińska.
1: Witam Państwa i zapraszam. Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa rozpoczyna świętowanie jubileuszu 20-lecia. Zaplanowano kilkadziesiąt koncertów, większość w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, mówi dyrektor zespołu Wojciech Rodek.
2: Studio radiowe jest naszą główną salą koncertową. Występujemy tam najczęściej. Tak też będzie w tym sezonie. To jest 20 sezon, bardzo ważny, bo ta orkiestra jest jedną z najważniejszych z tego powodu, że pomaga młodym ludziom rozpocząć zawodową karierę w orkiestrze symfonicznej. Te główne koncerty organizowane przez nas w Polskim Radio zawierać będą m.in. wszystkie symfonie Johannesa

0: Brahmsa, trzy wielkie symfonie Mahlera, w Filharmonii Narodowej wykonamy symfonię Antona Brucknera. Oprócz tego mnóstwo koncertów z młodymi solistami.
1: Sinfonia Juventus zainauguruje dziś jubileuszowy sezon muzyką Henryka Wieniawskiego i Karola Szymanowskiego, a w programie także premierowe wykonanie nowego koncertu fortepianowego Tomasza Skweresa. Zespół Neokwartet rozpoczyna dziś w Gdańsku świętowanie swojego 20-lecia. Odbędzie się pierwszy z czterech zaplanowanych koncertów. Zagramy w sumie 20 utworów skomponowanych z okazji 20 lat działalności, mówią członkowie zespołu Paweł Kapica i Karolina Piątkowska-Nowicka.
2: 20 kompozytorów z całego świata, kompozytorów i kompozytorek, pisze w tym roku dla Neokwartet kwartet smyczkowy.
3: Faktycznie naprawdę z całego świata. Na przykład na pierwszym koncercie będzie Helmut Zapf, niemiecki kompozytor, Chichun Chisun Lee, azjatycka, tajwańska kompozytorka, David Moliner, hiszpański kompozytor i Marysia Trzpis, która wywodzi się z Gdańska, z Akademii Muzycznej. Bardzo ciekawie zapowiadająca się kompozytorka.
4: Pierwszy koncert odbędzie się w Gdańsku, w Mlecznym Piotrze. To jest takie zaprzyjaźnione miejsce na terenie dawnej stoczni.
1: Dodaje Michał Markiewicz, początek koncertu o 19:00. Kolejne odbędą się 7 listopada oraz 16 i 17 grudnia. Spektakl Pani Doubtfire, inspirowany amerykańskim przebojem kinowym z lat 90., będzie można teraz zobaczyć w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. To historia ojca trójki dzieci, który traci prawa do opieki nad nimi, ale za wszelką cenę chce być blisko swoich pociech. W tym celu przebiera się za starszą panią i zostaje panią Doubtfire. W głównej roli między innymi Michał Kocurek, który podobnie jak Robin Williams w filmie nosi na scenie kobiecą maskę i babcinę stroje.
5: Jeden z moich ukochanych filmów absolutnie i jeden z moich ukochanych, nieodżałowanych aktorów, mistrzów. Robin Williams, który jest w tym filmie zasłużenie kultowy i absolutnie wybitny. Byłem bardzo zestresowany, mówiąc szczerze, jak dostałem tę propozycję, bo pomyślałem sobie, że są to bardzo duże buty do wypełnienia. I plus oczywiście to, że to jest kompletnie inna też dziedzina, bo jest dużo śpiewania, dużo stepowania, dużo tańczenia, dużo beatboxu.
1: Spektakl reżyseruje Łukasz Brzeziński. Premiera dziś na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu. Dziesięć tysięcy nowych podręczników w języku polskim trafiło do polskich szkół na Litwie. Uroczyste przekazanie książek z udziałem polskich władz odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a nasz wileński korespondent Kamil Zalewski rozmawiał z nauczycielami i dyrektorami placówek o znaczeniu tej inicjatywy.
6: Katarzyna Macuk, dyrektorka gimnazjum imienia Stanisława Moniuszki w Kowalczukach. Po pierwsze czekaliśmy bardzo długo na odnowione podręczniki, które były przetłumaczone właśnie zgodnie z odnowionym programem, więc to dla nas był taki ogromny dar dla szkół, więc jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni.
7: Do tej pory z czego się uczyły dzieci?
8: Wioleta Brodowska, dyrektor gimnazjum imienia księdza Józefa Obramskiego w Myszegole. Też były polskie podręczniki, ale były bardzo stare podręczniki, a to są odnowione. Pomaga to w nauczaniu, więc bardzo fajnie.
7: Było takie zapotrzebowanie na te podręczniki?
8: Bardzo wielkie zapotrzebowanie, ponieważ litewskie państwo wydało tylko w języku litewskim, a polskie, to są nasze.
1: Program przekazywania podręczników polskim szkołom na Litwie prowadzony jest przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego już od kilku lat. To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9:00.
9: Pogoda. Dziś w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i wschodzie zanikające opady deszczu, miejscami suma opadów do około 10 mm. Na zachodzie i północy kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11-13 stopni na południowym wschodzie, 17-20 na przeważającym obszarze kraju do 21 na zachodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr porwisty.
10: Reklama.
11: Przyjdź, zobacz, usłysz.
10: Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia.

0: Nowe otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Symfonii Warszawy przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
1: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
0: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Jest 8 minut po godzinie 7. Za chwilę powiem, co przygotowaliśmy na dzisiejsze sobotnie poranne spotkanie. Teraz rozpoczynamy muzyką.

Rosemary Stanley na początek, muzyczny początek naszego dzisiejszego spotkania. A dziś będziemy mówić przede wszystkim o tańcu. Wiem, to nie karnawał, ale tańczyć można zawsze, a taniec to też świetna droga do poznania kultury tradycyjnej, a szczególnie muzyki tradycyjnej. Od lat ten sposób właśnie zbliżania się do tradycji propaguje Piotr Zgorzelski. Nie trzeba dłużej przedstawiać, nie trzeba państwu przypominać tego nazwiska. Tancerz, muzyk, ale także właśnie nauczyciel tańca. Prowadzi zajęcia w całej Polsce. Niedawno spotkałem go na Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli, gdzie właśnie wraz z Mateuszem Niewińskim i wieloma muzykami ze środowiska muzyki tradycyjnej przybliżał muzykę ludową poprzez taniec właśnie. O tym, jak skutecznie tego tańca się uczyć, porozmawiamy z Piotrem Zgorzelskim o 9:30. Wcześniej spotkamy się z dr Agatą Zborowską i powiemy o filmie Góralskie wesele. To takie prawdziwe odkrycie, które niedawno ogłoszono. Zaprosimy państwa także na spotkania z Teatrem Obrzędowym. Cykl spotkań teatralnych cztery pory roku z Teatrem Obrzędowym realizowany jest przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. To moim zdaniem obok tańca jeden z najwspanialszych sposobów poznawania właśnie dawnych tradycji. Spektakle teatrów obrzędowych, tych autentycznych wiejskich, które tworzone są w lokalnych społecznościach. Łukasz Strzelczyk z kolei zaprosi na zupełnie nowy festiwal Wola Sound poświęcony muzyce miasta. Poza tym oczywiście jak zawsze historia polskiego folku opowiadana przez Wojtka Osowskiego i kolejna opowieść cyklu Herbarium Ludowe, a w nim nasz, nie chcę to przejść przez usta, no ale roślinne zapasy na zimę. No niestety trzeba się skonfrontować z rzeczywistością, zima nieuchronnie nadchodzi, a wcześniej jeszcze jesień i czas właśnie gromadzenia tych zbiorów. Zachęcam zatem do spędzenia tych porannych godzin z dwójką.

0: Sergio Azzolini i Londa Armonica we fragmencie koncertu fagotowego C-dur Antonia Vivaldiego. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 19 minut po siódmej.
1: Kalendarium.
0: A więc pora, by sprawdzić, co działo się w 255 dniu roku na przestrzeni dziejów. W podróż w czasie zabiera nas Małgorzata Szymankiewicz.
2: W rocznicę bitwy, w której wojska pod dowództwem polskiego króla Jana III Sobieskiego rozgromiły oblegającą Wiedeń armię Imperium Osmańskiego, obchodzimy w Polsce święto wojsk lądowych. Historycy podkreślają wagę tej wygranej.
3: Turcja żyła z wojen i zdobyczy. Opanowanie krain habsburskich wzmogłoby jej potencjał w sposób groźny ponad wszelkie wyobrażenie. O żadnym osłabieniu czy kryzysie mowy by być wtedy nie mogło. Przegrana bitwa pod Wiedniem zapoczątkowała cofanie się Imperium Otomańskiego. Rejteradę powolną, bo trwającą dwa wieki.
2: A skoro mowa o wydarzeniach wagi międzynarodowej, to w 1974 obalono cesarza Etiopii Haile Selassie.
4: Początkiem nowej ery w dziejach tego kraju stał się 12 września 1974 roku. Właśnie w tym dniu rano radio Addis Abeba nadało taki oto komunikat w języku angielskim. Cesarz Haile Selassie został z dniem dzisiejszym zdetronizowany.
2: Postać niejednoznaczna, modernizator kraju, a jednocześnie władca absolutny, został sportretowany w słynnej książce Ryszarda Kapuścińskiego pod tytułem Cesarz.
5: Rozpoczynał dzień od słuchania donosów. Noc jest niebezpieczną porą spiskowania i Haile Selassie wiedział, że to, co dzieje się w nocy, jest ważniejsze od tego, co dzieje się w dzień. Z tego też powodu przykładał do rannych donosów wielkie znaczenie.
2: A słuchamy teraz muzyki Jeana Philippa Rameau, który zmarł 12 września 1764 roku. 65 lat temu w Warszawie powstała Warszawska Opera Kameralna, która w swoim repertuarze miewała opery francuskiego kompozytora.
6: Mówi Juliusz Bożym.
7: Z inicjatywy Sutkowskiego zaczęliśmy właśnie pracę w 1959 roku od zespołu kameralnego, który został założony przy Filharmonii Narodowej i ten zespół właśnie zapoczątkował te wszystkie prace.
2: Jesteśmy we Francji i szukamy więc słynnej jaskini, w której w 1940 odkryto paleolityczne malowidła naskalne. Odwiedził ją Zbigniew Herbert.
8: Kolory: czerń, brąz, ochra, czerwień cynobrowa, karmazynowa, malwa i bielwa piennych skał. Są tak żywe i świeże, jak na żadnym z renesansowych fresków. Kolory ziemi, krwi i sadzy. Wizerunki zwierząt widziane przeważnie z profilu, uchwycone są w ruchu i rysowane z ogromnym rozmachem, a jednocześnie z czułością, niczym ciepłe kobiety Modiglianiego. Całość z pozoru bezładna,

0: jakby to wszystko malowane było w pośpiechu przez szalonego geniusza, techniką filmową, pełną zbliżeń i dalekich planów.
1: Herbert na świat przyszedł we Lwowie, tak jak Stanisław Lem. Obchodzimy dziś 105. rocznicę urodzin pisarza science fiction, filozofa, futurologa, a z wykształcenia lekarza medycyny.
2: Nie wolno mi robić takich rzeczy, ażeby postawić sobie jakiś temat, jakieś zadanie, że tak powiem, tylko raczej muszę iść na postronku tego, co mi do głowy przychodzi. W pewnym sensie muszę być niewolnikiem niespodziewanych jakichś potrzeb. Oczywiście, że można by to nazwać natchnieniem, ale to nonsens. To nie chodzi o natchnienie, tylko po prostu o jakieś niespodziewane zupełnie pomysły, asocjacje, zderzenia konceptów, które się nagle okazują albo wydają mi się fascynujące.
1: Wspominamy dziś także tragiczne wydarzenia w historii Polski. W 1968 w wyniku aktu samopodpalenia zmarł Ryszard Siwiec, żołnierz AK, filozof, który w pozostawionym nagraniu wyjaśniał powody podjęcia tak tragicznego czynu.
3: Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się. Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. Opamiętajcie się, jeszcze nie jest za późno.
1: I symbolicznie 21 lat później, w 1989, powstał pierwszy niekomunistyczny rząd w powojennej historii Polski z premierem Tadeuszem Mazowieckim na czele.
4: Polacy muszą zacząć nową kartę swojej historii. Trzeba wyeliminować ze wzajemnych stosunków nienawiść, która mogłaby się stać ogromną siłą destrukcyjną. Musimy jako naród przełamać poczucie beznadziejności i wspólnymi siłami stawić czoła stojącemu przed nami wyzwaniu chwili.
1: Z życzeniami wybieramy się dziś do tancerki i choreografki Zofii Rudnickiej, wokalistki jazzowej Doroty Miśkiewicz. Wszystkiego dobrego od dwójki.
5: Dołączamy do tych życzeń. Kartki kalendarza przeglądała Małgorzata Szymankiewicz. Dziś także Święto Narodowe Wysp Zielonego Przylądka. No i my posłuchamy teraz oczywiście najpopularniejszej artystki pochodzącej z tego kraju. Artystki, która kiedyś również bezsprzecznie wygrała plebiscyt 25 na 25, przygotowany na 25-lecie Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Cezaria Ewora.

Cezaria Evora, niegdyś najpopularniejsza państwa zdaniem artystka, jeśli chodzi o muzykę świata, w plebiscycie na 25-lecie Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Ja przypomnę, dziś święto narodowe Wysp Zielonego Przylądka.

0: a to już oczywiście zespół Werny Chora.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Rosja na okupowanych terenach eliminuje z programów szkolnych ukraiński język i historię, a starszą młodzież wciela do swojej armii. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Andrzej Mastalerz.
2: Łysyk, Panasiuk. Alfabet jako oddział dla rannych. Jeden. Czujesz ten ruch w łodygach? To mowa płynie w drewnianych żyłach i rozrasta się pustokwieciem. Mowa czarna jak ziemia, czarna jak krew, która ciągnie nas do ziemi. Czerwone pióra ugrzęzły w kałamarzach naszych ust, pełne krwi jak podczas bójki. Każde słowo zadaje ból.

Żeby teraz pozostać żywym, trzeba milczeć. Ruchome piaski mowy ciągną nas na dno. Dwa. Litery idą na wojnę. Układają się w słowa, których nikt nie chce wypowiadać. Zdania rozrywają się na minach. Historię ostrzeliwuje się z wyrzutni rakietowych. W słowo dom trafia pocisk. Przez rozbite okno litery D można zobaczyć, jak litera I traci głowę, jak zapada się dach litery M. Mowa podczas wojny jest nie do poznania. Zdania są takie nieporadne. Nikt nie chce umierać. Nikt nie chce mówić. Przy szpitalnym łóżku litery J leży proteza znaku diakrytycznego, którego się wstydzi. Już po raz kolejny rozchodzą się szwy po prześwitach litery F. Od ran postrzałowych na froncie etymologicznym znak miękki stracił język podczas tortur. Oddziały zapełnione są literami, że nawet apostrofu się nie wciśnie. Odpada farba ze ścian. Osypują się słowa w niezrozumiałych kalkach. I kto nimi będzie mówić?

0: Sobotni poranek dwójki, za 23 minuty godzina 8. Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Starokatolickim Maria Witów. Przed mikrofonem kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz.
1: Drodzy radiosłuchacze, w najbliższą niedzielę, 16 po zesłaniu Ducha Świętego, w liturgii Kościoła Starokatolickiego Maria Witów usłyszymy Ewangelię zapisaną u świętego Łukasza w rozdziale 14, w wersetach od 1 do 11. Chrystus, widząc ludzi wybierających dla siebie pierwsze miejsca, mówi: gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, aby ten, który cię zaprosił, powiedział ci: przyjacielu, posiądź się wyżej. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Słowa te padają podczas uczty w domu jednego z przywódców faryzeuszów. Są tam ludzie pewni swojej pozycji i zabiegający o najlepsze miejsca i uważnie obserwujący Jezusa. Pośród nich pojawia się człowiek chory na wodną puchlinę. Nie znamy jego imienia ani historii. Wiemy jedynie, że Jezus go zauważył. Inni patrzyli na Chrystusa, aby znaleźć powód do oskarżenia. Jezus patrzył na cierpiącego człowieka, aby go uzdrowić. Nie pytał, dlaczego znalazł się w takim stanie. Dotknął go, uzdrowił i pozwolił odejść w pokoju. Bóg widzi człowieka inaczej niż my. Ludzie często zatrzymują się na tym, co zewnętrzne. Na ludzkich błędach, słabości, wyglądzie, sposobie życia, opinii innych ludzi, która ciągnie się za kimś od lat. Chrystus widzi głębiej, zna przyczynę milczenia, ciężar zmęczenia i pytania, których nie umiemy wypowiedzieć. Dostrzega również tych, którzy pozostają gdzieś z boku i nie są pewni, czy wolno im podejść bliżej. Mówiąc o ostatnim miejscu, Jezus nie uczy pogardy wobec samych siebie. Pokora nie oznacza przekonania, że człowiek jest bezwartościowy. Człowiek pokorny wie, że nie musi budować swojego znaczenia kosztem innych, ani nieustannie walczyć o uznanie i swoją pozycję. Jego wartość pochodzi bowiem od Boga. To gospodarz uczty wskazuje każdemu miejsce i mówi: przyjacielu, posiądź się wyżej. W tej to prawdzie zakorzeniona jest duchowość mariawicka. Słowo mariawita oznacza człowieka naśladującego życie Maryi. Maryja nie szukała pierwszych miejsc. Nazwała siebie służebnicą pańską i całkowicie otworzyła się na działanie łaski Bożej. Jej pokora nie była jednak poczuciem braku wartości. Była odwagą, aby zaufać Bogu i przyjąć zadanie, które przekraczało ludzkie możliwości. Naśladować życie Maryi oznacza także uczyć się jej uważności. W Kanie Galilejskiej jako pierwsza dostrzegła, że zabrakło wina. Zauważyła trudność, zanim ktokolwiek zdążył o niej powiedzieć. Nie osądzała gospodarzy i nie powiększyła ich zawstydzenia, ale dyskretnie przyniosła ich brak Jezusowi. Taki powinien być Kościół, uważny na człowieka, szczególnie na tego, który pozostaje na uboczu, nosi w sobie trudną historię albo dopiero szuka drogi do Boga. Kościół nie może być ucztą przeznaczoną jedynie dla tych, którzy czują się pewni i wiedzą, jakie miejsce zająć. Jest stołem Chrystusa, przy którym każdy został zaproszony po imieniu. Święta Maria Franciszka Kozłowska, nazywana przez mariawitów mateczką, przypomniała Kościołowi, że źródłem odnowy jest Chrystus obecny w Przenajświętszym Sakramencie oraz błaganie o nawrócenie i miłosierdzie dla świata. W Eucharystii Jezus pozostaje cichy, pokorny, ukryty i mały. Nie narzuca swojej obecności, ale czeka na człowieka.

0: Dlatego przed przynajświętszym sakramentem nie trzeba od razu znajdować odpowiednich słów, ale można przynieść Panu Bogu życie takim, jakie jest. Nieuporządkowane, pełne pytań, naznaczone cierpieniem, zmęczeniem czy rozczarowaniem. Można po prostu zatrzymać się i pozwolić Chrystusowi spojrzeć na siebie tak, jak spojrzał Chrystus na chorego z Ewangelii. Jeżeli rozpoznajemy Chrystusa ukrytego pod postacią chleba i wina, powinniśmy również rozpoznawać Go w drugim człowieku. W niedzielnej lekcji święty Paweł modli się, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach i abyśmy zostali w miłości wkorzenieni i ugruntowani. To właśnie jest serce chrześcijańskiego i mariawickiego życia.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Usłyszeliśmy rozważania kapłana Mateusza Marii Felicjana Szymkiewicza.

0: Sobotni poranek dwójki, za 14 minut godzina 8. W naszych porannych, sobotnich spotkaniach to czas oczywiście na opowieść Wojciecha Osowskiego o historii polskiego folku. Ostatnio Wojtek przypominał nam zespoły inspirujące się muzyką Czarnego Lądu, dziś jednak zabiera nas znacznie bliżej.
1: Ostatnio opowiadaliśmy o kolektywach bębniarskich, od pionierów po czasy nam bliższe ich zespoły współczesne. Tego wątku nie wyczerpaliśmy, ale sądzę, że należy nam się pewna odmiana. Jakiś czas temu, przy okazji opowieści o warszawskich podwórkach, obiecywałem, że i o Lwowie nie zapomnimy. No i dziś przypominam.

0: naszej opowieści temat to rozległy, więc dziś tylko tytułem wstępu. Lwowski folklor muzyczny stanowi jeden z najbardziej wyrazistych, a zarazem unikatowych fenomenów na kulturowej mapie Europy Środkowo-Wschodniej przełomu wieków XIX i XX. Lwów, miasto o statusie stolicy Galicji pod panowaniem habsburskim, a później jedno z kluczowych centrów kulturowych II Rzeczpospolitej, wykształcił specyficzną kulturę plebejską. Nigdzie indziej w Polsce folklor miejski nie stopił się tak silnie z tożsamością całego miasta, przenikając z najuboższych przedmieść do salonów mieszczaństwa, elit intelektualnych oraz ogólnokrajową estradę radiową. Muzyczny Lwów tamtych lat to nie tylko opera czy koncerty filharmoniczne, ale przede wszystkim śpiew ulicy, podwórek, knajp i kawiarni. To właśnie tam rodziła się ta twórczość. Twórczość bezpretensjonalna, podszyta melancholią, ale i rewolucyjnym wręcz humorem. Niniejsze opracowanie ma na celu prześledzenie drogi, jaką lwowska piosenka przebyła od spontanicznej twórczości lwowskich przedmieść do profesjonalnych aranżacji kabaretowych i radiowych, które do dziś stanowią symbol utraconego mitu wesołego Lwowa. Skupmy się zatem na korzeniach i tle społecznym, micie Batiara i lwowskim bałaku. Aby zrozumieć genezę lwowskiego folkloru muzycznego, należy najpierw przyjrzeć się strukturze społecznej miasta końca XIX wieku. Głównym motorem napędowym i zarazem bohaterem lwowskich pieśni stał się Batiar, z węgierskiego Betiar, rozbójnik, hultaj. Batiar nie był jednak zwykłym przestępcą. W zbiorowej świadomości Lwowian funkcjonował jako wielkoduszny rzeźmieszek, uliczny filozof, człowiek honoru o gołębim sercu, skory do bójki, ale i do wzruszeń. Batiarzy rekrutowali się głównie z ubogich, wieloetnicznych dzielnic peryferyjnych, takich jak Łyczaków, Zamarstynów, Kleparów, Zniesienie czy Podzamcze. Żyjąc na styku kultur, wykształcili oni własny, unikatowy mikroklimat językowy zwany bałakiem. Był to lwowski argot, w którym polski sztylet gramatyczny został często przemieszany z zapożyczeniami z języka ukraińskiego, jidysz, niemieckiego oraz żargonu złodziejskiego. Muzyka była dla tej społeczności naturalnym wentylem bezpieczeństwa i formą ekspresji. Pieśni batiarskie w swej pierwotnej formie rodziły się spontanicznie. Śpiewano o codziennych troskach, o miłości do fajnych kumpel, konfliktach z policją, czyli stójkowymi, oraz o bezgranicznym, lokalnym patriotyzmie, wyrażanym w słynnym przekonaniu, że poza Lwowem nie ma życia dla Batiara. Ta głęboka emocjonalność, rozpięta między radosną brawurą a głębokim, niemal rzewnym sentymentalizmem, stała się fundamentem, na którym oparto całą późniejszą lwowską szkołę piosenki.
1: W lwowskim ratuszu dzisiaj na cel funduszu, na wdowie i sieroty, po komisarzach, CK policji, jest bal mieszczański, sam pan osmański dyryguje nowy utwór własnej kompozycji. Każdy uczestnik czeka, pan już pan namiestnik, do pierwszej pary poprosi panią burmistrzową Najmanową.
2: Na buzi placki, w oczętach lazur, panno Zosiu, czy wolno prosić, przecież mazur.
1: Jakie to dziwny, tak myśli sobie, co taki mazur z człowiekiem robi.
2: W Polce, w kadrylu, czy w wiedeńskich walcach, z każdą tancerką tańczę na palcach.
1: W walcu czy w Polce, taki pan nieśmiały?
2: Do każdej tancerki czuję się za mały.
1: A w Mazurze tak cudownie, że człowiek leci z nóg i spokojnie.

0: Śpiewnu
1: i trmazur lup cup cup.
0: Plakać chceś i zaraz, śpiewać chceś i znów,
2: że to tak naraz i Mazur i Lwów.

0: веруш.
1: І терма зурлуп цуп-цуп.
0: Плакать хцеш і зараз, шпєвать хцеш і знов.
2: Же то так нараз і мазур, і вух.
3: Włada Majewska w utworze Mariana Chemara jako epilog do opowieści z historii polskiego folku związanej z Lwowem. Następny odcinek opowieści Wojtka Osowskiego w sobotnim poranku dwójki za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie to już długa, piękna historia i szansa doświadczania fascynującego bogactwa muzycznej kultury Ukrainy. Repertuar fortepianowy, dawna polifonia religijna, tradycja ukraińskich lirników i wreszcie wielki finał, który usłyszą Państwo w Dwójce. Koncert Orkiestry Symfonicznej Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie poprowadzi Teodor Kuchar, solistą będzie skrzypek Andrii Czajkowski. W programie utwory napisane na przestrzeni niemal 100 lat. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego w niedzielę o 19:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia jest 8:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu? Maria Bienias.
2: A Dwójki słuchają Państwo w sobotę 12 września, to 255 dzień roku. Słońce wzeszło 6:02, zajdzie 19:00, a solenizantkami i solenizantami są Państwo imiona Amadeusz, Cyrus, Franciszek, Macedoniusz, Maja, Maria, Marlena, Piotr, Radzimir, Sylwin i Tacjan. Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia. W sobotnim poranku Dwójki czas teraz na najnowsze informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołka.
4: Etnowieści.
5: Dzień dobry Państwu. Na początek wędrujemy na Kurpie, gdzie dziś odbędzie się wernisaż wystawy ukazującej projekt kulturowo-turystyczny Etnotablice. Prezentuje on historię, wspomnienia oraz lokalne dziedzictwo najmniejszych wsi gminy Łyse. Podczas letnich obozów badawczych Kurpiografii zbieraliśmy wspomnienia, nagrania i fotografie. Dla każdej wsi powstała etnotablica z kodem QR, mówi twórczyni projektu Łucja Samorajczyk, badaczka i etnografka.
6: Zależało mi na tym, żeby przede wszystkim to były najmniejsze miejscowości, z tego względu, że im szybciej się zwleka z odwiedzaniem najmniejszych miejscowości, tym trudniej za kilka lat będzie zdobyć tę historię. Drugim aspektem dla mnie ważnym było to, żeby te historii dowiadywać się poprzez kontakt z mieszkańcami, poprzez to, żeby mieszkańcy sami mówili to, co wiedzą na ten temat i okazuje się, że wiedzą ogromnie dużo z przekazu międzypokoleniowego. A kolejnym tematem, który dla mnie jest nadal bliski sercu, to jest architektura drewniana, szczególnie chałup kurpiowskich, które znikają z przestrzeni krajobrazowej. To wszystko ze sobą jakoś połączyłam. Można to nazwać archiwum takiej wsi, bo te tablice

0: jakby zatrzymują czas, który był przed, ale też dzięki temu, że są połączone ze stroną internetową, będą pełniły funkcję archiwum na przyszłość.
1: Wernisaż wystawy Etnotablice odbędzie się dziś w południe w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych. Fantastyczne siostry Kogut, Józefa, Maria i Zofia. Taki tytuł nosi książka, katalog z puścizny sióstr Kogut ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Publikacja towarzyszy odbywającej się tam wystawie Batikara Fantastyczna Józefa Kogut. Ekspozycja przypomina niezwykle barwną i różnorodną twórczość artystki. Autorką tekstu do katalogu jest Dorota Majkowska-Szajer.
2: Jest to przede wszystkim katalog, w którym będzie można znaleźć kilkaset zdjęć z puścizny sióstr Kogut przekazanej w 1980 roku przez Zofię Kogut do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Dzięki książce mają szansę trafić w ręce szerokiej publiczności, między innymi dwa w pełni zaprezentowane w tym wydawnictwie szkicowniki Józefy Kogut. Nie lada gratka dla znawców tematu, dla wielbicieli twórczości sióstr Kogut, ale myślę też, że dla wszystkich osób, które znajdują radość w obcowaniu ze sztuką.
1: A wystawa Batikara w Muzeum Etnograficznym w Krakowie potrwa jeszcze tylko do 20 września. Pozostajemy w stolicy Małopolski, gdzie trwa nabór do trzeciego forum tradycji, zatytułowanego Co mam mówić wiele, dziś moje wesele. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu. Zaproszeni specjaliści wygłoszą wykłady na tematy z obszaru obrzędowości weselnej oraz związanych z nią rekwizytów. Część warsztatowa poświęcona będzie pracy nad budową scenariusza widowiska i przygotowania przez uczestników forum fragmentu tradycyjnego wesela. Seminarium dla regionalistów odbędzie się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie między 8 a 9 października. Zaprasza Monika Dudek, dyrektorka muzeum.
3: W tych dniach dowiecie się wszystkiego o tradycyjnym weselu w Małopolsce z naciskiem na wesele krakowskie, a także o tym, jak prezentować je na scenie współcześnie. Jeden z dni będzie poświęcony właśnie przygotowaniu widowiska. Uczestnicy forum będą tańczyć, śpiewać, będą wcielać się w rolę starostów, pani młodej, pana młodego, tancerzy, weselników, gości. Będziemy nie tylko edukować, ale dobrze się bawić.
1: Szczegóły dotyczące naboru do tegorocznego Forum Tradycji są dostępne na stronie etnomuzeum.eu. Na tym kończymy Etnowieści. Kolejne ich wydanie za tydzień, jak zawsze, w sobotnim poranku dwójki.
4: A to dzisiejsze wydanie Etnowieści przygotowała i przedstawiła Aldona Łaniewska-Wołk. Jest 5 minut po godzinie 8, a więc w sobotnim poranku dwójki. To czas, aby sięgnąć po naszą płytę tygodnia, a w tym tygodniu jest to album zespołu Atom String Quartet, ich najnowszy album Atom Goes Funky. To najbardziej funkowa i nasycona rytmem płyta w dorobku fonograficznym kwartetu. Sięgają tu po polskie utwory z lat 70. i 80., między innymi kompozycje Namysłowskiego, Urbaniaka, Zajferta, Muniaka czy Śmietany. Muzycy przekładają funkowy puls i elektryczne brzmienie oryginałów na język improwizującego kwartetu smyczkowego, grającego w pełni akustycznie. Ta płyta ukazała się jako 91. pozycja w serii Polish Jazz. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. To album Żar zespołu Mozaik, zrealizowany w naszych radiowych studiach nagraniowych. No i proszę do nas pisać rckl@polskieradio.pl, rckl@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę Atom String Quartet czy grupy Mozaik. rckl@polskieradio.pl.

Atom String Quartet naszej płyty tygodnia i ta płyta tygodnia powędruje do pana Andrzeja z Łodzi, a płyta dodatkowa też pojedzie do Łodzi, ale do pani Krystyny. Obojgu państwu gratulujemy. No i oczywiście za kilkanaście minut szansa zdobycia naszej folkowej płyty poranka, a jest nią płyta Suka Solo Marii Pomianowskiej, wydana na 30-lecie odtworzenia tego niezwykłego instrumentu i odkrycia przez Marię Pomianowską, jak na nim zagrać. A teraz będziemy państwa zapraszać na zupełnie nowe wydarzenie artystyczne. Wielobarwna, polifoniczna opowieść o współczesnym mieście, pełna emocji i subtelnych odwołań, wyrażana muzyką. To idea nowego festiwalu, który wyrasta na mapie Warszawy. Wola Sound jest związany z konkretną dzielnicą, ale wykracza także poza jej granice, a także poza ramy czasowe, by prezentować to, czym jest urban folk. Już w następny weekend

0: Zmierzą się z tym takie grupy jak Kapela ze Wsi Warszawa, Bajdy, Pablo Paweł i Ludziki, Piotra Zabrockiego, Podróż Sentymentalna. Co jest ideą festiwalu Wola Sound, tłumaczy jego kurator Łukasz Strzelczyk.
1: Wola jest specyficzną dzielnicą Warszawy. Dzielnicą, która, mam wrażenie, że najlepiej skupia, jak w soczewce, wszystkie dawne i aktualne wyzwania i problemy wielkomiejskości. To z jednej strony bardzo bogata, wielokulturowa historia. Miejsce, w którym zdarzały się etnosy żydowskie, polskie, ukraińskie, rosyjskie. Ten Tygiel był niesamowicie inspirujący, czego przykładem jest wiele tradycji, nie tylko muzycznych, ale szerzej kulturowych. I mam też wrażenie, że to, co się dzieje obecnie na Woli, czyli to, że jest chyba jedną z najbardziej dynamicznie zmieniających się dzielnic w Warszawie. Wystarczy pojechać na Rondo Daszyńskiego i zobaczyć nowe centrum biznesowe Warszawy, które jest już bardziej nowoczesne niż słynny Mordor. A z drugiej strony ta wielokulturowość znowu przeziera przez tą współczesną Wolę, bo całe zamknięte osiedla Wietnamczyków, mniejszość ukraińska, mniejszość białoruska. Więc mam wrażenie, że ten Tygiel znowu jest żywy i znowu może być inspirujący. Ideą przewodnią festiwalu było poszukiwanie tych warszawsko-miejskich relacji pomiędzy historią a muzyką i stąd emblemat urban folku i muzyki miasta. Poprosiliśmy wszystkie zespoły i wszystkich artystów, żeby przygotowali specjalny, dedykowany program, który będzie wychodził z miasta. Natomiast chociażby Ola Bilińska i Iza Lamik w projekcie Bajdy odnoszą się mocno też do kultury jidysz i utraconych historii muzyczno-kulturowych, które w Polsce były żywe jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym.
2: Artyści, których zapraszacie do festiwalu, do udziału i w rozmowach, i w koncertach, co oni wnoszą, twoim zdaniem, w dyskusji o tworzeniu połączeń między folklorem zarówno miejskim, jak i wiejskim?
1: Myślę, że to bardzo trudne pytanie. Oddzielenie warstwy miejskiej od wiejskiej, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym, wydaje się problematyczne, bo jakkolwiek chcemy zakorzenić ten festiwal tu i teraz i jeśli patrzeć w przeszłość, to przeszłość ostatnich 100 lat, przeszłość, która jest najbardziej namacalna i od której możemy się odbić w tych współczesnych kontekstach, tak nie da się ukryć, że te tradycje muzyczne transponują tradycje historycznie zakorzenione i nie tylko w mieście.
2: Jakich jeszcze światów dotykamy?
1: Kapela ze Wsi Warszawa w samej swojej nazwie idealnie odpowiada na to pytanie, bo łączy etnos miejski z etnosem wiejskim i tym jednak wyrastającym z naszej stołeczności bagażem różnych doświadczeń, również muzycznych. Kapela również ma przygotować specjalny repertuar koncertowy, który będzie przebieżką przez całą ich bardzo bogatą dyskografię muzyczną. Zespół Podróż Sentymentalna Piotra Zabrockiego. Też specjalny projekt, duet Piotr Zabrocki i Zbigniew Chojnacki, który mam wrażenie, że najlepiej koresponduje z kolejnym artystą, czyli Pablo Paweł Ludziki. Wydaje się najbardziej emblematyczny wykonawca dla naszego rozumienia urban folku. Artysta, który od dawna próbuje poszukiwać jakiejś nowej estetyki dla siebie, nowego gatunku, który by określał jego muzykę, bo o ile w warstwie czysto muzycznej jesteśmy łatwo w stanie przyszpilić te konkretne gatunki, z których korzysta, tak w połączeniu zarówno z tekstami, jak i z miksem tych różnych gatunków, mam wrażenie, że powstaje zupełnie nowa jakość. Nazwaliśmy ją taką muzyką nowego bardowskiego grania miejskiego, bo faktycznie ta Warszawa w tekstach i muzyce Pablo Paweł wybrzmiewa wyjątkowo silnie. Od poziomu graficznego, bo kreacja graficzna powstała na bazie modernistycznej architektury warszawskiej Woli. Też jestem ciekawy, czy słuchaczki i słuchacze odgadną, jaka to fasada znalazła się na kreacji plakatowej naszego festiwalu. To, co wydaje mi się też istotne, to próba testowania naszej idei, naszego pomysłu. Planujemy nieco poszerzyć kontekst tego festiwalu, czyli pochylić się nad tym, czym urban folk jest, jak wyglądały historie i trajektorie jego rozwoju, zwłaszcza w Polsce w latach 90. i 2000. Mam też nieodparte wrażenie, że mogą pojawić się również bardziej kontrowersyjne tematy związane z polaryzacją pomiędzy miastem i wsią, pomiędzy urban folkiem a muzyką odnalezioną i

0: różnymi innymi kontekstami, odzwierciedlających tego ducha miasta.
1: 18 i 19 września w Wolskim Centrum Kultury odbędzie się to spotkanie przy muzyce wyrosłej prosto z tkanki miasta. Wystąpią Kapela ze wsi Warszawa, Bajdy, Pablo Paweł i Ludziki, Piotra Zabrockiego, Podróż Sentymentalna, a

No nie bez powodu słyszeli tutaj państwo Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa i Brahim Ferrer, a Eliades Ochoa będzie gwiazdą finałowego koncertu trwającego już od wczoraj w Warszawie festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Jeszcze dziś w Teatrze Dramatycznym kolejne koncerty. Da Sambek z Korei o 15:00, koncert wraz z warsztatami, a o 19:00 kazachstański zespół Turan i legendarna Virtina z Finlandii. Jutro, tak jak mówiłem, kolejne wydarzenia, w tym finał, a na finał no, naprawdę mocne uderzenie, trio Dakali, koncert, który będziemy dla państwa rejestrować, a potem wspomniany Eliades Ochoa. I na ten jutrzejszy koncert wieczorem o 19:00 mamy dla państwa zaproszenia. Proszę teraz do nas dzwonić 22 645 22 22.

taka interpretacja suity orkiestrowej de Duriana Sebastiana Bacha, Claudio Constantini. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, minęła 8:30, to czas, aby w naszym poranku sięgnąć po folkową płytę poranka, a tym razem jest to album Solo Suka Marii Pomianowskiej, oczywiście 30-lecie rekonstrukcji tego legendarnego, teraz już bardzo popularnego, oczywiście dzięki pani profesor, przede wszystkim instrumentu. Z Marią Pomianowską spotykaliśmy się cały ostatni tydzień w zapiskach ze współczesności. Wszystkie te odcinki znajdą państwo na naszej stronie na portalu polskieradio.pl, więc gorąco polecam odsłuchanie tym, którym któryś z tych odcinków w środku dnia umknął. No a dziś na zakończenie tego tygodnia właśnie możliwość zdobycia jej płyty. Płyta zatytułowana Solo na Sukę, ale towarzyszy tutaj Marii Pomianowskiej inny wspaniały mistrz, gościnnie występuje Kajhan Kalhor. No i ja chciałem państwa zapytać, na czym gra Kajhan Kalhor na tej płycie. Maria Pomianowska, wiadomo, na suce biłgorajskiej, a na jakim instrumencie gra Kajhan Kalhor? Proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22.

0: Maria Pomianowska i Kajan Kalhor w utworze, chyba nie bez powodu, zatytułowanym Trans. To z płyty Solo Suka. Maria Pomianowska celebruje 30-lecie rekonstrukcji tego instrumentu, a gościnnie na tej płycie Kajan Kalhor. I pytaliśmy państwa, na czym gra irański mistrz na tej płycie. Jest z nami nasz słuchacz, który zna odpowiedź na to pytanie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na jakim instrumencie zatem Kajan Kalhor gra?
1: Irański muzyk gra na instrumencie o nazwie kemancz, albo też mówią kemancze.
0: Tak jest, tak jest.
1: To smyczkowy, strunowy instrument.
0: Tak jest. Bardzo dobra odpowiedź. A do kogo powędruje zatem płyta Marii Pomianowskiej?
1: Kamil.
0: Panie Kamilu, gratuluję serdecznie. W takim razie miłej soboty życzymy
1: ze studia emisyjnego. Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: A my już teraz będziemy Państwa zapraszać na spotkanie z Teatrem Obrzędowym. Trzecie z cyklu czterech spotkań teatralnych zatytułowanych Cztery pory roku z Teatrem Obrzędowym już niebawem odbędzie się w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Będzie można zobaczyć dwa widowiska obrzędowe związane z pracami jesiennymi w wykonaniu zespołów ludowych z Lubelszczyzny i z Kujaw. A zaprasza zastępczyni dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Elżbieta Osińska-Kasa.
1: Poprzez te spotkania chcemy pokazać przede wszystkim piękno teatrów wiejskich, naszych teatrów ludowych. Ten cykl Cztery pory roku z teatrem właśnie obrzędowym zapoczątkowaliśmy w tym roku. Właśnie dwa już się odbyły. Teraz będzie trzecie spotkanie. Wystąpią dwa zespoły. To jest taki międzypokoleniowy zespół obrzędowy. Zawsze razem z Woli Głowskiej. To jest województwo lubelskie. I tam będzie spektakl u Maciejów przed odpustem na Siewnu, a drugi spektakl będzie w wykonaniu zespołu ludowego Radojewiczanie z Radojewic. To jest z kolei województwo kujawsko-pomorskie i oni wystąpią ze spektaklem Wieś Kujawska Wykopki. Więc są to takie dwa różne spektakle pokazujące właśnie tą porę roku na wsi. No teatry pokazują to od takiej strony, od której w zasadzie większość z nas nie zna tego, no bo taki teatr obrzędowy to jest też żywy język. Mam na myśli tutaj gwarę, bo przeważnie to jest właśnie grane w gwarze. Rekwizyty, które występują podczas tych spektakli na scenie, to są też wszystko rzeczy z przeszłości. To znaczy zespoły starają się, żeby po prostu były to rzeczy po ich dziadkach, pradziadkach, jakieś pamiątki rodzinne, które tworzą taką niesamowitą właśnie atmosferę na scenie. No i trzecia rzecz to są amatorzy. Musimy też pamiętać, że to są amatorzy, to są aktorzy, amatorzy, ale którzy po prostu na scenie spisują się świetnie, są bardzo naturalni, bo przecież pokazują to, co było dawniej na polskiej wsi, czego my już nie znamy, ale dla naszych przodków, to była po prostu codzienność, to była normalność. My teraz podchodzimy troszeczkę do tego, jak do opisów z takiej książki napisanej przez etnografa, ale to jest zupełnie co innego, bo z żadnej książki nie wyczytamy tyle tego, ile właśnie wyniesiemy z takiego spektaklu.
2: Czy te teatry, które wystąpią 18 września, to są nowe grupy, czy mają już swoją tradycję?
1: Te grupy mają już swoją tradycję. Ten międzypokoleniowy zespół obrzędowy z Woli Głowskiej Zawsze Razem, to jest bardzo utytułowany zespół. On wielokrotnie był laureatem tego ogólnopolskiego sejmiku Teatru Wsi Polskiej w Kazimierzu i zresztą też występował już w Teatrze Polskim na Zwykach i także w Teatrze Osterwy w Lublinie na Onegdajach Osterwy. Więc to jest zespół też taki, który ma wielkie doświadczenie i międzypokoleniowy, więc tam wchodzą ciągle nowe pokolenia. To też jest fantastyczne w tych zespołach, że tam przekazują po prostu z pokolenia na pokolenie zamiłowanie do właśnie grania w teatrze. A ten drugi zespół to też jest zespół, który obchodził już 40-lecie. On działa właśnie na Kujawach, też wielce zasłużony dla tamtejszego regionu. Zresztą właśnie będzie pokazywał taki spektakl Wykopki na Kujawach. Jest to spektakl osadzony w latach 60. kujawskiej wsi.
2: Jak pracują dziś teatry obrzędowe, kiedy no, niektóre z obrzędów już po prostu no, są przyszłością naszą? Być może jeszcze gdzieś występują poszczególne elementy, ale jednak już nie są aż tak bardzo obecne w życiu codziennym.
1: No, opierają się przede wszystkim na przekazywanej tradycji ustnej, jak cała kultura ludowa. To jest taki międzypokoleniowy przekaz. Rozmawiają z najstarszymi osobami we wsi, jak to właśnie onegdaj bywało i od nich właśnie czerpią te wiadomości. Też no, rozmawiają z etnografami, którzy zajmują się badaniem przecież przeszłości w poszczególnych regionach. Przecież też mamy muzea etnograficzne. Jeżeli właśnie ta pamięć tam nie sięga tak daleko, żeby jak i przygotować scenariusz spektaklu, no to sięgają właśnie po etnografów pracujących w okręgowych muzeach, chociażby etnograficznych. Z nimi rozmawiają, oni tam prowadzili badania albo mają też po prostu dane z badań przeprowadzonych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i na tym to się właśnie opiera. Ale głównie opiera się to na przekazie ustnym, właśnie międzypokoleniowym.
2: Czy na podstawie też tych spotkań, rozmów z teatrami obrzędowymi powstanie być może jakieś podsumowanie, czy jakaś publikacja?
1: Nic takiego na razie nie przewidzieliśmy, ale zobaczymy. Będziemy

0: ten na pewno projekt kontynuować, bo widzimy, jak wielkie zainteresowanie jest tymi właśnie spektaklami. No, w momencie, gdy ogłaszamy nabór na taki spektakl, na przykład właśnie ten, który, na te dwa spektakle, bo to są dwa spektakle, które będą właśnie 18 września, no to w ciągu pierwszego dnia zapisów przez formularz, który właśnie jest na naszej stronie internetowej, zapisało się 170 osób. Więc myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Zawsze mamy ponad 200 gości na tych spektaklach i goście wychodzą też z takimi niezapomnianymi wrażeniami.
1: Spotkanie z międzypokoleniowym zespołem obrzędowym Zawsze Razem z Woli Głowskiej i z zespołem ludowym Radojewiczanie w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbędzie się w najbliższy piątek o 18:00, a na to wydarzenie zapraszała Elżbieta Osińska-Kasa, zastępczyni dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, z którą rozmawiała Mariana Krill.

0: Fragment suity de dur Jeana Philippa Rameau, Aleksander Palej. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, minęła 8:46.
1: Herbarium ludowe.
0: Gromadzenie zapasów i przechowywanie żywności było świadectwem praktycznej wiedzy i gospodarności. Było także koniecznością. Przez całe lato, a zwłaszcza na jesieni, kobiety robiły przetwory z różnych dostępnych sezonowych produktów na bieżący użytek i na zimę. Pierwsze miejsce zajmowały kiszonki. Podstawą zimowych zapasów była kapusta kwaszona. Na wsi nazywano ją krową w beczce, bo w uboższych gospodarstwach chłopskich często musiała zastępować

0: mięso i była głównym pożywieniem, szczególnie w okresie zimowym i na przednówku oraz w dni postne. Opowiadają Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska.
1: Roślinne zapasy na zimę. Początek jesieni to czas stopniowego przechodzenia od pełnego plonów lata do zimy, w czasie której ziemia przestaje rodzić i zdani jesteśmy tylko na to, co udało nam się wcześniej zabezpieczyć. Gromadzenie zapasów, wykonywanie przetworów było od zawsze domeną skrzętnych gospodyń, zresztą i dzisiaj każda pani domu posiada pewien zapas żywności, po prostu tak na wszelki wypadek.
2: Przygotowanie odpowiednich zapasów, jeśli chodzi o żywność, było kluczowe dla każdej rodziny, by przetrwać tą najtrudniejszą porę roku, jaką była zima. Po pierwsze zbiór, ale po drugie też odpowiednie przechowanie, w taki sposób, żeby ta żywność się nie zmarnowała. Musimy mieć świadomość, że lodówki to raczej współczesny wynalazek. Trzeba było w taki sposób tą żywność przechować, by po pierwsze się nie zepsuła, po drugie by nie zamarzła, żeby ona była dostępna i można było z niej korzystać i się nią odżywiać. Takim podstawowym zapasem, który też jest zapasem roślinnym, było oczywiście to ziarno, tak? Uprawiano zboża, zbierano je, przechowywano też ziemniaki, jak już potem były znane i stosowane na polskiej wsi. Jednak na wiele sposobów zbierano też i przechowywano właśnie te dzikie rośliny, bo one były znakomitym uzupełnieniem diety. I taką podstawową metodą przechowywania i przetwarzania roślinności na zimę było kiszenie. Do takich zapomnianych obecnie, a kiedyś powszechnych kiszonek zaliczały się na przykład kiszone jabłka. Kiszono takie odmiany jabłek, które były raczej drobne, twarde i aromatyczne, bo one się po prostu w czasie kiszenia nie rozpadły. Na przykład antonówki były nieznakomitą odmianą do kiszenia. Kiszono rzepę, kiszono rzodkiew, kiszono też same liście jako taką właśnie przekąskę dla zdrowia i kiszono na przykład liście dębu i wiśni.
1: Aby warzywa, które nazbieraliśmy, czy ziemniaki, czy właśnie jakieś kapusty, marchewki, przetrwały zimę, najczęściej je kopcowano, czyli przechowywano w dołach okrytych słomą, w których układano, nakrywano znowu słomą i potem przysypywano ziemią. Była to najprostsza z metod przechowywania takich warzyw. Często stosowano również suszenie owoców i warzyw na słońcu, w piecu chlebowym na przykład, albo też pod powałą domu, gdzie wszystkie i zioła, i mięsa, wszystko się tam suszyło dymem naturalnym. Było to co prawda lekko uwędzone, byśmy teraz powiedzieli, ale wtedy był to proces takiego naturalnego suszenia.

kiedyś bardzo powszechnie rósł. Na obrzeżach lasów, na miedzach, gdzieś na pastwiskach. I owoce berberysu są znakomitym źródłem witaminy C, więc wykorzystywano go, te owoce berberysu, jako kwaśny dodatek do różnych potraw, ale też właśnie jako domowy lek na przeziębienie. Owoce tego berberysu zbierano właśnie wczesną jesienią, kiedy one jeszcze nie były do końca dojrzałe, bo jak owoce berberysu dojrzeją, to się bardzo łatwo rozpadają, więc one jeszcze musiały mieć odpowiednią twardość. I nawet ludowa nazwa tego krzewu, kwaśnica, właśnie już mówi o tym, że te owoce były po prostu kwaśne z uwagi na tą dużą zawartość witaminy C. I dlaczego ten berberys tak poszedł w zapomnienie? W pewnym momencie zorientowano się, że berberys powoduje choroby upraw zbożowych. Okazało się, że berberys jest rośliną, która jest pośrednim żywicielem grzyba, tak zwanej rdzy źdźbłowej, i ten grzyb rdza źdźbłowa atakuje trawy. No a zboża to są trawy, więc potem wręcz specjalnie pozbywano się berberysu, bo on po prostu

Po prostu mógł spowodować utratę całych plonów, no a jednak to zboże było tą podstawą właśnie wyżywienia zimowego, więc berberys był celowo i masowo usuwany, stąd obecnie nie jest już tak powszechny, ale dawniej właśnie była to ważna roślina też w zbiorach na zimę. Chciałam jeszcze powiedzieć o orzechach, ponieważ orzechy to też taki rodzaj owocu, który jest bardzo bogaty w kalorie, w kwasy nienasycone, w różne związki tłuszczowe, więc przy niewielkiej masie jest bardzo duża zawartość i kalorii, i różnych składników odżywczych. Orzechy były też więc cennym pokarmem na zimę. Zbierano orzechy laskowe. Nie w każdej części Polski leszczyna jest pospolitą rośliną w lasach, ale są takie rejony, gdzie tej leszczyny jest dużo i takim rejonem na przykład są Bieszczady, więc tam takie zbieranie leszczyny na zimę było powszechne. Doszukałam się informacji, że jeszcze w latach socjalizmu organizowano takie wyjazdy, tak jak teraz się organizuje na przykład wyjazdy na grzyby, to organizowano wyjazdy na leszczynę właśnie w Bieszczady. Z orzechami laskowymi wiążą się też różne wróżby okołoświąteczne. Chodzi tu o okres Świąt Bożego Narodzenia, więc te orzechy laskowe zebrane jesienią specjalnie przechowywano właśnie na ten okres świąteczny.

Mówiłyśmy już o tym, że kiszono różne warzywa, natomiast nie mówiłyśmy o grzybach, ponieważ grzyby w tej chwili nie należą do świata roślin, natomiast w dawnych czasach były one zdecydowanie roślinami i były bardzo ważnym elementem diety, szczególnie, że jesienią były te wysypy i zbierano tych grzybów bardzo dużo i nie tylko suszono je, ale również kiszono. Na przykład rydze, jest bardzo popularna kiszonka rydzowa i kurkowa. Polecam przetestować.

0: Jesień na wsi była też czasem hucznych wesel i spotkań towarzyskich, troszkę jakby na przekór Aurz za oknem. Ludzie chcieli ożywić swoje domy śmiechem i radością. Mieliśmy fajne plony, które dawały możliwość przygotowania naprawdę wystawnej uczty weselnej. Więc takie jesienne wesela były najczęstsze w tradycji ludowej.
1: O weselach niedługo po wiadomościach kulturalnych będziemy Państwu jeszcze opowiadać. A o roślinnych zapasach na zimę mówiły Małgorzata Sąsiadek Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. W przyszłą sobotę pierwsza część opowieści o roślinach zimozielonych. A cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz. Całość do znalezienia na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej na portalu polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata. Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19. Wstęp wolny, wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.
3: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 9. A dziś jest sobota, 12 września, 255 dzień roku. Słońce wzeszło 2 minuty po 6, zajdzie minutę po 19. Imieniny obchodzą Państwo imiona Hamadeusz, Cyrus, Franciszek, Macedoniusz, Maja, Maria, Marlena, Piotr, Radzimir, Sylwin i Tacjan. Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia. A w sobotnim poranku Dwójki czas teraz na wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
4: Ponownie witam Państwa i zapraszam. Ravel i Bolero w choreografii Krzysztofa Pastora, Androidy z muzyką Przemysława Zycha i choreografią Roberta Bondary oraz Symphony in C z muzyką Georgesa Bizeta, z choreografią Georgesa Balanchina. To tylko część programu dzisiejszej gali baletowej przygotowanej na otwarcie nowego sezonu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Tancerzom towarzyszyć będzie orkiestra pod batutą Joela Gamzu. A jak zaznacza dyrektor teatru Boris Kudliczka, wydarzenie jest wyjątkowe z kilku powodów.
5: Gala jest dla mnie czymś bardzo ważnym. To jest sygnał, który dajemy społeczności, że wracamy po letniej przerwie. I zależało nam też na tym, żeby pokazać, odprezentować fragmenty naszego repertuaru, który jest wykonany Polskim Baletem Narodowym, ale także specjalnych gwiazd, które zapraszamy na galę. To są trzy gwiazdy, trzy pary z Opery Królewskiej w Londynie, z La Scali w Mediolanie i z paryskiego baletu.
4: A transmisja gali baletowej z okazji nowego sezonu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej rozpocznie się w TVP Kultura dziś o 19. Bona Sforza, nowa opera o polsko-włoskiej królowej, już 14 września zadebiutuje w Bari. To wspólna produkcja Teatru Petruccelli i Opery Krakowskiej. Spektakl ukazuje życie Bony od młodości we Włoszech poprzez polski dwór, aż po dramatyczny koniec w Bari. Muzykę skomponował Zygmunt Krause, a reżyserem jest Michał Znaniecki. Opera powstała dzięki współpracy kulturalnej Małopolski i Apulii. Ponad 60

0: Pięciu twórców i ludzi kultury z blisko 30 krajów spotyka się w Łodzi podczas 23. sesji Europejskiego Parlamentu Kultury. Obrady otworzyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Głównym tematem jest kultura audiowizualna i jej znaczenie dla europejskiej tożsamości. Spotkania potrwają do jutra, odbywają się w Akademii Muzycznej, EC1 i Muzeum Sztuki. 30-lecie świętuje Towarzystwo Bambrów Poznańskich. Działacze i sympatycy towarzystwa spotkają się na konferencji w Bibliotece Raczyńskich. Niemieccy osadnicy w XVIII wieku uratowali Poznań po wojnach i epidemiach, podkreśla prezes towarzystwa Ryszard Skibiński.
1: 1719 rok przybywa pierwsza grupa, to wtedy oni przynieśli pewnie inną kulturę rolną, przynieśli swoje jakieś tam zwyczaje. Byli to ludzie pewnie bardzo przedsiębiorczy, gospodarczy i ugodowi, chcący zrobić coś pożytecznego. I tym szczycimy się tutaj w Poznaniu, że nasi dziadowie kiedyś wykazali się taką światłością, przewidywaniem, że sprowadzili tych ludzi.
0: Konferencja z okazji 30-lecia Towarzystwa Bambrów Poznańskich rozpocznie się o 10, a więc już niebawem w Bibliotece Raczyńskich. Dwie sceny, warsztaty artystyczne i strefa gastronomiczna, tak zapowiada się dzisiejszy MaraFest w Sopocie. Wystąpią goście z Niemiec, Białorusi i artyści z Polski, mówi organizatorka Magda Adamowska.
2: Zobaczymy naszego headlinera, czyli takiego frontmana sceny elektro, Christiana Lefflera. Christian z Niemiec, ale też zaprosiliśmy Intelligence, to jest taka formacja elektroalternatywna z Białorusi. No i live'a swojego seta zagrają nasz duet Rysy. Trzymamy się też tego formatu, że jest to takie dla nas wydarzenie familijne, więc bez limitu wieku można być z nami od 14 do 22 albo w tym przedziale czasu wejść na któryś z koncertów.
0: Festiwal odbędzie się na tarasach przy Sopockim Akwaparku. Jego ideą jest łączenie ludzi różnych narodowości poprzez muzykę i sztukę. Nowa odsłona w Teatrze imienia Gorkiego w Berlinie. Sarkis, turecki artysta mieszkający na co dzień we Francji, rozpoczyna nowy sezon teatru dialogiem z Tadeuszem Kantorem.
3: Podłoga usłana krzyżami wypełnia całą widownię Teatru Gorkiego w Berlinie i przypomina spektakl Tadeusza Kantora Wielopole, Wielopole. Na piętrze wita widzów rekonstrukcja powrotu Odysa. Turecki artysta wizualny Sarkis wypełnia cały teatr swoimi instalacjami, które korespondują z pracami Kantora. Współkuratorką projektu jest dyrektorka Krikoteki Natalia Zarzecka, a członek zespołu Kriko 2 Bogdan Ręczyński został poproszony, aby wraz z młodymi aktorami
4: odtworzyć czas, kiedy Odys był grany, czyli 1944 rok. Będą czytane fragmenty tekstów Kantora poświęcone Odysowi, przeplatane z improwizacjami. Będzie też odczytywana partytura powrotu Odysa. Także dla mnie to jest wielkie przeżycie.
3: Na placu przed teatrem odbywa się też interwencja artystyczna prezentująca m.in. dokumentację słynnego panoramicznego oceanicznego happeningu. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
0: Korespondencja z Berlina kończy te wiadomości kulturalne, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie dwojkapolskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: Dziś w Polsce ma być zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami na południowym wschodzie i na wschodzie, zanikające opady deszczu, a na zachodzie i północy miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11-13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 17-20 na przeważającym obszarze kraju do 21 stopni na zachodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie słaby i umiarkowany. Północno-zachodni i północny, a wysoko w górach wiatr porwisty.
7: Reklama.
5: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
7: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
5: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu

0: programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
1: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Reklama.
8: Jest już prawie 10 minut po godzinie 9. Magdalena Wojtulani, Saldona Łaniewska-Wołk, Piotr Kędziorek. Witamy w trzeciej godzinie sobotniego poranka, a w niej informacje właśnie o tych popularnych jesienią weselach, o których wspominaliśmy w poprzedniej godzinie. Powiemy o filmie Góralskie Wesele, a odwiedzi nas także prawdziwy mistrz tańca Piotr Zgorzelski. Zapraszamy.
9: Pijane góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łoreł gniazdu wije, kany między turniami, kłazicki.

0: Trebunie Tutki, tutaj ich utwór zmiksowany przez Mario Activatora. Film Góralskie Wesele powstał w 1961 roku w Chicago, a stworzyli go przybyli tam niewiele wcześniej podhalańscy emigranci. Jego oryginał na taśmie 16 mm odnalazła w 2024 roku na farmie w Wisconsin dr Agata Zborowska. Poddany konserwacji i digitalizacji w rozdzielczości 4K dziś jest unikalnym dokumentem etnograficznym. Polska premiera dzieła odbędzie się właśnie dziś w kinie Sokół w Zakopanem. O Góralskim Weselu z dr Agatą Zborowską z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiała Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Co pani w tym filmie wydało się najcenniejsze? Czy przede wszystkim to, że jest to najstarszy dostępny tego rodzaju film, taki zapis zwyczajów, w tym wypadku społeczności podhalańskiej w Chicago? Być może coś jeszcze?
2: Prawdę mówiąc, na samym początku, kiedy znalazłam ten film, to on więcej problemów mi sprawiał niż radości, ponieważ nie bardzo wiedziałam, w jaki sposób on odpowiada również temu, czego ja poszukuję w Chicago. Mm-hmm. I dopiero odtworzenie jego historii powstania, myślę, że wypełniło tę lukę również dla mnie, ponieważ staraliśmy się dotrzeć do osób, które jeszcze żyją, które były jakoś związane z filmem, żeby jakkolwiek zrozumieć, jak ten obraz powstał i dlaczego powstał. I myślę, że historia tego filmu jest tutaj najważniejsza i też pozwala zrozumieć jego szczególność, ponieważ sam obraz jest pięknie zachowany, to znaczy ta taśma 16 mm, która jest dwa razy szersza od 8 mm, która była najczęściej wykorzystywana przez amatorskich filmowców, pozwoliła zarejestrować obraz, który ma przepiękny kolor, jest wyraźny, ma dźwięk.
1: Te kolory są ważne, bo stroje góralskie też mają wiele barw i można je docenić.
2: Absolutnie, więc samo doświadczenie jego oglądania teraz w tej digitalizacji jest niesamowite, ale udało nam się dotrzeć również do osób, które występowały w tym filmie. Niestety nie żyją już osoby, które tworzyły go, to znaczy były odpowiedzialne za jego produkcję i w ogóle przygotowanie, więc jedyną historię, którą znamy, to jest historia osób, które w nim występowały, która jest również ograniczona, bo one zostały po prostu zaproszone do tego projektu. Wiemy, że za stworzenie tego filmu było odpowiedzialne koło dramatyczne górali tatrzańskich, działające przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce. To konkretne koło charakteryzowało się tym, że po prostu przygotowywali różne przedstawienia na swoje wewnętrzne potrzeby. I w ten sposób wiemy, że wymyślili w pewnym momencie, że chcą zrobić taką inscenizację, która oczywiście nie jest niczym szczególnym. Zarówno w Polsce, jak i w Stanach takie inscenizacje góralskich wesel były przed i nadal są realizowane, ale ktoś wpadł na pomysł, by zarejestrować ten obraz i odtworzyć ten rytuał właśnie przed kamerą i dla kamery, to znaczy nie było to realizowane dla publiczności, która siedziała wtedy w tej sali. I dzięki wywiadowi wielogodzinnemu z panem Władysławem Tylko, który jest jednym z kilku osób, która jeszcze żyje, która brała udział w tej

0: inscenizacji udało się odtworzyć część tej historii, mm-hmm. która mówi o tym, że osoby, które pracowały fizycznie wtedy w Chicago, mówimy tutaj jakby o dosyć trudnych warunkach pracy wielogodzinnej,
1: w fabrykach,
0: w rzeźniach, w hutach stali, zebrało się dosłownie w weekend, ponieważ nikt nie miał czasu, by robić to częściej, mówię tutaj o

0: panów, przedstawienia czy różne inscenizacje, ale była to raczej taka grupa osób, które były po prostu chętne, dostępne w tamtym czasie, a ponieważ ta kultura podhalańska, czy jakby góralskie tańce, śpiew są w ogóle bardzo silną częścią tożsamości, więc było to coś dla nich naturalnego.
1: To chyba jest ważne też, że to byli ludzie, imigranci, którzy dosłownie kilka lat wcześniej do Stanów Zjednoczonych przyjechały, więc ten obraz swojej ojczyzny, Podhala, obyczajów, życia, które zostawili, mieli świeżo w głowach, w pamięci.
0: I na to zwracał nam bardzo uwagę pan Władysław Tylka, który opowiadał o tym, że w 60 roku przyjechał do Chicago, czyli około rok wcześniej, przed nagraniem filmu, i opowiadał o tym, że właściwie odtwarzał to, co znał z własnego doświadczenia. Nigdy nie uczył się tych pieśni specjalnie. To były pieśni, które po prostu znał z Podhala. I opowiadał również o tym, że było to dla jego pokolenia, dla osób, które właśnie migrowały w latach 50., 60., było to wyrazem takiej tęsknoty za Podhalem, ale też pozwalało im po prostu zebrać się razem, być razem w jednym miejscu i odtworzyć rytuał, który wszyscy znali, co było ważne właśnie, nie trzeba było się tego uczyć na nowo. Występują w góralskim weselu również starsze osoby, które wiemy, że przyjechały, jedna z nich, pan Stanisław Bachleda, przyjechał w 1913 roku. Pani Antonina Błazończyk, która najprawdopodobniej odpowiadała za produkcję tej inscenizacji, czy właściwie tego filmu, można powiedzieć, przyjechała w latach 20., właściwie się urodziła w Stanach Zjednoczonych, wróciła z rodziną do Polski, a później już sama wyjechała. Więc są też tam osoby, które przyjechały wcześniej, i pan Władysław Tylka opowiadał nam o tym, że to starsze pokolenie przyszło obejrzeć coś, co pamiętało, ale już samo nie było w stanie odtworzyć, ponieważ trzeba powiedzieć, że jest to po prostu bardzo wymagający taniec góralski. Film trwa 90 minut, więc widać, że te starsze osoby również odtwarzają role, które nie wymagały aż tak dużego wysiłku, ale wiemy również, że te starsze pokolenia potrzebowały przypływu nowej krwi, więc to dla wielu różnych pokoleń, które już były również w Stanach Zjednoczonych, było ważne wydarzenie i ważne doświadczenie, żeby być wtedy razem i zrobić coś wspólnie.
1: Wydaje mi się, że ten film jest ciekawym materiałem badawczym dla pani, przynajmniej z dwóch perspektyw. Z takiej, że pokazuje ten folklor podhalański w naturalnej, bezpośredniej formie, o tym przed chwilą rozmawiałyśmy, ale z drugiej strony jest prezentowany przez nośnik filmowy, więc to zapośredniczenie nowego medium chyba też daje różne możliwości badawcze, odpowiedzi na jakie pytania, nowe być może pytania, dają tego rodzaju prace badawcze, które pani prowadzi. Obserwowanie i samego filmu i tego, co na tym filmie jest. Wyobrażam sobie, że te pokazy dla społeczności podhalańskiej w Stanach Zjednoczonych i te pokazy w Polsce, pokaz w Polsce, który przed nami, też są dla pani z naukowego punktu widzenia interesujące.
0: Tak, zdecydowanie to jest takie badanie, które próbuje zrozumieć, w jaki sposób właśnie film był wykorzystywany przez filmowców amatorów do rejestracji doświadczenia migracji, ale też życia w diasporze. W jaki sposób możemy przez to medium wytłumaczyć i zrozumieć ich doświadczenie, tego, jakie były ich wybory, tego, co rejestrowano i dlaczego. To jest istotne z perspektywy tego okresu i tego miejsca, mówię tutaj o Chicago i o Stanach Zjednoczonych szerzej, ponieważ ta technologia była tam o wiele bardziej rozwinięta i dostęp do niej przede wszystkim. Ja do tej pory zebrałam ponad 2000 filmów, a to jest naprawdę, myślę, szczyt góry lodowej. I te filmy pokazują bardzo ciekawy sposób, w jaki rejestrowano to doświadczenie przez lata, jakby doświadczenie migracji i przez różne również fale migracji. Dlatego tak ważne było dla mnie zarówno skupienie się na filmie, ale również na wideo, które jest trudniejszym formatem, i zobaczenie, w jaki sposób świadomie lub mniej świadomie wykorzystywano film do rejestracji tego doświadczenia. Na tle tego mojego projektu produkcja filmów w tej konkretnie społeczności.

0: społeczności podhalańskiej była zdecydowanie bardziej powszechna. To znaczy potrzeba rejestracji tego, co się robi i dokumentowania, poczucie jakiejś odpowiedzialności za tę kulturę i to, żeby ją również na obczyźnie za wielką wodą dokumentować.
1: Praca naukowa nad tym filmem to jedna rzecz, ale film to też emocje i ten film przynosi mnóstwo emocji. Wyobrażam sobie, że społeczność podhalańska i ta imigrancka i ta tutaj w Polsce może bardzo emocjonalnie do oglądania tego obrazu podchodzić. Czy też jest właśnie ta warstwa emocjonalna tutaj silna?
0: Ten film funkcjonuje w tej chwili jako coś, co chciałabym oddać społeczności, która mi zaufała, ale również z mojej perspektywy jakby jestem baczną obserwatorką tego, co dzieje się na takich pokazach. Pierwszy pokaz, premiera w Stanach Zjednoczonych odbyła się w domu Podhalan w Chicago. Tam zadecydowaliśmy, że puścimy ten film z projektora, tak jak za dawnych lat. I okazało się, że było to przyjęte z ogromnym entuzjazmem. Chicago emocje były naprawdę niesamowite, to znaczy sama atmosfera, to w jaki sposób ludzie reagowali, sala zebrała ponad 200 osób. Oglądało się to trochę jak film, ale trochę jak jakieś spotkanie, posiady, jeśli moglibyśmy użyć tego języka.
1: Takie przeniesienie w czasie pewnie.
0: Osoby klaskały, śpiewały. Więc znajomość również tych części tych pieśni nadal była tutaj ważna. Na pewno ten film jest bardzo wyczekiwany, ponieważ wydaje się bliski tym osobom i wydaje się, że mogą odnaleźć może nie swoje doświadczenie, ale może zrozumieć więcej z doświadczenia swoich rodziców, dziadków i pradziadków.
2: Polska premiera Góralskiego Wesela dziś o 19:30 w Kinie Sokół w Zakopanem. Film na początku przyszłego roku będzie pokazywany w Kinie Iluzjon w Warszawie oraz udostępniony na stronach Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.

Trio Dakali z kwartetem Kronos, a Trio Dakali pojawi się jutro o 19:00 w Teatrze Dramatycznym, tuż przed koncertem Eliadesa Ochoy, o którym już mówiliśmy, i to będzie finał trwającego w Warszawie festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Państwo słuchają sobotniego poranka Dwójki, jest 9:30, a już za chwilę będziemy rozmawiać o polskim tańcu ludowym.

0: Kapela Niwińskich i nagranie z legendarnego klubu Tyndyryndy, który przez ileś lat towarzyszył ogólnopolskiemu festiwalowi kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. Klub Tyndyryndy przypomniał mi się chociażby tydzień temu, kiedy w Żelazowej Woli oglądałem to, co dzieje się podczas Festiwalu Kultury Regionalnej, przede wszystkim w namiocie tańca. No a o tańcu i o tej atmosferze za chwilę porozmawiam z moim gościem.
1: Gość poranka dwójki.
0: Kiedyś dziś gościł u nas co tydzień w cyklu Pierwsze Kroki. Piotr Zgorzelski, najlepszy w Polsce nauczyciel tańca tradycyjnego.
2: Witam serdecznie wszystkich.
0: Dzień dobry, Piotrze. No właśnie, jak patrzyłem na to, co dzieje się w Żelazowej Woli, tam w tym namiocie tańca, gdzie można było właśnie poznawać muzykę tradycyjną w ten najlepszy sposób, czyli tańcząc do niej, to przypomniał mi się klub Tyndyryndy. To no, wspaniałe miejsce i wspaniała inicjatywa wówczas. Szkoda, że zaniechana przez organizatorów festiwalu w Kazimierzu.
2: Też tak myślę. Nawet usłyszałem na tym nagraniu mój ostatni akcent w podłogę. Bum! Tak, to było miejsce, które żyło, tętniło. Wprawdzie niby jest obecnie też namiot stawiany w Kazimierzu, Dolnym nad Wisłą, gdzie kapele grają, ale ta muzyka jakoś taka jest no nieco odbiegająca od tego, co jest na festiwalu samym, więc no faktycznie to miało wtedy to genialne przełożenie, że z jednej strony jest konkurs i występują ci wspaniali mistrzowie na scenie, grają. No bo mówimy tutaj o muzyce tanecznej, chociaż oczywiście tam jest też muzyka do posłuchu.
0: Czy też do wspólnego pośpiewania.
2: Do wspólnego pośpiewania, no ale później oni schodzili.

0: wyszli z tej sceny i mieli fantastyczne miejsce, gdzie mogli po prostu grać do tańca. I grali na taką ludową, starą nutę, byśmy powiedzieli, no bo faktycznie teraz się gra bardziej na współczesną nutę tam w tym namiocie. Nie ma takiego rygoru, byśmy powiedzieli, to w cudzysłowie, żeby to były stare oberki, polki, kujawiaki i tak dalej. Tylko taka muzyka jakaś, no, wesoła, ale w innym klimacie.
1: No, może jeszcze uda się kiedyś powrócić do tej formuły, którą wypracowano wówczas w klubie Tyndyryndy.
0: A w Żelazowej Woli faktycznie było the best.
1: Słuchaj, to prawda, bardzo, bardzo udany festiwal. Także dzięki Mateuszowi Niwińskiemu, który w tym roku był kuratorem tego festiwalu i tak właśnie go pomyślał, dużo takiego praktycznego kontaktu z muzyką tradycyjną, ale też była możliwość praktycznego kontaktu z przeróżnymi plastycznymi tradycjami, rękodziełem, sztuką i tak dalej na tych kramach, warsztatach, które wokół namiotu tańca były rozstawione. Słuchaliśmy przed chwilą materiału o weselu góralskim i zanim tu zaczęliśmy rozmowę na antenie, to trochę mówiliśmy o tych materiałach do historii tańca ludowego dostępnych chociażby takim instruktorom jak ty. I mówiłeś, że tak naprawdę nie dysponujemy zbyt bogatym materiałem, żeby w ogóle dowiedzieć się, jak ten dawny taniec ludowy wyglądał.
0: Dokładnie tak jest. Chciałbym, żeby ktoś mnie poprawił, jeżeli się mylę, ale z moich poszukiwań i badań wynika, że tak naprawdę wiedza nasza w materiałach przedwojennych to są trzy filmy, tak no z grubsza trzy filmy, które w autentyczny sposób przedstawiają nam, jak wyglądał taniec. Jeden jest Wesele Księżackie w Złakowie Kościelnym, jeśli dobrze pamiętam. Drugie to jest Wesele Biskupiańskie. Też to są lata 30, koniec lat 30. I jeszcze jest z Podhala film, na którym również widać górali, którzy tańczą na hali. I to są wszystkie materiały, które w sposób prawdziwy, byśmy powiedzieli, no wiadomo, w jakiś to sposób było tam przygotowane, żeby mogli zatańczyć, ale tańczą ludzie z wiosek na tych filmach i widać po prostu, że to jest autentyczny, naturalny taniec, który wykonują na co dzień, bawią się przy tym bardzo, bardzo dobrze. Natomiast później jest dużo, dużo pustego czasu, nikt nie rejestruje. I pojawiają się materiały, no właśnie, tutaj jest pewien
1: inscenizacje,
0: inscenizacje, tak. Zresztą w okresie tym międzywojnia też się pojawiają filmy, w których są inscenizacje. Tak. No niestety do nauki tańca tradycyjnego się one zupełnie nie nadają. Jest ich kilka filmów, kilka filmów z różnych regionów, ale one się zupełnie nie nadają do tego, chyba że jest stylizacja sceniczna. Natomiast potem pojawia się materiał zrobiony na użytek Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk przez świętej pamięci Grażynę Dąbrowską. Niestety materiał jest do dnia dzisiejszego niedostępny. Oczywiście tutaj mogą się pracownicy Instytutu denerwować na mnie, że ja tak mówię, że niby można, ale mi się ani razu na moje prośby nie udało obejrzeć wszystkich tych materiałów. Krótki fragment zobaczyłem kiedyś na pokazie realizowanym przez Instytut. Natomiast te materiały są nadal niedostępne. To są nagrania z lat 60., nagrania nieme, ale opowiadające o podróżach Grażyny Dąbrowskiej na wieś i rejestrujące właśnie jak tańczyli tancerze. Więc de facto dopiero możemy mówić o jakichś rejestracjach z lat 80. i tu wielkie podziękowania dla tych, którzy wpadli na ten genialny pomysł, żeby stworzyć festiwal tańca tradycyjnego w Rzeszowie i go rejestrować. Od 84 bodajże albo 5 roku są to wspaniałe rejestracje

0: wtedy no to byli ludzie 60, 70, a nawet 80-letni, genialnie tańczący. Nie zespoły, tylko takich no po prostu naturszczyków, że tak się wyrażę, branych, po prostu zapraszanych. Wójt się dowiedział, a że tutaj jest festiwal, no to wysyłamy najlepszych ze wsi. I faktycznie fantastyczni tam tancerze, to jest wszystko zarejestrowane, zdigitalizowane, można to obejrzeć, można się umówić z WDK Rzeszów, bo tam jest ten materiał zdeponowany i no, dysponować wiedzą, materiałem, który można wykorzystać realnie w swojej pracy. Najlepsze materiały to są właśnie te z pierwszej dekady, powiedzmy do roku 2000. Większość to są bardzo dobre materiały. Potem w tym festiwalu następują powolne zmiany, coraz więcej zespołów. Wprawdzie są to zespoły regionalne, ale już widać, że ta stylizacja zaczyna coraz większym echem się pojawiać. Więc te pierwsze materiały są genialne, późniejsze troszeczkę słabsze, ale i tak całe archiwum to jest w ogóle perełka w Polsce.
1: No, no to współczesne wesela są świetnie udokumentowane.
0: No,
1: tak. Ta wszechobecność kamery na współczesnych obrzędach weselnych bardzo je w ogóle zmieniła, bo to się zrobiło właśnie takie granie pod kamerę często przez wszystkich gości weselnych, szczególnie młodą parę. No to rodzi się pytanie, jak ty się uczyłeś, żeby uczyć innych. I takie pytanie, które zadaje się zawsze wszystkim grającym muzykę tradycyjną, czy śpiewającym tradycyjne pieśni. Czy miałeś jakiś mistrzów, mistrzynie, jeśli chodzi o taniec, takich, których na żywo spotkałeś? Czy to było właśnie już grzebanie po archiwach?
0: Mój pierwszy kontakt to faktycznie był z mistrzami z Radomszczyzny i tu chyba pierwszą to była mistrzyni oczywiście, pani Maria Pęzikowa, która brała mnie w karby i mówiła, jak należy tańczyć, a jak nie należy. I tancerze z Nieznamierowic. To byli moi pierwsi.
1: Ja to przy okazji sceny Korzenie, czy jak to
0: tak,
1: do tego
0: doszło? Tak, dokładnie scena Korzenie, klub Remont w lata 90 tam czwarty, piąty rok, bo to tam się wtedy działo w Warszawie. Pierwsze potańcówki w ogóle to jest genialna sprawa. Nie mogę się opędzić od informacji, które dostaję cały czas na telefon, że tu jest potańcówka, tam jest potańcówka. Jedna, druga, trzecia, dziesiąta, dwudziesta w całej Polsce po prostu zaczęło się tańczyć. Kiedyś była to jedna potańcówka na tydzień w Warszawie. Takich potańcówek 30 lat temu po prostu nie było.
1: W Warszawie to codziennie chyba już jest możliwość, jeśli nie przy muzyce ludowej, wiejskiej, to przy folklorze miejskim.
0: Na przykład, tak, dokładnie.
1: A zwłaszcza latem, tak, tego jest bardzo dużo.
0: Więc to była Radomszczyzna jako pierwszy mój kierunek. Natomiast oczywiście później było grzebanie, czy wyjazdy oczywiście terenowe, spotkania z różnymi tancerzami. Ja nie mam tak stricte jednej osoby, która w późniejszym czasie mnie uczyła. To było wiele wspaniałych ludzi. Natomiast oczywiście, żeby taką wiedzę do nauki mieć, no trzeba wszystkie materiały jakby no przekopać. Zarówno właśnie filmowe, które są najlepszym źródłem w ogóle wiedzy, ale również książki. Książki wbrew pozorom dają nam taką wiedzę, którą jeśli ktoś tańczy, to czytając to zaczyna to interpretować, zaczyna rozumieć, co ten, który pisał, miał po prostu na myśli. I może to przenieść w rzeczywistość. Przywrócić na przykład, bo czasami niektóre tańce niestety już się przywraca, no bo ich po prostu nikt nie tańczy. Czasami melodię trzeba na nowo odtworzyć z nut. I wtedy, no tak jak wiadomo, no, można czytać Kolberga na dwa sposoby. Albo wiernie i wychodzi to, co wychodzi, albo ktoś, kto ma smykałkę i gra muzykę tradycyjną, wie, że myśli, że to mogło brzmieć w ten sposób. No trochę jak interpretacja Chopina jest współcześnie, no.

0: tych interpretacji jest całe mnóstwo.
1: Od tego poznawania tańca tradycyjnego przeszedłeś do uczenia go i tych zajęć prowadzisz w całej Polsce bardzo dużo. Uczysz tańców z różnych regionów Polski?
0: Tak, uczę tańców z różnych regionów, aczkolwiek jako, że prowadzę taką akademię tańca tradycyjnego, szczycę się, że jest pierwszą akademią w Polsce tańca tradycyjnego, to pierwsze co jest, to tak jak trochę rok szkolny czy rok akademicki, zaczynamy od podstaw. I później utrudniamy. Są tańce łatwiejsze, są tańce trudniejsze, ale na początku zawsze jest takie oberkowo-polkowe ABC, czyli w ogóle, co to jest rytm parzysty, co to jest rytm nieparzysty, na przykład właśnie mazurkowo-oberkowy, jak się do tego poruszać, jak tańczyć w ogóle w parze, no bo z tym jest wbrew pozorom dużo problemu, bo ludzie teraz mają, czy brak jest takiej umiejętności wejścia w kontakt z kimś. To nie chodzi o to, że ja dotknę dłoni czyjś, tylko że ja wejdę w taką wspólnotę razem w parze i przyciągnę do siebie dziewczynę. Ona poczuje, że jest bezpieczna i jest rama w tańcu i ona mi tym samym jakby odwzajemni, że jest to napięcie. A w dodatku, jako że taniec dawniej i w sumie ja uczę tego również, że to jest dzisiaj też coś takiego. Taniec jest czymś wspólnotowym w Polsce. Nie tańczyła jedna para na parkiecie, no chyba, że to były powiedzmy tańce góralskie, chociaż na tym filmie przedwojennym tam są dwie pary tańczące, nie wiem co na to górale, ale no może jakaś tam była ingerencja, że było za mało tańczących na tej hali. W każdym razie generalnie rzecz biorąc, to są tańce w kręgu, wykonywane w kilkadziesiąt par. I one tańczą również ze sobą razem, czyli no trzeba mieć tą umiejętność poruszania się w przestrzeni, podążania za sobą, no nie wpadania na siebie, no bo to się mogło no źle skończyć. No tak mówiło się, nikt w tańcu nikogo nie trąca, bo inaczej mogła być rozruba.
1: Okazja do bitki, jak mówił Józef Pitoń z kolei, a propos na tańców przykład góralskich.
0: Genialny, w ogóle genialny tancerz. Ja go widziałem
1: wspaniały
0: na żywo i świetny gawędziarz. Jak opowiada o tańcu w ogóle. No.
1: Wszystko, co robi, zresztą robi świetnie. Niesamowity. Prowadzisz te zajęcia właśnie z tańca w różnych miastach Polski, tak, bo to nie tylko Warszawa, ale też Kraków, Wrocław, Białystok, a oprócz tego jeszcze są tabory, które no, zwłaszcza w sezonie letnim się odbywają i warsztaty organizowane też tak ad hoc w różnych miejscach.
0: Dokładnie tak. Od października ruszamy z takim cotygodniowymi, regularnymi warsztatami. 1 października w Warszawie, a kolejne dni, czyli bodajże to jest chyba 5, 6, czyli będzie Kraków, Wrocław, Białystok. No i weekendy są w różnych miastach. No na przykład 3-4 to będzie Lublin. A tak właśnie te 4 dni pod rząd jeżdżę tydzień w tydzień po całej Polsce i są te regularne warsztaty. Fantastyczne grupy się zbierają. Zapraszam, polecam. Można na profilu Akademii Tańca Tradycyjnego na Facebooku dowiedzieć się co, gdzie, o której, bo w każdym takim dniu są 2 kursy. Właśnie tak jak wspomniałeś, prowadzę nie tylko tańce tradycyjne polskie, ale również tańce, myśmy powiedzieli, retro, tańce miejskie, czyli ten czas międzywojnia, ale też zdarzają się na przykład francuska mazurka. Też jakieś korzenie polskie w tym można odnaleźć, więc dużo jest. Natomiast faktycznie to, co się dzieje w czasie wakacji, to jest rewelacja. No po prostu tabor na taborze. Znowuż, kiedyś nie było. Pierwszy
1: jeden
0: tabor.
1: Jeden. Można było powiedzieć, co jest taborem domu tańca. Teraz tak, już nie wiadomo, który jest najważniejszy.
0: Który jest najważniejszy. Wszystkie są fantastyczne. Mnie czeka jeszcze za tydzień tygodniowy tabor w Bieszczadach, tabor w Chmielu tak zwany, u prezesa. Bardzo polecam wszystkim.
1: Też kultowe miejsce z powodów turystyki bieszczadzkiej i jej
0: dokładnie,
1: tradycji.
0: Tak? Dokładnie tak. I tam uczymy się tradycji łuku karpackiego, czyli łemki, bojki, ale również Podkarpacie jest tam bardzo istotnym elementem jeśli chodzi o muzykę i tańce, więc bardzo

0: Polecam, zapraszam ze swojej strony.
1: Polecamy, zachęcamy do nauki i przede wszystkim potem do praktykowania.
0: A gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to słówko ostatnie, bo takie informacje znajdziecie na przykład na Biało Muzyka Taniec Śpiew. Jest taka strona na Facebooku. To są informacje o innych fantastycznych wydarzeniach, które są, oraz na takim portalu muzykatradycyjna.pl. Tam jest kalendarium. Wszystkie tabory, a tych taborów jeszcze kilka jest w tym roku, oraz oczywiście potańcówki, koncerty czy warsztaty, to wszystko tam jest
1: napisane. Na tabor jesienią odwlekamy nadejście zimy, które już dzisiaj w Herbarium Ludowym tak Patrycja Cisz brutalnie zapowiadała. Piotr Zgorzelski był naszym gościem w sobotnim poranku dwójki. Bardzo ci dziękuję.
0: A również przed nami
1: Ober
0: dziękuję,
1: Piotra Gacy i kompania Janusza Prusinowskiego.

0: Autopromocja.
1: Cała filozofia Kami jest nie tyle taką prostą afirmacją pod tytułem jedź nad morze, wszystko będzie dobrze. Potrzebne jest życie w pewnym stanie napięcia.
2: Na zakończenie wakacyjnego cyklu Ludzie i świat śródziemnomorza o Albercie Camusie, człowieku śródziemnomorskim, opowie Maciej Kałuża. Dziś o 12:00. Dorota Gacek. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
4: Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Po serii spotkań z nagraniami sprzed lat, także sprzed dekad, a myślę w tym momencie o dokonaniach Jaszy Hajfeca, notabene wrócimy do nich. Dzisiaj nagrania dzieł Ludwika van Beethovena na historycznych instrumentach. I na początek jedno z najciekawszych dzieł Beethovena, które jednak trochę w cieniu innych jego utworów na kameralne składy. Można wnioskować, że dzieje się tak, ponieważ zebranie czwórki instrumentalistów, to znaczy oboisty, klarnecisty, waltornisty i fagocisty oraz pianisty, jest większym wyzwaniem niż sięgnięcie po kwartet smyczkowy czy trio fortepianowe. Myślę tutaj o niezwykłym, momentami brzmiącym wręcz symfonicznie kwintecie Es-dur op. 16. Interpretacja, której posłuchamy, powstała w Londynie, w Henry Wood Hall. To było w maju 1996 roku. Spotkali się tam Robert Levin i muzycy na co dzień grający w Academy of Ancient Music, występujący pod szyldem Chamber Ensemble Akademii Muzyki Dawnej. I może właśnie to był klucz do sukcesu. Instrumentaliści przecież grali na co dzień razem i nie trudno było im się wraz z Robertem Levinem dogadać i zbudować spójną, a przede wszystkim porywającą interpretację. Kwintet Es-dur op. 16 powstawał w latach 1796-97. Po raz pierwszy wykonany został w Wiedniu 6 kwietnia tamtego 1797 roku, ale opublikował go Beethoven dopiero 4 lata później z dedykacją dla księcia Józefa zu Schwarzenberg, jednego ze swych arystokratycznych patronów. W pałacu księcia Lobkowica zresztą prawykonanie kwintetu Es-dur wówczas nastąpiło. Dzieło kameralne, ale jak powiedziałem, potraktowane z pewnym symfonicznym zacięciem w momentach, gdy grają wszystkie instrumenty. Jednak lekkości i delikatności w ornamentach nie brakuje. Można też wskazywać na dość wyraźne przeciwstawienie fortepianu grupie czterech instrumentów dętych. Smakowity jest powolny wstęp, grawe, rozpoczynający się pewną inwokacją, ostro brzmiącą, jakby Beethoven chciał wskazać na możliwości brzmieniowe i fakturalne zespołu jakby od razu. I interwencje solowe przewidział i grę tutti, i różne połączenia poszczególnych instrumentów ze sobą, tematowi głównemu, natomiast allegro manon troppo, tutaj towarzyszy jakaś taka aura, w której jawi się on dostojnie,

Może to nawet jakaś aluzja do taneczności dworskiej? Proszę zwrócić uwagę na szczególny liryzm i piękno brzmienia części drugiej tego utworu, Andante Cantabile. W tym wykonaniu to na pierwszym planie. Solowe partie dętych są bardzo ważne, ale Robert Levin potrafi oczarować arabeskami fortepianu. I finałowe rondo, skąpane w tanecznej krasie. Oczywiście nie zapomniał Beethoven tutaj o chmurniejszym, minorowym epizodzie. A więc Quintet Esdur op. 16 na fortepian, obój, klarnet, róg i fagot. Grave Allegro Manon Troppo, Andante Cantabile i Rondo Allegretto Manon Troppo. Robert Levin, fortepiano, kopia instrumentu Antona Waltera, Wiedeń 1795, tak datowany jest oryginał, i The Academy of Ancient Music Chamber Ensemble. Frank de Brain, obój, Anthony Pay, klarnet, Anthony Halstead, róg i Danny Bond, fagot. Wszystkie instrumenty dęte to kopie oryginałów datowanych na sam koniec XVIII wieku.

Usłyszeli Państwo kwintet Esdur na fortepiano, obój, klarnet, róg i fagot opus 16 Ludwika van Beethovena. Grali Robert Levin i The Academy of Ancient Music Chamber Ensemble, czyli Frank de Brain na oboju, Anthony Pay na klarnecie, Anthony Halstead na rogu i Danny Bond na fagocie. Nagranie, trzeba powiedzieć, niezwykłe, z maja 1996 roku, zarejestrowane w Henry Wood Hall w Londynie. Dzisiaj jeszcze jedna z popularniejszych sonat fortepianowych Beethovena, sonata D-moll opus 31 numer 2, czyli słynna burza. Grać będzie Stephen Lubin, amerykański pianista i naukowiec. Lubin urodził się na Brooklynie w Nowym Jorku. Gry na fortepianie uczył się m.in. u Lizzy Grant, Nadie Reisenberg i Rosine Levin. Ukończył także studia filozoficzne na Harvardzie. Uzyskał tytuł magistra gry na fortepianie w Juilliard School of Music oraz stopień doktora muzykologii na New York University. Tam napisał rozprawę zatytułowaną Techniques for the Analysis of Development in Middle Period Beethoven, czyli techniki analizy przetworzenia w twórczości Beethovena z środkowego okresu. A specjalnością Lubina stała się muzyka klasyków wiedeńskich, czyli Mozarta, Haydna, Beethovena w pierwszym rzędzie, ale także Franciszka Schuberta. I to muzyka właśnie wykonywana na historycznych instrumentach. Więc Lubin zalicza się do prekursorów tego sposobu odczytywania dzieł sprzed lat. W latach 60. XX wieku bywał w warsztacie Philipa Belta w New Hampshire, pionierskiego amerykańskiego konstruktora i budowniczego kopii dawnych fortepianów, i zainteresował się, jak brzmiałaby muzyka z XVIII czy początku XIX wieku właśnie wykonywana na tych instrumentach. W połowie lat 70. zbudował własną replikę fortepianu z pomocą swojego przyjaciela, technika fortepianowego Lee Mortona, który był uczniem właśnie Belta. Podczas debiutanckiego recitalu w Carnegie Hall w 1977 roku Lubin wykonywał utwory Mozarta na tym swoim fortepianie. No a potem przyszedł czas nagrywania na innych instrumentach, oryginałach bądź kopiach budowanych przez profesjonalistów. W kwietniu 1989 roku nagrał trzy sonaty Beethovena. Patetyczną, księżycową,

i właśnie sonatę d-moll Burze. Wiele tutaj delikatności, przejrzystości fakturalnej, jasności brzmieniowej. Nie ma tego huku i przytłaczającego brzmienia, które momentami zdarza się, albo nawet i często zdarza się pianistom grającym na współczesnych fortepianach. Elegancja na pierwszym planie. Steven Lubin użył współczesnej kopii instrumentu Antona Waltera, właśnie również datowanego na około 1795 rok. Sonata d-moll, opus 31, numer 2, La Tempesta albo Burza, Largo Allegro, Adagio i Allegretto.

To była sonata fortepianowa D-moll, opus 31, numer 2, Burza Ludwika van Beethovena. Zabrzmiała w interpretacji amerykańskiego pianisty Stephena Lubina. Grał on na współczesnej kopii fortepianu Antona Waltera z około 1795 roku. Dzisiaj jeszcze dwie miniatury, dwie pieśni Beethovena. Najpierw Arietta der Kuss, opus 128, do słów Christiana Felixa Weisego, a potem Lied Als die Geliebte sich tränen wollte, Werkeone opus 132, tutaj słowa Stefan von Breuning. Śpiewa Anne-Sophie von Otter, mezzosopran, przy fortepianie historycznym towarzyszy jej właśnie Melvin Tan.

0: Arietta Derkus, opus 128 i pieśń Als die Geliebte ze Strenen Volte, Verkaune, opus 132. Obydwie wykonała Anne-Sophie von Otter, mezzo-sopran, przy fortepiano towarzyszył jej Melvin Tan. Tak kończy się 83. audycja z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Wojciech Ciarka i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Wakacyjna playlista.
2: Przemek Psikuta, witam Państwa i zapraszam na ostatnie już w tym roku spotkanie pod szyldem Wakacyjna playlista. A bohaterem, tym, który tę playlistę, setlistę dla nas przygotował, jest Dominik Strycharski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Flecista, improwizator, kompozytor, aranżer, lider, wokalista, samochodziarz, podróżnik.
3: No, z tym podróżnikiem to już bym nie przesadzał tak bardzo, ale z samochodzami to no jak najbardziej.
2: Już po wakacjach?
3: A były, tak? Były, tak. Byłem na wakacjach, tak.
2: Dominik Strycharski, rozchwytywany. Ta jesień, no nie tylko dla ciebie jest strasznie burzliwa, ruchliwa, ale u ciebie dzieje się mnóstwo rzeczy i znamy się dobrze, spotykamy się na koncertach, spotykamy się w audycjach radiowych, pojawiasz się, Dominiku, także jako, no nie wiem jak to powiedzieć, ekspert, ważny głos w naszych ulubionych cyklach, jak...
3: Nie, ekspert nie, ale
2: jak wieczór
3: głos
2: płytowy, jak duża czarna.
3: Ty jesteś ekspertem, ja jestem głosem.
2: Niezbyt chyba w ogóle trafne słowo ekspert,
3: no
2: prawda? Ale zmierzam do tego, że mimo, że jesteś osobą niezwykle zajętą, rozchwytywaną i bardzo dużo ciężko pracujesz nad muzyką nową, to muzyka starsza i nie zawsze taka oczywista, myślę, dla słuchaczy dwójki, towarzyszy ci w podróżach, bo spędzasz wiele godzin prowadząc auto.
3: Wiele godzin, tak, ale muzyki słucham w aucie coraz mniej, o dziwo.
2: Aha.
3: Najwięcej słucham jednak rozmów, po prostu newsów. Muzyka jednak w domu bardziej, albo na koncertach.
2: No dziś przygotowałeś listę utworów, która mnie bardzo, bardzo ucieszyła. Tak się składa, że jakoś nasze gusta często są zbieżne i myślę, że utwór, od którego zaczniemy, to jest taki wspólny mianownik do wielu naszych rozmów o muzyce.

0: Nasza ulubiona orkiestra w programie drugim. Można by tak kontrowersyjnie powiedzieć.
1: Tak jest. Jeszcze był Moody Blues. The Moody Blues, the smallest orchestra in the world, tak się nazywali. A Moody Blues jest takim mocnym inspiratorem, między innymi King Crimson i właśnie ELO.
0: ELO, Electric Light Orchestra i utwór Night Rider, który wybrałeś z płyty Face the Music, która ukazała się w roku 1975. Połowa lat 70. Bajkowy czas, taki tygiel przecinających się najróżniejszych nurtów, światów, a ELO jest tego, no, takim złotym przykładem.
1: No, złoty czas takiej muzyki, powiedzmy sobie, rockowo-popowej, która jeszcze bardzo poszukiwała, i na tej płycie też słychać mocno, że oni się wciąż muzyką bawili, mimo że to już był taki moment, że ELO zaczynało mieć wielkie przeboje radiowe. Z tej płyty pochodzi przecież Strange Magic, gigantyczny hit tego zespołu, chyba taki jeden z największych w ich historii.
0: Także Evil Woman.
1: Nie, Evil Woman, oczywiście wielki banger też koncertowy. Przez całe istnienie ELO, czy nowe, czy stare, grali ten numer. To wielki, wielki numer. I to jest taka płyta, która była pierwszą płytą niekonceptualną tego zespołu, a równocześnie ma taki niesamowity klimat też przez brzmienie smyczków, przez połączenie instrumentów, niesamowite fortepiany elektryczne. A ten numer jest taką esencją dla mnie właśnie 70. lata w muzyce rockowej, kiedy się jeszcze nie bano jednak jakoś tam większych form, to znaczy utwór ma intro, outro, ma jakąś tam wspaniałą, krótką, instrumentalną część. Bardzo jazzowe akordy, tak to nazywam. Właśnie 70. lata. I to jest taka płyta ELO najbardziej dla mnie ciekawa harmonicznie. Jak już mówię, jako kompozytor, songwriter. Tam są takie numery, które... Pierwszy numer

0: Waterfall, czy to znaczy właściwie drugi, Evil Woman, czy One Summer Dream, są takie najbardziej, bym powiedział, gdzieś tam rozmarzone kawałki Elo, bo wcześniej było mocno, twardo, a potem było już bardziej, bym powiedział, no nie chcę mówić komercyjnie, ale bardziej już popowo, czy też jeszcze bardziej to było wszystko wyprodukowane, a ten numer jest takim idealnym miejscem pomiędzy eksperymentowaniem, a już krótką piosenką.
1: Kompozytor, songwriter, bardzo mi się podoba to połączenie. Jeff Lynne właśnie jest taką,
0: tak,
1: taką postacią. Ty też jesteś taką postacią, która łączy światy i rozumie to złe słowa, ale czuję to w każdym calu, że piosenka, prawda, najtrudniej jest napisać wspaniałą
0: bardzo trudno jest napisać dobrą piosenkę. Absolutnie.
1: Lata 90. teraz będą i kolejny wielki zespół, którego słuchamy od wielu, wielu lat, który znów jest w znakomitej formie, który niedawno zagrał wspaniały koncert w Warszawie, na którym niestety nie byłeś, Dominiku.
0: Nie byłem niestety, nie, bo przegapiłem ten koncert. Mówimy o zespole Primus.
1: Mówimy o zespole Primus i o kolejnym kompozytorze, który kocha
0: piosenki. Ale to jest wirtuozie basu.
1: Les
0: do dzisiaj bardzo inspirujący dla młodych basistów. Zobaczmy, czy trafię z dźwiękiem. Tym razem spróbujemy, bo tam w poprzednim utworze robiłem to offline, nie trafiłem, ale było blisko. Zobaczymy.

0: Welcome to this world.
1: I już.
2: Genialna końcówka.
1: Welcome to
2: this jest bardzo
1: world.
2: Ważne. Ten utwór jest na przykład na tej playliście nie tylko dlatego, że jest genialnym utworem, uważam, jednym z najbardziej odjechanych utworów Primusa, ale akurat ta płyta wyszła tak, jak miałem 18 lat, że katowałem ją właśnie na wakacjach.
1: No to były moje,
2: tak, to były moje ostatnie wakacje z rodzicami. Mhm. Zdaje się w Pewli Małej, na wsi koło Zarzywcem. Tak mi się wydaje. Było to w górach i ten Primus szedł non-stop łamane przez, to też ciekawe, pierwsza płyta Genesis Trespass, łamane przez Electric Light Orchestra, właśnie pierwsza płyta, No Answer. Ale ten Primus szedł non-stop. Wiesz, ta płyta ma też świetne brzmienie, bo Primus nagrał tę płytę w takiej wielkiej hali. I dzięki temu na przykład perkusja ma bardzo ciekawy, naturalny rewerb, który jest teoretycznie bardzo nierokowy.
1: Właśnie. Ta płyta ma takie brzmienie, które przyciągało. Ja pamiętam, ja miałem wtedy 21 lat, jeśli dobrze liczę, jak ta płyta wyszła. Ten kompakt, który dziś przyniosłem do studia, ma zgubioną książeczkę.
2: Na okładce jest płyta... taka świnka.
1: Tak, ja wiem.
2: I jest również teledysk do jednego z utworów, który prawdopodobnie właśnie jest nakręcony w tej hali, w której nagrywali tę płytę.
1: Nagrywali. Ten egzemplarz kosztował 309 tysięcy złotych.
2: Wow, polskich. To taka cena przed denominacją.
1: No przed denominacją.
2: Czyli potem 30.
1: Początek lat 90. Mm-hmm. 93 rok. I Les Claypool, który od końca lat 80. prowadzi ten band. Wizjoner.
2: No, wizjoner na maksa.
1: Wizjoner. Dominik Strycharski dziś w naszej wakacyjnej setliście, która jest taką listą nie tylko wakacyjną, jak tak patrzę, Dominik, na te utwory. To
2: ale te wszystkie utwory mi się z wakacjami kojarzą.
1: Kojarzą. No to teraz, jeśli pozwolisz, bo trochę poukładałem te klocki, które przyniosłeś.
2: Jasne.
1: I dwa utwory krótkie, niesamowite, które wyszły spod skrzydeł takich postmodernistów naszej dzisiejszej muzyki. Na początek ktoś, o kim rozmawiamy od lat, ostatnie sezony należą do niego, możemy chyba tak powiedzieć. Billy Woods. Mhm. Billy Woods, który poza tym, że sam działa, że skupia wokół siebie całą taką rodzinę tych postępowych hip-hopowców i nie tylko, to założył kapitalną wytwórnię Backwoods Studios. No i dba o jakąś spuściznę czarnej muzyki, też bardzo mocno zakorzenionej w Afryce, prawda?
2: Tak, nawet chyba jedna z okładek Billy Woodsa właśnie się dokładnie odnosi do tej walki czarnych o podmiotowienie i walkę z niewolnictwem. Ja się fascynuję Billy Woodsem przede wszystkim dlatego, że jego płyty rewelacyjnie brzmią i dlatego, że zaprasza bardzo ciekawych producentów i sam Billy Woods decyduje się ewidentnie na to, żeby jego muzyka nie była banalna, żeby to nie był kolejny hip-hop spod znaku bardzo zredukowanych brzmień i takich, bym powiedział, bardzo jednoznacznych w klimacie. I ten utwór, który wybrałem, jest z jednej z najlepszych jego płyt. Chyba to jest Gollywood,
1: to jest płyta, którą on rozbił bank w ubiegłym roku. Ta
2: tak,
1: płyta była we wszystkich listach podsumowujących nie tylko muzykę czarną hip-hopową.
2: Nie, no w ogóle muzykę starą, popularną, to dzisiaj zresztą znaczy. I te utwory są bardzo niebanalne, tam bardzo ciekawe są też, są tam sample, bardzo ciekawy jest klimat tej muzyki Billy Woodsa i nie ukrywam, że to jest moja po prostu duża inspiracja. Nie ukrywam też, że oczywiście bardzo wiele osób, które wokół mnie hip-hopu słucha, czy też go produkuje, w ogóle się tym jakby tak bardzo nie interesuje. Rozumiem, no inny rynek, inny świat, ale rzeczywiście z hip-hopu to jest jedna z największych moich takich inspiracji stricte wręcz muzycznych. Mhm.
1: Tak, bo dla ludzi, którzy kochają barok, czyli dla nas, Billy Woods jest właśnie...
2: No właśnie. Jest barokowy raper.
1: Barokowy hip-hop. I tu, jeśli pozwolisz,

od razu zestawimy Billego Woodsa z kolejnym przykładem, z kolejnym gigantem, ze Steve'em Ellisonem i cieszę się, że wybrałeś starą płytę jak na niego. Mówimy o projekcie Flying Lotus i o płycie z roku 2008 roku Los Angeles, tak. Czyli wytwórnia Warp i też to już prawie 20 lat, prawda? To był zastrzyk taki.

0: instrumentalnej z gościnnymi czasami występami raperów i raperek. Ale jego wyobraźnia, dźwiękowanie na granic, to są rzeczy bardzo dopracowane, więc mi to bardzo imponuje. Bardzo dużo brzmień, też mi to imponuje, lubię to. A znowu, płyta Los Angeles, dla mnie istotna płyta, bo ona mnie gdzieś tam w jakimś takim momencie bardzo ciężkim ratowała, bo ta płyta ma niesamowity klimat takiego właśnie gorącego nocnego lata, jeśli mogę tak powiedzieć, i ta płyta mnie wprowadzała w genialny nastrój, znaczy wyprowadzała mnie z jakiegoś mroku strasznego. Jest to jedna z najgęstszych i takich najbardziej, bym powiedział, właśnie magicznych płyt Flying Lotusa.
1: Billy Woods i Flying Lotus.
0: I trafiamy z dźwiękiem.
1: Takiego teraz singla robimy.
0: Jeżeli będzie Billy Woods pierwszy, to... Zobaczmy, czy to jest ten dźwięk.

0: Billy Woods i Flying Lotus. Taką parę zaproponowaliśmy Państwu. No a teraz wracamy do lat 80. Dominik Strycharski dziś w dwójkowym studiu. Dominiku, płyta z ikoniczną niebieską okładką, z
1: beat.
0: Różową
1: płyta beat.
0: Ósemką. Płyta tak. Beat, środkowe ogniwo jednej z najbardziej niezwykłych trylogii w całej muzyce popularnej. Mówimy o trylogii zespołu King Crimson i płytach Discipline, Beat, Free of a Perfect Pair.
1: Tak, a ja wybrałem utwór pierwszy z płyty Beat, Neil Jack and Me. Znowu utwór, którego słuchałem zawsze latem. Pamiętam jeszcze jako dzieciak mieszkający z rodzicami, że ta płyta wchodziła latem, bo ma taki znowu bardzo przestrzenny, nie wiem, nastrój. Ona się po prostu świetnie łączyła z upałami i z wieczorami. No, płyta Beat przeze mnie przerobiona chyba setki razy. No tak, może nie tysiące, ale setki razy słuchana, aż do fenomenalnej kulminacji, która się nazywa Requiem. To jest taki improwizowany utwór zawarty między free jazzem, a jednak muzyką rockową. No a Neil Jack and Me ma niesamowity klimat. W ogóle w tekście się też odnosił Adrian Belew do bitników, ale też pierwsze jego zdania to jest I'm coś tam Wills. Śpiewa, że jest Studebakerem. To jest ikoniczny samochód z lat 50., więc on się też w tym utworze do motoryzacji odnosi. Zresztą to nie pierwszy raz.
0: I ten utwór posiada swoją wewnętrzną dramaturgię, prawda? Nic nie zapowiada tego, jak on się zakończy. I ten tytuł, który się pojawia tak refrenicznie pod koniec, nabiera takiego rozpędu, takiego transu.
1: No właśnie, to są takie utwory, które są zbudowane dość epicko, bym powiedział. Tak. To nie są proste piosenki.
0: No właśnie.
1: No i gra gitar, ikoniczna już gra gitar z tamtego okresu, czyli bardzo motywiczne, powtarzalne motywy zaczerpnięte z muzyki minimale, też muzyki gamelanowej, bo też się mocno do tego odnosili. I ja w ogóle beat od pierwszej płyty z trylogii Discipline. Beat jest po prostu lepszym, ciekawszym rozwinięciem tych koncepcji.
0: W ogóle wśród tej trylogii można wybierać naprawdę i się pięknie
1: absolutnie
0: różnić.
1: Utwór Neil Jack and Me jest jednym z tych utworów, większość utworów z tamtego okresu, gdzie nie ma właściwie w ogóle hi-hatu, ponieważ taka była jedna z zasad, którą sobie przyjęli, że perkusja praktycznie bez blach.
0: Dlatego tyle powietrza tu jest, prawda?
1: Dlatego tu jest powietrza dużo, a za to jest dużo perkusji elektronicznej.
0: Myślałem, wiesz, że będzie My Life in the Bush of Ghosts Davida Byrne'a i Briana Eno, ale mamy King Crimson.
1: A tą płytę akurat na przykład bardzo mocno ostatnio wałkuję, ale jakoś mi nie wpadła jako wakacyjna, a zresztą te płyty dzieli rok.
0: One są bardzo blisko, tak.
1: Tak, a Robert Fripp jest śladowo obecny na płycie My Life in the Bush of Ghosts. Jest wymieniony w jednym utworze post-regiment.
0: Neil and Jack and Domin and...
1: Okej. Okay.

0: Genialna płyta. Rzadko jej słucham, a właśnie powinienem częściej.
1: Absent Lovers.
0: Lovers.
1: To są za dobre płyty, aby słuchać ich tak na co dzień. Chociaż jak się sięga po płytę Beats, to potem następnego
0: co,
1: dnia
0: wydaje mi się właśnie,
1: że
0: robię ten straszny błąd, że nie słucham tej muzyki za często. Właśnie robię taki błąd, że się dałem zgubić, a powinienem do tego wracać. Bo
1: Dominik,
0: to pcha dalej.
1: Dominik, twoje płyty, no, wielobarwne. Płyta następna.
0: Dziękuję.
1: To znowu lata już nam bliskie. No i formacja gigantyczna, formacja, która cały czas działa, która się zmienia, ewoluuje, The Bad Plus.
0: Już nie ewoluuje, bo skończyła.
1: Już skończyła.
0: I jeszcze odwołali trasę europejską.
1: No niestety, ale na przestrzeni lat przynieśli nam wiele radości, wiele fantastycznych coverów, prawda?
0: Słuchaj, mogę ci powiedzieć, że The Bad Plus był bezpośrednim punktem zapalnym, dla którego stworzyłem swoje pierwsze trio, czyli Pulsarus.
1: No
0: w 2004 roku mieli wtedy na koncie może 3 płyty. I płyta Give była takim kolosalnym hukiem, wiesz, zrozumiałem, że wtedy zrozumiałem, że trio może grać muzykę, która jest tak duża jak wiesz, oktet.
1: Jak orkiestra, tak.
0: Ja z Bad Plus mam wciąż bardzo mocny związek, bardzo mocna muzyka, bardzo sentymentalna, a zarazem bardzo energetyczna. Mówię niestety tylko, tutaj takie zaznaczenie robię, że to jest dla mnie tylko ważne w oryginalnym składzie. Niestety wszystkie późniejsze

0: pierwsze interacje, czyli z wspaniałym pianistą. Nie pamiętam, jak się nazywa ten Stefan Kolman. Nie, przepraszam, ale zapomniałem, jak się nazywał drugi pianista The Bad Plus, z którym nagrali aż dwie płyty, ale on się tam dla mnie już, to nie pasował. Najnowsza wersja, czyli kwartet, też super muzyka, ale kompletnie nie moja. Natomiast oryginalny The Bad Plus miał te wszystkie elementy, które mnie interesowały, czyli bardzo intelektualne jakieś granie, a z drugiej strony bardzo energetyczne. Bardzo gruba sekcja, bardzo inteligentna jednak też. Pianista, który...
1: Mnóstwo wyobraźni w podejściu do tego materiału,
0: do jazzu w ogóle tak zwanego. Wiesz, pianista, który niby ma... Bo Iverson jest absolutnym maniakiem historii jazzu. I widzę też, jak, co robi teraz, że interesuje go historia, interesuje go kontekst. A jednak grał kompletnie, bardzo nowocześnie, łamiąc wszystkie konwencje, sięgał do Rachmaninowa. No, dla mnie bardzo ważna muzyka.
1: Wybrałeś z tego klasycznego okresu późny utwór.
0: Późny utwór to jest chyba mój ulubiony utwór tego zespołu.
1: Wolf Out.
0: Wolf Out, tak. Bardzo skomplikowany, bardzo ciekawy, intrygujący, bardzo napięty. Właściwie to jest arcydzieło, ten kawałek.

0: Wolf Out, czyli formacja The Bad Plus, rok 2012 i long play Made Possible. Z jednej strony komplikacja, bardzo ciekawe zabiegi, z drugiej rzecz bardzo przebojowa. To jest wielka sztuka, tak pokazywać swoje granie, aby było czytelne,
1: to było też
0: chwytliwe, a jednocześnie miało to drugie dno.
1: To była chyba recepta na ich gigantyczny sukces w latach 2000, czyli 2000 od początku istnienia, 2000 chyba 1 czy 0 do 2000, no do końca prawie właśnie z Iversonem aktywności. Właśnie ta przebojowość, a to co powiedziałeś, bo ja cię przerwałem, ale oni brali, byli też znani z tego, że brali na warsztat całą masę znanych utworów. Nawet Patti Smith, czy Black Sabbath, czy Bee Gees, czy Barbara Streisand i rozwalali te kawałki w jakiś
0: czy Nirvana.
1: Nirvana, tak.
0: Rzeczy, które były gdzieś tam kiedyś bardzo popularne w świecie jazzu i nie wychodziły jazzmenom.
1: Nie wychodziły kompletnie,
0: Covery Nirvany dziś są nie do słuchania w tych takich pseudopopowych, prawda, wydaniach.
1: Znaczy ja nie lubię, a tutaj to była zabawa.
0: Tak. Mhm. Następny artysta, o którym zrobiliśmy zresztą chyba kilka audycji, ale zrobimy jeszcze, mam nadzieję, kolejne. Człowiek orkiestra, jeden z twoich ulubieńców, moich zresztą też, Frank Zappa.
1: Tak.
0: I tutaj sięgamy po płytę bardzo tobie, Dominiku, bliską.
1: Tak.
0: Pamiętam, jak przynosiłeś ten long play do dużej czarnej. Dziś jest świetna okazja, bo mamy rok 26, a ta płyta ukazała się dokładnie 40 lat temu.
1: Wow.
0: I kiedy sobie puściłem ostatnio fragment albumu Jazz from Hell, fantastyczny tytuł, no to mamy właśnie ten awangardowy tutaj jazz rock z piekła rodem. Taki
1: no, to jest w ogóle płyta, wiesz, to jest jedyna chyba, nie wiem, czy jedyna, czy jedna z niewielu płyt, za które Zappa dostał Grammy.
0: Tak.
1: Chyba jedyny Grammy, który dostał. To jest płyta zjawiskowa, bo on wtedy wykorzystywał synklawiera, czyli super nowoczesny system do właściwie odgrywania muzyki pisanej w nutach, tak mi się wydaje, do komponowania również. To jest taki system, który miał sample, brzmienia. Nawet nie wiem, jaka tam była do końca użyta technologia, bo od strony technicznej tego nie zgłębiałem. Natomiast synklawier pozwolił Zappie tworzyć muzykę taką, o jakiej marzył.
0: Mhm.

0: której muzycy właściwie strasznie się bali, nie potrafili tej muzyki do końca wykonać. Zappa był częściowo szczęśliwy, a jednak częściowo sfrustrowany tym, że muzycy cały czas te utwory, które on sobie wyobraża, trochę kaleczą. On chyba słyszał jakąś tam idealną wersję tej swojej muzyki. No takim był typem gościa, że jego muzyka wynikała z jego wyobraźni, a nie tylko i wyłącznie z tego, jak muzycy grają.
1: Oni musieli się dopasowywać do niego.
0: No musieli ćwiczyć, no, niego. Podobno przed trasami to były 4 tygodnie prób.
1: Ale na jedno nazwisko chciałem zwrócić uwagę, no wielokrotnie podnoszone, że przecież Steve Vai zaczynał właśnie u Zappy.
0: Jak również tutaj, Adrian Belew z King Crimson.
1: Tak, i Vai gra tutaj na gitarze rytmicznej wyłącznie na tej płycie. Steve Vai
0: tak,
1: jeden z największych
0: virtuozów. To jest jeden utwór rzeczywiście live. Akurat jest taki fragment wybrany, Saint-Tien to się nazywa. Wybrany utwór jest z jakiegoś koncertu, gdzie pewnie Steve Vai grał swoje partie, ale akurat w tym miejscu nie gra żadnej solówki. No fenomenalna płyta Jazz From Hell, doceniona właśnie, o dziwo doceniona, a ostatnio oglądałem przypadkiem jakiś wywiad z Zappą i to jest ciekawe, bo on się strasznie śmiał, że dostał Grammy za coś, czego nikt w życiu pewnie nie słuchał. Po prostu ktoś, jego zdaniem ktoś komuś coś powiedział, ktoś komuś to podszepnął, że nikt tej płyty w ogóle nie skumał wtedy, ale dali mu Grammy, bo było to takie wyjątkowe, więc to też wychodzi stosunek Zappy do rzeczywistości, ale może miał rację, jakby nie wiem tego.
1: Niezwykle ciekawy okres u Zappy, potem poszedł dalej. Jazz From Hell, wybrałeś utwór, który otwiera całość. Night School.
0: Night School. Bardzo ciekawy utwór w historii Zappy, bo mam wrażenie właśnie, że taki bardzo ekstatyczny, trochę pozbawiony takiego zwyczajowego humoru, który tam w Zappy prawie non-stop. Brak cyrkowości. To mi się bardzo podoba. Ekstatyczny charakter. Transowy beat, taki bym powiedział, no wiesz, nie w typie Kraftwerku, ale taka technologia zastosowana, że właściwie transowy beat, który trzyma utwór. I ważne jest to, że do utworu Night School powstał fenomenalny teledysk, który stworzył wtedy istniejący, działający, genialny animator, który stworzył tę animację 5-minutową z plasteliny i z takiej masy. I to jest fenomenalny teledysk, w którym się cały czas zmieniają kształty. Budynki przechodzą w psy i tak dalej. To warto zobaczyć, warto sobie to znaleźć na YouTubie, bo to jest absolutnie rewelacyjne.
1: Wiemy, na kim wzorował się Primus.
0: O, dokładnie.
1: Jeśli mówimy o teledyskach.
0: Tak, coś tak czuję, że tak było.

0: Frank Zappa, jedyny, niepowtarzalny, i to brzmienie jego, z jednej strony mocno osadzone w latach 80., bo jesteśmy w środku tej dekady, a z drugiej no niepowtarzalne, to jest właśnie
1: tak,
0: Zappa.
1: Bo on na tym synklawierze właśnie stosował ten synklawer do komponowania muzyki, która była oparta na instrumentach klasycznych, tu są jakieś flety, oboje i tak dalej.
0: Night School, taki Night tytuł School nosi ten utwór, który jest przedostatnią pozycją naszej wakacyjnej playlisty Dominika Strycharskiego. No i zatoczymy koło i proszę Państwa, na koniec wracamy do brzmienia naszej ukochanej orkiestry i to będzie bardzo wakacyjny, letni utwór One Summer Dream.
1: No idealny na lato, chociaż smutny.
0: Czyli Elektrycy. I tak. Finał płyty Face
1: the Music.
0: The Music.
1: Czyli zmierz się z rzeczywistością. Taki tytuł jest tej płyty.
0: Dominik, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Mam nadzieję wkrótce.
0: Szybszego. Dominik Strycharski, Przemek Psikuta, audycję
1: dziękujemy.
0: Zrealizował Adam Hrynkiewicz, który śpiewał, proszę Państwa, dziś z nami podczas
1: tak jest. I chcemy teraz trafić dźwięk. La, la, la, la, la, la, la.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe.

0: Nie, na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Zapraszamy na 67. sezon koncertu Chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
3: Reklama.

0: Ludzie i świat Śródziemnomorza.
1: Po wejściu do morza dreszcz przejmujący, gęsto oblepiający ciało, potem zanurzenie się, szum w uszach, strugi z nosa, gorycz w ustach płynę. Ramiona połyskliwe od wody wynurzają się z morza, by złocić się w słońcu i znów przecinają fale w napięciu wszystkich mięśni. Spływanie wody po ciele, burzliwe posiadanie fali przez moje nogi i nieobecność widnokręgu. Na brzegu padam w piasek, zwrócony światu, z odzyskanym ciężarem ciała i kości otępiały od słońca, spoglądając od czasu do czasu na swoje ramiona, gdzie placki suchej skóry odsłaniają wśród spływającej wody jasny puszek i pył.

0: Dorota Gacek, witam Państwa serdecznie już po raz ostatni tego lata w wakacyjnym cyklu opowieści o Śródziemnomorzu. Morze Śródziemne to właśnie ten zapach czy smak, którego nie trzeba nazywać. My czujemy go wszyscy przez skórę. Pisał w jednym ze swoich tekstów Albert Camus. Naszą śródziemnomorską wędrówkę tego lata rozpoczynaliśmy od opowieści o Zygmuncie Kubiaku, który w przestrzeni śródziemnomorskiej się nie urodził, ale deklarował, że jego Polska to Polska śródziemnomorska. Francuski pisarz nad Morzem Śródziemnym wyrastał. Ważne dla niego było morze. Taki opis zjednoczenia z morzem Camusa na początku słyszeliśmy. Dziś o Albercie Camusie, człowieku śródziemnomorskim, porozmawiam z doktorem Maciejem Kałużą. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Filozofem, kulturoznawcą, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Alberta Camusa. Albert Camus, urodzony w Mondowi w roku 1913, to miejscowość na pograniczu Algierii i Tunezji, ale właściwie bardzo szybko po śmierci ojca, on, matka i starszy brat zamieszkują w Algierze, w dzielnicy Belkur, więc wychowuje się nad Morzem Śródziemnym. Co dało to śródziemnomorskie dzieciństwo Camusowi? Jak kształtowało Camusa?
1: Tutaj wątków jest bardzo, bardzo dużo. Moglibyśmy się chwycić słońca, plaży, kąpieli,

0: To jest piękno przyrody, mistyka świata. To jest też świat, który jest światem antycznym. Niedaleko są pozostałości kolonii rzymskich. To jest świat kultury też greckiej, ale jest to też miejsce zamieszkane przez muzułmanów. Jest to też miejsce, w którym spotykają się kultury europejska poprzez kolonizatorów francuskich, kultura muzułmańska poprzez mieszkańców Algierii. Jest też historia, którą i w gimnazjum, i potem na studiach poznaje Camille, kultury greckiej, filozofii greckiej. Jest to też świat rozdarty przez podział na skolonizowanych i kolonizatorów. Też jest to świat podziałów politycznych. I pierwsza myśl w ogóle Alberta Camus o tym, czym jest kultura śródziemnomorska, jakbyśmy poczytali jego eseje, to nie jest tylko świat morza i słońca, to jest też świat, który próbuje zostać przejęty, zawłaszczony przez polityczność pewną. Dlatego, że mówimy o Camus z lat 30. Wiemy, co się dzieje w latach 30. i we Francji, i we Włoszech, i w Niemczech. Pojawiają się ruchy radykalne, pojawiają się ruchy skrajne. Jeden z takich ruchów, który się w tamtym czasie pojawia, Morasa, skrajnej prawicy, jest rekultywacją śródziemnomorskości, ale ujętej w sposób bardzo wybiórczy i bardzo selektywny. Czyli kolebką cywilizacji europejskiej jest Rzym, jest Republika. Da się połączyć idee nacjonalistyczne z ideami rzymskimi. Jest tam spoglądanie w stronę faszyzmu włoskiego też i temu Camus się przeciwstawia. Więc taka pierwsza reakcja Camus jest reakcją zwrotną. To nie jest tylko plaża i słońce, tylko to jest obrona kultury śródziemnomorskiej przed zawłaszczeniem.
1: Camus pochodzi z rodziny, która jest właśnie rodziną kolonizatorów, czyli jeszcze chyba w połowie XIX wieku przyjeżdża do Francji rodzina ze strony ojca właśnie, natomiast rodzina ze strony matki to są Hiszpanie, prawda? To są Baleary. Mhm. To jest takie dziedzictwo śródziemnomorskie ważne dla Camusa i postać matki bardzo istotna.
0: Ta matka jest dla niego takim paszportem do czucia się w tym świecie, nie takim obcym imigrantem, który przyjeżdża gdzieś z zewnątrz. Nie wiem, jak ta historia by się rozwinęła, gdyby nie pierwsza wojna światowa i jaką karierę tata Alberta Camus zrobiłby w tym, czym zajmowali się Francuzi, czyli kupnem i sprzedażą wina. Natomiast ojciec ginie w pierwszej wojnie światowej i Camus no, staje się kimś, kto obserwuje kolonizatorów i skolonizowanych z pewnej perspektywy, w której nie czuje się ani skolonizowanym, ani nie czuje się kolonizatorem, ponieważ jest bardzo, bardzo biedny po prostu. Ta perspektywa daje mu taką życiową mądrość patrzenia bez jakiejś takiej głębokiej potrzeby czucia się tylko kolonizatorem, zdobywcą tego świata, chociaż zdarza mu się to tak postrzegać czasami. Ale jest w nim też pewna empatia i troska o tych, którzy tam są, którą wyraża bardzo wcześnie w swoich pismach. Dołącza do partii komunistycznej, która w latach 30. dąży do dialogu z ruchami politycznymi organizowanymi w Algierii, między innymi narodowo-wyzwoleńczymi. I nawiązuje z nimi kontakt, współpracuje z nimi, więc jest człowiekiem ewidentnie dialogu międzykulturowego, chociaż nie mówi sam w żadnym innym języku w tamtym czasie niż w języku francuskim. Nie jest absolutnie takim człowiekiem, który postrzegałby tę sytuację bez troski i bez empatii o to, że tym ludziom dzieje się krzywda.
1: Wspomniał pan o ruinach starożytnych, ważnych dla Camusa. Tym ważnym miejscem, które powraca w jego tekstach, jest Tipasa. To jest właśnie piąty, chyba szósty wiek przed naszą erą, osada fenicka, potem miasto rzymskie, ruiny Tipasy, które opisuje. Pisze, że właściwie wychowany w tej przestrzeni śródziemnomorza, on nie potrafi być nieszczęśliwy, bo słońce daje mu taką życiodajną siłę. Jak to rozumieć? Słońce jest bezpieczne i niebezpieczne.
0: No właśnie. I Tipasa pojawia się u Camus dwa razy. Najpierw w tym zachwycie młodzieńczym, w takim ekstatycznym poszukiwaniu jedności z naturą, powiedzeniu tak wszystkiemu. Ten młody Camus tak się zastanawia, czy po prostu żyć tą chwilą i tym światem pełnym słońca i światła nie byłoby człowiekowi dobrze. No ale pojawia się

0: Przecież diagnoza, pojawia się gruźlica, w tamtym okresie czasu choroba nieuleczalna, pojawia się brzemię śmiertelności, które każdy człowiek nosi w sobie. Młody Kamil też jest czytelnikiem niczego i szuka takiego świata pewnej afirmacji. Pisze też inny esej o wietrze w Dżemili. Tam obok tej afirmacji życia pojawia się cień i cała filozofia Kami jest nie tyle taką prostą afirmacją pod tytułem jedź nad Morze Śródziemnomorskie, wszystko będzie dobrze. Jest raczej myślą, że potrzebne jest życie w pewnym stanie napięcia i ten stan napięcia to jest taki główny leitmotyw filozoficzny w ogóle całej twórczości Alberta Kami, nie tylko literackiej, ale też filozoficznej czy dramatycznej. No, jak pogodzić piękno świata z śmiertelnością człowieka? Jak żyć w pięknym, słonecznym mieście, wiedząc, że za chwilę w Tipasie tutaj zawieje wiatr Dżemili, przypomni nam o skończoności tego wszystkiego.
1: W 1950 roku, kiedy on wraca do Tipasy, pisze taki tekst, powrót do Tipasy. No, zaczyna się właśnie nie od słońca śródziemnomorskiego, tylko od okropnego deszczu, który leje i w Algierze, potem leje też wśród tych ruin, w tym śródziemnomorskim krajobrazie i właściwie Tipasa jest cała w błocie, no ale jest jeszcze coś więcej, bo to jest tekst, który powstaje po II wojnie światowej. Ruiny Tipasy są ogrodzone drutem kolczastym. Pisze, że przyszły czasy tyranii, wojny, policji. W tej Tipasie, w tym deszczu, on nie potrafi odnaleźć tego śródziemnomorskiego piękna, wśród którego był wychowany, chociaż też oczywiście była ta bieda, o czym nie możemy zapominać, bo on też o tym nie zapominał. No, ale właśnie to Śródziemnomorze po tym kataklizmie, jaki spotkał właśnie Europę, zresztą on był bardzo zaangażowany wtedy, kiedy był w Paryżu i w Lyonie chyba, prawda, w taką działalność podziemnych pism.
0: Zdecydowanie Kamil był w ruchu oporu, był redaktorem podziemnego czasopisma Combat od 1943 roku, działał aktywnie w podziemiu, działał piórem, to znaczy pisał odezwy, apele, drukował po prostu prasę podziemną, przez co prawie stracił życie, ponieważ kiedyś zatrzymano go na ulicy, szedł z towarzyszką i mieli przy sobie prasy do druku gazety podziemnej. No, gdyby Niemcy ich przeszukali i znaleźli to, co mieli przy sobie, najprawdopodobniej Albert Kami trafiłby do obozu koncentracyjnego albo byłby przesłuchiwany przez gestapo. Nie wiadomo, jakby to się skończyło, więc był człowiekiem ewidentnie odważnym. Kiedy Kami wraca do Algierii, widzi, że ten świat wyobrażony, ten świat mityczny, ten świat słońca, mówienia tak, jest światem problematycznym. On to przeczuwał już wcześniej, no ale wyraził to najpierw w micie Syzyfa, eseju filozoficznym z 1942 roku i w Człowieku zbuntowanym, który napisał w 1951 roku, gdzie zaczyna myśleć nad taką koncepcją poszukiwania, używa takiego francuskiego terminu la mesure, na język polski to się tłumaczy jako miarę, poszukiwania pewnej miary między skrajnościami, które proponuje nam kultura, między innymi ta kultura, która wygenerowała czy wytworzyła totalitaryzmy europejskie w XX wieku.
1: No ale słońce się pojawia także w tym eseju, o którym mówię, powrót do Tipasy.
0: Deszcz
1: przestaje padać. No i pisze o tym, że przeżywa jakby takie olśnienie, które pozwala jednak mu przekroczyć te mroki. Udaje mu się wejść na teren tych ruin w Tipasie, pokonać ten taki symboliczny z drutu kolczastego płot i pisze także, w środku zimy zrozumiałem, że mam w sobie niezniszczalne lato. Więc Kamil jest takim człowiekiem, który no, nie poddaje się temu, co go też spotyka. Odrzucenie ze strony pewnych kręgów intelektualnych w Paryżu, prawda, jego spór z Sartrem.
0: No, on jest cały czas outsiderem. Gdzieś na uboczu, najpierw wchłonięty przez Paryż w zachwycie za obcego, staje się taką gwiazdą. Potem jest gwiazdą, bo był w ruchu oporu i Francja powojenna potrzebuje bohaterów. Łączy się go z bardzo modnym w tym czasie ruchem filozofii, którą Sartre w wykładzie nazywa egzystencjalizmem, chociaż sam Kamil się przeciwstawia temu. I cały czas szuka jakichś granic i próbuje znaleźć te granice także w tym, co się jemu narzuca jako pewne etykietki. No, szuka

0: tego swojego niezwyciężonego lata i to jest niestety problem ludzi, którzy mają swoją prawdę czy swój kompas życiowy, a nie dopasowywują się do aktualnie panującej mody. No, można było w latach 50. dołączyć do popularnej bardzo idei marksistowskiej i wszyscy by się nim zachwycali i czytali, a on widział w tym duże problemy, o których pisał w Człowieku zbuntowanym. Nie był też człowiekiem idei konserwatywnych, które też mocno krytykował. No i wiedział o tym, jak ktoś go zapytał, jak się czuje przed wydaniem Człowieka zbuntowanego, no to powiedział, że za kilka dni bardzo dużo ludzi przestanie się do mnie odzywać. Także no, zdawał sobie sprawę z tego, że trzeba trzymać się tego swojego kompasu, nawet jak pojawiają się te chmury, czy deszcze, czy błota, czy kataklizmy. Trzeba wiedzieć, co robić i to jest jakaś forma, jakby to nazwać, skrupułów, prawda? Nie poddawania się czemuś, co nie wiadomo, jakie będzie miało konsekwencje, tylko myśleć o tych, które może się stać po prostu krzywda. No, o tym jest przecież dżuma.
1: Ma chyba też takich wspólników, tak to nazwę, w myśleniu o Śródziemnomorzu. Jednym z takich ludzi jest René Char na przykład, prawda? Francuski poeta.
0: Zdecydowanie.
1: Związany z Prowansją.
0: To jest taka wielka przyjaźń. Jednoznaczny wpływ tej myśli René Chara na Camus jest widoczny już w Człowieku zbuntowanym. To znaczy myśl południa, ostatnia część Człowieka zbuntowanego, jest takie zakończenie, w którym Camus pisze, że z jednej strony mamy wielką potrzebę czy pasję do żniw, a z drugiej strony mamy obojętność wobec historii. Te dwie frazy, ta potrzeba czy obsesja żniw, z drugiej strony obojętność wobec historii, to są frazy z poezji René Chara. Obydwaj myśliciele tutaj są w pewien sposób, można powiedzieć, heraklitejscy. To znaczy szukają jakiejś metafory dla tej myśli. No i znajdują ją u Heraklita, który pisał o łuku i o lirze, między innymi. Kiedy działa łuk i kiedy działa lira? No wtedy, kiedy jest napięcie, prawda? Więc nie da się strzelać z łuku bez napięcia go, ale jeśli się łuk napnie za mocno, to on po prostu pęka. I w tej metaforze chodzi o to, że kultura europejska przestała czuć granice w pewnym momencie, zwłaszcza ta kultura, którą po Szpenglerze Camus określa jako kulturę faustowską i myśli, że nie ma granic. Członkowie tej kultury myślą, że w rozwoju człowieka nic nas nie jest w stanie powstrzymać. Łuk nienapięty jest bezużyteczny. Lira nienapięta nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. Natomiast no, kultura musi się żyć w pewnym dialogu. Czyli i Faust jest potrzebny, i Helena, czyli symbol kultury właśnie tej południowej, tej śródziemnomorskiej, w pewnym sensie apollińskiej, to znaczy takiej, która szuka pewnej ograniczonej formy. Czyli z jednej strony mamy pędzenie w nieskończoność, człowiek może wszystko, wszystko jest dozwolone. Z drugiej strony mamy ostre narzucenia form, piękno jest określone, specyficzne, jest łatwe do rozpoznania i ono zawsze będzie takie samo. Gdzieś między tymi dwoma formami myślenia o kulturze Camus mówi, że powinno cały czas istnieć napięcie. Nie można niszczyć jednego i żyć tylko jedną pasją, nie można żyć tylko żniwami, ani tylko obojętnością wobec historii.
1: W tym tekście Powrót do Tipas Camus pisze, że miał jechać do Grecji na początku września 1939 roku. W jego notatnikach możemy przeczytać, że bardzo wcześnie, jako młody chłopak, pisze: zobaczyć Grecję. Udaje mu się to w roku 1955. Też bardzo ważne jest spotkanie z Włochami wcześniejsze, bo na przykład kiedy jedzie do Pestum, o Pestum rozmawialiśmy tutaj w tym cyklu Ludzie i Świat Śródziemnomorza, po prostu spotkanie z tymi świątyniami greckimi jakby wywołuje płacz u niego, niekończący się zachwyt. Po raz pierwszy od Tipasy poczułem, jak bardzo liczy się tu i teraz, pisze w tym notatniku Albert Camus. No a Grecja to są i Ateny, i Eleusis, i Mykeny, i Epidauros, Delfy, potem płynie na Cyklady. Tę podróż opisuje jako takie drugie narodziny, drugie objawienie. Potem do Grecji wraca jeszcze w czerwcu 1958 roku. Jest w Atenach, jest na Rodos, na Simi, na Patmos na przykład.

0: na Chios w Zatoce Eubejskiej. No, czym jest to spotkanie z Grecją? Takie właściwie odłożone przez historię, ale bardzo ważne chyba dla Kamisa. No, wiemy, że grecka mitologia, grecka filozofia to jest coś, co jakby też jest jego powietrzem, którym oddycha, ale z którym się też zmaga.
1: No, jest tam bardzo dużo zaczerpnięć, mógłbym wręcz powiedzieć, do pewnego stopnia też przechwyceń.

0: bardzo by się pewnie zdziwili, gdyby się dowiedzieli, że w XX wieku Syzyf stanie się symbolem absurdalnej kondycji ludzkiej. Natomiast sam Camus nie do końca jest w 100% takim zwolennikiem stwierdzenia, że życie jest absurdalne. Więc to jest taka rzecz, którą się na niego często nakłada. Natomiast on szuka jakiejś formy właśnie tego kompasu. Tutaj mówiliśmy o tym niezwyciężonym lecie naturze ludzkiej, jakimś źródłu siły, które nadaje człowiekowi nie tyle sens obiektywny, który się nagle pojawia i człowiek sobie myśli, aha, moje życie ma sens, mogę żyć dalej, tylko kieruje człowieka tak, żeby to życie dla niego miało sens. No i on to wsadza właśnie w tą sytuację Syzyfa, który skazany jest na bezsensowną, absurdalną pracę, a odkrywa w sobie siłę do przezwyciężenia tej sytuacji swoją własną myślą. I z czymś takim przyjeżdża Camus do Aten. To jest myśliciel, to jest człowiek, który dostaje pewne kulturowe archetypy i przemyśliwuje je na własny sposób, czy reflektuje na ich temat w swoich własnych kategoriach. Wraca do Aten z wykładem na temat tragedii. Tutaj się pojawia architektura, krajobrazy, zachwyt nad świątyniami, ale z drugiej strony pojawia się też myśl głęboka Alberta Camus, dlaczego Grecja jest tak ważnym miejscem, do którego on chciał pojechać. I oddaje hołd Ateńczykom, tłumacząc im, jak on postrzega rolę tragedii. To jest bardzo ciekawy wykład w ogóle, ten wykład ateński, dlatego że on trochę mówi o tym, co zawdzięczamy Grekom. Zdolność do postrzegania, że ludzie przekraczają granice. To znaczy Grecy przez tragedię nie pokazywali nam, że istnieje dobro i zło. Tak jasno i wyraźnie pokazane, że wszyscy wiemy, kto jest dobry i kto jest zły i trzymamy się tych dobrych i potępiamy tych złych. Pokazywali w tragediach ludzi, którzy wiedzieli, że czegoś im nie wolno zrobić, ale przekraczali granice. I teraz pytanie Camus, które zadaje na temat tragedii greckiej, no po co oni przekraczali te granice? O tym jest też człowiek zbuntowany. Dlaczego buntownik przekracza granice? No, czasami dlatego, że musi. Nie ma innego wyjścia. Dlaczego Prometeusz robi coś, czego zrobić nie wolno? Bo chce zrobić dobrze ludziom, prawda? Dać im ogień. Kiedy mamy wiedzieć, jak się trzymać sztywno wszystkich narzuconych nam granic, a kiedy mamy te granice przekraczać, wiedząc, że, tutaj odwołując się do greckiej mitologii, no polecą za nami Rynie i zdenerwujemy boginię miary, czy równowagi, czy przestrzegania prawa Nemezis. O co tutaj Camus chodziło, jakbym miał to wyjaśnić, to powiedziałbym, że człowiek może przekraczać granice, jeśli jest gotowy za to zapłacić, ponieść konsekwencje. To, czego Camus nie lubi w kulturze europejskiej, to jest przekraczanie granic, myśląc, jakoś to będzie, może się to ułoży. Nawet jeśli się pomyliliśmy, to skutki może będą lepsze niż przewidywaliśmy.
1: Ale wraca też do Grecji w 58 roku, też chyba jednak po słońce i po oddech i po jakiś rodzaj odpoczynku, po bardzo ciężkim przeżyciu, jakim w 57 roku była dla niego Nagroda Nobla. To są też te zapiski, że był przerażony. No, nie przyniosło mu to, tak jak moglibyśmy się spodziewać, satysfakcji. I ta Grecja właśnie, też pływanie pomiędzy greckimi wyspami z Michelem Gallimardem, to jest taki oddech i taki może też powrót do świata dzieciństwa, do świata morza, właśnie południa, słońca, no i też ucieczki z Paryża.
0: Ucieczki z Paryża z przyjaciółmi, tutaj zaznaczmy, prawda? Camus jest człowiekiem, który bardzo ceni bliskie przyjaźni. Nie ma dużo przyjaciół, po traceniu przyjaciół ze względu na wielkie debaty o ideologiach. Więc on wraca do tej Grecji no, z Gallimardem, który jest jego przyjacielem i jest, tak jak René Char, jakimś jego interlokutorem. Wydaje mi się, że ten jego lęk po otrzymaniu tej Nagrody Nobla, czy potrzeba odizolowania się od tego świata mediów, wywiadów, fotografowania, pokazuje, że on jest tym światem bardzo zmęczony, do pewnego stopnia wyczerpany, dlatego że ten świat od niego potrzebuje jasnych odpowiedzi, jasnych deklaracji. Dziennikarze chcą od niego, żeby stanął po jednej stronie. Trwa wojna w Algierii. To jest straszna wojna. To jest wojna, w której giną ludzie w atakach terrorystycznych i w potwornych akcjach odwetowych armii francuskiej. I jedna i druga strona zabija cywilów. Więc to też jest taki motyw

0: o którym tutaj warto pamiętać w tej podróży do Grecji w poszukiwaniu słońca, to jest podróż do świata, w którym życie nie jest po prostu dobre, kropka, albo straszne i okropne. To jest podróż do świata Greków, którzy rozumieli coś, co Camus określa jako złoty smutek. Złoty smutek, czyli jest słońce, jest piękno, ale jest też smutek, no bo kiedyś umrzemy i nas nie będzie w tym pięknym świecie, pełnym słońca, ale i cienia.
1: Z tym wspomnianym Michelem Gallimardem samochodem wraca do Paryża z Lourmarin. Żona Gallimarda i córka siedzą z tyłu, samochód uderza w drzewo. Camus ginie na miejscu, a Michel Gallimard umiera potem w szpitalu. Jest pochowany w Lourmarin, nie nad morzem niestety, o dziwo, ale Prowancja, czyli klimaty śródziemnomorskie, śródziemnomorska przyroda.
0: Bardzo Państwu polecam, jeśli będziecie kiedyś Państwo podróżować po południowej Francji, skręcić nad morza i przejechać te kilkanaście kilometrów. To jest przepiękny rejon, w którym znajduje się miejscowość Lourmarin. Głaz, pod którym jest Camus, ciężki, taki bardzo surowy głaz, otoczony jest wszystkim tym, co Camus niezwykle kochał w swoim życiu, ale zarazem cała ta sytuacja, w której człowiek jest na tym cmentarzu, jest właśnie sytuacją filozofii Alberta Camus, bo mamy tam śmierć nieuniknioną, twardą i surową, jak ten wielki głaz, którym go przykryto. I mamy też samotność człowieka po śmierci, z którego zostają tylko cyferki, imię i nazwisko. Ale mamy też drzewa cyprysowe, mamy przepiękne słońce południa i cykady, które cały czas grają dookoła. To jest Śródziemnomorze dookoła nas w tym miejscu. Więc mamy smutek po wielkim pisarzu, mamy smutek po wielkiej tragedii, bo obok Alberta Camus na tym cmentarzu, to na to trzeba bardzo zwracać uwagę, leży Francine Faure Camus, żona Alberta Camus, która miała bardzo ciężkie życie, będąc żoną wielkiego pisarza, ale i też człowieka, no, który miał trudne życie prywatne.
1: Więc w Śródziemnomorzu jest nie tylko słodycz śródziemnomorska, ale też i smutek, i ból, i strata. I śmierć. O tym też Państwu opowiadaliśmy w czasie tych wakacyjnych wędrówek po Śródziemnomorzu. A w takim ostatnim tekście, który Camus napisał, też możemy przeczytać takie słowa. Podarowany tobie dzień jest krótki. Ogrzewaj więc i oświecaj, nie zbaczając z kursu.
0: Nie można żyć tak, jakby życie się miało nie skończyć. Nie można marzyć, że życie jest nieskończone, że zawsze będziemy mieć okazję. Nie wolno wszystkiego odkładać na później. Z drugiej strony człowiek nie może zamknąć się tylko w sobie. Dlatego potrzebne jest napięcie między żniwami i historią, bo żyjemy w pewnej historii i ta historia będzie miała dalszy ciąg. No i tym dalszym ciągiem jest to, że są dzieci, dzieci będą miały dzieci i dzieci, dzieci, dzieci kiedyś będą chciały żyć na tej ziemi i cieszyć się życiem. No nie będzie to ciekawe i wesołe życie, jeśli temperatury nad Morzem Śródziemnym znowu skoczą przez katastrofę klimatyczną i nie będzie się już jeździć na wakacje do Chorwacji, do Grecji czy do Włoch, bo nie będzie się tam dało po prostu wytrzymać w tym klimacie. Więc troszkę o tym jest ta filozofia, co zostawiamy. Cały taki album napisał Camus z René Charem, La Posterité de Soleil, Potomkowie Słońca. To jest też taka myśl o pewnym dziedzictwie. Jeśli myślimy o przyszłości, to jaka kultura śródziemnomorska była wtedy, jaka była w Grecji, jaka była w tych czasach, kiedy Camus robi wykład atański w 55. A jaka kultura śródziemnomorska będzie w 2100 roku? Oczywiście nie jestem wróżbitą, więc nie mogę nic powiedzieć na ten temat, ale musimy zostawić dzieciom, dzieci możliwość rozkoszowania się światłem, słońcem, przeżywania swoich własnych smutków na takiej ziemi, w której nie przekraczamy granic.
2: Tuż przed południem wracamy przez ruiny w stronę knajpki nieopodal portu. Siedzę przy stoliku, usiłuję pochwycić między drgające rzęsy wielobarwne olśnienie zbielałego z upału nieba. Błogie zmęczenie po dniu zaślubin ze światem. Jedzenie w tej knajpce jest marne, ale za to dużo owoców, zwłaszcza brzoskwin,

0: Ugryzamy się w nie po prostu. Sok spływa po brodzie. Na morzu ogromna cisza południa. Każde piękne stworzenie czuje naturalną dumę ze swej urody. Dziś cały świat ocieka tą dumą. Czemuż więc, widząc to, miałbym odrzucać radość życia? Czy to wstyd być szczęśliwym?
1: Takim obrazem śródziemnomorskiego szczęścia, zapisanym przez Alberta Camusa, przeczytanym przez Andrzeja Ferenca, kończymy naszą wakacyjną wędrówkę po Śródziemnomorzu. Ciesząc się pięknem tych południowych krajobrazów, przyrodą, morzem, kuchnią, sięgając po teksty ludzi, którzy to Śródziemnomorze opiewali, korzystając z bogatego kulturowego dziedzictwa Śródziemnomorza, troszczmy się też o to, co postulował przed chwilą Maciej Kałuża, by przekazać to wszystko następnym pokoleniom. Dorota Gacek, do usłyszenia.
2: Dwójka, jesteś na miejscu masakryki.

0: Łąki Brzoskwinoliczne, ale zaraz wejdziemy na Murawę, a tam to już w ogóle... Tutaj...
1: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz, witam Państwa. Ponownie z Biebrzańskiego Parku Narodowego, z jednego z najdzikszych jego zakątków, obwodu ochronnego Brzędy.
0: Tutaj posłuchajcie, bo będą rozetki, sasanki. Tu jest sasanka łąkowa, tylko to trzeba umieć ją znaleźć. Jest jeszcze taka nieduża roślinka, będzie trudno. Leniec bezpodkwiatkowy, to jest roślinka naturowa. Ona jest taka niepozorna, no ale gdzie indziej rzadka już w Europie.
1: Zapraszam na spotkanie z Agnieszką Henel, fitosocjolożką, główną specjalistką do spraw ochrony przyrody w Biebrzańskim Parku Narodowym.
0: Chodźcie, chodźcie. Proszę uważać, bo mogą być dziury, żeby tu nic się nikomu nie stało.
2: Biebrzański Park Narodowy, no kojarzy nam się z torfowiskami, kojarzy nam się z wodą, kojarzy nam się z rzeką.
0: Tak.
2: A tutaj jesteśmy w zupełnie innym środowisku.
0: Tak, bo Biebrzański Park Narodowy wbrew pozorom jest bardzo zróżnicowany. Fakt, kojarzy się z bagnami, bo one zajmują nam największą powierzchnię, te siedliska bagienne. Natomiast mamy też wydmy, takie śródlądowe, z innymi zbiorowiskami, grądziki, czyli takie wysepki mineralne porozrzucane pośród bagien. To jest inne podłoże mineralne, nietorfowe i z nimi związane są inne siedliska i inne gatunki. I to nam bardzo tą różnorodność w Parku Biebrzańskim wpływa na wzrost tej różnorodności i generalnie Biebrzański Park jest największym parkiem narodowym w kraju. Największym i też bardzo, bardzo zróżnicowanym. Tego tak turysta z takiego przeciętnego szlaku to może nawet nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo, bo dużo takich ciekawych obszarów, one nie są dostępne, są poza szlakami. Są dostępne w momencie, jeżeli mamy na przykład wolontariuszy, tak pracują, pomagają nam w różnych działaniach, czy w monitoringach, czy tam w udostępnianiu turystycznym, czy w ochronie, to jest wtedy szansa zobaczyć więcej niż przeciętny turysta może ze szlaków. Także park jest bardzo, bardzo zróżnicowany, naprawdę. No i szereg zbiorowisk leśnych, przecież mamy też sporo obszarów leśnych, całe duże kompleksy, zwarte, przepiękne, czerwone bagno, były rezerwat ścisły. Tutaj na Grzędach też mamy dużo ochrony ścisłej. Olsy Laskowieckie w basenie południowym, Brzesiny Kapickie jeszcze w basenie środkowym, Brzeziny Ciszewskie. Sporo mamy obszarów objętych ochroną ścisłą leśnych.
2: Czyli tu, gdzie my jesteśmy, to są te wydmy.
0: Tak jest, to są wydmy. To są wydmy piaszczyste z typowymi dla siebie siedliskami muraw szczotlichowych i tam, gdzie już to podłoże staje się bardziej żyzne, to wykształcają się bogatsze w gatunki murawy, ciepłolubne murawy.

0: na Piaskowe. I to jest taka mozaika, przenika się. Jedne siedliska w drugie przechodzą, tak płynnie tutaj. No ale kto by się spodziewał po parku bagiennym takich rozległych pasm wydm śródlądowych, a mamy to.
1: Towarzyszę grupie studentów Wydziału Leśnego SGGW, działającym w sekcji botaniki leśnej, a Agnieszka Henel poprowadzi nas dziś nieoczywistymi ścieżkami Biebrzańskiego Parku Narodowego.
0: Ostróżeczka Polna. Ostróżeczka Polna to jest ślad, że kiedyś ten teren był użytkowany rolniczo, bo tu była miejscowość, była wioska jeszcze w czasie II wojny światowej, przed II wojną światową. Tutaj mieszkali ludzie. Potem po II wojnie światowej już był koniec z tym osadnictwem. Tu była pacyfikacja wsi Grzędy w czasie wojny i te osoby, które przetrwały, chciały tutaj wrócić po wojnie, ale nowa władza nie chciała się zgodzić, bo to był taki buntowniczy, bardzo taki patriotyczny, buntownicza ludność i nie chcieli. Także to potem było nadleśnictwo, a w 93 roku, jak powstał Park Narodowy, no to już jest obszar należący do nas. Owód ochronny Grzędy. Bardzo ciekawy obszar, bardzo duży, rozległy. Gdzie indziej mógłby być Parkiem Narodowym. Sam ten obszar, naprawdę, jest tak zróżnicowany, taki piękny. Tu jest wszystko, różne typy lasów, murawy, ciepłolubne, szczotnichowy, wydmy. Grądziki, no tu jest wszystko.
2: Są chrobotki alpańskie?
0: O, popatrzcie, tu na chrobotkach się nie znam, nie powiem wam który, bo to można nawet po odcieniach, powinnam się ich nauczyć. Po odcieniach rozpoznać gatunki, ale to podeptajcie, nic im się nie dzieje. One, co prawda, chrobotki namnażają się zimą, wtedy, kiedy jest wilgoci dużo. Nic się tu nie dzieje, to jest... I one są takie fajne, mięciutkie, jak pada, no, to są takie mięciuteńkie, a teraz macie takie bardzo takie suche, nie? Szorstkie. Nie, to jest jasieniec piaskowy.
1: A dużo właśnie tej roślinności, to jest roślinność, która pojawiła się właśnie po tym okresie gospodarowania tutaj i
0: ona
1: wyludnienia.
0: Ona się dzięki temu wykształciła. Dzięki temu mamy te murawy i taki efekt gospodarowania wypasu utrzymuje się do dziś, ale już są takie procesy nieuchronne związane z sukcesją. I pierwszą taką odznaką jest zarastanie powolne tych muraw, bo tutaj nie ma już wypasu. To jest dziki teren, to znaczy wypas jest. Mamy koniki polskie, ale one mają do dyspozycji bardzo duży teren. Nie o wszystko tak zadbają, prawda? I z takimi procesami musimy się liczyć. Z procesem takim naturalnym to jest sukcesja, zarastanie. Każde siedlisko nieleśne po jakimś czasie ulega zarastaniu i o te siedliska trzeba dbać, żeby je utrzymać. Trzeba prowadzić zabiegi ochrony czynnej i one są przeróżne. Polegają na odkrzaczaniu, na koszeniu, na usuwaniu, proszę zobaczyć. To jest nieuchronny proces, tu już mamy sukcesję. Jest brzoza, jest osika i to zmienia się zupełnie w inne siedliska, zaroślowe, potem leśne. Murawy nam zanikają, a o to chodzi, że takich siedlisk, takiej przestrzeni zintensyfikowanej, rolniczej, to nie ma dużo, bo wszystko jest uproduktywniane. Każdy metr kwadratowy ziemi jest cenny i one tak nie znajdują dla siebie już miejsca.
1: No tak, ale rodzi się pytanie, w którym momencie Państwo decydują, że to siedlisko ma być utrzymane? Do czego dążycie i co próbujecie zachować?
0: To znaczy tak, to jest taka decyzja, że jest szansa, żeby to siedlisko utrzymać w stanie otwartym i to nam się udaje robić, tylko to są działania długotrwałe. Ale potrafimy doprowadzić do takiego stanu, że ta orlica pokrywa z takiego pokrycia bardzo dużego, powiedzmy 80%, to my ją zbijamy tam do 10 i to już uważamy za duży sukces. Wtedy jest ta przestrzeń dla tych gatunków typowych, charakterystycznych dla danego siedliska. I tych cenniejszych, chronionych, tak? Także to jest już nasza decyzja. Widzi pani, że tam to już nie ma sensu, bo to nic nie da. Ta orlica tak opanowała siedlisko całkowicie, że my już nie jesteśmy w stanie otworzyć. A tu widzimy, że jest potencjał. Są gatunki jeszcze, walczą o miejsce do życia. I tam, gdzie jest ten potencjał, żeby to siedlisko tak zachować czy odtworzyć go, to działamy. Tam, gdzie nie, to już nie ma sensu. No bo tak, tych siedlisk mamy, tych płatów jest dużo.
1: Ale to rok rocznie musicie to działanie
0: tak,
1: podejmować.
0: Tak, one są w rok. Konsekwencja. Przy ochronie czynnej jest ważna konsekwencja. Nie wystarczy raz na przykład napisać projekt, podjąć raz działania, ogłosić sukces. Nie będzie tego sukcesu. Przy zwalczaniu gatunków inwazyjnych jest tak samo. Jednokrotne zwalczanie czy jednokrotny zabieg ochronny nic nie da. To moglibyśmy równie dobrze zostawić w spokoju. Zabiegi muszą być kontrolowane.

0: kontynuowane. To jest bardzo ważne i przy zwalczaniu gatunków inwazyjnych, i przy powstrzymywaniu gatunków ekspansywnych, i przy powstrzymywaniu zarastania. Liczy się konsekwencja i trzeba się liczyć z tym. To są siedliska półnaturalne. One wymagają ingerencji człowieka do istnienia. Więc będziemy mieć pracę już do końca, do emerytury. I, nowe, i po nas i, też inni.
1: No właśnie, i nowe pokolenie.
0: Nowe pokolenie, tak, musi przejąć tą pałeczkę i kontynuować to, co my robimy, bo inaczej stracimy. Mam przykład z moich rodzinnych stron. Piękna łąka częślicowa. Ja jestem z okolic Zawiercia, województwo śląskie. Piękna łąka częślicowa, zaorana całkowicie, a łąki częślicowe, zmiennowilgotne, to są jedne z najbardziej bogatych, różnorodnych zbiorowisk nieleśnych i zaorana całkowicie pod pole kukurydzy. Jak porównać różnorodność polu kukurydzy z łąką częślicową? No po prostu to nie ma miary. Tak? I to jest ubożenie, totalne ubożenie. A gdzie mnie mamy chronić tych siedlisk, jak nie w parkach narodowych? W parkach narodowych ważne jest utrzymanie różnorodności gatunkowej, tak? I o to się staramy, żeby była ta różnorodność siedlisk, bo to zapewnia nam różnorodność wszystkiego. Od siedlisk wszystko jest zależne. Nie ma siedliska, nie ma gatunku. Muszą być, tak? Muszą być siedliska, żeby te gatunki mogły, a mają różne wymagania. I to nie tylko takie jednolite płaty, ale takie strefy ekotonowe, strefy przejścia. Wcale ochrona przyrody nie jest czymś prostym. To nieraz jest tak koronkowa robota i trzeba uważać, żeby nie zaszkodzić. To naprawdę nie jest proste. Trzeba brać szereg czynników pod uwagę. Tak, jak pani zauważyła, musi być ta decyzja, kiedy ingerujemy, kiedy zostawiamy do procesu naturalnego. Także to nie jest wszystko proste. No co, młodzi, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, jeszcze kawałek przed nami. Teraz proszę za mną. Teraz doprowadzę już na miejsce i pani zobaczy sobie zupełnie inne zbiorowisko, bo tu, gdzie chodzimy, to są murawy szczotlichowe. I takie uboższe, może murawy ciepłolubne, ale tam, gdzie pójdziemy, to jest przepiękna murawa ciepłolubna. Tam są takie też gatunki chronione z tą murawą związane. Jest sasanka łąkowa, jest goździk piaskowy. No gdybyśmy o to nie zadbali, to już by nam znikło.
1: Kocanka to typowa kocanki, dla tego terenu, tak?
0: Tak, tak, kocanki piaskowe jak najbardziej związane z murawami takimi napiaskowymi. To jest ich siedlisko. Zresztą roślinka o znaczeniu takim w medycynie, tak, że wykorzystywana, chociaż podlega ochronie. Tak. Te atrakcyjne rośliny pozyskiwane do celów medycznych na dużą skalę zostały objęte ochroną, żeby te zasoby uchronić przed wyniszczeniem. No, tu macie żanki. O, a tu widać, prawda? To z czym mamy problem, to z zarastaniem muraw przez to pole osikę. I ją się zwalcza. Bardzo trudno jest utrzymać ten otwarty charakter muraw, dlatego że to pole osikę wykopujemy. A ona ma bardzo takie te kłącza podziemne długie, jest bardzo trudna do zwalczenia. Jak już jest taka szczoteczka, to już odpuszczamy, tylko proszę zobaczyć. Ona jest przytrzymywana do pewnej wysokości, bo jest zgryzana przez zwierzęta, przez jeleniowate. One troszkę pomagają, troszkę ją wstrzymują, ale też proces nieuchronny i ona tak połyka, połyka, połyka przestrzeń. Nie dalej. A tu podrost topoli białej. Mieliśmy to pole. W ogóle tu przeszedł, tu gdzie jesteśmy, to przeszedł pożar, ten duży pożar 2020 i on szedł z tej strony od Polkowa, od północy i tu się zatrzymał, bo został teren przeorany, zatrzymał się na pewnej linii. Także te drzewa, które zostały uszkodzone przez pożar typu brzoza zwisła, brzoza omszona, powoli, powoli będą nam, zobaczycie, obumierają i będą się wydzielać. One po tym pożarze zostały silnie uszkodzone i nie mają szans. My będziemy musieli też sprzątnąć, jeżeli będą się wydzielać te brzozy, to musimy je też z siedliska ściągnąć, żeby nie użyźniały. Bo w murawach jest to ważne, żeby jak kosimy je, odkrzaczamy, wynosić tą biomasę poza obręb siedliska. Nie możemy użyźniać dodatkowo tego terenu, bo to zmieni jego charakter zupełnie.
1: A te żółto-fioletowe kwiaty?
0: Te żółte-fioletowe, ich jest dużo, bardzo są charakterystyczne. To jest Melamperum pratense, przeniec gajowy. On tak właśnie, takie okrajki przy drogach i on tak masowo rośnie. I proszę zobaczyć, on jest cwaniakiem, bo właściwe kwiaty są tutaj, te żółte, a to są liście. I one mają kolor fioletowy. To jest tak powabnia. Dodatkowo zwabiają owady zapylające. One są takie kontrastowe, piękne, więc

0: raczej no, chcą zwabić, tak? Chcą być jeszcze bardziej atrakcyjne, bo same te kwiaty żółte, o, jakby były, to tak średnio, a już ten fiolet to dodaje atrakcyjności. Bardzo ładna roślinka.
1: Tak, tak,
0: to jest chroniona pospolicie. Bardzo ładna. Uwaga, uwaga. Jakieś takie gałęzie. Zwykle są układem naturalnym, ale są też po działaniach takich wojennych.
1: Okopy
0: działa
1: jakieś.
0: Bardzo partyzantka. Pierwsza wojna, druga, pozostawiłeś ślad w rzeźbie terenu. Także nie tylko układ naturalny, ale dodatkowo jeszcze czynnik ludzki. O, i tutaj już przyjdziemy sobie tak na przestrzeń. No i tu moja, widzą Państwo już z daleka, moją murawę. Tutaj patrzcie, bo mogą być, jakiś podkolan się uchował jeszcze, bo tutaj rośnie sorczyk, podkolan biały. Może się go uda znaleźć, ale one po tej porze będą pewno przekwitnięte. Proszę, wchodzimy w murawę.
1: I pani tak ładnie mówi, moja, tak jakby pani o swoim ogrodzie własnym opowiadała.
0: No, bo to prawie tak jest, jakby, jak się czuję. No, musimy mieć następców, bo jakby mnie zabrakło, no ktoś musi przejąć pałeczkę i dbać o te siedliska. Musi czuć je, tak, że one są warte tej ochrony, że warto o nie zawalczyć. A zagrożenie z każdej strony. Jak nie orlica, to osiki, to jakiś trzcinnik piaskowy, który od razu wkroczy, jak nic się nie robi. Tą murawę kosimy co roku, kosimy późnym latem. Tu zobaczcie, jakie bogactwo owadów tu się dzieje. Macierzanka piaskowa, gorsz pagórkowy, kocanki piaskowe. To jest przetacznik spikatum, długokłosowy, ale coś pięknego. O, chodźcie, jest goździk piaskowy. I słuchajcie, chodźcie zobaczyć, on jest bardzo fajny, roślinka chroniona, Dianthus arenarius, powąchajcie go, on najpiękniej pachnie z wszystkich goździków. Jest super. I jeszcze się załapiecie na ostatnie arniki kwitnące. Chodźcie, pobuszujemy. Słuchajcie, ja lubię te okazałe i duże, te malutkie. Ostatnio gdzieś znalazłam, znaczy ktoś znalazł, a ja potwierdziłam, w górnym basenie bierze wyblin jednolistny, Malaxis monophyllos. To jest rzadki gatunek, taki dosyć storczyka, ale to jest takie małe, zapyziałe coś, takie, ale dla botanika on jest taki, ou. A jak ktoś zobaczy po stronie, no nic specjalnego, podkolan, owszem, robi wrażenie, piękne kwiaty, ładnie pachnie, fajny storczyk. A ten Malaxis to takie bladozielonkawe, takie zapyziałe, dopiero jak się powiększy, bo kwiaty storczyków, bo wszyscy kojarzą storczyki z tymi tropikalnymi, okazałymi. A u nas najbardziej okazałym storczykiem jest obuwik i fakt, jest piękny, zaraz pokażę. Natomiast wszystkie tam pozostałe inne storczyki to tak już, niektóre te rzadkości to są malutkie, delikatniutkie, zielonkawe kwiatuszki, nic specjalnego. Ale obuwik to jest gwiazda. To naprawdę. To tak właśnie jest, że botanik taki klasyczny, to im mniejsze, rzadsze, to tak bardziej. A ja nie jestem takim klasycznym. Mi to duże, ładno, okazałe, ładnie kwitnące. Od razu wiem, z czym mam do czynienia, a nie muszę się główkować. O Boże, co to jest? Są takie rodzaje, gdzie naprawdę trzeba wysilić się, żeby oznaczyć, trzeba z kluczami, bo się krzyżują jeszcze, bo coś tam. No więc ja takim klasycznym botanikiem nie jestem, bo ja nie mam na to czasu, żeby tam siedzieć pod mikroskopem i rozkminiać te szczególiczki takie drobne. A tym bardziej, że to motyle są pasjonujące, ważki są pasjonujące, ptaki są pasjonujące, życia by nie starczyło.
1: A skąd ta nazwa łąka trzęślicowa?
0: Łąka, zmienowilgotna łąka trzęślicowa od gatunku charakterystycznego właśnie od tej trawy, trzęślicy modrej. Ona jest bardzo ładna. Można ją hodować w ogrodach, tylko lubi wilgotne miejsca. Bardzo ładna, kępowa trawa i taki delikatny kwiatostan. Także od niej jest nazwa całego zbiorowiska. I tu na obrzeżu mamy taki wąski pas łąki trzęślicowej. Tu jest już murawa bliźniczkowa z arniką, a tu mamy murawę. Zobaczcie, jak na małej przestrzeni, ile tu jest siedlisk, tak? Murawa bliźniczkowa, łąka trzęślicowa, a najwięcej zajmuje ta ciepłolubna murawa napiaskowa. To jest Platanthera bifolia, podkolan biały, storczyk. Platanthera bifolia, bo ma dwa listki. Przedstawiciel storczykowatych, bardzo piękny, białe kwitną.

0: Te kwiaty ładnie pachną, tak wieczorem. On jest zapylany przez ćmy, które mają taką długą trąbkę. Widzi pani, że tych gatunków tutaj takich fajnych, ciekawych i chronionych jest bardzo dużo. Także mamy co chronić. Mamy co chronić.
1: Ale pani tutaj nic nie dosiewała, one same...
0: Nie, to jest ich się... Nic tu nie dosiewamy, to wszystko jest naturalne. Bo niekiedy to jest też forma ochrony danego gatunku, że jak jest go mało, to jest tak zasilanie populacji, jakby dosiewanie, żeby utrzymać. Ale tu nic takiego nie robimy. Tu prowadzimy tylko zabiegi ochrony czynnej, żeby utrzymać w ogóle siedlisko, tak? Nic nie dosiewamy, nie wzmacniamy. Tu się ma utrzymać to, co tu jest i co rośnie. Murawa jest przepiękna. To jest jedyna taka, gdzie mamy taki duży udział tego Posedanum orozolinum, taki tworzy aspekt o tej porze, tak dominuje i taki, dodaje takiej lekkości, prawda?
1: Tak.
0: No i ładne otoczenie, bo wokół mamy taki bagienny las, brzeziny bagienną z brzozą omszoną, także jest taki zaciszny rejon poza szlakami.
1: A od ilu lat pani zajmuje się tą murawą?
0: To trudno mi teraz wydobyć tak z pamięci, ale niech pomyślę, co najmniej 2019, także dbamy, to jest od lat, żeby ona się utrzymała. My się uczymy też na własnych błędach, jak je chronić, jakie metody są najbardziej skuteczne. Tego nie pozna się za biurka, to wszystko zależy od danego siedliska, co tu zastaniemy, jaką metodę zabiegu dobrać, żeby była skuteczna. To trzeba być w terenie. Teraz to dorwiemy. On gdzieś na ruch. One są, jak jest taka temperatura, motyle są rozgrzane, bardzo są na ruch, tak? Ale lata może wróci. Leci do nas. Czekajcie. Może jeszcze się... Może będzie jakiś inny okaz. Może ich jest więcej.
1: A co to było?
0: Modra szegarion się nazywa. Jest przepiękny, bardzo charakterystyczne, szerokie, takie czarne plamy. Modraszki w ogóle mają ciekawą biologię, bardzo skomplikowaną, a to jest dosyć rzadki gatunek.
1: I mamy go tu
0: chroniony.
1: Tak.
0: Nie wiem, może nawet jakaś kategoria zagrożenia będzie z Czerwonej Księgi, teraz trudno mi z głowy tak powiedzieć, ale przepiękne motylki. W ogóle modraszki są przecudowne. Modraszek od modrej barwy skrzydeł, nazwa.
1: Ale też tutaj wiele gatunków trzmieli już.
0: Tak, jest bardzo dużo zapylaczy i błąkówek, i motyli, także to jest bardzo bogate środowisko.
1: Pani też entomolożka.
0: Akurat motyle rzucają się w oczy, tak warto wiedzieć, z czym ma się do czynienia. Ja bardziej tak mam wykształcenie może botaniczne, ale interesuję się. Bo tutaj w parku przydaje się, jak się ma wiedzę z różnych dziedzin, nie jest się tak ściśle wyspecjalizowanym. Bo tak trzeba mieć szersze spojrzenie na to wszystko. No to i siedliska, i trzeba znać, jakie gatunki cenne, fajne, związane. Trzeba je umieć rozpoznawać. Także przydaje się i ornitologiczna, entomologiczna, botaniczna. No i wyczuwać siedliska. Wszystko jest bardzo przydatne. No bo jak planujemy, bo ja pracuję akurat w dziale, który planuje zabiegi ochronne, to warto mieć taką wiedzę szerszą.
1: No jest.
0: Nie specjalizować się w wąskiej tak w dziedzinie. To się przydaje. I my mamy specjalistów, mają wiodące swoje dziedziny, ale też takie szersze spojrzenie. Także tak. Taka specyfika pracy w Parku Narodowym. Przynajmniej naszej. O, proszę zobaczyć pani, jak on jest piękny. Tak. To jest pasz królowej.
1: Tak.
0: Taki duży, nasz taki największy, dzienny. Lat. On tu zaraz może... O, proszę. On lubi bardzo te ostróżeczki polne. I tam żeruje sobie na nich. No, jest przepiękny. Taki kontrastowy, żółty, takie czarne wzorki. No, także jak to się rzuca w oczy, to trzeba wiedzieć, czym ma się do czynienia. Po prostu...
1: To jest niesamowite, że pomimo lat pracy ta pasja cały czas...
0: Jest, to trzyma przy życiu. Dużo mamy, na przykład jest taka specyfika mojej pracy, że łączy zadania pracy w biurze z pracą w terenie. O, przepraszam. Ale to wziąłem? Nie wiem. W każdym razie łączy pracę w biurze i pracę terenową. Ja mam tak? Bo mamy też stricte pracowników administracyjnych. To wiadomo, nie ma się takiego kontaktu z terenem jak pracownicy merytoryczni. Ale to mi się najbardziej podoba w tej pracy. Powiem szczerze, największa satysfakcja, jak coś zrobię dla przyrody bezpośrednio w terenie, bo tak różnie z tymi papierami jest. Mniej satysfakcji na pewno.

0: to przynosi. Zawsze ten kontakt z przyrodą i to cieszy, że pracuje się w Parku Narodowym i ma się kontakt z tą przyrodą, ale też trzeba się tu umieć odnaleźć i to bardzo lubić, bo teren jest trudny i wymagający. Dajesz kość. Po jakichś latach wychodzą, a to schorzenia kręgosłupa, pochodzenie po bagnach, endoprotezy, boreliozy, różne rzeczy.
1: Poza raczej różowate można wszystkie wysłać.
0: Stare odchody wilka. Popatrzcie, mieniaka macie, tęczowego. I to jest tak, że u tego mieniaka on nie ma takich barw. O, to jest tęczowy. On ma piękne kontrastowe, bo jest jeszcze stróżnik. On ma tylko na jednej parze skrzydeł te kropeczki. Jak otworzę skrzydła, to zobaczycie. I to jest interferencja, to załamują się promienie tak. I to jest takie wrażenie, bo inne motyle to mają te barwy, tak jak dla turystki, cytrynki, bielinki, one już mają.
2: Tak.
0: Takie barwy. A u mieniaka to się mieni na tych jego łuskach. Tak jest. Jeden z piękniejszych motyli. Kocha odchody, no. Co zrobić? Taka natura. Drogi takie leśne z minerałami, odchody, pot. Żaden nektar kwiatów. Ale w przypadku mieniaków. No i tutaj się już zaczyna ten pasm wydm taki rozległy. On się tak ciągnie. I pani Olu, bagienny park. Jakby ktoś tu przyjechał, gdzie te bagna? Jaki bagienny park? Same wydmy, lasy. Ale mamy też i to. Chociaż tak największą tą wartością, no najcenniejsze to są te siedliska bagienne, które niestety nam się już przekształcają bardzo z uwagi na brak wody, obniżenie się poziomu wód gruntowych, susze. I one się już zmieniają, już ta roślinność, po roślinności to też widać. Robimy odwierty po odwiertach, że ten torf murszeje, nie odkłada się, nie ma procesów torfotwórczych aktywnych, tylko właśnie on się mineralizuje i widzimy, co się z nimi dzieje. I to się serce kroi, bo to są takie procesy nieuchronne. Prawdopodobnie w przyszłości te bagna przekształcą nam się w wilgotne łąki. I na to nie ma rady. Ale to nie znaczy, że nie mamy ich chronić, że przestać kosić, żeby nam zarastały. Bo nawet takie obszary otwarte, nawet jakby to były te łąki, to i tak to jest cenne obszary dla przyrody. Bo to są obszary użytkowane ekstensywnie, że warto je zachowywać, bo te gatunki, które w takiej przestrzeni rolniczej, intensywnej, nie znajdują dla siebie miejsca, nie mogą wyprowadzić lęgów, bo tam się kosi co róż, trawa odrośnie, znowu się kosi i znowu się kosi. No to są takie jakby pułapki ekologiczne dla ptaków, to właśnie znajdą miejsce u nas, tak? A park jest duży. Park jest duży i no i dzięki temu w miarę jeszcze tak odporny na jakieś takie zagrożenia z zewnątrz. Także park jest ciekawy. Ciekawy, zachęcam, żeby go odwiedzić. No jest bardzo trudny, powiem tak. To nie jest park dla takiego turysty komercyjnego, bo to jest bardzo trudny obszar latem. Naprawdę. Mamy sporo owadów tych gryzących, uciążliwych. To naprawdę ktoś musi mieć duże zacięcie, żeby poznawać park w lipcu, tak? Teren daje się we znaki. I tym też się broni. Ale dzika przyroda tutaj jest. Jest tu więcej spokoju, ciszy, bycia takiego sam na sam z przyrodą. To jeżeli ktoś tego poszukuje, to na pewno w Parku Biebrzańskim to znajdzie.
3: Agnieszka Henel, główna specjalistka do spraw ochrony przyrody w Biebrzańskim Parku Narodowym, zabrała nas dziś na łąki i murawy w obwodzie ochronnym Grzędy. Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Bez kotar.
6: Bez kurzu.
5: Za to nowoczesny.
6: Dziwny.
5: Kontrowersyjny.
6: Teatr Teraz.
5: To nowa audycja w Dwójce, w co drugi poniedziałek, kilka minut po 13.
6: Startujemy 14 września.
5: Maria Czok
6: i Dominik Gac.
4: Autopromocja.
7: Dwójka. Jesteś na miejscu.

Kłaniamy się Państwu. To jest 833 wydanie Dużej Czarnej. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Już za chwilę dołączy do nas Roman Markowicz, ponieważ tak jak się umówiliśmy z Państwem w ubiegłym tygodniu, dziś również pianistyka, dziś kolejny fantastyczny i mam wrażenie mocno zapomniany pianista. Tydzień temu, przypomnę, wspólnie z Romanem Markowiczem przypominaliśmy Państwu postać, nagrania, spuściznę Artura Balsama, który urodził się 120 lat temu, a dziś kolejny warszawiak, Marian Filar, przyszedł na świat w Warszawie 17 grudnia 1917 roku. Pianista wyjątkowy, także komponujący, działający przez większość swojego życia w Stanach Zjednoczonych. Bardzo niewiele nagrań zostawił po sobie Marian Filar. Każda z jego płyt, szczególnie winylowych, czarnych, to dziś są pozycje niezwykle rzadkie. To są białe kruki. Dziś wspólnie z Romanem Markowiczem postaramy się przybliżyć kilka tych nagrań i jak zawsze otwieramy naszą skrzynkę do korespondencji z Państwem. Facebook Dużej Czarnej oraz adres przemysław.psikuta@polskieradio.pl.

75 lat liczy sobie ten long play, to nagranie Mariana Filara. Długogrająca monofoniczna płyta nowojorskiej oficyny Colosseum Records, CLPS 1003. Marian Filar, a pod jego palcami muzyka Karola Szymanowskiego, dokładnie etiuda bemol, trzecia z opusu czwartego. 34 lata miał wówczas nasz pianista i długą drogę już za sobą, kiedy zasiadał w Nowym Jorku, aby dokonać tych nagrań. No i jak dziś wiemy, dekada lat 50. okazała się dla niego przełomowa. Wtedy zadebiutował dokładnie latem 1950 roku w Nowym Jorku. No i w następnych latach koncertował, występował pod batutą najlepszych z najlepszych. Współpracował z Rafaelem Kubelikiem, z Eugene'em Ormandim, z Erikiem Leinsdorfem, Efremem Kurcem i wieloma innymi fantastycznymi kapelmistrzami. Marian Filar będzie bohaterem tego naszego dzisiejszego spotkania. Wybitny szopenista, i to też w tej naszej dzisiejszej audycji podkreślimy. Ale zaczynamy od Szymanowskiego, bo Marian Filar był jednym z pierwszych pianistów, którzy nagrywali muzykę Szymanowskiego na płytach i mówił o tym, dostrzegł to, zdobył te płyty nieodżałowany Jan Weber, który na początku lat 80. prezentował, był autorem fantastycznego cyklu Karol Szymanowski na płytach świata. Prezentował wtedy wyjątkowe interpretacje Szymanowskiego, dokonywane no właśnie często przez pianistki, pianistów polskich w świecie. Zdobywał te płyty, wymieniał się z kolekcjonerami działającymi, zbierającymi nagrania w różnych częściach świata. Wydobyłem dla Państwa fragment audycji Jana Webera właśnie z tego cyklu. Marian Filar w muzyce Szymanowskiego z 21

0: czerwca 1982 roku. Posłuchajmy fragmentu. Jak zwykle u Jana Webera świetny skrót biograficzny, krótka charakterystyka gry naszego bohatera, a potem preludia z opusu pierwszego w wyborze Mariana Filara z tego samego longplaya wytwórni Koloseum.
1: Ponieważ nazwisko i sztuka tego wybitnego artysty, jakim był niewątpliwie Marian Filar, są w Polsce prawie nieznane, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, korzystam z okazji dysponowania dziś nieco większym zasobem czasu, aby poświęcić mu kilka słów. Urodzony w Warszawie, już w wieku 5 lat wystąpił po raz pierwszy publicznie w sali Konserwatorium Stołecznego. Miał 12 lat, gdy wykonał po raz pierwszy 20 koncert d-moll Mozarta z Orkiestrą Filharmonii Warszawskiej. Rok później wystąpił ponownie z orkiestrą, czym wzbudził zainteresowanie profesora Zbigniewa Drzewieckiego, który przyjął go do swojej klasy. Naukę przerwała II wojna światowa, dla Filara szczególnie tragiczna, gdyż został zaaresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym na Majdanku, a następnie w Buchenwaldzie. Jednak udało mu się przetrwać lata grozy i po uwolnieniu przez aliantów Filar szybko powrócił do formy. Grał często i z sukcesem. Wystąpił najpierw w Paryżu z orkiestrą imienia Colonna pod dyrekcją Gastona Pouletta, a następnie w wielu miastach Europy Zachodniej, wszędzie zbierając oklaski publiczności i świetne recenzje. W 1949 roku dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Chopina wystąpił m.in. w Berlinie, wykonując pod batutą Hermana Abendrota koncert e-moll Chopina. Krytyk gazety Der Morgen napisał o Filarze: idealny interpretator Chopina. A w Nadrenii napisano, że grał Chopina z pasją i melancholią, z majestatycznym patosem i, cytuję dosłownie, pulsującą ekscytacją. W tym czasie Filar występował też w wielu centrach kulturalnych, takich jak Hamburg, Frankfurt, Paryż. Na wiosnę 1950 roku znalazł się w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły go nie mniej entuzjastycznie od Europy. Wtedy to właśnie nagrał kilka płyt z muzyką Chopina, Brzezińskiego i Szymanowskiego. Na płytach tych Filar demonstruje podejście do wykonywanej muzyki proste, szczere, naturalne, pozbawione jakichkolwiek skłonności do popisu. Jest to czysta muzyka, brzmiąca pod jego palcami dźwiękiem może nawet zbyt surowym, ale każdą frazę przenika głęboki emocjonalizm i wyjątkowo trafne zrozumienie stylu, zwłaszcza stylu wczesnego Szymanowskiego, który pozostawał pod wpływem Skriabina, ale zarazem różnił się od niego w istocie swej muzyki znacznie. Choćby w mniejszym nasileniu pierwiastka romantyczno-mistycznego. Podobny do Skriabina w pisowni i słowniku, w naturze muzycznej był już Szymanowski sobą, choć jego ja dopiero wykluwało się ze skorupki. Wracając do Mariana Filara. Gdy słucha się innych pianistów grających preludia Szymanowskiego, odczuwa się jakąś jakby niechęć do grania tej młodzieńczej muzyki, co przejawia się w jakby nieudolności wyeksponowania tego ogromnego zasobu ekspresji, który drzemie w nutach, zawstydzeniu jakby. Muzyka staje się przez to sztywna, sztuczna. Filar, podobnie jak na przykład Maria Judina w nagraniu, które przedstawię Państwu niebawem w cyklu emitowanym na falach długich, podchodzi do preludiów bez żadnych uprzedzeń. Gra spontanicznie, naturalnie. I tak właśnie trzeba.

0: sprawia mi niesamowitą frajdę odkrywanie nieznanego mi dotąd pianisty, który gra muzykę XX wieku, a w szczególności, który gra Szymanowskiego. Swoją drogą zastanawia mnie, dlaczego tak uznany pianista jak Marian Filar z czasem zostaje zapomniany. To cenne niesamowicie, że mogę go dziś odkryć w dużej czarnej. To słowa Ariego, przyjaciela dwójki, bardzo wyrafinowanego słuchacza, jeśli mogę tak powiedzieć, ze świetnym uchem, który zadaje pytanie, które też dziś zadamy w dużej czarnej i nie wiem, czy potrafimy na nie odpowiedzieć. Roman Markowicz w dwójkowym studiu. Dzień dobry, Romanie.
1: Dzień dobry.
0: Trochę dłuższą drogę miałeś
1: troszeczkę,
0: dziś do naszego
1: dłuższa
0: dwójkowego
1: studia. Troszeczkę paroma przygodami, ale jednak chęć podzielenia się informacjami, albo można powiedzieć informacjami, w które wierzę odrobinę bardziej niż w to, co stało się powszechnie dostępnymi materiałami publicystycznymi czy prasowymi dotyczącymi Mariana Filara.
0: Powiedz proszę, znałeś, poznałeś tak, osobiście Mariana Filara?
1: Tak, poznałem Mariana. Ja nie wiem, nie wiem, czy bym rozpoczynał swój komentarz od tego, ale moja odpowiedź, przypuszczam, w pewnym sensie może być odpowiedzią na pytanie, jeśli tak dobrze, to dlaczego tak źle. Ale zacznijmy na moment, zacznijmy.

0: od nagrania, które usłyszeliśmy. Było to nagranie, z czego prawdopodobnie nikt nie zdawałby sobie sprawy. Ja nie wiem, czy w twoim przypadku wydarzyło się coś podobnego, aby posłuchać nagrania, które było jedynym w swoim rodzaju. Ponieważ Bruno Ronti, o którym w swojej biografii Filar pisze, że mój znajomy sprzed wojny, czyli przypuszczamy z Warszawy, pomógł mi w nagraniu dwóch long playów i na tym się skończyło. I proszę sobie wyobrazić, że ten Bruno Ronti był na samym początku, gdzieś od 1950 roku, był szefem, dyrektorem, być może była to jednoosobowa operacja tej firmy, którą nazwał Koloseum. I dla tej firmy Filar nagrał te dwa long playe, jeszcze w tym krótkim formacie 25 centymetrów. I na tym koniec. Ale nie koniec tylko dla Filara, ale również dla tego
1: oficyny Koloseum. Tak.
0: On prowadził potem dużą kompanię. Jestem przekonany, że pewne z tych nagrań może wpadły w twoje ręce również. Ale to były nagrania niemal wyłącznie rosyjskich artystów. W tamtych latach, kiedy rosyjskie płyty nie docierały w ogóle na zachód. On jakoś te płyty zdobywał. Zresztą, przepraszam, jeszcze muszę cofnąć na sekundkę. Również polskie nagrania. Z polskich nagrań, które były dostępne w tej kompanii, w tej oficynie, małej oficynie płytowej, była Halka. My mówimy jakieś nagrania z wczesnych lat 50., czyli
1: pionierskie czasy.
0: Pionierskie czasy, na pewno bardzo dobrzy polscy artyści. Mazowsze. A oprócz tego niemal wyłącznie rosyjscy artyści, Gilels, Richter, mnóstwo przedstawień operowych, czyli cały właściwie rosyjski dorobek fonograficzny, jeśli chodzi o muzykę operową.
1: No dobrze, Romanie, ale powiedz proszę jedną rzecz. Dlaczego Marian Filar później, po nagraniu tych dwóch płyt znakomitych dla Koloseum,
0: nikt inny go
1: nie wyciągnął do niego ręki, nie wszedł do innego studia nagraniowego i nie pozostawił kolejnych płyt. Był wtedy, te lata 50. to był jego czas.
0: Zależy, kogo spytasz, ponieważ jeśli zerkniesz na biografię, wspomnienia, pamiętniki, jakkolwiek chcesz to nazwać, Filara, to zauważysz jedną charakterystyczną cechę. Że jest to człowiek skłócony, jest to człowiek niezadowolony, jest to człowiek krytykujący wszystko i wszystkich. I to nie jest chyba najłatwiejszy człowiek, z którym można by było współpracować. W przypadku tego Runta, tego szefa Bruno Runta, może zaskakiwać jeszcze coś innego, czyli dlaczego nikogo innego nie nagrał po prostu w studio. Wszystkie jego nagrania publikowane, było ich dobrze ponad 100. Przypuszczam, że nawet więcej, bo ta firma istniała do 1958 roku, a potem, o ile pamiętasz, pojawiła się inna firma płytowa, która się nazywała Bruno. Już tylko od jego imienia i kontynuowali dalej nagrania. Były niektóre również polskie. Pamiętam przez mgłę jakieś nagrania Wisłockiego, Rowickiego, Haliny Wojtowicz i tak dalej. Stefanii Wojtowicz. Więc teraz tak. Odpowiedź, czy znałem Filara. Poznałem go jeden raz podczas jego występu w konsulacie generalnym Rzeczpospolitej.

0: i tej Polsce. To był rok prawdopodobnie 95-96. Na ten koncert przyjechał ponoć chory i nie był najwyraźniej w najlepszej formie. Były pewne piękne momenty, ale była to gra już zdecydowanie w nie najlepszym...
1: No, miał już swoje lata, trzeba to powiedzieć.
0: Ja przyszedłem zainteresowany faktem, że on podczas wojny między innymi przebywa w tym samym obozie pracy, nie koncentracyjnym, tylko obozie pracy, w którym przebywali moi rodzice. I o tym była kiedyś mowa, ale nigdy go nie spotkałem. Więc po koncercie dwa słowa. Tak, byłem w niedobrej formie, to tamto. Moim nieprzyjemnym obowiązkiem było później napisać recenzję z tego koncertu. Moja redaktorka upierała się, no napisz coś, cokolwiek. Starałem się być bardzo oględny. Nie pamiętam dokładnie, co napisałem, ale pamiętam ostatnie dwa zdania tej recenzji. I było to coś w stylu, że pewien bardzo znany pianista, którego nawet dziś nie będę, nazwiska jeszcze dziś nie będę wymawiał, jest właśnie w trakcie nagrywania kompletu walców Chopina. I wydaje mi się, że ów pianista, albo osoba pianistyczna, jak się dzisiaj mówi, mógłby się paru rzeczy od pana Filara dowiedzieć albo nauczyć o wykonywaniu walców Chopina. Więc wydawało mi się, że chociaż skończyłem jakimś pozytywnym słowem. Koniec aktu pierwszego. Akt drugi miał miejsce rok, półtora roku później, kiedy przyjechałem do Filadelfii, gdzie pan Filar od wielu lat mieszkał i uczył, był pedagogiem. Wśród jego najsłynniejszych studentów był pianista, który nawet pokazywał się, przypuszczam, niejednokrotnie w Polsce, Lambert Orkis. Wspaniały kameralista, świetny pianista i od ponad 25 lat partner Anne-Sophie Mutter. Niestety z nim nie miałem nigdy szansy porozmawiać. Więc przyjechałem do Filadelfii na swój własny recital i byłem troszeczkę zaskoczony, widząc pana Filara z jakąś jeszcze jedną osobą, którą również znałem, w pierwszym rzędzie. No więc troszeczkę się nawet ucieszyłem. Byłem trochę zdumiony, że nie przestawał mówić, ale myślę sobie, może słuch mu nawala, może już nie tego. Ale okazuje się, że powód był inny, bo po kilku minutach mojej gry ostentacyjnie wstał i wyszedł ze sali, a raczej w taki sposób, nie jak gdyby musiał nagle pójść do toalety. Trzasnął jeszcze drzwiami, bo to doszło do mnie do sceny. No i tak sobie pomyślałem, tak jak słynny Sir Thomas Beecham, który powiedział kiedyś, okropne zachowanie, ale co za krytyk. Więc myślałem, może po prostu zreważował mi się za słowa, które... Ale żarty żartami, ale czytając jego wspomnienia, które wyszły w formie książkowej pod tytułem Z Buchenwaldu do Carnegie Hall, natrafiamy na skomplikowaną, konfrontacyjną osobę, która taka troszeczkę ty mnie rąbniesz w nosa, ja ci wybiję za to oczy. Tego typu. Być może, że to zachowanie, może ten spryt, może ten błyskotliwy umysł na swój sposób pozwolił mu przetrwać sytuacje, których innych by nie, inni by nie przetrwali. Więc bardzo, długa odpowiedź na bardzo krótkie pytanie.
1: Na bardzo krótkie pytanie, tak. No, Marian Filar ma ten pis.

0: Epizod trudno nazwać epizodem, pięcioletnie przebywanie pod okiem Waltera
1: Gizekinga.
0: To jest niezwykle ciekawy czas, bo wiemy, że Filar zwrócił się o poradę do sławy wówczas, do Gizekinga, który to poradził mu, aby nie rezygnował z gry na fortepianie. Filar chciał odejść, prawda?
1: To są oficjalne słowa. Wyobraź sobie sytuację, że przychodzi młody adept fortepianu, który oczywiście przez 5 lat prawie że nie dotykał instrumentu. Tuż przed końcem wojny, chyba już właśnie w czasie pobytu w jednym z oddziałów obozu w Buchenwaldzie, miał jakiś tam dostęp do pianina i zapytuje, czy powinienem dalej grać. Uważam, że pytaniem takim bardziej logicznym byłoby: mistrzu, czy przyjąłbyś mnie za swojego adepta, za swojego studenta, a nie zadawanie pytania, czy powinienem dalej grać. Naciągane. I niestety w tych wszystkich wypowiedziach Filara odczuwam instynktownie albo nieinstynktownie po prostu naciąganie, co może samo nie było jego winą, tylko winą osoby, pomagała mu spisywać te rzeczy. I spisywać w formie takiej: no stary, no wiesz co, no nie uwierzysz, no wiesz, w taki po prostu prymitywny sposób. Dialogi, monologi sprzed 60 lat i pisane w taki sposób, no dość w sumie prymitywny.
0: No tak, na szczęście dla nas, Romanie, to jest tylko dodatek do nagrań, które mamy. No i teraz, proszę państwa, Chopin. Czas na Chopina, którego dziś nie zabraknie w dużej czarnej.
1: I o którym, przepraszam, kilkukrotnie w tych swoich wspomnieniach cytował, że Gizeking wszystkim, wszem i wobec opowiadał, że Filar gra lepiej Chopina ode mnie. Być może, że tak, ale z kolei czy trochę skromności by czy by troszeczkę nie pomogło?
0: Sonata...
1: Nie wiem. Przepraszam, jestem negatywnie nastawiony, nie ukrywam. Więc czasami po prostu mówię, wolałbym mniej o nim wiedzieć. Po prostu słuchać i nie wiedząc zbyt wielkiej ilości szczegółów.
0: Tak, wszystko to jasne. Sonata Hamol Fryderyka Chopina teraz przed nami w dużej czarnej z longplaya wytwórni Koloseum. 75-letnia płyta.
1: Którą ty masz, a której ja w życiu nie miałem w ręku.
0: Płyta, którą pamiętam, kopiowaliśmy tutaj także na potrzeby naszych spotkań w dużej czarnej lata temu, między innymi ze Stanisławem Dybowskim, który bardzo wysoko cenił te chopinowskie nagrania, te chopinowskie kreacje Mariana Filara. Chyba nie znał jeszcze wtedy tych zapisów z Frankfurtu z roku 1952, które też mamy dziś dla państwa.
1: Znaczy 40, to jest okres 49 do 52. Do 52. Z różnych radiofonii
0: niemieckich. Tak.
1: Czyli O czym to świadczy? Że on miał już jakąś renomę, że to nie jest oszukiwane, miał renomę nawet przed zakończeniem swojej współpracy z Gizekingiem.
0: Tak, bo to jest ten moment, kiedy on, no właśnie kończy się ta współpraca z Gizekingiem. Filar jest bardzo młody, ma wtedy 33-34 lata.
1: Tak, i oczywiście z których 5 lat było wyjęte z życiorysu.
0: Słuchamy, proszę państwa.

0: 4 minuty po godzinie 14. Duża Czarna w dwójce. Dziś wydanie 833. Roman Markowicz razem z nami w dwójkowym studiu. No i słuchamy takich fantastycznych nagrań sprzed wielu, wielu lat. Rok 1951. Nowojorska wytwórnia Koloseum. No i płyta dla nas bezcenna. Płyta, którą otwiera właśnie ta interpretacja sonaty Hamol op. 58 Fryderyka Chopina pod palcami Mariana Filara. Romanie, wiele nam mówi o Filarze to nagranie.
1: Mówi nam tyle, że jednak kiedy zakończył swoją współpracę, edukację można powiedzieć również, bo on wspominał niejednokrotnie, że znowu z całą swoją skromnością, na jaką mogliśmy liczyć, twierdził, że pięknego dźwięku nauczył się od Gizekinga i mówił o nim z największą estymą i z największymi pochwałami, wręcz z uwielbieniem, że po prostu, że to, twierdził, że to, co znamy z nagrań Gizekinga, w ogóle się nie zbliża do tego, jak on faktycznie brzmiał, że to był po prostu jakiś czarodziej klawiatury, bez względu na to, czy

0: jego interpretacje mogły zachwycać, czy nie. Więc przyjechał do Stanów już jako dość dobrze, jeśli nie wręcz doskonale, uformowany pianista. I tuż po przyjeździe nie należy zapominać, że został zarekomendowany wielkiemu szefowi Orkiestry Filadelfijskiej Eugene'owi Ormandiemu. I Ormandy nie tylko, że mu zaoferował szansę zagrania w Carnegie Hall z Filadelfijską Orkiestrą, co samo w sobie nie jest przecież małym osiągnięciem, szczególnie dla pianisty, który nie wychował się w Stanach, nie zdobył amerykańskich nagród, ale najwyraźniej zrobił na nim wrażenie, zaprosił go na koncert i później, chyba 2 lata później, zaprosił go do udziału w koncercie beethovenowskim, podczas którego grał fantazję Beethovena na fortepian, orkiestrę i chór. Jeszcze komentuje, że nie chciał przyjąć zaproszenia, bo to jest jakiś utwór, którego nie znał, którego nie chciał się w ogóle, nie chciał sobie zawracać głowy. I dopiero ktoś mądrzejszy powiedział, że z Ormandy mnie nie dyskutujesz, tylko jeśli ci oferuję coś, to przyjmujesz i całujesz po rękach. Więc tutaj można było powiedzieć, że jakoś dał się przekonać. Nie dał się przekonać, żeby się ugiąć przed jednym z największych impresariów XX wieku, czy drugiej połowy XX wieku, czyli Sol Hurok, który był no, wręcz chodzącą legendą. I tutaj znowu możemy jedynie wierzyć słowom autora tej biografii, który oczywiście starał się przedstawić Sola Huroka jako jakąś osobę, z którą było bardzo trudno mieć do czynienia. Znowu mądrzejsza osoba niż pan Filar, a to o to chyba nie było trudno, bo być utalentowanym, a być mądrym to są dwie różne rzeczy. Pokłócił się z nim również i zamiast po prostu ugiąć się, poddać się, mając jeszcze oprócz tego ponoć, znowu podkreślam słowo ponoć, jakąś inicjatywę, współpracę, poparcie Rubinsteina, z którym oczywiście też potrafił o spotkaniach z Rubinsteinem powiedzieć, że przez całe 2 czy 3 godzinny czas trwania spotkania, jakiegoś przyjęcia, siedzieli i dyskutowali z Rubinsteinem. Dobrze, jak się ma wielką wyobraźnię, to się widzi pana Rubinsteina, który się zaszył w kąciku z panem Filarem i dyskutują jakieś ważne aspekty interpretacji.
1: Może rozmawiali 3 godziny o sonacie Hamol.
0: Może tak, może rozmawiali 3 godziny o sonacie Hamol. Dobrze, powiedzmy, moja wyobraźnia nie sięga tak daleko. Więc jestem po prostu zdumiony tymi wypowiedziami. Oczywiście, jeszcze jedna rzecz, powrócimy do Chopina, ale znowu to podkreślanie, że Gizeking twierdził, że Filar gra lepiej Chopina. Być może to jest prawda, bo jeśli posłuchamy nagrań i jednego, i drugiego, a co dopiero w tym samym repertuarze, jak w przypadku Barcaroli, to możemy się również z tym zgodzić. Chodziło o jakąś taką elementarną skromność, ale być może zbyt wiele wymaga.
1: No tak, ale ta relacja z Gizekingiem szczególna, z Gizekingiem, który też pamiętajmy, grywał Szymanowskiego. Też moglibyśmy kiedyś porównać.
0: Ach, jest jeszcze jedna, przepraszam, zapomniałem. A, o co się pogniewał Hurok? Mhm. Ponoć. Hurok się pogniewał o to, że Filar współpracował przez 5 lat z nazistą. Że Gizeking był nazi i że jako Żyd Filar nie powinien ręki mu nawet podać, a co dopiero być gościem w jego domu i studentem.
1: No, mocno powiedziane.
0: To jest...

0: Wiemy, że Gizę King działał w okupowanej Francji, ale po wojnie został sądownie oczyszczony z tych wszystkich zarzutów.
1: Oczywiście ja przypuszczam, że jeśli to był argument Sola Huroka, to ja bym ten argument bardzo chętnie odrzucił. I to był dowód jeszcze na jedno, że Sol Hurok był też z gruba ciosany.
0: No tak, tak. Oczywiście, że tak. Wiemy, że Gizę King zagrał wspaniały recital. Dał piękny koncert w hołdzie Gizę Kingowi w Wiesbaden po tej nagłej śmierci Gizę Kinga, który przecież przeżył wypadek samochodowy, tak, w którym zginęła jego żona. I potem się już z tego nie podniósł, zmarł no chwilę potem, kilka miesięcy później, zresztą w trakcie nagrywania sonat Beethovena. Tak. No, Gizę King nam dzisiaj tutaj powraca. Gizę King zmarł w październiku 56 roku. Myślę, że to jest świetna w tym roku rocznica, aby przypomnieć jego nieśmiertelne nagrania. Napisał do nas pan Piotr. Marian Filar. Prawdziwie doskonały filar starej szkoły europejskiej pianistyki w USA. Bardzo wiele wyniósł z nauki u Waltera Gizę Kinga. Wydaje mi się, że pamiątką po tym wielkim nauczycielu były śpiewny ton, intelektualna dyscyplina i perfekcja techniczna, bez cienia efekciarstwa. Osobiście cenię grę Filara bardziej niż interpretację genialnego Artura Rubinsteina. Przekonała mnie większa niż u łodzianina wierność tekstowi muzycznemu przy zachowaniu wszelkich znamion indywidualności odczytania. Moim pierwszym spotkaniem z pianistyką Filara było odnalezione stosunkowo niedawno żywe nagranie z 1975 roku. Nie było ono chyba nigdy oficjalnie dystrybuowane, ani tym bardziej wydane na winylach. Artysta wraz z orkiestrą symfoniczną Estado de São Paulo zaprezentował wtedy koncert fortepianowy Roberta Schumana. Dyrygował brazylijski mistrz batuty
1: Carvalho.
0: Eleazar de Carvalho. W prywatnych zbiorach studentów Filara przetrwał też fenomenalny solowy recital, który ten wyjątkowy pianista dał 2 października 1965 roku w Wigmore Hall. Później odkryłem dla siebie niezrównane wykonania utworów Chopina oraz etiud Szymanowskiego. Wszystko tylko w nagraniach cyfrowych. Wspaniale usłyszeć sztukę Filara odtwarzaną z wysokiej jakości nośników winylowych w moim ulubionym programie drugim. Tak pisze do nas między innymi w długim liście pan Piotr, którego pozdrawiamy.
1: Czy mogę odpowiedzieć?
0: Ale oczywiście, Romanie, że tak. Te nagrania z Wigmore Hall przechowane przez studentów.
1: Charlesa Birnbauma, od którego również ja właściwie znowu drogą pośrednią, ponieważ jeszcze nie tak dawno, jeszcze nie tak dawno te nagrania faktycznie były białymi krukami. W momencie, kiedy Charles Birnbaum, uczeń Filara z Filadelfii i potem pod koniec życia opiekun, kiedy pianista już cierpiał na Alzheimera, zajmował się nim, poświęcił mu życie. I w zbiorach Filara, a potem oczywiście w zbiorach Birnbauma, tak jak w moim przypadku z Balsamem, odnaleziono skarby, połowiczne skarby, ponieważ niektóre nagrania nie były zachowane w całości. Jak wspomniany, wspaniały zresztą przyznaję, recital z Wigmore Hall. Prawda jest taka również, że jeszcze nie tak dawno temu pewne nagrania były białymi krukami, którymi my, kolekcjonerzy, wymienialiśmy się z największą czcią. W momencie, kiedy pojawiła się możliwość publikowania tych nagrań, zresztą jestem niezmiernie wdzięczny panu Birnbaumowi za jego szczodrość i dzielenie właśnie się tym materiałem,

0: staje się to oczywiście dostępne dla każdego melomana. I mi się zdaje, że tak powinno być. Czyli rzeczy, które mnie się wydawało, że mam jako skarby, jednego po prostu w ciągu jednej godziny przestają być tymi skarbami i tak dalej.
1: Ale pozostają skarbami, Romanie, kiedy słuchamy ich wspólnie z naszymi ukochanymi słuchaczkami, słuchaczami w Dużej Czarnej, bo to na tym to polega, żeby te nagrania właśnie otrzymały odpowiednią oprawę. Podobnie, chyba podobnie, gdzieś tam zawieruszyła się część recitalu, występu z Frankfurtu z 10 lipca 1952 roku, ponieważ zmierzam, jak wiesz, do fantastycznej interpretacji preludiów Chopina. Taśmy Radia Bawarskiego, prawda? Tak, to jest kopalnia.
0: To świadczy również o tym, że nawet jako student, tak, to, że on o sobie tak dużo mówi i z taką chwałą, to wciąż nie świadczy, że on nie był dobrym pianistą. Więc najwyraźniej jeszcze jako nie 30-latka czy coś w tym rodzaju, jednak radio niemieckie widziało w tym jakąś korzyść, żeby go nagrywać.
1: No właśnie, w Stuttgarcie w 1949 roku ballady Chopina między innymi, prawda?
0: I również Brahms, który faktycznie w tym recitalu w Wigmore Hall jest znacznie bardziej dojrzały, grany z znacznie większą swobodą i po prostu no, z jakąś dojrzałością frazowania i tonalną kontrolą fantastyczną. Więc to muszę przyznać, że absolutnie z panem Piotrem się zgadzamy.
1: To rozbudziliście panowie nasze apetyty na Brahmsa z Wigmore Hall, bo dzisiaj będzie Brahms z Frankfurtu.
0: Jeszcze wrócimy do niego.
1: Wrócimy, a teraz preludia. Od preludium C-dur do preludium Gismol.
0: Tak, czyli pierwsze 12.
1: Pierwsze 12 preludiów z opusu 28. Tak grał Marian Filar 10 lipca 1952 roku we Frankfurcie.

0: dwa takty.
1: Opuścił dwa takty, powiedział Roman Markowicz. Marian Filar opuścił dwa takty. Jemu wolno.
2: Nie, po prostu z truizmem, że pewne z największych nagrań, nie mówię koniecznie o tym, dokonywane były z najpodlejszych edycji, zupełnie niemiarodajnych, także oczywiście daleko przed edycją Paderewskiego. No ale tak po prostu bywa.
1: Na tym to,
2: Marian, a polega. Czy wiesz, jak się o nim wyrażał profesor Drzewiecki?
1: No właśnie, chciałem też teraz wymienić nazwisko profesora Zbigniewa Drzewieckiego, bo gdzieś nam się tu kłania profesor Drzewiecki, słuchając tych preludiów.
2: W sensie, że pomógł Filarowi w pewnym momencie przeżyć pewien jakiś krótki czas okupacji we Lwowie, kiedy Filar musiał się oczywiście ze względu na swoje żydowskie pochodzenie ukrywać. Ale była to obustronna miłość i Drzewiecki bardzo, bardzo serdecznie
1: do końca go wspominał.
2: Swojego Maksia. Bo on wcale nie miał nie figurował pod imieniem Marian. Marian mogło być w ogóle, mogło mieć sens w Polsce, ale na drugim brzegu Marian jest uważany jako żeńskie imię. Więc to było trochę dziwne, że on zadecydował używać żeńskiego imienia niż swoje dawne Max czy Maksio.
1: Ja dodam, że to nagranie preludiów można znaleźć na znakomitej kompaktowej płycie poświęconej niemieckim radiowym rejestracjom Filara. Rzecz wydana w roku 2015 nakładem oficyny Melo Classic. Napisał do nas pan Zbigniew: oj, szkoda, że nie ma tych nagrań więcej. Na pewno jakaś kompaktowa reedycja by się przydała. No to właśnie a propos, proszę pamiętać o tej płycie, z której jeszcze za chwilę coś pokażemy. Wracając do listu. Wielcy artyści oprócz talentu potrzebują też szczęścia, ale jak wszyscy ludzie, roztropności życiowej. Ilu z nich żyłoby dłużej, zrobiłoby karierę i tak dalej. Niektórzy pod maską ekscentryczności ukrywają jakieś słabości. Glenn Gould, ale i Ewa Demarczyk, czy wielki matematyk Perelman. Czytając życiorysy, można by mnożyć takie listy ludzi.

0: zasługujących na większe uznanie. Przypomina nam o tym wszystkim pan Zbigniew z Gór Opawskich, który właśnie nas słucha, bo jak powiedziałeś, Romanie, wspólne słuchanie, wspólne przeżywanie, wspólne spotkania nigdy nie zastąpią nam słuchania w samotności.
1: Znaczy nie, słuchanie w samotności nigdy nam nie zastępni.
0: Przepraszam, że tak zrobiłem. Wspólnego słuchania. Takiego jak właśnie co tydzień w sobotę w Dużej Czarnej. Nagrana audycja nigdy nie zastąpi nam audycji żywej. Kiedy niektórzy goście zaglądają do studia trochę później, ale najważniejsze, że są.
1: No tak, więc co mamy jeszcze? Co nam zostało? Brahms?
0: Mamy Brahmsa.
1: Do którego właśnie we wspomnianym już przez pana Piotra w recitalu z Wigmore Hall będzie Filar powracać, i aczkolwiek nie do koncertów. Niedużo się tego zachowało. Przypuszczam, że pan Birnbaum odrestaurował to jak najlepiej mógł, ale jeśli mówimy o nagraniach właśnie tak jak koncert Chopina Emol z 1953 roku z kasety, więc
0: niestety, nie da się z tego już wyciągnąć, nie wiem,
1: może by to wiązało się ze zbyt wielkimi kosztami i ze zbyt małym popytem. Bo w końcu to nie jest bardzo znany muzyk. Ile by byli w stanie sprzedać egzemplarzy?
0: Z Rafaelem Kubelikiem przyjaźnił się tuż
1: po wojnie.
0: No
1: i tu wygląda na to, że to nie była jakaś fałszywa informacja gloryfikująca pianisty, tylko faktycznie...
0: Jakaś taka trwała relacja, prawda?
1: Informacje były, że oni wykonywali ten koncert Chopina z Chicago Orkiestrą, kiedy Kubelik był szefem artystycznym, tylko że nagranie się nie zachowało. A kto wie, być może, że są jeszcze jakieś archiwa, które być może to zachowały, więc tutaj nie wykluczajmy. I potem dopiero w 1971 roku to, co się ukazało później, było już zarejestrowane, ale my mamy już niedużo czasu, musimy jeszcze troszkę posłuchać Brahmsa i mamy jeszcze coś na koniec,
0: a teraz wracamy do taśm Radia Bawarskiego, do Frankfurtu. Dzień wcześniej, 9 lipca 1952 roku, Marian Filar zarejestrował 3 intermezza Johannesa Brahmsa. H-dur opus 76 numer 4, A-dur opus 118 numer 2 i C-dur opus 119 numer 3.

0: Brahms pod palcami naszego bohatera Mariana Filara. Nagranie z lipca 1952 roku. Do Brahmsa Filar powracał. Wiemy od naszych słuchaczy, wiemy od ciebie, Romanie, że ten Brahms nawet jawił się później nieco poważniejszy, bardziej intelektualny pod palcami Gizekinga, ale w tym nagraniu wspaniałe te intermezzo.
1: Nie, bo oczywiście jestem przekonany, że jakiś wpływ Gizekinga musiał być w tym momencie.
0: No właśnie.
1: Mimo, że to już był 52 rok, czyli już po opuszczeniu Niemiec,
0: tak,
1: i po osiedleniu się w Stanach. Czy najwyraźniej powracał jeszcze jako gościnnie do Niemiec, wówczas jeszcze daleko niezjednoczony. Więc jakąś pamięć pozostawił po sobie.
0: Pani Magda napisała do nas: dzisiejsza czarna to nie tylko fantastyczna przygoda i podróż w nieznane muzyczne ostępy, ale też impuls do refleksji nad złożonością artystycznej kariery. Talent i ciężka praca. Czyżby faktycznie wyłącznie na nich opierała się twórczość? Odniosłam wrażenie, po komentarzach pana Romana Markowicza, że w przypadku Mariana Filara ważna była również autokreacja. I w tym przypomina na przykład Tamarę Łempicką. Może brak skromności sprzyja niezwykłej osobowości. Serdeczności z Krakowa, niskie ukłony dla pana Romana. Pani Magda.
1: Dziękuję bardzo, to bardzo ładnie. Przypuszczalnie jedna płyta Filara albo jeden obrazek pani Łempickiej nie przekładałoby się na to samo. Myślę, że wciąż byłoby nam trudniej z panią Łempicką. Ale tak, to jest prawda.
0: Tematu Mariana Filara dziś nie wyczerpujemy i to dobrze.

0: Dodajmy, Romanie, że taki mieliśmy plan początkowo, aby dziś w tej audycji zestawić nagrania Filara z nagraniami Seweryna Turella, które również dla Państwa szykujemy. Zbieramy płyty, czyścimy płyty, bo to są nagrania bardzo stare. Seweryn Turell odszedł z tego świata w roku 1954.
1: Tak. I ponoć zmarł, jeśli nie na scenie, to tuż po koncercie miał jakiś atak serca. Więc smutny, ale kolejny artysta, który nie pozostawił po sobie duszą.
0: A dziś na finał jeszcze jedno nieoficjalne nagranie. To będzie fragment radiowej transmisji i jeszcze jeden Chopin, tym razem z orkiestrą. Co prawda nie pod batutą Rafaela Kubelika, tylko niejakiego Dilfrida Berneta, wiedeńska...
1: Nieznane mi nazwisko.
0: Orkiestra Opery Wiedeńskiej w rondzie a la Krakowiak F-dur op. 14 Chopina. W nagraniu, które ukazało się, które przyszło najprawdopodobniej dokonane w 1952 roku.
1: Znowu wielkie dzięki, że pan Birnbaum, Charles Birnbaum, uczeń Filara i spadkobierca, zaoferował nam te rzeczy, udostępnił nam te rzadkie nagrania, także nie są już białymi krukami, tylko po prostu są dostępne. Uważam, że to jest bardzo cenne.
0: Roman Markowicz był gościem dzisiejszego 833 wydania Dużej Czarnej. Romanie, wielka przyjemność, jak zawsze.
1: Dziękuję, że nam się udało, bo były znaki zapytania.
0: Magdalena Wojtulanis, Przemysław Psikuta, kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Prywatność wydaje się czymś oczywistym. Mamy swoje mieszkania, listy, rozmowy, myśli, sekrety. Są rzeczy, którymi dzielimy się z nielicznymi, albo wręcz nie dzielimy się z nikim. Część naszego życia może pozostać dla innych niedostępna, niewyjaśniona i nieprzejrzysta. O prawie do sfery zakrytej przed oczyma ogółu porozmawiamy w czwartek o 22. Do usłyszenia, Michał Nowak.
2: Kluby muzyczne od dekad są miejscem, w którym muzyka powstaje, testuje swoje granice i spotyka się z publicznością. Ale ich funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. Czy klub może dziś być jednocześnie przestrzenią artystycznego eksperymentu, biznesem i ważną instytucją kultury? A jeśli tak, to kto powinien wziąć odpowiedzialność za jego przetrwanie? Artyści, publiczność, rynek, a może państwo? Porozmawiamy o tym w najbliższej debacie dwójki, na którą zapraszam w środę o 19:00. Urszula Nowak.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia.
4: Minęła 15:00.
5: Jesteśmy na wczasach.
4: Słodkie wczasy od początku wakacji. Co sobota zapraszaliśmy Państwa do polskich uzdrowisk. Naszej letniej trasie towarzyszyło hasło, no właśnie, jesteśmy na wczasach.
3: Ale nawet najdłuższe, nawet najpiękniejsze wczasy się kończą, wakacje się kończą, a lato zamienia się powoli, ale nieubłaganie w jesień. Nam zostaje to, co każdemu chyba kuracjuszowi po turnusie, czyli jeśli niepewność, to może nadzieja, że nie ma takiego zmartwienia, którego nie dałoby się wyleczyć borowiną, szklanką wody i widokiem na góry.
4: Byliśmy w Ciechocinku, w Gołdapi, w Choryńcu Zdroju, w Iwoniczu Zdroju, w Ojcowie, a dziś ostatni przystanek. Jesteśmy w Kotlinie Jeleniogórskiej na wysokości 350 metrów, otoczeni czterema pasmami gór, Karkonoszami, górami izerskimi, kaczawskimi i

0: rudawami janowickimi. Karkonosze widać stąd jak na dłoni.
1: Chociaż trochę drzewa zasłaniają. Jeszcze cały czas piękne i zielone. Wokół nas Park Zdrojowy, stare drzewa wspomniane przed momentem, alejki, pijalnia, muszla koncertowa i przepiękny, spektakularny pałac Szafgoczów. Dzień dobry, mówimy dziś Państwu z Cieplic.
0: Małgorzata Nieczycka-Mac
1: i Jakub Kukla.
0: A jest z nami na miejscu Katarzyna Fitzwilliams, która wydaje dzisiejszą audycję. Muzykę przygotowała Klaudia Baranowska. Program w Warszawie realizuje Zofia Kruszewska.
1: A w Cieplicach w wozie transmisyjnym Paweł Miłoszewski. Zaczynamy od spaceru, bo trochę ruchu na początek nie zaszkodzi. Już za chwilę zwiedzimy centrum Cieplic, a w nastrój spacerowy wprowadzi nas muzyka Luigiego Boccheriniego. To będzie kwintet E-dur w wykonaniu kameralnego składu Orkiestry Wieku Oświecenia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a w tle słuchamy tego, jak brzmią cieplice. Jesteśmy właściwie w sercu tego miasta, a po cieplicach oprowadza nas Antoni Witczak, przewodnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Akurat spotkaliśmy się chyba w najważniejszym z mojego punktu widzenia

0: miejscu przy głównym domu zdrojowym wzniesionym w latach 30. XX wieku, w którego ścianie umieszczono kilkadziesiąt lat temu pamiątkową tablicę. Ta tablica jest chyba podstawą do dnia dzisiejszego ważną, bowiem mówi o funkcjonowaniu cieplickiego zdroju i dawnego miasta, które jest dzisiaj tylko dzielnicą Jeleniej Góry. Jest to tablica pamiątkowa poświęcona Fundacji Piastów. Piastów, którzy na Śląsku byli tą boczną linią od Piastów Królewskich na Krakowie. Stąd w 1286 roku jeden z Piastów, no żeby przybliżyć jego postać, jest to wnuk Henryka Pobożnego, który zginął pod Legnicą w 1231, a jego wnuk Bernard Lwówecki, książę na Lwówku, pan Śląska, sprowadza w 1281 roku w marcu do cieplic rycerzy zakonu świętego Jana, czyli Joannitów, krótko mówiąc specjalistów od opieki nad chorymi, pątnikami, pielgrzymami wędrującymi do gorących źródeł, które wedle tradycji zostały blisko 100, a może i więcej lat wcześniej, jeszcze za czasów Bolesława Kędzierzawego, syna Bolesława Krzywoustego, ponoć już założone. Także osada powstaje przy gorących źródłach, bijących stąd kilkadziesiąt metrów nad brzegiem rzeki Kamiennej, gdzie samoczynny wypływ z głębi granitu karkonoskiego mineralnych wód ciepłych, co najważniejsze, tworzył coś w rodzaju bajorka, w którym ci pierwsi przybywający w te okolice, łudzący się, czy mający nadzieję, że kąpiel w gorących źródłach przywróci im zdrowie, przybywając moczyli tutaj swe skorzałe ciało.
1: Dawno, dawno temu, gdybyśmy mieli tę opowieść zamienić w legendę dla dzieci, to powinniśmy powiedzieć o jeleniu, który podobno wpadł do gorącego źródła i ozdrowiał.
0: Może do końca nie wpadł, ale tradycja mówi, że w czasie polowania jeden z książąt piastowskich zagonił ranne zwierzę w dzikie ostępy puszczy tu nad rzeką Kamienną i zauważył, że kiedy zraniony jeleń zanurzył się w tych gorących, bijących z ziemi źródłach, rana, którą książę wcześniej mu zadał, przestała krwawić. To miał dać asum do tego, że w takim razie wody muszą mieć właściwości uzdrawiające i tak mogło się to faktycznie zacząć.
2: Pan powiedział o joannitach, a ja się zastanawiam, kto dla historii cieplic był istotniejszy, joannici czy może jednak cystersi?
0: Były te zakony oba ważne, chociaż historycy w tej chwili się doszukują nawet i augustianów, którzy mieli grubo przed joannitami pojawić się w cieplicach. Zresztą augustianie byli na Piasku we Wrocławiu, mieli swe dobra na Ślęży i w Sobótce. Prawdopodobnie mogli się znaleźć tutaj, ale widać nie była sprzyjająca sytuacja do lokacji założenia i stąd ciepłe źródła dostały się kilkadziesiąt lat później joannitom.
1: To ja upomnę się jeszcze o żeńskie klasztory, jakie powinniśmy wymienić w cieplicach.
0: Opierając się na tym, co ja słyszałem, raczej żeńskich zakonów tutaj nie było. Nie powiem, że nie było, bo tego nie wiem, ale nie ma żadnych źródeł pisanych, żeby w cieplicach opieką nad źródłami czy czymkolwiek innym się zajmując były tutaj mniszki.
1: Kto i kiedy i dlaczego ufundował tablicę, pod którą jesteśmy, czyli tablicę, która przypomina o Piastach w miejscu o tak skomplikowanej historii?
0: Znaczy, cała historia śląska jest może nie tyle skomplikowana, co bogata, ale w każdym razie należałoby przypomnieć, tak jak po II wojnie światowej ziemie Śląska, Wielkopolski, Pomorza Zachodniego wracają do macierzy. To było, liczmy, taką podstawą snucia, szukania tych kamieni, korzeni piastowskich i stąd tablica pochodzi z 1959 roku, kiedy starano się odnaleźć cokolwiek, co świadczyłoby o naszej bytności już przeszło 800 lat temu.
2: Odwracamy się plecami do tablicy i spoglądamy na świątynię, do której za chwilę spróbujemy zajrzeć. Czy nam się uda, do końca nie jest jeszcze jasne, bo trwa nabożeństwo, ale podejmiemy tę próbę. Powiedzmy na wstępie kilka słów o kościele, do którego zmierzamy.
0: Kościół, który dzisiaj jest kościołem parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, który, warto tutaj zaznaczyć, był patronem również gorących źródeł, bowiem mówiono, że kto się w Wigilię świętego Jana, czy w dzień świętego Jana będzie kąpać, zażywać kąpieli, to sobie zdrowie zabezpieczy na cały przyszły rok. A jeżeli ktoś jest chory, to ma natychmiast wyzdrowieć. Tak więc święty Jan Chrzciciel był patronem źródeł, został również patronem patronem kościoła, który w dzisiejszej postaci pochodzi do

0: dopiero z XVIII wieku. 1712-1714, kiedy na miejscu spalonego kościoła stawiają cystersi nowy. I tak jak to Rej mówił, że Polak przed i po szkodzie głupi, tak właśnie figura świętego Floriana, która tutaj patronowała uzdrowisku, znalazła się przy kościele dopiero po pożarze, chociaż już wcześniej dominowała nad oboma ujęciami ciepłych wód kilkaset metrów stąd. Także Florian strzeże nie tylko kościoła i okolicy, ale myślę, że całych Cieplic. Święty Florian, stojąca kolumna na cokole, na którym mamy piękny chronogram, czyli sami musimy sobie policzyć, kiedy faktycznie ta kolumna została postawiona. Licząc duże liczby w postaci rzymskich liter, otrzymamy datę. Taka to była barokowa historia.
1: Powiedział pan o pożarach, ale tu jest także ukryty ślad innych katastrof budowlanych, czego przykładem są te płyty wmontowane dziś w mury dawnego klasztoru.
0: No, w dzisiejszych czasach, mówiąc o katastrofie budowlanej, no to byśmy mieli wyobrażenie faktycznie jakiegoś kataklizmu, który dotknął stojące budowle. Natomiast historia mówi, że kościół wzniesiony w średniowieczu, stojący może na niepewnym gruncie, w połowie XIX wieku groził zawaleniem. Stąd też rozebrano go. Nie była więc to katastrofa, tylko uniknięcie nieszczęścia. Rozebrano kościół.
2: Przezorność.
0: Przezorność też. W każdym razie przypomniano sobie, że przy kościele znajdują się cenne płyty nagrobne, całopostaciowe, rycerzy, ich małżonek, które przypominały o bocznej linii właścicieli cieplic sławnego śląskiego rodu Szawgoczów. I te płyty właściciel cieplic, to znaczy byśmy powiedzieli głównej linii rodu Szawgoczów, sprowadza do cieplic i umieszcza tutaj na podwórcu cmentarnym, bowiem w miejscu, w którym się znajdujemy wokół kościoła, znajdował się kiedyś cieplicki cmentarz, na którym chowano nie tylko mieszkańców, ale również kuracjuszy, którym niestety kuracja skończyła się kaplicą. I może za chwilę do tych nagrobków wrócimy, bo warto o nich coś powiedzieć, ale w każdym razie stojąc tutaj, te płyty rycerskie pokazują nam postacie w strojach, rycerzy w zbrojach, jakie aktualnie, czyli pod koniec XVI i na początku XVII wieku w całej Europie były do zobaczenia.
2: Jeśli mamy wspomnieć coś o płytach nagrobnych, musimy to zrobić teraz, bo za chwilę zaglądamy do kościoła.
0: Te płyty przedstawiające dorosłych dzieci w różnym wieku zmarłe są przedstawione w strojach danej epoki. Czyli dorośli i dzieci mają te same sukieneczki, mają wianki, mają kryzy w sukniach i złożone oczywiście modlitewnie dłonie. I jeszcze jedna z ciekawostek, która by tych płyt dotyczyła, to jak być może i dzisiaj dbamy o to, by mieć swoje zapewnione miejsce, zanim z tego świata zejdziemy. Mamy tutaj taką jedną płytę, którą przezorna Szawgoczówna czy Szawgoczowa ufundowała, licząc na to, że po jej śmierci dzieci zamówią jeszcze kamieniarza, który tylko wykuje na tej płycie datę śmierci. Tak się nie stało. Płyta przedstawiająca przyszłą, zmarłą, ale z twarzą, która może by miała i wpływ na to, że dzieci zapomniały szybko czy o mamie, czy później zięciowie o teściowej, zostaje do dnia dzisiejszego bez daty śmierci.
2: A my zaglądamy do świątyni. Jest co najmniej jeden powód, żeby to wnętrze odwiedzić, pomijając oczywiście kwestie duchowe. Mówimy teraz o sprawach historycznych, kulturowych i artystycznych. Jaki to powód?
0: Otóż cieplicki kościół był wznoszony, no oczywiście po pożarze, między innymi przez mistrzów, którzy klasztornych z Krzeszowa, którzy za parę lat zaczną budowę nowego zespołu klasztornego w Krzeszowie, który jest ewenementem na terenie Śląska. Mówi się dzisiaj perła baroku na Śląsku, ale przede wszystkim to, że nie jak w przypadku innych klasztorów cysterskich, kościół zbudowano od podstaw, czyli nie dokonywano jego barokizacji, w starym gotyckim wnętrzu nie umieszczano barokowego wyposażenia, tylko tak jak w Krzeszowie, gdzie zbudowano wszystko od nowa, tak również tutaj świątynia, no być może i tamta była już niepraktyczna, nie nadająca się odbudowy, powstaje prostokątny budynek, skromny na pozór zewnątrz, ale kryjący bogactwo, które ja bym określał przykładem śląskiego baroku. To jest osobny temat oczywiście, ale śląski barok, stąd tutaj reprezentowany głównie w postaci ołtarza głównego, wspaniałej ambony, no i do tego jeszcze bocznych ołtarzy.

0: Które powstają na przestrzeni kilkudziesięciu lat, czyli kolejne pokolenia szawgoczów wspierające cystersów fundowały kolejne boczne ołtarze, stąd we wnętrzu oprócz ołtarza głównego ambony mamy 8 ołtarzy bocznych. Zasługuje na uwagę ołtarz główny z wspaniałym malowidłem, które tutaj przeniesiono z Krzeszowa, bo jak tam rozbierano kościół, okazało się, że obraz można wykorzystać i trafia do cieplic dzieło Michała Wilmana. Michała Wilmana, którego tu na Śląsku nazywają, jeżeli chodzi o malarstwo sztalugowe, olejne, to mówimy, że mamy tutaj Rembrandta, natomiast jeżeli chodzi o wspaniałe polichromie ścienne w postaci fresków w Krzeszowie, to mówimy, że mamy Rafaela z delikatnym włoskim niebem w tle.
1: Spróbujemy zajrzeć i rzucić chociaż okiem na słynny obraz Wilmana, który jest teraz przypomnianym na nowo bohaterem, między innymi dzięki wielkiej wystawie zorganizowanej przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Ale co zrobić, żeby nie pomylić Wilmana z nikim innym? Co jest takiego charakterystycznego?
0: To już mogliby tylko specjaliści, między innymi pracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które patrząc pierwszy raz na zakurzone, poczerniałe malowidło, od razu widzą rękę mistrza. Ja jeszcze tak daleko nie doszedłem w swoim poznawaniu Dolnego Śląska. Opieram się tylko na źródłach pisanych. A to, co jest charakterystyczne dla malarstwa barokowego, no to między innymi gra światła, barwy, jakie stosuje malarz, czyli praktycznie ciemne pastele, brązu, żółci, no oczywiście nie błękitnych szatmarii, ale w każdym razie jest to charakterystyczne dla baroku i stąd tylko, że wiemy, że jest to dzieło Michała Wilmana, który w ciągu swego kilkudziesięcioletniego życia namalował tylko praktycznie dla klasztorów głównie, bo nie miał czasu na realizację prywatnych zamówień, namalował czy pokrył farbami około 1200 metrów kwadratowych płócien, czyli praktycznie 12 arów przeliczając. Także Michał Wilman, zwłaszcza należałoby go szukać tam, gdzie były dobra klasztorne, bo się zdarzało, że to, co już nie pasowało w Krzeszowie, przenoszono do kościołów, które były w parafiach cystersów w okolicy i stąd te cenne do dnia dzisiejszego mogące się zdarzyć odkrycia, że raptem wśród wielu malowideł natrafimy na Michała Wilmana.
2: Ale trwa akurat nabożeństwo, więc my wychodzimy przed świątynię, żeby dokończyć rozmowę.
0: Tak, ponieważ ja jestem od urodzenia ciepliczaninem i trafiło mi się kiedyś, ale dopiero jak byłem już w liceum, zostać tutaj ministrantem, także mogłem się przyglądać tym wszystkim malowidłom, rzeźbom w miarę dokładnie. I stąd oprócz tego ołtarza głównego jeszcze rzuca się jeden z ołtarzy bocznych poświęconych świętej Jadwidze. Tak się bowiem składa, że mamy wśród świętych mamy dwie Jadwigi, jedną królewnę, drugą matkę Piastów Śląskich, Jadwigę z Andeksu, księżną Meranu, która zostaje żoną Henryka Brodatego i jej właśnie syn ginie pod Legnicą w bitwie z Mongołami. To otóż w ołtarzu bocznym jest malowidło przedstawiające Jadwigę klęczącą pod krzyżem, z którego Jezus odrywa dłoń i błogosławi klęczącej poniżej późniejszej świętej.
1: Tu pochowany jest także jeden z ostatnich potomków szawgoczów, który mieszkał w cieplicach. To już jest historia wojenna. I to jest pewna klamra, która zamyka nam historię, którą otworzymy tak naprawdę za chwilę, podchodząc pod Pałac Szawgoczów, kiedy będziemy wspominać te dobre czasy, kiedy Szawgoczowie współistnieli tutaj z Ciepliczanami. Co ta historia Szawgoczów i tego ostatniego pochówku mówi nam o 45 roku w Cieplicach?
0: Szawgoczowie opuszczają Cieplice tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Zostaje pałac, zostają dobra, no zostaje szereg jeszcze krążących do dnia dzisiejszego różnych miejscowych legend, bowiem są informacje, że Szawgoczowie majątek, nawet nie swój, ale innych rodów śląskich, które wcześniej z Górnego Śląska, Śląsko-Polskiego, wycofywały się na zewnątrz, zostawiały im w depozycie rzeczy, które Szawgoczowie ukrywali później w lasach, w sobie tylko wiadomych miejscach.
3: Wspomniał pan o architekturze. Śladom architektonicznym z czasów Szawgoczów przyjrzymy się już za moment. Słuchają państwo programu drugiego, a naszym gościem jest Antoni Witczak, przewodnik Sudecki.

0: Program Drugi Polskiego Radia. Jesteśmy do godziny 17 na Dolnym Śląsku w Cieplicach. Naszym gościem, naszym przewodnikiem właściwie cały czas jest Antoni Witczak, przewodnik sudecki. Raz jeszcze witamy pana bardzo serdecznie. Jesteśmy na Deptaku, to jest serce Cieplic?
1: Tak by można było powiedzieć, czy każdy, kto tutaj przyjedzie, taką będzie miał. Myślę, że pewnie to jest centrum, bowiem i okazałe budowle, a wśród nich najokazalszy na dawnym placu zamkowym pałac dawnych właścicieli nie tylko Karkonoszy, Cieplic, Gór Izerskich, sławnego, zapisanego złotymi zgłoskami w historii Śląska rodu Szawgoczów, których protoplasta Goczoszow służył już na dworze piastów świdnickich w XIV wieku. I w XIV wieku staje się panem na zamku Chojnik i właścicielem ciepłych źródeł za czasów żywota wdowy po ostatnim pieście Agnieszki, która umiera w 1392 roku. I to jest jakby taką klamrą zamykającą ostatecznie przynależność Śląski do korony polskiej, z którego to Śląska musiał zrezygnować już kilkadziesiąt lat wcześniej Kazimierz Wielki. Także ród Szawgoczów, panów na Śląsku, z którego właśnie wywodzili się starostowie śląscy. Jeden z nich, Szawgoczów, brał udział przy budowie Wrocławskiego Uniwersytetu, który w 1702 roku rozpoczyna jako Akademia Jezuicka swoją działalność we Wrocławiu, obok fundowanych przez cesarza Leopolda uniwersytetów w Ołomuńcu i w Austrii, w Innsbrucku. Szawgoczowie również i na polu duchownym mieli swego przedstawiciela wśród biskupów wrocławskich. No a jednym takim może i ważnym, którego żywot zakończył się tragicznie, to Hans Ulrich Szawgocz, który żeni się z Barbarą Agnieszką, córką piasta legnicko-brzeskiego. I stąd w żyłach Szawgoczów praktycznie od połowy XVI wieku płynie krew piastów śląskich. Także są spadkobiercami piastów śląskich i to, co mówię, ma natychmiast potwierdzenie w wspaniałym ryzalicie pałacu Szawgoczów, zamykającym plac zamkowy od południa. Widzimy tutaj bowiem nie tylko herby rodu piastów, herbu Szawgoczów, panów na zamku, Chojnik i zamek Gryf, ale również widzimy tę wielką tablicę piastów legnicko-brzeskich. Herb otrzymują Szawgoczowie, osierocony herb, kiedy umiera ostatni piast. Mało kto o tym pamięta, że ostatni męski potomek piastów umiera w 1675 roku, czyli 305 lat po zakończeniu linii królewskiej na Krakowie. Piastowie rządzą Śląskiem i ten ostatni, Jerzy Wilhelm, ostatni, lecz w zasługach najpierwszy, kończy żywot w wieku 16 lat i pochowany jest dzisiaj w Legnicy. Kilkanaście lat później ten osierocony herb, którego nie ma już prawa nikt dźwigać, otrzymują Szawgoczowie, potomkowie Hansa Ulrycha, bowiem są w połowie po matce piastami.
2: Szawgoczowie namiętnie kolekcjonowali monety, dzieła sztuki, ale także, no, to kolekcja dziś budząca wiele emocji, motyle. Co stało się z tą kolekcją?
1: Motyle w Cieplicach przetrwały i dzisiaj są elementem ekspozycji Muzeum Przyrodniczego mieszczącego się w dawnych zabudowaniach klasztornych. Natomiast wielka kolekcja kolibrów, która wśród wielkiej ilości ptactwa

0: tego świata, no, spoczywa gdzieś w magazynach w Warszawie, no i raczej, co jest podstawą do rewindykacji, ta nie nastąpi, ponieważ nie ma ksiąg inwentarzowych dawnych zbiorów. Taka jest podstawa na całym świecie. Jeżeli eksponat znajdziemy na aukcji, a mamy dowód na to, że był w księgach muzealnych, inwentarzowych, mamy prawo o ten przedmiot, o ten eksponat walczyć i domagać się jego zwrotu. Zbiory szafgoczów zostały rozproszone. No i tutaj wypadałoby znowu o jednym szafgoczu, panu mieszkającym w poprzedniej budowli, bowiem dzisiejszy pałac, który oglądamy, pochodzi praktycznie z końca XVIII wieku. Natomiast mowa tutaj o Krzysztofie Szafgoczu, który jest przedstawicielem cesarza, udaje się do Krakowa i razem z Sobieskim, z jego armią przez Śląsk, Morawy, podąża na odsiecz Wiednia. Jest to informacja historyczna, ale kiedy dzisiaj odwiedzimy Wawel, to zobaczymy wspaniały rząd turecki, który Krzysztof Szafgocz jako zdobyczny w obozie Kara Mustafy przywozi do Cieplic i tenże koński rząd, nie mówiąc o samej broni tureckiej, szablach i tak dalej, znajdował się w Muzeum Szafgoczów tu w Cieplicach do czasów po wojnie. Później, no, musimy to również zrozumieć i dlatego bym nie mówił, że Cieplice zostały do końca ograbione, bo Cieplice czy Śląsk w całości był miejscem, gdzie można było znowu kompletować zniszczone w czasie II wojny światowej polskie zbiory, czy to warszawskie, czy innych muzeów i stąd, no, trafił rząd koński do Krakowa na Wawel, który może go oglądać więcej turystów niż tutaj w Cieplicach.
1: Wspomniał pan o wątkach przyrodniczych. Za chwilę zajrzymy do Parku Zdrojowego, ale powiedzmy jeszcze w dwóch zdaniach dosłownie, jak ten pałac wygląda. Musimy odwołać się teraz do wyobraźni słuchaczy, w ich wyobraźni ten pałac odmalować.
0: Czyli znowu nawiązując do miejsca, gdzie się znajdujemy, czyli Kotlina Jeleniogórska, która kilkanaście lat temu otrzymuje nową nazwę Dolina Pałaców, Parków i Ogrodów. To wśród tych pałaców, które dzisiaj muszą same na siebie zapracować, stąd zmieniły swoją funkcję z siedzib rodowych na wykwintne hotele, największym pałacem jest Pałac Szafgoczów w Cieplicach. Jego konstrukcja, no, pałac z fasadą 80 metrów długości, trzykondygnacyjny, ze wspaniałymi ryzalitami, z herbami piastów, no, jest najokazalszą budowlą w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jest to schyłek baroku. Barok, początek klasycyzmu, stąd jeżeli się trafią dekoracje na fasadzie 21-osiowej, to są to niewielkie podokienne gilandy. Okazalsze są tylko dwa ryzality, w których znajdują się bramy wjazdowe. Bramy wjazdowe, które jednocześnie bym powiedział bramy przejazdowe. Z placu zamkowego wjeżdżał powóz do sieni, zima, śnieg, deszcz. Wysiadało się z powozu wewnątrz pałacu, od razu podążając klatką schodową na pierwsze piętro, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego okazałe sale. Jedną, którą praktycznie turyści po wcześniejszym zawiadomieniu mogą zobaczyć, to dzisiejsza aula filii Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Dawna, wielka sala na półtorej kondygnacji, co zresztą patrząc tu na fasadę widzimy, wielkie okna, a nad nimi jeszcze w tej samej osi okna owalne, które są górną częścią prawie że dwukondygnacjowej sali. Tuż obok, na tej samej kondygnacji, od naszej właśnie strony znajdowały się jeszcze, czy znajdują się salon żółty, salon niebieski i te akurat nie uległy jakimkolwiek aktom wandalizmu dawnych zamieszkujących, przebywających w lazarecie żołnierzy armii sowieckiej. Być może, że komendant tegoż lazaretu zdawał sobie sprawę, co jest, także z całego pałacu można było wynosić, co się da, natomiast te dwie sale, łącznie z gabinetem ostatniego właściciela, zachowały się w całości.
2: Ten oświeceniowy duch, o którym pan powiedział, który widać na fasadzie, w tych detalach i zdobieniach, zachował się w miejscu, do którego idziemy, w parku, bo zgodnie z oświeceniową modą park w Cieplicach został udostępniony także zwyczajnym mieszkańcom.
0: Przy pałacu znajdował się park służący na potrzeby dworskie, bo oprócz pałacu renesansowego XVI wieku, później barokowego, tutaj podejrzewam, gdzie w miejscu, gdzie się znajdujemy przy

0: głównej, ważnej alei parkowej, która dzieli ten park na dwie części i ciągnie się przez całą jego długość w kierunku Karkonoszy, równolegle do stworzonych przez architektów w XIX wieku panoramy Karkonosz. Taka była idea, że oprócz tej wspaniałej zieleni, która zamienia park francuski na park angielski czy na park romantyczny, pozostają dwie osie widoczne z okien pałacu, jak i tutaj domów zdrojowych na Karkonosze. Dzisiaj ta bujna zieleń, nawet w postaci drzew coraz wyżej rosnących, po części te panoramy zostanie. Została jedyna jeszcze widoczna z okien pałacu, ale z niej już śnieżki najwyższego szczytu Karkonoszy nie zobaczymy. Tak więc tutaj główne wejście do parku, kiedyś z kasami, które funkcjonowały do powojnia. Mijamy w tej chwili pawilon Lalka, budowla z pierwszej połowy XIX wieku, troszeczkę tak nawiązująca do renesansu włoskiego, i przed nami pełen zieleni park. Wedle tego, co ja pamiętam, ta główna aleja parkowa zmienia się. To, co dzisiaj oglądamy, to są drzewa liczące gdzieś po 50-60 lat. Natomiast ja, wędrując tutaj kilkadziesiąt lat temu, widziałem jeszcze potężne lipy, które ustąpiły miejsca dalej sadzonym w tym porządku parkowym nowym drzewom. Także park zdrojowy, który służył początkowo jako ozdoba i otoczenie pałacu właścicieli cieplic, zaczął w XIX wieku służyć już kuracjuszom. O samej kuracji nie wspominaliśmy, ale warto pamiętać, że do obowiązków kuracjuszy cieplickiego zdroju w XIX wieku to już koniecznie, chociaż należałoby się cofnąć do czasów Marysieńki Sobieskiej, bawiącej w cieplicach. No i tutaj przy okazji wtrącając dodam, że Marysieńka przyjeżdża do cieplic na kurację 4 lata po cieczy wiedeńskiej, bowiem Krzysztof Szafgot zaprasza prywatnie królową Polski z licznym dworem do cieplic i w tamtych czasach już podejmowano pierwsze wyprawy, no oczywiście nie tak jak dzisiaj, ale w kierunku Karkonoszy. Magnesem był zawsze szczyt Śnieżki. Góry Karkonoszy, ginące w chmurach i we mgłach przez większą część roku, były czymś magicznym, niedostępnym, ba nawet niebezpiecznym. No stąd słynna legenda o duchu gór, o Karkonoszu, zwanym również rzepiórem. I stąd, gdyby przyszło nam opowiedzieć kolejną legendę o gorących źródłach, to nieszczęśliwa miłość ducha gór do śląskiej księżniczki, od której niefortunnego zakończenia władca Karkonoszy otrzymał nazwę od miejscowych Liczy Rzepa. Natomiast gdybyśmy się znaleźli w Karkonoszach i wymagali jego pomocy, to raczej tego imienia nie używajmy. Tak więc park zdrojowy, oprócz tego, że trzeba było wędrować w góry, służył wypoczynkowi. Ale nie tylko sama zieleń, sam park, no zieleń uspokaja wzrok, to parkowe znajdujące się tutaj budowle, pierwsza galeria i następnie teatr. Ten park cieplicki z jednej strony od wschodu zamyka fabryka maszyn papierniczych, która była kiedyś perłą producentów maszyn papierniczych w świecie, a od drugiej strony zamyka ulica z willami służącymi cieplickim kuracjuszom. Jedynie co, to na dzień dzisiejszy park otwiera się w kierunku Karkonoszy. I wracając do tych cieplickich kuracjuszy, biedacy, był to i wysiłek, i to mogło się różnie skończyć, była to wyprawa na Śnieżkę i wyprawa do zamku Chojnik.
1: Moglibyśmy tę opowieść snuć jeszcze przez wiele godzin, znając pana wiedzę i możliwości, ale musimy niestety tę część naszego spaceru zakończyć. Powiedzmy jeszcze kilka słów o pani Rozali. Czym się wsławiła jedna z kuracjuszek?
0: Jedna z kuracjuszy, warszawianka, przybyła do cieplic na kurację, przebywała tutaj kilka miesięcy i zobaczyła, że owszem, jest wielu gości, ale brakuje, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, literatury, brak źródeł. To znaczy już w tym czasie znajdowały się, były znane przewodniki pisane w języku niemieckim, które lepiej lub gorzej tłumaczono, natomiast Rosalia Saulsonowa postanowiła po polsku ten przewodnik dla polskich kuracjuszy napisać. Przewodnik opisuje same cieplice, wody, no i 12 miejsc w Karkonoszach, chociaż jej wiedza sięga dalej, bowiem dotyczy znacznej części Sudetów Zachodnich. Także był to

0: To pierwszy przewodnik w języku polskim dla kuracjuszy przybywających, o czym wspominałem, bardzo często z Wielkopolski. I co jeszcze nie rzekliśmy, to część cieplic nosiła nazwę polskiej strony, czyli była właśnie dla mniej zamożnych kuracjuszy, których stan zdrowia zmuszał do odwiedzenia gorącego zdroju pod Karkonoszami, zamieszkiwali też w godnych warunkach, bo były to wille, były to na dzień dzisiejszy mówiąc pensjonaty, ale o standardzie, który odpowiadał ich możliwościom finansowym. Także była polska strona.
1: I o tym wszystkim opowiadał kontynuator dzieła pani Rozalii, Antoni Witczak, przewodnik sudecki. Dziękujemy panu bardzo serdecznie.

0: Bostońska Orkiestra Symfoniczna i muzyka Antonina Dworzaka to był fragment 8 Symfonii G-dur, opus 88. Program Drugi Polskiego Radia, 15.40.
1: A my jesteśmy w Cieplicach, stąd do czeskiej granicy jest jakieś 30 kilometrów. Grzbietem Karkonoszy jeszcze bliżej, co potwierdzić może nasza gościni Marzena Lubaszka, śpiewaczka, menadżerka kultury, a przede wszystkim sercem Ciepliczanka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, Ciepliczanka, bardzo mocno, tak.
1: Wszystko zaczęło się w cieplickiej szkole muzycznej. Właściwie wielka pasja do muzyki. Pani serce pozostało w Cieplicach. Powiedziała pani nam tutaj poza anteną, że jest pani niezwykle sentymentalna.
2: Tak, jestem sentymentalna, jestem szczególnie sentymentalna, jeśli chodzi o cały ten region, bo to nie tylko Cieplice, nie tylko Jelenia Góra, ale w ogóle Dolny Śląsk. To jest coś, co moje serce, moją duszę porusza bardzo. I ja myślę o sobie rzeczywiście, nawet tak jak jestem teraz przedstawiana jako Ciepliczanka, to jest jednak dla mnie trochę dziwne, bo czymś bardziej naturalnym jest jednak to, że jestem właśnie Dolnoślązaczką. I tak, i to miejsce mnie wzrusza bardzo. Zaczęło się, tu się urodziłam dokładnie, bo tu był kiedyś szpital w ogóle w Cieplicach, który teraz jakieś tam resztki, no nie ten budynek oczywiście, ale bardzo blisko stąd był
1: to
2: szpital.
1: To by było świetnie, jakby się okazało, że tutaj pod tą kamienicą, w której siedzimy.
2: I resztki tego szpitala, czy resztki, no jest ten budynek jakoś tam zachowany, ale jest dość niestety sponiewierany i nie ma już tam szpitala, ale ja się właśnie w tym szpitalu, w tym budynku urodziłam i przez pierwsze, no nie wiem, 3 lata, 4 lata mieszkałam w miejscowości we wsi Karpniki, czyli niemieckie Fischbach.

0: tam moi rodzice byli lekarzami, prowadzili przychodnie. I potem stamtąd przeprowadziliśmy się najpierw do Jeleniej Góry, a potem właśnie do Cieplic.
1: No i już na samym początku życia pojawił się Bach. W takiej czy innej formie ukryty, ale jednak. W tej części Europy zmieniały się granice państwowe, zmieniały się granice administracyjne, choćby już także po 1945 roku, bo Cieplice były osobną miejscowością, potem dołączono je do Jeleniej Góry. To miało jakieś znaczenie? Że mieszka się albo tu, albo tam?
0: Wiesz co, jak dołączono Cieplice do Jeleniej Góry, to ja już byłam na świecie, więc mnie to w ogóle nie dotknęło. Wcześniej jeszcze w ogóle był Malinnik i tak naprawdę mój dom rodzinny tu w Cieplicach jest w miejscowości Malinnik. To jest ten Malinnik się zaczynał, my jesteśmy teraz na Placu Piastowskim i gdyby pójść do końca Placu Piastowskiego w stronę ulicy Wolności, to tam właśnie się zaczynał Malinnik i ten Malinnik, czyli Herschdorf to się nazywało po niemiecku i Malinnik został właśnie za czasów niemieckich był osobną miejscowością, potem zdaje się w okolicach 40 roku Niemcy przyłączyli Malinnik do Cieplic, ale jakby nazwa została, a potem już za czasów, no po 45 roku on, ten Malinnik został już tej nazwy zupełnie pozbawiony i po prostu Cieplice stały się, czy Malinnik stał się Cieplicami, a Cieplice stały się po prostu Jelenią Górą.
2: A mówiło się w Cieplicach za czasów pani dzieciństwa, że jedzie się do Jeleniej Góry, tak jakby
0: tak,
2: to było gdzieś
0: tak
2: obok.
0: Tak, oczywiście mówiło się, tak, że się, dalej się mówi, że się jedzie właśnie do Jeleniej Góry. Mówiło się, że się jedzie do Sobieszowa, bo jakby kontynuacją w przeciwną stronę do Malinnika. Tam jest...
2: Muszą państwo uwierzyć, że
0: tak, tak.
2: Marzena Lubaszka
0: tak,
2: teraz pokazuje nam ręką,
0: teraz lewą
2: kierunki.
0: Ręką pokazuje, tak, w stronę... Tam jest właśnie Sobieszów i ten Sobieszów to jest też po prostu dzielnica Jeleniej Góry, a za Sobieszowem jest z kolei Jagniątków, to już są prawie góry, bo tam z Jagniątkowa się wchodzi już na trasy do, no nie wiem, w Śnieżne Kotły można stamtąd iść, ale Jagniątków to jest też po prostu Jelenia Góra, więc chyba kiedyś nawet to mierzono, znaczy na pewno to mierzono, ale że Jelenia Góra jest jedną z dłuższych miejscowości, bardziej rozległych. Tak.
1: To prawda, ale okolica generalnie jest dość sielankowa, piękna natura, tu wokół nas też piękna architektura, to jakoś człowieka kształtuje?
0: Tak. No myślę, że bardzo kształtuje. Ja się też wychowałam no, w przepięknych, miałam szczęście, moi rodzice mieli szczęście i ja dzięki nim do przepięknych domów i tutaj w Cieplicach mieszkałam, no moi rodzice mieszkają w przepięknej willi właśnie na tym, czy w tym Malinniku. I, no i moja droga do szkoły podstawowej, która była też na Malinniku i potem właśnie Placem Piastowskim do szkoły muzycznej, właśnie w pobliżu Pałacu Szafgoczów i wizyty, czy to właśnie w kościele ewangelickim, czy w kościele katolickim i odwiedzanie znajomych, którzy mieszkali w równie pięknych okolicznościach architektonicznych. No plus oczywiście lokalne pałace, których jest pełno w Kotlinie Jeleniogórskiej. No w ogóle na Dolnym Śląsku jest ich pełno, no ale Kotlinia Jeleniogórska to już jest naprawdę no, niesamowite, niewiarygodne wręcz nagromadzenie. A za moich czasów takich szczenięcych, to te pałace były jeszcze, czyli tak lata 80., te pałace jeszcze były dość mocno zrujnowane, no a potem wiadomo po 89 roku zaczęły odzyskiwać wspaniałość swoją przedwojenną i no i to też no, ma duże znaczenie.
2: Ale Cieplice i Jelenia Góra to są miejsca właściwie niezniszczone przez II wojnę światową. Pani mieszkała w domu z historią, trudną historią. To była poniemiecka willa.
0: Tak, to była poniemiecka willa i właściciele, czy tam mieszkańcy tej willi po wojnie do Cieplic przyjeżdżali. No jak ja byłam taką właśnie kilkuletnią dziewczynką bawiącą się przed tym domem w ogrodzie, to pierwszy raz spotkałam tych państwa. Teraz nawet dokładnie nie pamiętam, jakie to było, które to było pokolenie. No to byli chyba ci tacy najstarsi mieszkańcy tego domu, którzy przeżyli wojnę i no i oni chcieli po prostu chcieli ten dom zobaczyć. No
2: to było trudne spotkanie?
0: Znaczy ja byłam wtedy taka mała, że pamiętam tylko, że dostałam od nich prezenty i to było miłe i tyle. A następne takie spotkanie było całkiem niedawno, bo wydaje mi się, że to było w okolicach, no tak przed 2020 rokiem, może nie wiem, może 2015 czy coś takiego. I to przyjechali tacy państwo, którzy byli bardzo małymi dziećmi w chwili, kiedy musieli ten dom opuścić, czyli tam w 45 roku, no i właśnie wspominali, jak pozwolono im wyjadać konfitury robione przez babcię i do których nie było dostępu nigdy, a wtedy pozwolono im je zjeść.
1: Nie wypominając PESEL-u, pani pamięta jeszcze...
0: Wojnę?

0: Nie, aż tak daleko nie sięgajmy. Złośliwości muszą mieć pewne granice. Polskę sprzed przemian ustrojowych, to był czas, kiedy w tej części kraju próbowano wymazać historię sprzed roku 1945, albo w każdym razie zepchnąć ją na daleki plan. Pojawiały się jednak w rozmowach, w przestrzeni, gdzieś tu wśród mieszkańców takie nazwy jak Szafkoczowie, jak Warmbrunn na przykład, czyli niemiecka nazwa cieplic.
1: Znaczy, ja pochodzę z takiej rodziny, w której to nigdy nie było wymazane, w której było wręcz, no może nie, że gloryfikowane, ale po prostu no, traktowane no, prawdziwie, tak jak na to zasługiwało. No bo wojna to jest wojna, historia tego miejsca to jest po prostu historia tego miejsca. No i tu byli Szafgoczowie, to się nazywało Bad Warmbrunn, nasz malinnik nazywał się Herischdorf. I w ogóle bardzo w moim domu, bardzo mój ojciec szczególnie bardzo chętnie używał niemieckich nazw miejscowości, więc rzeczywiście jeździło się na przykład u mnie w domu do Waldenburga, tak, czyli do Wałbrzycha. Właśnie często Breslau, to oczywiście wiadomo, że to było normalne, że się jeździło do Breslau. I
0: to była jakaś prowokacja?
1: Czy to była jakaś prowokacja? Nie, to wiesz, to w tym było coś takiego bardzo organicznego po prostu, nie? I też moi rodzice byli świadkami takich właśnie przemian, no bo rzeczywiście no, po 1945 roku Armia Czerwona, wiadomo, to zakłamywanie doszło do takiego poziomu, że te wspomniane przeze mnie pałace były no, niszczone, ale też właśnie na przykład, nie wiem, freski na ścianach były zamalowywane i dopiero właśnie po latach, po tym 1989 roku zaczynano to restaurować i się okazywało, że właśnie na przykład pałac w Łomnicy ma pod właśnie tym białym niczym ma właśnie jakieś fenomenalne freski i takich miejsc było bardzo dużo właśnie, w których...
2: To miejsce jest też pełne sąsiadów, którzy mówili śpiewną mową z tym charakterystycznym L. Mieszkańcy, którzy przyjechali tu z Kresów. Tak. Pani rodzina także przyjechała do Cieplic, do Jeleniej Góry, z zupełnie innych miejsc.
1: Tak, częściowo przyjechała rzeczywiście z Kresów. Mama mojej mamy przyjechała właśnie ze wschodu, z Kresów, a moja druga babcia, czyli mama mojego taty, przyjechała z Krakowa, była Żydówką. Nie miała moja babcia z Kresów takiej melodii, także ja akurat nie wsłuchiwałam się w to, a szkoda.
2: A tą wielokulturowość Cieplic czuć było na przykład w kulinariach, to znaczy szła pani na obiad do koleżanki z klasy i okazywało się, że tam są na przykład kresowe pierogi.
1: Znaczy tak, no kresowe pierogi to akurat były u mnie po prostu rzeczywiście, bo moja babcia rzeczywiście jeśli chodzi o gotowanie to no, wybitnie. Już teraz nie pamiętam też nazw tych wszystkich placków, pierogów, ale tego było sporo i druga babcia się specjalizowała w karpiu po żydowsku, ale ja wtedy byłam za mała, żeby tą cudowną potrawę docenić, więc tego aż tak nie pamiętam.
2: Ale czuła pani, że tutaj wszyscy są skądś?
1: Jak byłam taka mała, to tego tak nie czułam, ponieważ wszyscy, nie wiem, no moi znajomi, praktycznie wszyscy mieli taką samą historię. I w sumie się o tym jakoś specjalnie, no nie wiem, między znajomymi nie rozmawiało. I też... Nie czułam czegoś takiego, że to jest jakiś taki tygiel kulturowy, że tutaj się tak to wszystko miesza. Po prostu mi się wydawało, że to jest naturalne. Mi się wydawało, że w ogóle wszyscy mieszkają po niemieckich terenach i że wszędzie i że to jest właśnie normalne.
0: No tak, tylko że to wnikanie w tę nową ziemię, ludzi, którzy zostali tu przetransportowani, przewiezieni z dawnych polskich wschodnich Kresów, trwało kilka generacji. Tak. Mhm. Jakoś można było dostrzec ten proces na podstawie zachowań dorosłych,
1: tak,
0: na przykład
1: starszych? Tak, można było dostrzec i akurat rzeczywiście o tym, oprócz tego, że można to było po prostu dostrzec, to o tym się bardzo dużo mówiło, bo moja babcia, ta właśnie, która przyjechała z Zabuga tak zwanego, to ona mówiła z całą swoją rodziną liczną, to ona mówiła, że oni się przez, ona wtedy była no, też młoda bardzo i jej rodzice się przez bardzo długi czas nie rozpakowywali w ogóle, bo oni po prostu byli pewni, że to potrwa chwilę i
2: tak,
1: że...
2: Tak, ta słynna tymczasowość.
1: Tak, także to w ogóle nie ma co się tutaj specjalnie... No wiadomo, że też dochodziło do aktów wandalizmu, że zakładano, że właśnie jesteśmy tylko na chwilę, zaraz wyjedziemy, ale póki tu jesteśmy, to można zniszczyć to, co niemieckie, więc to było też nagminne. I tak naprawdę wydaje mi się, że może dopiero, no pewnie już pokolenie moich rodziców, czyli takich ludzi urodzonych tutaj, a moje pokolenie to już na pewno, to już jest to pokolenie, które bardzo docenia tę ziemię, to, co tutaj właśnie

0: nam przypadło, no bo przypadło nam bardzo dużo, bo po prostu zostaliśmy obdarowani jakoś nieprawdopodobnie i, no i wystarczyło tylko to docenić i z tego korzystać, ale chyba też nie bardzo no, potrafiliśmy wtedy.
1: Cena
0: nie.
1: tego podarunku akurat była bardzo wysoka.
0: Była,
1: to
0: ale
1: jest
0: wiesz,
1: temat
0: ale stało się jak się stało.
1: Rozmowę.
0: No stało no, się tak, jak się tak, stało, oczywiście. Więc jakby no lepiej chyba już korzystać z tego podarunku niż się na niego się, obrażać, no, nie? A tym bardziej go niszczyć.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak,
0: więc,
1: tak,
0: no.
1: tak.
2: Wrócę jeszcze na chwilę do pani lat ze szkoły muzycznej. Szkoła muzyczna, wiadomo, to jest wielkie wyzwanie logistyczne dla dzieci, dla rodziców, mentalne. Często po prostu nie chce się iść do szkoły muzycznej tak. po szkole, zwłaszcza po lekcjach. Inni chodzą grać w piłkę, a uczniowie szkoły muzycznej muszą ćwiczyć gamę. Tak. Tutaj w zasięgu wzroku piękne szlaki. Może to niepedagogiczne, co powiem, ale chodziła pani na wagary?
0: Właśnie ja nie chodziłam na wagary. Ja, no naprawdę, no wiem, że to jest słabe. Znaczy, mi się zdarzyło naprawdę, chodząc tutaj, ja w ogóle bardzo lubiłam chodzić do szkoły muzycznej. Sama
1: pilna
0: się do niej...
1: i sentymentalna,
0: nie, no tak,
1: naprawdę?
0: Że wiem, żen, wiem. Ale nie, ja po prostu ja się sama do szkoły muzycznej zapisałam, bo przyszła do nas pani ze szkoły muzycznej do przedszkola i ja właśnie powiedziałam, że ja chcę, że koniecznie ten egzamin chcę zdawać i ja do szkoły lubiłam bardzo chodzić, ale zdarzały mi się takie, może nawet to nie były wagary, tylko takie fascynacje. Na przykład fascynacje, tutaj była taka budka z tostami. Ja lubiłam te tosty i kiedyś rzeczywiście mi się zdarzyło tak raz czy dwa tak się zajeść tymi tostami, że już nie poszłam na lekcję fortepianów i tam właśnie teraz pokazuję lewą ręką w drugą stronę, tam były z kolei ciepłe lody, które uwielbiałam i te lody też potrafiłam w takiej ilości zeżreć, że już też nie doszłam na lekcję kształcenia słuchu. No ale to były, ale generalnie bardzo lubiłam i w ogóle jeździłam tutaj Placem Piastowskim czasami na wrotkach do tej szkoły muzycznej.
1: My siedzimy właściwie u wejścia do tak. Parku Zdrojowego, tak. nieco w głębi jest muszla koncertowa.
2: Wywołaliśmy
0: wiem,
2: temat dezynwoltury.
1: Nie, czy coś tam się działo? Jakieś
0: tak,
1: koncerty
0: ja
1: się odbywały?
0: Rzeczywiście, tam się odbywały... Jak ja byłam dzieckiem, to... Nie natrafiłam chyba na taki koncert organizowany przez miasto, jakoś nie pamiętam. Obok jest
2: i
0: teatr.
2: Postanowiła pani zorganizować.
0: Ale ja rzeczywiście
2: sama.
0: Z koleżanką jeździłyśmy, tutaj takie małe wycieczki rowerowe sobie robiłyśmy. Ja po prostu podjeżdżałam pod tą muszlę koncertową, parkowałam ten rower. Na ławkach przed muszlą siedzieli kuracjusze, a ja wchodziłam i zaczynałam śpiewać. No rzeczywiście, no były to zazwyczaj piosenki z kabaretu starszych panów i po prostu śpiewałam i zero jakiegoś, nie wiem, poczucia, że to może jest jakieś słabe albo może, że niekoniecznie, ale... No i tak pośpiewałam, zaśpiewałam tak, nie wiem, z pięć, schodziłam, wychodziłam z tej muszli, wsiadałam na rower, no i no, tyle, oni mi bili
2: Dół
0: brawo.
2: Gór liczy rzepa, wspomniał nam, że to kabaret starszych panów, którego posłuchamy za chwilę wspólnie. Cieszę, Marzena tak. Lubaszko opowiadała państwu o cieplicach sentymentalnie.
0: Tak, dziękuję.

0: Nie, nie budźcie, nie śpiewała Kalina Jędrusik. Piosenka z kabaretu Starszych Panów to jeszcze nawiązanie do scenicznych początków Marzeny Lubaszki, o których opowiadała przed momentem. 15:58.
1: Słowa Jeremiego Przybory urzekły Marzenę Lubaszkę, która opowiadała Państwu o cieplicach. Jeśli Państwo są w cieplicach, to proszę do nas zajrzeć. Jesteśmy na... właściwie u wejścia do Parku Zdrojowego, nasz wóz transmisyjny Polskiego Radia. Nie da się tego wozu przeoczyć. Zapraszamy serdecznie, a my w cieplicach jesteśmy do 17:00.

0: Ton Kopman, Amsterdam Barok Orchestra i muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. To była trzecia część Divertimenta D-dur. Minuty po godzinie 16.
1: W cieplicach, przepraszam, że weszłam jeszcze w słowo. No właśnie, to może z powodu tej urlopowej atmosfery. W cieplicach słynna jest woda, słynna jest też inna tradycja, czyli snycerstwo. Od XVII wieku rzeźbiono tu w drewnie pamiątki dla kuracjuszy, a w 1902 powstała szkoła snycerstwa, o której za chwilkę opowiemy z naszymi gośćmi, którymi są pani Anna Szydłowska-Robak, dyrektorka szkoły, i Marcin Znamienkiewicz, kierownik sekcji artystycznej i rzeźbiarz. Dziękuję bardzo. Państwa szkoła ma właściwie dwie daty urodzeń.
2: Tak, jest to szkoła, polska szkoła powstała 27 września 1946 roku, więc jesteśmy właśnie w jubileuszu 80-lecia istnienia polskiej szkoły. Natomiast tradycje są ze szkoły niemieckiej, a szkoła powstawała w 1902 roku i faktycznie kształciła snycerzy. Więc te tradycje związane z drewnem, szeroko rozumianym, wywodzą się jeszcze z czasów właśnie szkoły niemieckiej.
0: Snycerze, czyli wyjaśnijmy, ci, którzy rzeźbią w
3: tak,
0: drewnie.
3: Snycerz to jest właśnie taka osoba, która rzeźbi w drewnie przede wszystkim, i tu są te bardzo bogate te tradycje, te przedwojenne również, bo karkonosze to oczywiście bogaty tutaj zasób w drewno, i oczywiście również no ten pielęgnowanie tradycji pamiątkarskiej, bo tu no, trzeba przyznać, że jednak z początkiem XX wieku turystów coraz więcej tutaj się pojawiało w Karkonoszach, i to pamiątkarstwo było takim dosyć dochodowym, takim przemysłem wręcz tutaj, bo miejscowości niektóre po prostu no, produkowały te pamiątki.
0: Ale to był główny napęd dla ówczesnych snycerzy, właśnie pamiątki?
3: Tak, to był chyba to między innymi, ponieważ no, nie wszyscy, którzy wykonywali pamiątki, to byli snycerzami, czyli takimi typowo rzeźbiarzami, no ale faktycznie ten przemysł się rozwinął i dzięki temu właściwie tutaj no, był pomysł to Hugo Zajdla, takiego twórcy, który właśnie położył podwaliny tej szkoły niemieckiej, snycerskiej. No i dzięki temu właśnie, tak jak pani dyrektor mówiła, powstała ta szkoła.
1: To dlaczego tych pamiątek z drewna nie da się teraz kupić na deptaku? Przynajmniej ja tu w zasięgu wzroku ich nie widzę.
3: Są bardziej w górach można. Także Szklarska Poręba, Karpacz, to są te miejscowości, gdzie tych pamiątek jest naprawdę dużo, chociaż no muszę przyznać ze wstydem, że to nie są nasze regionalne, tylko znaczy wzory powiedzmy są regionalne, też zaczerpnięte oczywiście z tradycji tych niemieckich, ale większość to powstaje tych pamiątek poza Jelenią Górą, poza naszą Kotliną. No mało w tej chwili jest jeleniogórskich takich wytwórców, takich naprawdę stricte rzeźbiarskich, także to jest raczej poza Jelenią Górą.
0: O współczesności jeszcze porozmawiamy, ale wróćmy do dwóch wspomnianych dat, 1902 rok i 1946. Czy ta nowa szkoła, już powojenna, polska, w dużym stopniu nawiązywała do tego, co działo się tu w pierwszej połowie XX wieku, czy to właściwie był zupełnie nowy początek?
2: W dużym stopniu, natomiast w polskiej szkole to przede wszystkim było galanteria drzewna, to była produkcja mebli, to było gimnazjum stolarsko-rzeźbiarskie, więc te tradycje się jakby wplątywały w nowoczesność, i szkoła jako polska szkoła w samej obróbce drewna także przechodziła różne transformacje, natomiast do dziś utrzymywane jest właśnie tradycyjne snycerstwo, bo jedną ze specjalizacji w naszym Liceum Sztuk Plastycznych to jest właśnie snycerstwo, i pan Marcin Znamienkiewicz jest rzeźbiarzem, snycerzem, i on tego naucza, tak? No bo rzeźba, no to rzeźbić można w każdym materiale, a snycerstwo to drewno. Także jedną ze specjalności też była wcześniej, to było meblarstwo artystyczne, więc cały czas drewno i ten artyzm, czyli też rzemiosło, to wszystko było, no i nadal jest utrzymywane.
0: Tyle, że snycerstwo to owszem pamiątki, suweniry, ale nie tylko. One też wykorzystywane były

0: choćby przy ozdabianiu mebli, czy gdzieś tu jeszcze dziś w cieplicach, we wnętrzach na przykład historycznych można natknąć się na efekty pracy ówczesnych snycerzy przedwojennych?
1: Przedwojennych jak najbardziej. Tu właściwie na każdym kroku w Jeleniej Górze można się natknąć na takie realizacje. Najczęściej to w obiektach publicznych. To są jakieś zdobione odrzwia, także to są drzwi, elementy jakieś takie zdobieniowe, czasami jakieś restauracje. W Jeleniej Górze bardzo dużo takich, nawet jakichś budynków, które powstały wiadomo przed wojną, w takich szczególnie to lata 20, 30, to jest bardzo dużo takich elementów można znaleźć. Swego czasu było bardzo dużo cmentarzy również, które były zdobione, to były właśnie takimi drewnianymi rzeźbami. No, bardzo mało zostało do dzisiejszych czasów. Prawdopodobnie jeszcze koło kościółka Wang na cmentarzu można znaleźć, ponieważ to są z dębiny zrobione i ten dąb jednak jest dosyć odporny na warunki atmosferyczne. I prawdopodobnie po tej naszej szkole snycerskiej na zamówienie były realizowane takie właśnie te formy nagrobkowe z drewna. Ale naprawdę mało tego zostało. Nie mamy zbyt dużo też dokumentacji takiej przedwojennej tutaj. No, tak to wygląda.
2: A kto zamawia dzisiaj snycerkę? Kościoły, kolekcjonerzy, konserwatorzy?
1: Dzisiaj właściwie trochę to jest taki zawód, który jest zanikającym zawodem, ale muszę powiedzieć, dlaczego kształcimy tych uczniów dalej w tej specjalizacji, bo jest to jednak związane z tradycją naszego regionu. Ja tu muszę jeszcze wspomnieć o też bardzo ważnym dla naszej szkoły, też o szkle przede wszystkim, bo nasza szkoła to nie tylko drewno, ale i szkło. I te tradycje szklarskie w naszej szkole są też bardzo ważne, też istotne. Mamy niedaleko, zresztą zaprzyjaźnioną Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie właściwie to jest jedyna akademia w Polsce, która właśnie kształci w ceramice i szkle. Także tu mamy zaprzyjaźnionych wykładowców i też jeździmy z naszymi uczniami tam na jakieś wykłady, na prezentacje, także współpracujemy. A wracając jeszcze do tej snycerki, to jest w odwrocie troszeczkę ten zawód, ale niemniej jednak trzeba przyznać, że konserwatorów tutaj takich potrzebujemy, którzy jakieś zabytki konserwują, prawda? Czasami te ołtarze czy elementy jakieś drewniane już są w tak opłakanym stanie, że trzeba po prostu od nowa realizować te rzeczy. Drewno pojawia się jednak wszędzie. Pojawiają się jakieś elementy, to są jakieś siedziska zdobione, także to są różne rzeczy. Muszę też się pochwalić, przepraszam jeszcze, że w powojennych losach nasza szkoła tutaj zaistniała jako również elementy z właśnie snycerki, to zdobienia pojawiły się na Zamku Królewskim w Warszawie. Także tu mamy możemy się tym pochwalić.
0: Proszę bardzo, a czy Państwo chcieliby jubileusz, 80-lecie szkoły wykorzystać po części także do tego, żeby trochę o sobie przypomnieć, opowiedzieć i być może zachęcić potencjalnych nowych uczniów, bo jak przeczuwaliśmy i jak Państwo potwierdzają, dziś nie jest wcale łatwo.
3: Tak, nie jest łatwo, dlatego że czasy się zmieniają, szkoła się zmienia, rzemiosło się zmienia. Dlatego my staramy się pielęgnować tradycje, utrzymywać je, natomiast nie byłoby szkoły, gdyby nie szła w nowoczesność. Dlatego też w Liceum Sztuk Plastycznych, bo nasza szkoła to jest zespół, czyli mamy technikum i mamy Liceum Sztuk Plastycznych, czyli jakby dwie odrębne szkoły. I w Liceum Sztuk Plastycznych właśnie wspomniane snycerstwo i szkoła artystyczne, gdzie młodzież uczy się po zdaniu egzaminów, dlatego że tutaj muszą być określone uzdolnienia, dlatego że jest rysunek, malarstwo. I po ukończeniu tego 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych mają i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł artysty plastyka. Natomiast w technikum, w tym roku jeszcze mamy kierunek technik technologii drewna, właśnie który jest związany z bogatą tradycją szkoły. Natomiast jest bardzo małe zainteresowanie teraz tym kierunkiem. I rozwijamy się w takich kierunkach, na jakie jest zapotrzebowanie, czyli fotografia i multimedia, czyli reklama. też w naszej szkole już od ponad 20 lat, więc historycznie już dość mocno...

0: umiejscowiona w naszej szkole. Mamy nowe kierunki. Technik przemysłu mody teraz bardzo, bardzo taki podoba się młodzieży, jest zapotrzebowanie.
1: Co robi technik przemysłu mody?
0: Technik przemysłu mody projektuje i wykonuje wyroby odzieżowe, ale nie tylko, czyli można powiedzieć, że to są umiejętności krawieckie, ale połączone z projektowaniem. Innym kierunkiem też nowym i też cieszącym się dużym zainteresowaniem jest technik stylista, czyli tutaj mamy podobnie. Młodzież zarówno uczy się wykonywać, projektować ubiór, ale już ta druga specjalizacja to jest też dobór stroju, makijażu, fryzury. Więc to są nowe kierunki w naszej szkole, które...
1: Za chwilę pojawi się technik influencer.
0: No, nie ma takiego, ale gdyby był, na pewno pokusiłabym się, żeby otworzyć. Dlatego, że staramy się, żeby to rzemiosło z tym artyzmem było wpisane. Natomiast tutaj jeszcze jakby nawiążę do... Otworzyliśmy też technik gospodarki nieruchomościami. Od tego roku jest w ofercie w naszej szkole, dlatego że staramy się uzupełniać kierunki o te, które współcześnie są na rynku. Natomiast tutaj Marcin wspomniał o tych wszystkich pracach, które były tworzone. Tak, no drewno jest drogim produktem.
1: Jakim pięknym przy okazji.
0: Pięknym, ale wiadomo, drogim. I też no, było dużo rzeźb, które nie przetrwały z uwagi na to, że no, gdzieś wiadomo, w ciągu lat ulega to zniszczeniu, degradacji. Ale my mamy taką piękną tradycję, tworzymy jelonki, już jest ich 30, to jest szlak jelonka. Tutaj we współpracy i przy wsparciu prezydenta miasta Jeleniej Góry, pana Jerzego Łużniaka, instytucji, firm, które też są te jelonki, to się bardzo mieszkańcom podoba. I tutaj nawet jak koło nas jest taka piękna rzeźba, para jelonków. Wiem, że turyści jak przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia. Przy naszej szkole jest jelonek. Tak jak mówiłam, jest ich już 30. Ostatnio było odsłonięcie jelonka dla Straży Miejskiej. I w ten sposób jakby... Wprowadzamy to, co możemy współcześnie, żeby było wiadomo, że w Jeleniej Górze jest szkoła artystyczna, jest uzdolniona młodzież. No i jest jakaś tradycja utrzymana. Może nieco inaczej, ale jednak jest.
2: Pani wspomina o tym, że Państwo idą z duchem czasu. A czy właśnie w rzeźbach, które powstają w szkole, na przykład w tych szklanych albo drewnianych pracach, widać to, co fascynuje dzisiaj na przykład 15 albo 16-latków?
3: Oj tak, bardzo widać. To troszeczkę się zmienia przez wiele lat. No naprawdę, ja czasami jestem sam w szoku, chociaż to już to... No pracuję ponad 25 lat, no ponad ćwierć wieku w tej szkole. Zresztą sam jestem wychowankiem tej szkoły, także ja tu przyznaję się, zresztą noszę tutaj dumnie koszulkę z naszym patronem kolorową bardzo, Stanisławem Wyspiańskim, bo Wyspiański jest patronem naszej szkoły. I ja kończyłem meblarstwo artystyczne, później już po studiach rzeźbiarskich we Wrocławiu, wróciłem jako nauczyciel, no i tak trochę z tęsknotą do tego snycerstwa tutaj wspominałem i wzdychałem, że dobrze było, żeby ta jednak historia wróciła i faktycznie tak troszeczkę w tym kierunku zmierzaliśmy. Ale muszę powiedzieć, no cóż, no staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom młodzieży i spojrzeniom, tak? Jednak to szkoła jest dla uczniów. My uczymy technik, uczymy w jaki sposób, no, przekazujemy tą wiedzę. No ale staramy się też również ich spojrzenie na świat, na świat młodych właściwie, no reagować. Także to, co im w duszy gra, to staramy się jakoś doprowadzać, żeby faktycznie, żeby powstawały jakieś rzeźby związane z ich zainteresowaniami. A te zainteresowania są naprawdę bardzo szerokie, czasami szokujące, ale naprawdę no, warto zobaczyć to i tu myślę, że warto też zaprosić, chciałbym zaprosić tutaj Państwa do naszej galerii, bo mamy galerię w szkole, która no, nie zawsze jest otwarta, ale ja to się śmieję, że otwarte jest, kiedy jesteśmy. I tak naprawdę
0: jesteśmy otwarci codziennie. W dni powszednie.
3: Tak, w dni powszednie. I tak jak bezpłatne jest wejście, oczywiście można zobaczyć, co się u nas realizuje, także zapraszamy. No i
0: może powiem tak, będąc w Cieplicach, nie można nie zajrzeć do naszej szkoły.

0: ponieważ samo wnętrze, ale też park i budynki przede wszystkim, budynki, które są zabytkowe. Budynek B, czyli ten od ulicy Cieplickiej, jest 1886 roku, a budynek główny, czyli tak zwany budynek A, jest 1902 roku i jesteśmy po termomodernizacji, która rozpoczęła się wraz z rozpoczęciem mojej pierwszej kadencji, czyli 1 września 2018 roku. Trwała rok, cały rok szkolny i muszę Państwu powiedzieć, że jak zmieniona była elewacja, zostało wszystko odnowione, dopiero zobaczyliśmy, w jak pięknych budynku pracujemy, nauczamy naszą młodzież. Znaleźliśmy butelkę przy wymianie okien, butelkę z listem z przeszłości, gdzie były, nad oknem była umieszczona, w środku było nazwiska robotników, którzy stawiali budynek. To było jeszcze takim, nie pamiętam jak się nazywa to pismo, ale takim
1: gotyckim,
0: takim zapisane. Tam było ich nazwiska miejscowości, właśnie jak one były po niemiecku. I powiem Państwu, że to było takie przeżycie dla nas w ogóle. Dużo się działo, bo zostały wstrzymane prace. Ja byłam bardzo taka niedoświadczona. To mnie wszystko... To było takie wszystko ekscytujące, jakby działo się równolegle, ale po prostu media zaczęły się interesować. To było coś niesamowitego.
2: Czy Państwo
0: ale...
2: też napisali taki list?
0: My teraz, my będziemy teraz umieszczać kapsułę. Będziemy teraz umieszczać kapsułę tą jubileuszową. Młodzież przygotowywała informacje. W sobotę 26 września będziemy to odczytywać i na 20 lat chcemy taką kopułę. Kapsułę czasu, przepraszam, umieścić, że za 20 lat, jak będzie stulecie szkoły, to mam nadzieję, że ktoś to otworzy i przeczyta.
1: To powiedzmy jeszcze na zakończenie, żeby zachęcić, ewentualnie odstraszyć potencjalnych uczniów. Czy snycerstwo jest rzemiosłem wymagającym?
3: Ja tu bym zachęcił raczej, nie straszał, broń Boże. Zachęciłbym ludzi takich, którzy faktycznie mają w sobie przede wszystkim taką chęć i pasję rysunku, malarstwa, bo to nie tylko snycerstwo, czyli nie rzeźba w drewnie, ale my przede wszystkim bardzo artystycznie, plastycznie rozwijamy, to jest taki, większość liceów plastycznych rozwija tak ogólnoplastycznie, czyli rysunek, malarstwo, fotografia, multimedia, podstawy filmu, fotografii, także podstawy kompozycji, historia sztuki, to są przedmioty artystyczne. Oprócz tego oczywiście przygotowujemy młodzież do normalnego egzaminu maturalnego, także i matematyka, fizyka, to wszystko jest dla naszych uczniów, może to jest troszeczkę bardziej ciężkie, bo to są raczej taki humaniści zamiłowania. Ale muszę powiedzieć, że no przede wszystkim wszystkich uczniów podstawówek, którzy chcieliby manualnie coś porobić, którzy by chcieli się wykazać plastycznie, to te osoby zapraszamy, wrażliwe, bo to naprawdę, no muszę powiedzieć, że mamy przede wszystkim młodzież bardzo wrażliwą, która no tworzy, która stara się jakiś nowy świat plastyczny czasami tworzyć, czasami i odtwarzać, bo to są, niektórzy są miłośnikami historii, a niektórzy zupełnie świata przyszłości. Także to naprawdę, to myślę, że zapraszamy jak najbardziej.
1: Nowy rok szkolny już się zaczął, ale może warto wziąć to pod uwagę, te propozycje, planując przyszłość za kilka miesięcy. Marcin Znamienkiewicz, rzeźbiarz, nauczyciel rzeźby i kierownik sekcji artystycznej i Anna Szydłowska-Robak,
2: dyrektorka szkoły.
1: Tak jest, zespołu szkół rzemiosł artystycznych. Dziękujemy Państwu
3: serdecznie. Dziękujemy
1: serdecznie,
3: dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Bardzo nam miło.

0: Sonata triowa G-dur Jana Sebastiana Bacha. Słuchaliśmy części czwartej w wykonaniu Kameraty Köln. 24 minuty po godzinie 16. Pozdrawiamy Państwa serdecznie z Cieplic. Jesteśmy tu jeszcze do godziny 17. Wokół piękna natura, wokół piękna architektura. Aż by się chciało zaprosić tu filmowców.
1: No nie tylko filmowcy zachwycali się Cieplicami. W inspiracji szukało tu wielu artystów. Polski film czerpie garściami z tych pięknych osi widokowych, niezabudowanych jeszcze na szczęście żadnymi wysokimi wieżowcami, kominami fabryk. Ta kotlina, ta część Kotliny Kłodzkiej wygląda nadal fantastycznie, o czym będziemy Państwu za moment przypominać.

0: Film i poszukiwanie lokacji do filmu Małgorzaty Szumowskiej The Idiots, który będzie miał premierę w tym roku. Rozważaliśmy różne miejscowości, ale w Cieplicach znaleźliśmy tak wiele lokacji, tak blisko siebie zlokalizowanych, że wybraliśmy, że to jest zdecydowanie to miejsce, które chcielibyśmy eksplorować dalej. No i zaczął się nasz proces preprodukcji, poszukiwania lokacji, adaptacji itd.
1: Ten film dotyka życiorysu Dostojewskiego i jego żony. To jest wiek XIX.
0: Tak.
1: Cieplice mają sporo do zaoferowania, jeśli chodzi o ten moment w historii.
0: Zdecydowanie. My już poszukiwaliśmy miejsc, które będą udawały miejscowość Baden-Baden, bo to w tej miejscowości toczy się akcja filmu, czyli miejscowość uzdrowiskowa z efektowną architekturą, w której do źródeł przyjeżdżali bardziej możni ludzie w XIX wieku. No i rzeczywiście cieplice zaoferowały nam architektonicznie dokładnie to, czego szukaliśmy razem z deptakiem, parkiem zdrojowym i przede wszystkim pałacem, który jest jakby w centrum tego deptaku, Pałacem Szafgoczów. W Cieplice grały u nas Baden-Baden i cała zresztą akcja filmu toczy się wyłącznie w Baden-Baden, więc...
2: Coś trzeba było przemalować, przemeblować jakoś cieplicę.
0: Tak, realizowaliśmy zdjęcia w wielu pustostanach, które są na terenie cieplic, więc robiliśmy remont generalny w tych miejscach i urządzaliśmy je od zera.
2: Jak reagowali mieszkańcy Cieplic na Państwa pracę, bo to jest praca, którą lubimy obserwować, powstawanie lalki w Warszawie, to było wydarzenie.
0: Tak, również u nas to było wydarzenie, tym bardziej, że no, sam proces trwał dosyć długo. Ja mieszkałam ponad 3 miesiące w Cieplicach, więc miałam codzienny kontakt z mieszkańcami. Wszyscy wykazywali się wobec nas z dużą przyjaźnią. I wiele instytucji oraz poszczególnych prywatnych osób wspierało nas swoimi działaniami. Na przykład mieliśmy świetne relacje z zakonem PR-ów, który się znajduje w Cieplicach. I zresztą ten zakon, a w zasadzie to, co się dzieje w krypcie pod kościołem należącym do PR-ów, było czymś, co nam towarzyszyło cały ten wyjazd, bo ksiądz PR oprowadził nas po krypcie, która nie jest niestety udostępniana na co dzień turystom, ale znajduje się tam ponad 50 sarkofagów z świetnie zachowanymi mumiami. Przez bardzo specyficzne warunki, które tam panują, zmumifikowały się te szczątki. No jest absolutnie fascynujące widowisko i mieliśmy takie poczucie, że przez cały ten nasz wyjazd towarzyszył nam duch Szafgoczów, czyli rodziny, która założyła cieplicę i rozwinęła w cieplicach całą sanatoryjną infrastrukturę. Szafgoczowie doprowadzili kolej z Jeleniej Góry, cały jakby ośrodek rozkwitł właśnie dzięki ich działalności. No i naszą też główną siedzibą był Pałac Szafgoczów, w którym obecnie się mieści Politechnika. A jako, że były też wakacje podczas naszych zdjęć, to mieliśmy w Politechnice, czyli właśnie w tym pałacu, również nasze biura produkcyjne i jakoś tak bardzo przygnęliśmy do tych Szafgoczów i każdy kolejny osoba, którą poznawaliśmy, nawiązywała do tej tradycji Szafgoczów. Nastąpiło też bardzo ciekawe spotkanie, znaczy powrót w zasadzie niedźwiedzia, który należał do Szafgoczów, wypchanego niedźwiedzia, którego pożyczyliśmy z Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, po czym kiedy dojechał do pałacu, okazało się, że to jest niedźwiedź, który pochodzi z pałacu Szafgoczów. Miał na sobie oznaczenia pochodzące z tego pałacu, tylko jakoś w ferworze dziejów znalazł się w Muzeum Przyrodniczym we Wrocławiu i dzięki nam na chwilę powrócił do swojego rodzinnego domu
1: Na
0: Szafgoczów.
1: chwilę.
0: Na chwilę.
2: W radiu często musimy opowiedzieć to, co można by było pokazać w telewizji albo w filmie. Co pani najbardziej zapamiętała z Cieplic? Bo ja zazdroszczę Cieplicom też tego krajobrazu,
0: Tak.
2: który jest naokoło. Tu nie ma komina elektrociepłowni i siekierki, który wyrasta nam na przykład, kiedy patrzymy na pejzaż w Wilanowie. Jest piękny krajobraz i jest też jakiś taki duch, który zatrzymał się jakiś czas temu. Te miejsca są w większości nieremontowane, co daje no, taki obraz miejsca trochę, gdzie zwalnia czas.
0: Tak, no właśnie to nas głównie ściągnęło do Cieplic, że było dużo budynków, które jeszcze nie zostały zniszczone właśnie jakimś takim nowoczesnym renowacją, remontem. No rzeczywiście te widoki są oszałamiające. Ja miałam widok właśnie na Śnieżkę co rano i mało z nas to jakby odczuwa, ale naprawdę Cieplice są położone w górach, więc ta pogoda zmienia się tam bardzo dynamicznie. Jest zupełnie inaczej niż w Warszawie. Codziennie mieliśmy problemy, że z nagłego upału przychodziła burza znienacka i tak przez ileś dni, więc no czuć, że przebywa się w zupełnie innym klimacie.
1: Pani na Dolnym Śląsku była nie po raz pierwszy zawodowo. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że Dolny Śląsk to jest w zasadzie polska Toskania. Co krok jakiś dawny pałac,

0: co krok jakiś dwór, często opuszczone, często też niestety zaniedbane, bo jest tego tak dużo, że trudno o to wszystko zadbać. To jest miejsce, które nęci filmowców?
1: Zdecydowanie. W zasadzie większość filmów historycznych w ostatnich latach wybiera się ze scoutingiem na Dolny Śląsk. No właśnie to są te powody, o których już mówiliśmy, że jest stosunkowo dużo, raz, że zabytkowych miejscowości, dwa, niedotkniętych remontem, który zniszczyłby tą oryginalną tkankę, więc filmowcy tam migrują dosyć mocno. Mi zdarzyło się robić dwa filmy w Bystrzycy Kłodzkiej i Kłodzku, gdzie dosłownie te same uliczki były ogrywane w różnych filmach, oczywiście na zupełnie różne sposoby i dla widza pewnie to nawet nie jest czytelne, że są to te same uliczki, ponieważ jeden film rozgrywał się w PRL-u, a drugi to była dziewczyna z igłą, która się rozgrywała w ogóle w Danii na początku XX wieku, więc jak widzimy, te uliczki Dolnego Śląska naprawdę są na tyle uniwersalne, że mogą zagrać i polski PRL, i Kopenhagę, i Baden-Baden, i również polską prowincję, więc i też słyszałam, że ktoś tam kręcił nazistowskie Niemcy, to też się zdarzyło. No więc duże spektrum tematów.
2: A co państwo zobaczyli we wnętrzach w cieplicach? Bo na razie opowiadaliśmy o ulicach, kolorze ścian bez termoizolacji i remontów. A co było w środku?
1: Tak, no pierwszym budynkiem, który zrobił nas tak ogromne wrażenie, był właśnie ten Pałac Szafgoczów, który ma przepięknie zachowane wnętrza. I wiedzieliśmy, że chcielibyśmy tam kręcić, tym bardziej, że cały budynek, co jest zupełnym ewenementem, ma stare okna oryginalne. No i później od tej naszej bazy pałacu szukaliśmy, zataczaliśmy kręgi i skautowaliśmy różne miejsca, różne pustostany. I znaliśmy świetny budynek, który był wcześniej zajazdem i stoi opuszczony od już wielu lat. I tam urządziliśmy dwie lokacje. Urządziliśmy tam lombard, urządziliśmy tam jedno mieszkanie. Piękna, zabytkowa architektura, która pozwoliła nam po prostu dwie lokacje zamknąć w jednym budynku. No ale przede wszystkim te plenery rzeczywiście, bo kręciliśmy dużo właśnie też w Parku Zdrojowym, gdzie jest piękna muszla koncertowa i budynki sanatoryjne, które również wyglądają epokowo i interesująco dla nas.
2: Chciałam jeszcze tylko zapytać na koniec, co zostało po państwa pracy w cieplicach?
1: Raczej niewiele zostało z naszej pracy, bo wszystko zawsze demontujemy i doprowadzamy do oryginalnego stanu, więc raczej nic nie zostało.
0: A szkoda.
1: No, czasem szkoda, czasem nie. No, my jednak po prostu wchodzimy na chwilę, jesteśmy jak komandosi, wchodzimy, realizujemy, szybka zwika i wychodzimy. Dla mieszkańców myślę, że właśnie to jest chyba najbardziej odpowiednie, żeby nasza obecność nie kończyła się jakimiś trwałymi zmianami na korzyść czy na niekorzyść.
0: Ewa Mroczkowska, scenografka, dekoratorka wnętrz. Dziękujemy pani bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście zapraszamy do kina.

0: Cieplicach mamy Park Norweski. Muzyka z tamtej strony Europy brzmiała teraz w dwójce. To Marsz Karłów Edwarda Grieg'a z piątego zeszytu utworów lirycznych.
1: Chociaż zespół, którego słuchaliśmy, ma konkurencję, bo nieopodal w Parku Zdrojowym w muszli koncertowej też słychać dźwięki, choć zupełnie inne niż muzyka Edwarda Grieg'a. 16:40, słuchają Państwo dwójki. Jeszcze przez kilkanaście minut jesteśmy na Placu Piastowskim w Cieplicach. Jest z nami Justyna Szczygielska, przewodniczka miejska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy Panią serdecznie. Rozmawiamy o Parku Zdrojowym, rozmawiamy o kuracjuszach, rozmawiamy o miejscowości uzdrowiskowej, a dotąd jeszcze nie wyjaśniliśmy, czym można się tu leczyć. Kto, kiedy i gdzie wiercił i co znalazł, proszę Pani.
2: Mówimy tutaj o źródłach. Mhm. Cieplice na źródłach stoi. Pierwsze wzmianki o źródłach to był XII wiek, ale był to nie było to udokumentowane, że tutaj są tutaj źródła. Natomiast pierwszy rys historyczny udokumentowany to jest rok 1281, kiedy niejaki Bernard Lwówecki sprowadza tutaj zakon szpitalny Joannitów ze Strzegomia. I sprowadza ich tutaj nie do typowo cieplic, ale do ciepłych źródeł, ciepłowodów. I tak naprawdę to udokumentowanie mówi o tym, że my jesteśmy najstarszym uzdrowiskiem w Polsce. Jeżeli chodzi o to, kto rozsławił te źródła tak naprawdę, to jest już wiek XVII. Te źródła rozsławiła nasza Maria Kazimiera, słynna Marysienka, która przybyła tutaj w 1687 roku, 30 czerwca, po południu ze swoim dworem.
1: Co za precyzja.
2: Dokładnie tak, ponieważ jeżeli oprowadzam, to ludzie się też pytają o takie szczegóły. Tak to niestety tutaj wygląda, nie jest to tylko ogólny zarys.
0: Cztery lata po odsieczy wiedeńskiej, możemy jeszcze powiedzieć, dodać.
2: Tak, tak. Kto ją tu właśnie? Bardzo, bardzo dobrze, że Pani tutaj to wspomniała. Ponieważ tak naprawdę skąd ona się tutaj wzięła? Wzięła się stąd, że niejaki Krzysztof Szawgocz, który był właśnie na odsieczy wiedeńskiej z Janem III Sobieskim. Jan III Sobieski powiedział, że ma chorą żonę. Ona chorowała, ponieważ miała 17 dzieci. I on mówi, to sprowadź nam ją tutaj. My ją wyleczymy, bo mamy znakomite źródła. I tak właśnie, tak jak powiedziałam, tak się stało. Natomiast tak naprawdę leczenie uzdrowiskowe to już wiek XIX. I wtedy pojawiają się ujęcia źródeł, różnych źródeł. Bo każdy teraz myśli, że to tylko u nas jest właśnie ta słynna Marysienka. I każdy myśli, że jest tylko źródło Cieplice 1. W XIX wieku dokonano odkrycia ujęć takich jak Neue Quelle, czyli nowe źródło. Później

0: Pojawiło się właśnie źródło Ludwika, od Ludwika Szafgocza, przedostatniego tutaj władcy, który właśnie był w Cieplicach. I po 1945 roku nazwano to źródło Marysieńka na właśnie na to, kiedy ona tutaj przyjechała w XVII wieku.
1: No to chwilę jeszcze do tej wizyty, na chwilę jeszcze powróćmy do tego przyjazdu, do tej wizyty. Jak się Marysieńce podobało w Cieplicach, Bad Warmburg?
0: Marysieńka była tutaj witana kwiatami, natomiast była tutaj prawie 8 miesięcy, więc proszę sobie zobaczyć, jaki to długi czas się tutaj też leczono. To nie było tak jak teraz 4 czy 3 tygodnie, leczono się minimum 4 miesiące. Ona przebywała tutaj bardzo długo. No niestety, tak jak ona sama też pisała w pamiętnikach, była inwigilowana, ponieważ uważała, że chciała przyłączyć Śląsk do Polski. Ale także nie do końca była tak wierna temu Janowi III Sobieskiemu, to tak mówię w cudzysłowiu. I Jan III Sobieski napisał do niej list, mówiąc, że choruje, że się źle czuje. I ona wtedy wsiadła i przyjechała do niego, a on poszedł na wojnę.
2: Dobra żona chciała pomóc mężowi.
0: Tak, chciała pomóc mężowi, więc tak to wyglądało. Oczywiście nie wyleczyła się z tych dolegliwości. Ona była nosicielką syfilizmu, nie miała syfilizmu, ale była nosicielką syfilizmu po pierwszym mężu, bo to był Jan III Sobieski, był jej drugim mężem, ale także chorowała na zęby. Zmarła we Francji na pukanie żołądka, ale została pochowana z Janem III Sobieskim, ze swoim mężem, na Wawelu w katedrze Leopolda.
2: A co my wiemy o tym, jak zmieniło się leczenie w Cieplicach od czasu, kiedy była tu Marysieńka, do tego, czym leczy się dzisiaj w Cieplicach?
0: To znaczy tak, te źródła, o których mówiłam, te, które były, bo my mamy kilka tych źródeł, tak jak mówiłam, jeszcze nowe źródła, właśnie to źródło Marysieńki, ale także źródło Wacław Anton i źródło w 1924 Jan III Sobieski w latach 70. Odwiert Cieplice 1, Cieplice 2 i obecnie już teraz Odwiert Cieplice 3. Czy coś się zmieniło? To są wody słabo zmineralizowane, fluorkowo-krzemkowe, wody termalne, ale to były wody płytkie, natomiast te wody głębokie dopiero od Cieplice 1 tak naprawdę, to jest ta jedna właśnie, to jedno źródło takie głębokie, czyli to, które jest najgorętszym źródłem, ma 87 stopni i jest najgorętszym źródłem w Polsce.
1: Na co i jak te wody wpływają? Co tu można leczyć?
0: Te wody wpływają głównie na układ nerkowo-moczowy. Tu cały czas leczono i w tamtym czasach tak samo. Stąd pojawia się także na kościele u nas katolickim figura Gotarda, świętego Gotarda. To był właśnie patron od dróg moczowych. Leczy się tutaj, te wody wpływają także antybakteryjnie i bardzo dobrze wpływają na układ kostny.
2: Co najbardziej dzisiaj dziwi zwiedzających ekspozycję i cieplicę, kiedy ktoś zwiedza to miejsce szlakiem historii uzdrowiska? Powiedziała pani o tej wodzie, no ona ciągle właściwie jest taka sama, ale czy są jakieś metody, o których możemy opowiedzieć, które dziś budzą zdziwienie?
0: Czy są jakieś metody, które budzą zdziwienie? To znaczy, były kąpiele basenowe, były kąpiele perełkowe, to już w tamtych czasach też to było. Natomiast nowością w tym uzdrowisku tak naprawdę jest leczenie oczu właśnie tą wodą. I to jest może takie, oni są jedyni w Polsce. Więc może to, że właśnie tą wodą leczy się oczy, tak, to na to może to wpływać.
1: Historię Cieplic można poznać na ekspozycji historycznej. Proszę podpowiedzieć, gdzie ją znaleźć i jak ta ekspozycja jest przygotowana.
0: To jest ekspozytura źródła Marysieńki, która znajduje się za długim domem. Właśnie budynkiem, jednym z najstarszych budynków świeckich kuracyjnych u nas tutaj w Cieplicach. Był to budynek zakonu cysterckiego, który został tu sprowadzony w 1403 roku.
1: Barokowy, prawda?
0: Tak, to jest budynek barokowy, dokładnie, z pięknymi pilastrami i także sztukaterią. Budynek, który ma bardzo ciekawą historię ze względu na to, że najpierw byli tu cystersi, a później

0: Jak Szafgoczowie stali się ewangelikami po wystąpieniach Lutra, no to na 100 lat musieli opuścić właśnie, opuścić ten budynek. Skąd długi dom? Dlatego, że jak wrócili znowu katolicy, to wtedy Bernard Rossa kazał dobudować jedno piętro i wydłużyć budynek. Stąd długi dom, który został tą nazwę do dzisiaj.
1: I to było pierwsze miejsce, do którego mogli przyjechać ci, którzy chcieli uzdrowić się w tym uzdrowisku?
0: To znaczy, jeżeli mówimy o cieplicach, to tak, ale pierwszy budynek taki dla kuracjuszy, gospoda dla kuracjuszy, powstała we wsi Malinnik. To jest właśnie, wsi Malinnik to był zbór ewangelicki, który powstał w 1541 roku i w 1941 roku został przyłączony do cieplic. Tak naprawdę to tam pierwszy był taki budynek dla kuracjuszy, a ten w cieplicach to tak, to
2: ale
0: jest.
2: Wracamy na chwilę jeszcze do samej ekspozycji, bo od niej zaczęliśmy. Za długim domem znajdziemy...
0: Znajdziemy rotundę, taki budyneczek, ładny budyneczek z 1859 roku, w którym znajduje się ujęcie źródła Marysienki, studnia 24,5 metra, odwiert tak naprawdę zrobiony do 56 metrów. I jest to źródło płytkie, źródło, które ma temperaturę do 34 stopni.
1: Ci wszyscy, którzy przyjeżdżają do cieplic, do uzdrowiska, jakoś tworzą jedność z tymi, którzy w cieplicach mieszkają. Czy państwo czują, że są gospodarzami, że państwo także podejmują w jakiś sposób i turystów, i tych, którzy przyjeżdżają tutaj do uzdrowiska? Bo przecież to miasto żyje, także ta część Jeleniej Góry żyje także dzięki tym, którzy tutaj przyjeżdżają na jakiś czas. Może nie na 8 miesięcy jak Marysienka, może na nieco krócej, ale jednak.
0: To znaczy tak, oczywiście kuracjusze są bardzo mile tutaj witani. Mamy tutaj informację turystyczną, specjalnie w cieplicach została utworzona, Urząd Miasta stworzył specjalnie informację turystyczną w tym miejscu, żeby ci nasi kuracjusze, ale także turyści byli bardzo dobrze obsłużeni. Mamy spacery po cieplicach, zawsze robimy 2 razy w miesiącu spacery po cieplicach. Robimy także wejścia do obiektów, które nie są tak na co dzień dostępne, między innymi Pałac Szafgoczów, którym obecnie znajduje się filia Politechniki Wrocławskiej, ale także do Kościoła Ewangelickiego, czy do krypt Szafgoczów, bo takie tutaj też mamy.
2: Powodów, żeby przyjechać do cieplic, całe mnóstwo, jak państwo słyszą. O niektórych wspominała Justyna Szczygielska, przewodniczka miejska. Dziękujemy pani serdecznie.
0: Proszę bardzo.
1: A my powoli żegnamy się z państwem z cieplic. To jednocześnie ostatni przystanek na naszej letniej trasie wakacji z dwójką. Jesteśmy na wczasach, o tym przypominaliśmy państwu w każdą sobotę od początku wakacji.

0: Takie oto tęskne dźwięki przygotowaliśmy dla Państwa prawie na zakończenie. Prawie na zakończenie dzisiejszej audycji i na definitywne zakończenie tegorocznej trasy wakacyjnej.
1: Małgorzata Nieciecka-Mac.
0: Jakub Kukla, bardzo Państwu dziękujemy.
1: Katarzyna Fitz-Williams jest z nami w Cieplicach. Audycję w Warszawie realizowała Zofia Kruszewska.
0: Tu na miejscu Paweł Miłoszewski, a muzykę na to popołudniowe, sobotnie spotkanie przygotowała Klaudia Baranowska. Na zakończenie jeszcze jeden wątek związany z tą częścią Polski, z tym regionem. Muzyka Macieja Obary, który pochodzi stąd właśnie.
1: I tu też kształcił się w szkołach muzycznych.
0: To prawda, i z Karkonoszami, z tradycją, historią tego regionu jest bardzo ściśle związany, o tym, o czym często mówi, a więc na zakończenie dziś Maciej Obara z zespołem.

0: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Reklama.
7: Dwójka. Jesteś na miejscu. Olaf Lubaszenko.
8: Minęła 17.
4: Sala kameralna.
8: Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dzisiejszy program w czasie tak gęstym od festiwali i wydarzeń muzycznych zaznacza dwa z nich obecne nie tylko na naszej antenie, jak Wratislavia Cantans i dzisiejsza transmisja koncertu z kantatami Bacha, ale i w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie jutro gościmy 12 dni muzyki ukraińskiej, koncert finałowy festiwalu. Jako zapowiedź dzisiejszego wieczoru wybrałam solową suitę angielską D-moll Bacha w wykonaniu Piotra Anderszewskiego w nagraniu z 4. Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia Bach Tysiąclecia z maja roku 2000. A na sam koniec, jako rekomendacja Dni Muzyki Ukraińskiej, Postludium Walentyna Sylwestrowa, grane przez Andrzeja Bauera i Macieja Grzybowskiego, które poprzedzą Drei Stücke Antona Weberna. Podobnie ascetyczny i oszczędny język, ale z zupełnie innego świata emocji. Zaczynam od wspomnienia z warszawskiej jesieni 1994 i fenomenalnego wykonania kwintetu fortepianowego Zygmunta Krausego z kompozytorem przy fortepianie i kwartetem śląskim jeszcze w składzie z Markiem Mosiem. Już za kilka dni wejdziemy przecież po raz 69 w orbitę warszawsko-jesiennych intensywnych wydarzeń, a więc kwintet fortepianowy Zygmunta Krausego, dla mnie wówczas olśnienie. Rok powstania to 1993, utwór został zamówiony przez Muzeum Sztuki w Łodzi i tam wykonany po raz pierwszy 25.

5 listopada tego właśnie roku. Muzyka kwintetu fortepianowego to zderzenie rozwibrowanych w swych emocjach, rapsodycznych gestów, wzniosłych aktów, tak charakterystycznych dla muzyki Zygmunta Krausego, z niezwykle oszczędnymi, czasem wręcz szmerowymi komentarzami czy intymnymi wyznaniami. To hipnotyzująca muzyczna transpozycja idei unizmu Władysława Strzemińskiego i jego biografii, tak kluczowej inspiracji dla muzyki Zygmunta Krausego. Dlatego właśnie utwór powstał na zamówienie Muzeum Sztuki w Łodzi i tam został wykonany w stulecie urodzin Strzemińskiego. Słuchamy nagrania z warszawskiej jesieni, gra kwartet śląski i kompozytor przy fortepianie. Oto kwintet fortepianowy Zygmunta Krausego.

Zygmunt Krause, fortepian, i Kwartet Śląski byli wykonawcami kwintetu fortepianowego Zygmunta Krausego. Po tych silnych emocjach teraz proponuję chłód i logikę muzyki Jana Sebastiana Bacha. Oto szósta suita angielska D-moll w interpretacji Piotra Anderszewskiego.

I tak właśnie Piotr Anderszewski zagrał szóstą suitę angielską D-moll Bacha. Było to w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego na czwartym festiwalu muzycznym Polskiego Radia Bach Tysiąclecia w roku 2000. I na zakończenie już Drei Stücke Weberna oraz Postludium Sylwestrowa w wykonaniu Andrzeja Bauera i Macieja Grzybowskiego. Weber napisał swoje aforyzmy muzyczne w 1914 roku. To konsekwentna kontynuacja drogi redukcji. W 9 taktach trzeciej części rozbrzmiewa 20 dźwięków, a część druga trwa zaledwie około 15 sekund. Jednocześnie język muzyczny Weberna staje się tu jeszcze bardziej zróżnicowany. Po Drei Stücke wejdziemy w zupełnie inny świat. To Postludium numer 3 na wiolonczele i fortepian Sylwestrowa. Utwór, który jest tym, co sam kompozytor nazywa metamuzyką, muzyką postkulturową. Andrzej Bauer i Maciej Grzybowski.

0: Andrzej Bauer, wiolonczela, i Maciej Grzybowski, fortepian, wykonali postludium numer 3 Walentyna Sylwestrowa. To sztuka rezygnacji, redukcji do tego, co intymne, nostalgiczne, ciche pożegnanie czy gasnące echo dawno minionej epoki. A wcześniej w tym samym wykonaniu słuchaliśmy aforystycznych Drei Stücke Antona Weberna z 1914 roku. To już wszystko w audycji Sala Kameralna. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Dwójka na fali,
3: czyli nowa letnia audycja.
2: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
3: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
2: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Manciniego.
3: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, tafel music, tropicalia i bossa z Brazylii.
2: Dwójka na fali.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
2: Mariusz Gradowski
3: i Grzegorz Dąbrowski.
1: Autopromocja.
4: To jest program Drugi Polskiego Radia. Minęła 18:00.

0: wakacje z duchami, wielkich pianistów.
1: Andrzej Sułek, dzień dobry. Wakacyjnych spotkań z duchami, dziś część ostatnia, a zarazem druga, w której bohaterem będzie Egon Petri. Pianista, przypomnę, bo nie wszyscy z Państwa słuchali na pewno poprzedniej audycji, urodzony w marcu 1881 roku w Hanowerze, zmarły w Berkeley w maju roku 1962. Pianista niemiecki o holenderskim pochodzeniu, ale związany z Polską. Od lat 20. często przyjeżdżał do Zakopanego, gdzie osiadł w roku 1925. Wykładał także w Konserwatorium Krakowskim. Często występował w polskich filharmoniach, m.in. w Łodzi, Warszawie, Poznaniu i Krakowie, rzecz jasna. Zadebiutował w Holandii w 1902 roku. W 1905 został profesorem Royal Manchester College of Music, a potem wrócił do Berlina, gdzie był asystentem Buzoniego od roku 1911. Wykładowcą berlińskiej uczelni był w latach 1921-25 i wtedy rozpoczął intensywną działalność koncertową. To właśnie te lata, gdy jego bazą było Zakopane, a więc od połowy lat 20. do roku 1939, to były lata jego najintensywniejszej międzynarodowej kariery. Kariery, którą przede wszystkim rozwijał w Stanach Zjednoczonych od debiutu w styczniu 1932 roku. W tym też czasie bardzo wiele nagrywał i ja dziś skupię się na nagraniach, które powstały w latach 30. Zacznę od etiudy Mazepa, czwartej z 12 etiud transcendentalnych Franciszka Liszta. Nagranie zarejestrowane 12 grudnia 1935 i 3 stycznia 1936 roku zostało opublikowane na płytach English Columbia. A dziś będzie swego rodzaju wstępem, uwerturą do koncertu A-dur Liszta. Egon Petri.

Oto Egon Petri i jego rejestracja etiudy Mazepa z cyklu 12 etiud transcendentalnych, numer 139 w katalogu dzieł Franciszka Liszta, rejestracja z przełomu lat 1935-36. W roku 1938 w Londynie z londyńską orkiestrą filharmoniczną pod dyrekcją Leslie'ego Hewarda nagrał Egon Petri drugi koncert fortepianowy Liszta, koncert A-dur. Podczas tej samej sesji 22 września zarejestrował także fantazję na temat beethovenowskich ruin Aten. To nagranie, które mimo oczywistych technicznych niedoskonałości ukazuje wyrafinowane, a zarazem bujne frazowanie, techniczną biegłość, która przede wszystkim służy przecież podkreśleniu dramatycznego wyrazu kompozycji. Piękne brzmienie i doskonałe legato, świetne zrównoważenie, a właściwie korespondencję pomiędzy partiami obu rąk. To nagranie, które zdecydowanie przetrwało próbę czasu. Adagio sostenuto assai, allegro agitato assai, allegro moderato, allegro deciso, marziale, un poco meno allegro, un poco meno mosso, allegro animato.

Spośród szumów nagrania z 1938 roku wyłania się pomnikowa interpretacja koncertu A-dur Franciszka Liszta, Egona Petriego i londyńskiej orkiestry filharmonicznej, którą prowadził Leslie Howard. Rok później Egon Petri w pośpiechu opuszczał Zakopane, opuszczał Polskę. Choć mógłby się pochwalić niemieckim pochodzeniem, w najmniejszym stopniu nie identyfikował się z najeźdźcami. 17 października 1939 roku pisał z Utrechtu: opuściliśmy Zakopane 25 sierpnia, w samą porę, a teraz jestem tutaj, czekając na statek, który zabierze nas do Ameryki. Zapewne straciłem cały mój dobytek w Polsce. Nie mam stamtąd absolutnie żadnych wiadomości. To straszne. Biedna, biedna Polska. I z pewnością także utraciłem wszystkie moje koncerty w Anglii. Dziś miałem grać w Zurichu, ale ponieważ nie znałem daty naszego wypłynięcia, musiałem ten koncert odwołać. Szczęśliwie mam wystarczające fundusze, by utrzymać się na powierzchni przez te 2 miesiące i jeśli uda mi się szczęśliwie dotrzeć do Ameryki, to pewnie wszystko będzie w porządku, przynajmniej finansowo. Wypływamy w tę sobotę. Miejmy nadzieję, że nie spotkamy żadnych torped ani min. Na szczęście nie spotkali. Na szczęście Egon Petri dotarł do Stanów Zjednoczonych i tam już pozostał do końca swojego życia. A ja jeszcze, by przedstawić Państwu pełniejszy obraz tego znakomitego pianisty, cofnę się do późnych przedwojennych nagrań, by tym razem przedstawić Państwu Egona Petriego w repertuarze bramsowskim. Oto wariacje i fuga na temat Händla op. 24, nagranie z 3 czerwca 1938 roku. Warte uwagi po pierwsze dlatego, że to jeden z najlepszych nagrań nie tylko tego cyklu, ale także najlepszych w ogóle interpretacji Egona Petriego. Petriego, który doskonale poruszał się w gęstej fakturze harmonicznej. Petriego, który miał okazję osobiście poznać Johannesa Brahmsa. Oto więc aria, 25 wariacji i fuga na temat Händla, op. 24 Johannesa Brahmsa.

Johannes Brahms, wariacje i fuga. Johannes Brahms, aria, wariacje i fuga na temat Händla, op. 24. Egon Petri w nagraniu z 3 czerwca 1938 roku. Pożegnam się z Państwem i zarazem z tym wakacyjnym cyklem i z Egonem Petrim, nagraniem, które zostało zarejestrowane już w Nowym Świecie, w Stanach Zjednoczonych 24 czerwca 1942 roku. Wtedy Egon Petri nagrał wszystkie 24 preludia op. 28 Fryderyka Chopina, a ja zaproponuję Państwu na koniec ostatnie w tonacji d-moll. Za tydzień o tej porze spotkamy się znów przy klawiaturze z 88 klawiszami. Zatem dziękując za dziś, zapraszam za tydzień. Andrzej Sułek.

0: Autopromocja.
1: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata. Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19. Wstęp wolny, wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Domagała.

0: Minęła godzina 19. Program w Warszawie realizuje Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Monika Kopcik. Dobry wieczór. Łączymy się teraz z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, gdzie czeka na Państwa Piotr Matwiejczuk.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
2: Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie z wciąż letniego, ciepłego, dziś bardzo słonecznego Wrocławia. Jesteśmy w sali koncertowej Narodowego Forum Muzyki, gdzie za chwilę wybrzmią dźwięki przedostatniego wieczornego koncertu 61. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans imienia Andrzeja Markowskiego. Ten dzisiejszy wieczór zatytułowany jest Herr Jesu, a w programie znalazły się trzy kantaty Jana Sebastiana Bacha z fletami podłużnymi. Kantata 18, 25 to w pierwszej części i po półgodzinnej przerwie kantata 96. A na estradzie już za chwilkę pojawią się soliści śpiewacy na czele z sopranistą Denisem Orelianą i Wrocław Barok Ensemble, a także członkowie NFM Chóru Chłopięcego. Pojawi się także dwóch dyrektorów artystycznych festiwalu, ten obecny i ten poprzedni. Ten pierwszy, obecny, Andrzej Kosendiak, poprowadzi wykonanie, a ten drugi, Giovanni Antonini, do niedawna dyrektor artystyczny festiwalu, zagra na fletach. To będzie drugie ich tego rodzaju spotkanie na estradzie. Pierwsze odbyło się rok temu. Zapowiadane są też kolejne, bo obaj panowie mają ambitne plany fonograficzne i to są plany bachowskie właśnie. Efektem ich współpracy mają być nagrania wszystkich kantat Jana Sebastiana Bacha z fletami obligato, realizowane dla wytwórni Alpha Classics, o czym Andrzej Kosendiak opowie więcej w przerwie koncertu. Dziś słuchać będziemy trzech dzieł wykonanych przez Bacha w latach 1723 i 1724 w kościele świętego Tomasza w Lipsku. Aczkolwiek nie wszystkie z tych trzech kantat powstały w Lipsku, bo ta, która zabrzmi pierwsza, kantata 18, datowana jest na weimarskie czasy Bacha. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba. Kantata w katalogu Schmidera numer 18 przeznaczona jest na niedzielę Sexagesimę, niedzielę sześćdziesiątnicy, czyli drugą niedzielę przed Wielkim Postem. No i właśnie, ta kantata datuje się na lata 1713-1714, więc na ten czas, kiedy Bach pracował w Weimarze. Tekst zaczerpnięty został z trzeciego rocznika kantat Erdmana Neumeistera z 1711 roku, przeznaczonego dla dworu w Eisenach. To ten, no, można powiedzieć, rewolucyjny rocznik libret kantatowych

no i majstra, który wprowadzał do nabożeństwa luterańskiego recytatywy i arie, znane do tamtego czasu jedynie z muzyki scenicznej. Libretto to nawiązuje do ewangelicznej przypowieści o siewcy i rozważa działanie Słowa Bożego na świecie. Punktem wyjścia jest cytat z Księgi Izajasza. To jest rozdział 55, wersy od 10 do 11. Słowo Boże zostaje przyrównane do deszczu i śniegu, które spadają z nieba i użyźniają ziemię. Kolejne odcinki rozwijają tę metaforę. W rozbudowanym recytatywie pojawiają się ostrzeżenia przed tym wszystkim, co zagłusza Słowo Boże. Od pokus świata po działanie szatana. Tę refleksję przerywają czterokrotnie modlitewne wezwania z luterańskiej litanii Erhör uns, lieber Herr Gott, śpiewane przez sopran i podejmowane przez chór. Jak pisze Alfred Dürr, na koniec pojedynczy chrześcijanin i zbór w arii i chorale uznają Słowo Boże za skarb prawdziwy i proszą Boga, by im słowa swego nie odbierał. Do naszych czasów ta kompozycja przetrwała w dwóch wersjach, weimarskiej i lipskiej. My słuchać będziemy tej późniejszej, w której do grupy Continua i czterech wiol Bach dodał dwa flety podłużne, które zdwajają o oktawę wyżej partię wioli pierwszej i drugiej. Tak, w tej kantacie nie ma w ogóle wysokich smyczków. Kantata zawiera tylko jedną arię sopranową z fletami obligato. Aria jest dwuczęściowa, nadzwyczaj zwięzła. Cały zaś utwór otwiera symfonia, przypominająca właściwie część koncertu, a zamyka prosty chorał, ósma strofa pieśni Durch Adams Fall ist ganz verderbt Lazarusa Spenglera z 1524 roku. To jest pieśń przypominająca o upadku człowieka przez grzech pierworodny i potrzebie Bożej łaski. Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje się w co ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest i z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Słyszymy w pierwszym recytatywie. Tłumaczenie Armin i Andrzej Teska. Jak powiedziałem, dzisiaj Wrocław Barok Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. W tej pierwszej kantacie w dość nietypowym składzie, tylko z wiolami i fletami i altówkami, bez skrzypiec. Jeśli chodzi o śpiewaków, to będziemy słuchać dziś następującego składu. Denis Oreliana, sopran, Daniel Elgersma i Piotr Olech, alt, Maciej Gocman, Florian Kramer i Nicolas Scott, tenory, Tomasz Kral i Jaromir Nosek, basy. W partiach sopranowych wystąpią soliści chóru chłopięcego NFM, przygotowanego przez Małgorzatę Podzielny, Jakub Budzik, Tomasz Jakubczyński, Józef Muszyński, Stanisław Piekarek, Filip Zyzański. I oto właśnie śpiewacy wchodzą na estradę sali koncertowej Narodowego Forum Muzyki. Jest też Andrzej Kosendiak, jest Giovanni Antonini i pozostali instrumentaliści. Przed nami kantata 18 Jana Sebastiana Bacha. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba.

nicht wieder dahin kommet, sondern feuchtet die Erde.

Kantata 18 Jana Sebastiana Bacha, gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, rozpoczęła przedostatni wieczorny koncert tegorocznego festiwalu w Bratysławie Cantans. Wrocław Barok Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka, Denis Aureliana, sopran, Maciej Gocman, tenor, Tomasz Kral, bas, a także Giovanni Antoni.

i Michaela Kołdelkowa, flety podłużne oraz członkowie chóru chłopięcego NFM przygotowanego przez Małgorzatę Podzielne. Za chwilkę kantata 25. Es ist nichts gesundes an meinem Leibe. Nie ma ani cząstki zdrowej na moim ciele.

która powstała w pierwszym roku pracy Bacha w Lipsku i tam została wykonana w 1723 roku w 14 niedzielę po Trójcy Świętej. Punktem wyjścia libretta jest ewangeliczna opowieść o uzdrowieniu trędowatych z Ewangelii Łukaszowej, którą anonimowy poeta interpretuje szerzej. Choroba staje się obrazem kondycji całej naznaczonej grzechem ludzkości. Tekst rozpoczyna się słowami psalmu 38 i rozwija tę myśl w charakterystycznej dla barokowej pobożności metaforyce choroby i uzdrowienia duchowego. Obok chóru trojga solistów, zespołu smyczków i obojów z kontinuo, Bach wprowadza tutaj rzadko już wtedy używany cynk, trzy puzony oraz trzy flety podłużne. No i w ten sposób tworzy takie bardzo pełne, trochę archaiczne brzmienie. Najbardziej rozbudowaną i kunsztowną częścią utworu jest chór wstępny. Bach zestawia tutaj kilka planów muzycznych. Mamy chór wokalny, który śpiewa słowami psalmu w fakturze motetowej, w dużej mierze fugowanej. Mamy osobny chór instrumentów dętych, cynki trzy puzony, który intonuje w długich wartościach kolejne frazy pieśni Acher mich armer Sünder. Tekst drugiej strofy tej pieśni zaczyna się słowami uzdrów mnie Panie, bom chory i mdły. No i ponad tym wszystkim trzeci chór, który tworzą smyczki i oboje, rozwijające własną figurację. Następujące kolejno recytatyw i aria z samym continuo malują obraz duchowej choroby człowieka. W recytatywie tenorowym pojawia się dramatyczne zdanie: cały świat jest tylko szpitalem, zaś w swojej arii bas zadaje bezradnie pytanie o ratunek. I dopiero w drugiej arii sopranowej Bach daje nadzieję. Do smyczków i obojów dołączają ponownie flety, a taneczny, niemal menuetowy charakter muzyki odpowiada słowom o przyszłej pieśni dziękczynnej śpiewanej w chórze aniołów. Kantatę zamyka prosty chorał, ostatnia strofa pieśni Treuer Gott, ich muss dir klagen Johanna Hermana, w którym wspólnota wierzących wyraża wdzięczność za Boże uzdrowienie i nadzieję na wieczne uwielbienie Boga. Denis Aureliana, sopran, Florian Kammer, tenor, Tomasz Kral, bas i Wrocław Barok Ensemble pod kierunkiem Andrzeja Kosendiaka.

0: Chcę przez moje życie całe chwalić moc Twych dobrych rąk, sławić Twoje serce stale, co ocala mnie od mąk. Nie tylko na ziemi tej chciałbym służyć chwale Twej, lecz gdy zmartwychwstaną kości, pragnę sławić Cię w wieczności. To tekst finałowego chorału kantaty 25. Es ist nichts gesundes an meinem Leibe. Nie ma ani cząstki zdrowej na moim ciele, Jana Sebastiana Bacha, na 14. niedzielę po Trójcy Świętej Przeznaczonej. Wysłuchaliśmy jej właśnie w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Sopranem śpiewał jeden z tych fantastycznych, ostatnio bardzo popularnych na świecie sopranistów, honduraski śpiewak Denis Oreliana. Nie po raz pierwszy zresztą we Wrocławiu. Tenorem śpiewał Florian Kramer, partię basową wykonywał Tomasz Kral. Na fletach grali Giovanni Antonini, Michaela Kołdelkowa i Marek Nachajowski. Głos sopranowy to byli chłopcy z chóru chłopięcego Narodowego Forum Muzyki. Muszę Państwu powiedzieć, że Giovanni Antonini w tych momentach, kiedy nie grał akurat na flecie, trzymał instrument w prawej ręce, natomiast lewą również dyrygował. Także nie da się tak łatwo pozbyć odruchu, jeśli już ktoś go nabył. Fantastycznie to wyglądało. Proszę Państwa, po półgodzinnej przerwie trzecia bachowska kantata, 96. No a teraz właśnie przed nami pół godziny wytchnienia od dźwięków tych muzycznych. Oddaję głos Agacie Kwiecińskiej.
1: Ze mną dyrektor Andrzej Kosendiak, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. Spotykamy się, kiedy festiwal już powoli zmierza do końca. Może zacznijmy od Bacha i od tego wyboru repertuarowego na dzisiejszy koncert. Dlaczego na festiwalu Smuga Cienia znalazł się taki koncert? Czy dlatego, że Bach zawsze powinien być na Wratislavii?
2: No to jest dobry argument, tak. Bach powinien być na Wratislavii, bo to... No, nie chcę też tutaj argumentów przytaczać.

0: Cześć, bo bym musiał długo mówić, ale myślę, że wszyscy słuchacze bez wątpienia rozumieją. Tak, tak, to jest festiwal, na którym tego rodzaju muzyka, takich mistrzów, takich właśnie jak Bach, ma swoje stałe miejsce. A dlaczego Bach w moim wykonaniu? Ta przygoda zaczęła się rok temu, a właściwie jeszcze wcześniej, od takiego pomysłu mojego, związanego właśnie z przekroczeniem może kolejnej smugi cienia. Zbliżała się 70. moja, 70. urodziny. Sobie tak pomyślałem, może czas wreszcie, by nagrać jakąś płytę z utworami Bacha. Tak, bo oczywiście wykonywałem utwory tego kompozytora, ale jakoś nigdy nie odważyłem się dokonać nagrań i ciągle wydawało mi się, że jeszcze nie jestem gotowy. I rozmawiałem wtedy z Giovannim Antoninim, mówiąc mu właśnie o takim pomyśle. On się pyta, ale co byś chciał nagrać? Ja mówię, 106. kantatę i nie zdążyłem wymienić kolejnych. On mówi, wiesz co, to ja zagram z tobą. To ja zagram z tobą, bo w Actus Tragicus są flety. Instrument, którego Giovanni Antoni jest absolutnym mistrzem. Później rozmawialiśmy długo jeszcze na ten temat. On przyznał, że uważa te partie w kantatach Bacha, partie fletowe za szczyt mistrzostwa, za najważniejsze pozycje w literaturze fletowej. I tak to się zaczęło. Dwie kolejne kantaty żeśmy do tego dołożyli i powstała pierwsza płyta. Po koncercie na ubiegłorocznej w Recitavi Cantans weszliśmy do studia, nagraliśmy to. Za chwilę, dosłownie za 3 tygodnie będzie oficjalna prezentacja tej płyty wydanej przez wydawnictwo Alpha Classic. Wydawnictwo po przesłuchaniu materiału zaproponowało nam, mi i Antoniniemu, byśmy nagrali wszystkie kantaty Bacha z udziałem fletu, więc to jest druga odsłona, kolejne 3 kantaty i jeszcze sporo zostało, więc w sumie 20 kilka kantat Bach napisał z udziałem tego instrumentu, więc w perspektywie pewnie jeszcze 2, 3, może 4 lata przygody z muzyką Bacha.
1: Tutaj też chyba takim ważnym elementem jest panów muzyczna, a może nie tylko muzyczna, przyjaźń. Myślę o Giovannim Antoninim i o panu. To jest coś więcej niż tylko zaproszenie na festiwal i zrealizowanie tak zwanego projektu. Tak to jakoś przeczuwam.
0: Tak, rzeczywiście Giovanni przez 11 edycji był dyrektorem artystycznym Recitavi Cantans i realizował taką naszą wspólną wizję, żeby festiwal był nie tylko okazją do prezentowania wybitnych artystów i wykonań i dzieł muzycznych, ale również okazją do takiej realnej współpracy pomiędzy artystami, pomiędzy zespołami. A stało się to możliwe dzięki temu, że mamy ten wspaniały obiekt, który spowodował, że nasi artyści, nasz obiekt przyciągnął, bym powiedział, do Wrocławia wspaniałych artystów i rezydujące zespoły tutaj. Stały się tak atrakcyjne artystycznie, że właściwie artyści z całego świata chcą z nami współpracować. Więc to nie jest tylko to, że przyjeżdżają tak i wyjeżdżają, ale odbyło się w ciągu tych 11 lat edycji pod kierunkiem Giovanniego wiele koncertów, których on sam współpracował, czy to z chórem Narodowego Forum Muzyki, czy z chórem chłopięcym, dziewczęcym, z Wrocławską Orkiestrą Barokową. I to stało się możliwe właśnie dlatego, że widzimy w sobie atrakcyjnych, ciekawych partnerów do realizowania wspólnych projektów. To jest dla nas też szansa do poznawania tych wybitnych postaci, bo przecież nie tylko Giovanni tutaj zaangażował się wcześniej. Też Paul McCreesh przecież współpracował z chórem naszym. To jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy widzimy w sobie jakby partnera, z którym będzie można zrealizować artystyczną wizję. Cieszę się z tego, ale też takiej osobistej przyjaźni z Giovanni znam się od wielu lat i często rozmawiamy z sobą. Czasami są krótkie rozmowy, czasami rozmawiamy zupełnie nie o muzyce, o różnych sprawach. Tak, jest to bym powiedział, taka artystyczna przyjaźń i cieszę się, że w tym projekcie

0: się możemy wspólnie wystąpić.
1: Jak ocenia pan tegoroczny festiwal? Nie wiem, czy wypada w ogóle dyrektorowi artystycznemu zadawać takie pytanie, ale myślę o tym, jak ten program ułożony pod tym szyldem Smuga Cienia działa, kto przyjeżdża na Wratisławie, jak ta publiczność się buduje, zmienia, jeśli o tym moglibyśmy porozmawiać jeszcze. Bo wydaje się, że to jest bardzo ważny wątek także tego, by festiwal się rozwijał. Budowania publiczności, pozyskiwania nowej publiczności, ściągania publiczności spoza Polski na przykład na takie międzynarodowe wydarzenie.
0: Po pierwsze, bardzo się cieszę, że publiczność jest. Właściwie prawie wszystkie koncerty były przedane, więc to potwierdza, że stawianie sobie wysokich wymagań odbierane jest z wielkim, nie wiem, zaufaniem do nas. Publiczność po prostu ufa, że przyjdzie na koncert i rzeczywiście ten koncert będzie wspaniały. No to jest, można powiedzieć, takie prawdziwe budowanie marki, marki festiwalu czy instytucji, którą przez 20 lat kierowałem. Tak myślę, że to była moja jakby główna działalność w tym czasie. Natomiast ja rzeczywiście nie zajmuję się komentowaniem wykonań artystycznych. Nie robię tego, a szczególnie nie robię tego publicznie. Sam jestem czynnym muzykiem.
1: Ale bardziej mi chodziło o to, jak to w całości działa, jak ta idea się urzeczywistnia, bo co innego zaplanować to na papierze, a co innego, kiedy już widzimy, jak ta dynamika całego takiego festiwalu, który trwa 10 czy 11 dni, się tworzy. Bardziej o to.
0: Ja rozumiem pytanie, czy zrozumiałem pytanie troszkę. Odpowiedź moja być może jest nie wprost. Powiem tak, że oczywiście obserwuję to, ale znów myślę, że powinienem jakby wnioski dla siebie wyciągać. Tak? To znaczy, festiwal z założenia jest tak konstruowany, no bo jest myśl przewodnia, są dobierani artyści. Można powiedzieć, mój smak czy gust artystyczny, no państwo znają, no bo to ci artyści, którzy się to pojawiają, czy programy, które tutaj są, ja bardzo cenię tych artystów. Nie zapraszam artystów, których osobiście nie cenię. Myślę, że przez to można poznać mój głos. Natomiast słucham oczywiście koncertów, ale też wsłuchuję się w to, jaka jest reakcja publiczności. Co ludzie mówią? Mnie to bardzo interesuje, te komentarze, które się pojawiają, czy to w mediach społecznościowych, czy to w rozmowach, które osobiście przeprowadzam, bo festiwal, czy w ogóle sztuka polega na tym, by taką reakcję czy refleksję sprowokować, zbudzić u słuchaczy. Więc może tak to powiem, no, festiwal robimy dla widzów, dla słuchaczy, dla państwa. Słucham komentarzy. Oczywiście one są różne. No dobrze, powiem, że tym razem jest wiele bardzo pochlebnych zarówno o programie, jak i o wykonawcach. To jest też taki ważny głos, który jakoś mnie utwierdza w tym, że coś, co zaplanowałem, no jednak miało sens, większy lub mniejszy. I pozwala mi patrzeć się w przyszłość właśnie z takim, bym powiedział, spokojem i taką jakąś nadzieją, że ta linia, którą będę próbował w kolejnych edycjach tutaj przedstawiać, spotka się z podobnym przyjęciem.
1: Ale skoro mówi pan o przyszłości i dobiega końca 61. festiwal, no to domyślam się, że plany na 62. są już mocno zaawansowane, bo by sprowadzić do Wrocławia tak znakomitych artystów, by to wszystko dopiąć, no to przecież trzeba pewnie więcej niż 12 miesięcy. Możemy coś zdradzić, cokolwiek?
0: To znaczy zdradzić możemy to, że potwierdzę to, co pani redaktor powiedziała. Mamy plan dość zaawansowany, nawet bardzo program jest dopięty. Jeszcze nie będę zdradzał szczegółów, też nie chcę jeszcze powiedzieć, jaki będzie temat przyszłorocznej edycji Veracitas Vacantas. Może jedną rzecz zdradzę, tak? Bo ostatni

0: Nie, edycje osnute były wokół, bym powiedział, takich dość mocnych, mrocznych, może poważnych w każdym razie tematów. Powiem szczerze, jakoś tak wewnętrznie już mam dość. Chciałbym jedną w Bratysławie jakoś oderwać się od tego świata pełnego niepokojów, który nas otacza. Być może, więc ona będzie w jasnych barwach. No tak się po prostu czuję, że być może już potrzebujemy chwili oddechu, by troszkę nacieszyć się tym światem, który no nie jest do końca taki bardzo zły.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za 61. w Bratysławie, do której my na Antenie Dwójki będziemy jeszcze wracać wielokrotnie, bo nie tylko transmitujemy, ale też nagrywamy koncerty. No i cóż, i życzę dużo radości w pracy nad kolejnym festiwalem, no i wielu też projektów muzycznych i fonograficznych, które jak sądzę będą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do Wrocławia na festiwal i każdego dnia, kiedy tylko Państwo macie ochotę na kontakt ze wspaniałą muzyką.
1: Dyrektor Andrzej Kosendiak. Dziękuję.

0: A teraz ze mną Izabela Starzec, teoretyczka muzyki, dziennikarka muzyczna, związana od wielu, wielu lat z TVP Wrocław.
1: Dobry wieczór.
0: Izabela Starzec w tym roku bardzo zajęta, od 3 do 13

0: września, bo uczestniczysz w festiwalu Wratislavia Cantans niezwykle intensywnie i bardzo jestem ciekawa, jak widzisz tę 61. Wratislavię. Ubiegłoroczna była jubileuszowa, ale to właśnie w tym 2026 roku mija 60 lat od pierwszego festiwalu. Wciąż mam wrażenie, że idee Andrzeja Markowskiego są tutaj bardzo żywe. Mamy muzykę wokalno-instrumentalną różnych epok, mamy koncerty w różnych przestrzeniach Wrocławia, choć my dzisiaj rozmawiamy w Narodowym Forum Muzyki i właściwie można by było już nie wędrować z festiwalem, bo ta przestrzeń daje wiele możliwości, ale jednak festiwal wędruje nie tylko po Wrocławiu, ale także bliższych i dalszych okolicach.
1: Tak, ten festiwal ma w tym roku taką formułę, bym powiedziała, bardzo bliską tej idei Andrzeja Markowskiego. Weźmy pod uwagę skrajności. Guillaume de Machaut, Ars Nova, XIV wiek. Popra wykonanie utworu Aleksandra Kościowa na zamówienie Polskiego Radia z okazji jego stulecia. Więc rozpiętość no, ponad 600 lat. Tak jak wspomniałaś, muzyka czysto wokalna, wokalno-instrumentalna, dzieła, które dawno się nie pokazywały, to nie jest festiwal przebojów w tym roku. To nie jest takie oczywiste. Natomiast myślę sobie, że jeżeli popatrzymy się na to tak na razie z lotu ptaka, nie wchodząc w szczegóły, to możemy odczuwać wielką satysfakcję, mając i kantaty Bacha, recital wokalny, które to kiedyś były taką też ozdobą Wratislavii Cantans. Mamy no właśnie to brzmienie średniowieczne i powiem szczerze, jak do tej pory ja mam swoje dwa typy, które wiodą bezapelacyjnie w moim prywatnym wewnętrznym rankingu.
0: Jakie to są typy?
1: Ja zacznę z własnego podwórka. Chodzi o zespół Ars Cantus, istniejący już ponad 25 lat i który po raz pierwszy został zaproszony na festiwal. To jest niepojęte jak dla mnie, bo prawdę mówiąc, oni, to nie chodzi o to, że oni mają wyrobioną markę, tylko w tym wszystkim, co robią, jest wielka prawda. To są te działania Tomasza Dobrzeńskiego, szefa artystycznego, polegające na bardzo pogłębionej wiedzy, analizach, na retoryczności, bo słowo jest dla Tomasza takim punktem wyjścia. Już nie mówię o tym przebogatym instrumentarium, które sam konstruuje. Więc zaproszenie ich na festiwal w moim odczuciu dobrze, że się wreszcie odbyło. Jakoś się tak nie zauważa takich skarbów, takich perełek. No i wzięli na warsztat Guillaume'a de Machaut, którego ostatnio mają w repertuarze w różnych konfiguracjach, czasami w zderzeniu z Mikołajem z Radomia, czasami osobno. I myślę, że to, co zaprezentowali w ratuszu w poniedziałek, chyba 7 września, to był najlepszy przykład tego, jaki poziom osiągnęli. To było przestrzenne, to było ze słowem jako tym prymarnym, nadrzędnym elementem. To było przemyślane, to było czyściutkie, to miało w sobie taki dawny urok okresu Ars Cantus w tej dość skomplikowanej harmonii jednak i różnych ciekawych strukturach rytmicznych. I to jest mój pierwszy bohater jak na razie. Obok postawiłabym wykonanie Dydony i Eneasza,
0: którego państwo mogli słuchać na naszej antenie 9 września. Ottavio D'Antona, Akademia Bizantina, soliści przywiezieni przez tego znakomitego klawesynistę i szefa zespołu. No i polski akcent, chór Capella Cracoviensis.
1: Tak jest. Myślę, że można pokazywać tego rodzaju wykonanie koncertowe jako pewien pomysł w ogóle na szerzej pojęte wykonania koncertowe dzieł scenicznych. Mi chodzi tutaj o reakcje i interakcje pomiędzy śpiewakami, pomiędzy głównymi bohaterami, o wyraz twarzy, mimikę, gest, odwrócenie się do chóru, też o taką grę ciała, gdzie widać, czy ta postać jest w

0: jakich relacjach jest z tą drugą postacią. I to sprawia, że ta opowieść naprawdę nie potrzebuje już ani dekoracji, ani żadnego sztafażu takiego scenograficznego, ponieważ w ich głosach i w ich postawie widzimy wszystko, co powinno być. Relacje pomiędzy nimi. Obawiałam się, nie da się ukryć, jak to zabrzmi w trudnym wnętrzu kościoła Marii Magdaleny, która słynie ze swojego 6- czy 7-sekundowego pogłosu. I jak się siada dalej, to się tworzy po prostu kocioł. No ale szczęśliwcy siedzący bliżej mają możliwość takiego selektywnego słuchania. I byłam zachwycona taką lotnością tego wykonania. To skład barokowy, prawda, delikatny, taki pozornie nie nadający się do tego wnętrza. Wspominaliśmy też po koncercie rolę klawesynu, więc to też jakoś cudownie, selektywnie brzmiało. Ja myślę, że to właśnie jest też taki piękny wątek muzyki i architektury, który na Wratisławie Kantans był przez lata bardzo pielęgnowany. Te wnętrza, które teraz nie są już tak często wykorzystywane, ale jak wspomniałaś, ale są. Jest ratusz, jest kościół Marii Magdaleny, było wnętrze Muzeum Pana Tadeusza i tutaj mam pewną taką uwagę, takie pewne zastrzeżenia. Otóż tamże odbył się koncert z udziałem Bartłomieja Nizioła i Aleksandra Sitkowieckiego. I to wnętrze okazało się być za małe dla wolumenu tych skrzypiec. Ono wręcz w niektórych momentach było przeraźliwie za głośne. Tam się fantastycznie sprawdzały kiedyś podczas innych koncertów brzmienie klawesynu solo, brzmienie instrumentów takich stricte barokowych jak te orba, jak lutnia, ale tutaj te skrzypce wyszły poza objętość tego wnętrza. Natomiast kiedy posłuchaliśmy z tych skrzypków na koncercie, gdzie grali Concerto Grosso Schnittkego z orkiestrą Leopoldinum w sali NFM-u odwrócona, to ta przestrzeń dodała im tego brzmienia, tej wielkości brzmienia i jednocześnie no, oni to kapitalnie wykorzystali. To zresztą utwór niesłychanie trudny, skrzypcowo, wiolonistycznie. Cuda wyczyniali. I po przerwie Schönberg ze swoim Verklärte Nacht, takie piękne przypomnienie tego dawnego języka Schönberga, jeszcze takiego neoromantycznego. Wspaniałe dzieło. Naprawdę, zagrane z taką miłością przez muzyków, którzy pod kierunkiem Sitkowieckiego wspięli się na bardzo wysoki poziom. No, szczerze im kibicuję.
1: Festiwal zawsze ma swój jakiś tytuł, wątek przewodni. I chciałabym zapytać, jak to oceniasz? Czy to jest rodzaj takiego bardziej zabiegu marketingowego, który jest konieczny, bo dobrze brzmi jakiś tytuł festiwalu. Czy to znajduje odbicie w programie, czy nie? Czy to ci przeszkadza, czy nie? Mamy takie wątki, które pod tę smugę cienia no, bardzo łatwo jest podłączyć. Myślę na przykład o szóstej symfonii Malera Tragicznej, która będzie wieńczyć festiwal. No, Dydona i Eneasz to też jest smuga cienia, bez wątpienia. Na co zresztą?
0: Ja szczerze mówiąc mam pewne wątpliwości, czy jest zasadne w ogóle nazywanie takie motto, hasło przewodnie. To nie jest nowość. Wratisławia jeszcze za czasów Lidii Geringer de Edenberg i Ewy Michnik też miała te motta, a potem się przyczepiano w recenzjach. Ja jestem ostrożna z tymi mottami. One mi szczerze mówiąc troszkę przeszkadzają. A jednocześnie, jak rozumiem, porządkują organizatorom pewne zaproszenia, pewne wątki. Oczywiście trudno tutaj stwierdzić, że każdy z koncertów będzie wpisywał się w ten jakiś taki przejście, prawda, pójście naprzód, zamknięcie za sobą jakichś drzwi. refleksję nad przemijaniem, czy też branie od

0: odpowiedzialności za kolejny etap. No to na tej zasadzie to rzeczywiście możemy dużo rzeczy podłączyć. No, takim przykładem jest koronacja wenecka. To, co Paul McCreesh i Gabrieli Consort & Players zaprezentowali we Wrocławiu, zresztą już drugi raz, bo w 1997 był ten pierwszy, zresztą przepyszny, bo w kościele barokowym, uniwersyteckim i tam to robiło wrażenie. Bo jest to przełom, jakby nie było, jest to muzyczny, estetyczny przełom dzieła Gabrielich, które wprowadzą nam, czy wprowadzają nam już styl concertato. Więc odczytałabym to tutaj. Na dobrą sprawę wiele z pieśni podczas recitalu Andrzeja Filończyka, też myślę tutaj o Karłowiczu w szczególności, skłania do takiej zadumy, refleksji. One są momentami wręcz ponure, ale ja kocham Karłowicza, kocham poezję Przerwy Tettmayera i dla mnie to był jak prezent ten repertuar takiego właśnie może też zastanowienia się, refleksji.
1: Czego byś życzyła w Radisławie na kolejne 60 lat i czego chciałabyś posłuchać? Czy może w jakim kierunku ten festiwal powinien zmierzać, a może po prostu powinien zostać taki, jaki jest? Jest to festiwal międzynarodowy i tutaj chyba nie mamy wątpliwości, że ten charakter międzynarodowy jest utrzymany. Jest bardzo dużo gości, zespołów, dyrygentów, solistów, którzy przyjeżdżają do Wrocławia specjalnie. No ale też jest ta nowa sytuacja od 10 lat gospodarza festiwalu NFM-u, które ma swoje wspaniałe zespoły, które także wiadomo, że na tym festiwalu powinny i występują.
0: Myślę, że jest naturalną zupełnie rzeczą, że festiwal podlega pewnej ewolucji. Że każdy z dyrektorów artystycznych chce po sobie zostawić jakiś pewien ślad. Czy to jak za czasów Paula McCreesha te wątki brytyjskie były bardzo mocno obecne. Czy Antonini, który rozwichrzył to swoim temperamentem, też wprowadzając swoich gości, muzyków, muzykę włoską i tak dalej. Teraz mamy Andrzeja Kosendiaka, który tak, dba, widzę, o zespoły przynależne NFM-owi, przecież i orkiestra filharmoniczna, i Leopoldinum. Więc to są takie, zaczynają to być takie, myślę sobie, żelazne punkty programu. Nie widzę w tym nic złego. Tym bardziej, że ten poziom jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Zawsze jest takie pytanie, co to znaczy festiwal międzynarodowy? Czy międzynarodowy dlatego, że przyjeżdżają międzynarodowi artyści, czy międzynarodowy dlatego, że ma taką swoją renomę? I tego jakby nie podejmuje się ocenić. Niemniej wydaje się, że z racji kontaktów, jakie festiwal pozyskał przez te ostatnie, nie wiem, 20 parę lat, zaczyna to być może bardziej widoczne, bo w końcu i Paul McCreesh nagrywał z naszymi muzykami i Antonini. Więc sądzę, że to jest taka perspektywa współpracy z wybitnymi nazwiskami i na tej współpracy promowania polskich muzyków.
1: Bardzo dziękuję. Izabela Starzec była Państwa i moim gościem. No i jeszcze miłych ostatnich chwil na festiwalu życzymy.
0: Dziękuję serdecznie. No myślę, że jeszcze jest taki jeden koncert, który może gdzieś tam się ukrył wśród tych wielkich wydarzeń o godzinie 19. Gorąco polecam wybrać się na koncert o godzinie 12, ostatniego dnia festiwalu, który ma taki tytuł Odłamki duszy i Majan Licht, sopranista, na tym to koncercie wystąpi. Warto, naprawdę warto posłuchać jego absolutnie niezwykłych możliwości wokalnych.
2: Ten właśnie koncert, o którym przed chwilką mówiła Izabela Starzec, może i się ukrył przed niektórymi słuchaczami festiwalu, ale nie przed nami. My ten jutrzejszy koncert, który się odbędzie w południe w sali kameralnej, zatytułowany Odłamki duszy, z Majanem Lichtem, sopranistą i zespołem Berezza, nagramy i za jakiś czas odtworzymy na naszej antenie program. w 100%

Kędlowski. Nagrywamy również jutrzejszy koncert wieczorny o 19:00. To będzie występ jednej z najlepszych orkiestr europejskich, Staatskapelle Dresden, pod kierunkiem Daniele Gattiego. W programie tylko jeden utwór, szósta symfonia Gustawa Malera. No i tego koncertu też proszę się na naszej antenie za niedługo spodziewać. Z Izabelą Starzec i Andrzejem Kosendiakiem rozmawiała Agata Kwiecińska. Jesteśmy już ponownie w sali głównej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Przed nami druga część przedostatniego wieczornego koncertu, tego, który się odbywa w głównej tej wieczornej serii. Herr Jesu, tak jest ten dzisiejszy wieczór zatytułowany. Na estradzie dwóch dyrektorów, ten obecny, dyrektor festiwalu Wratislavia Cantans, Andrzej Kosendiak przy pulpicie dyrygenckim, ten poprzedni, Giovanni Antonini, wśród muzyków Wrocław Baroque Ensemble gra na flecie podłużnym. Po dwóch kantatach Bacha czeka nas trzecia, 96. Herr Christ, der eine Gottessohn. Kantata, którą Bach wykonał w Lipsku 8 października 1724 roku, przeznaczona na 18. niedzielę po Trójcy Świętej. Powstała w ramach drugiego rocznika kantat, cyklu opartego niemal w całości na chorale luterańskim. Tu wykorzystał Bach pieśń Elisabeth Kruziger z 1524 roku. Poetka ta, bardzo ciekawa postać, należała do najbliższego kręgu Marcina Lutra. Pochodziła z pomorskiej rodziny szlacheckiej i wychowała się w klasztorze Norbertanek w Marienbusch, w dzisiejszym Wyszkowie koło Trzebiatowa, gdzie zdobyła staranne wykształcenie humanistyczne. Po przyjęciu reformacji opuściła klasztor, przeniosła się do Wittenbergi, gdzie stała się jedną z pierwszych autorek hymnów w historii protestantyzmu i zarazem jedyną kobietą wśród twórców pieśni opublikowanych w najwcześniejszych śpiewnikach luterańskich. Jej utwór, głęboko zakorzeniony w teologii reformacyjnej, przedstawia Chrystusa jako gwiazdę zaranną, znak światła i początku nowego życia, wskazanie drogi dla wierzących i jedynego Syna Bożego. Nieznany autor libretta pozostawił pierwszą i ostatnią strofę pieśni bez zmian, natomiast środkowe sparafrazował w postaci recytatywów i arii. W chórze otwierającym Bach modyfikuje typowy model kantaty chorałowej. Melodia pieśni pojawia się w długich wartościach w głosie altowym wraz z instrumentami dętymi, rogiem lub puzonem. Ponad nią słyszymy sopran, a smyczki, oboje i flety tworzą jasne, migotliwe tło. Szczególną rolę odgrywa tu wysoki flet podłużny, określony jako flauto piccolo, którego szybkie figuracje zapewne symbolizują jutrzenkę. Na tym flecie właśnie zagra Giovanni Antonini. W pierwszej arii tenorowej flet piccolo zmieni się na flet poprzeczny. W kolejnej arii basowej z obojami Bach naśladuje w muzyce niepewne kroki człowieka, który błądzi w wierze. Gdy jednak tekst mówi o podążaniu razem z Chrystusem, muzyka się zmienia. Słyszymy prosty rytm i pewny krok. A kantatę zamyka czterogłosowy chorał, w którym melodia pieśni Kruziger powraca w swojej najprostszej, wspólnotowej postaci. Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka i Herr Christ, der eine Gottessohn, jedyny Synu Boży. Kantata 96 Jana Sebastiana Bacha.

Jan Sebastian Bach. Kantata 96. Herr Christ, der Einzige Gottessohn. Jedyny Syn Boży. Na 18. niedzielę po Trójcy Świętej przeznaczona. A dziś na zakończenie przedostatniego wieczornego koncertu tegorocznego festiwalu Wratislavia Cantans w Narodowym Forum Muzyki. Śpiewali Denis Oreliana, sopran, Daniel Elgersma, alt, Nicolas Scott, tenor, Jaromir Nosek, bas. To soliści. Wspierali ich także Piotr Olech, alt, Maciej Gocman i Florian Kramer, tenor, Tomasz Kral, bas i sopraniści z chóru chłopięcego NFM, przygotowani przez Małgorzatę Podzielny, Jakub Budzik, Tomasz Jakubczyński, Józef Muszyński, Stanisław Piekarek i Filip Zyzański. Grali na flecie podłużnym, tym takim w wersji piccolo, Giovanni Antonini, na flecie traverso Michaela Kołdelkowa, na obojach Emiliano Rodolfi i Arianna Zamboni, na fagocie Benjamin Levi, na rogu Jairo Pablo Jimeno Veses, Stefano Barneski i Ludmiła Piestrak na skrzypcach, Dymitr Olszewski, altówka, Krzysztof Karpeta, wiolonczela, Julia Karpeta, viola da gamba, Łukasz Macioszek, wiolone i Marta Niedźwiecka, pozytyw. Zespół, czyli Wrocław Baroque Ensemble, ustawiony na estradzie tak jak należy. W przypadku muzyki Jana Sebastiana Bacha, czyli najpierw śpiewacy, za nimi w takim półokręgu, za nimi zespół instrumentalny. No i dwóch dyrektorów w Wratislavii Cantans, obecny Andrzej Kosendiak przy pulpicie dyrygenckim i jego poprzednik na stanowisku dyrektora artystycznego festiwalu, Giovanni Antonini, dziś w roli jednego z muzyków Wrocław Baroque Ensemble, ale tego bardzo ważnego, może najważniejszego, bo najwięcej pracy miał w tych trzech kantatach. We wszystkich trzech wykorzystany jest flet podłużny, czasami nawet nie jeden, tak jak w przypadku kantaty, od której zaczęliśmy. A była to kantata 18. Obu dyrektorów bardzo łatwo rozpoznać w zespole, ponieważ charakteryzują się tym, że na ich głowach siwa burza włosów i u jednego, i u drugiego. To ich wyróżnia wśród pozostałych muzyków. Andrzej Kosendiak wyróżnia jeszcze w tej chwili solistkę.

0: Michaelę Kołdelkową, która grała na flecie traverse, wspaniale. Flet obligato tej przedostatniej arii w kantacie 96. Po raz drugi Andrzej Kosendjak i Giovanni Antonini oraz Wrocław Baroque Ensemble spotkali się, by wykonać kantaty Jana Sebastiana Bacha. Te kantaty, w których jest flet podłużny obligato. W ubiegłym roku po raz pierwszy, w tym roku po raz drugi. No i zapowiadane są kolejne takie spotkania, nie tylko w ramach koncertów festiwalowych, lecz także w studiu nagraniowym, co chyba oznacza po prostu salę główną Narodowego Forum Muzyki, bo tu powstają kolejne płyty tej właśnie serii. Ta pierwsza ukaże się już wkrótce, o czym w przerwie mówił Andrzej Kosendjak, a kolejna pewnie od przyszłego roku. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. To była ostatnia transmisja z tegorocznej w Wratisławie, ale jak mówiłem, jutrzejsze koncerty nagrywamy i będziemy mieli do czego powracać, kiedy lato już się na naszej antenie definitywnie skończy. Dziękuję w imieniu całej ekipy, która pracowała tutaj w Narodowym Forum Muzyki. Reżyseria dźwięku Aleksandra Nagórko, Antoni Grzymała, ekipa transmisyjna Janusz Graczyk, Maciej Mucha i Piotr Sekunda. Piotr Matwiejczuk, ja również bardzo dziękuję i przekazuję głos Monice Kopcik, która jest w studiu emisyjnym Dwójki w Warszawie.
1: Dziękujemy Piotrowi Matwiejczukowi za przeprowadzenie nas przez ten piękny, monograficzny koncert bachowski z festiwalu Wratisławia Cantans oraz przybliżanie metaforyki tekstów kantat, bo przyznacie Państwo, nie sposób rozumieć tę muzykę bez powiązania jej z kontekstem religijnym. Za nami jeden z ostatnich już koncertów w ramach 61. odsłony Wratisławii Cantans, ale będziemy z pewnością powracać do tych znakomitych wykonań na antenie Dwójki. Jest 18 niespełna minut, pozostało do godziny 21. W studiu w Warszawie program realizuje Marek Dalba. Przed mikrofonem Monika Kopcik. Będziemy z Państwem do godziny 22. Konradowska Smuga Cienia, czyli motyw przewodni tegorocznej odsłony Wratisławii Cantans, zaprasza do refleksji nad momentem granicznym, przejściem pomiędzy młodością a dojrzałością, a także doświadczaniem zmiany. Pomyślałam więc, że właśnie ten motyw poprowadzi nas w kierunku od Jana Sebastiana Bacha być może odległym, bo w kierunku Europy Środkowej końca XIX i początku XX wieku, a dokładnie w kierunku muzyki czeskiej i węgierskiej, pisanej właśnie w okresie przełomu, okresie formowania się nowoczesnej, modernistycznej sztuki. Był to także czas migracji artystów, zmiennych tożsamości narodowych, a w sztuce coraz częściej bezpośrednich nawiązań do kultur lokalnych. Ale zanim rozpoczniemy tę opowieść o muzyce środkowoeuropejskiej przełomu XIX i XX wieku, pozostaniemy jeszcze przez chwilę w aurze muzyki kontemplacyjnej, jakże odmiennej jednak od barokowych kantat Jana Sebastiana Bacha. Wczoraj 91. urodziny obchodził bowiem Arvo Pärt, a zatem jeszcze przez chwilę muzyczna medytacja. Sekwencja Arvo Pärta, czyli kompozycja ukończona w 2015 roku, powstała specjalnie do Pasji Adama, czyli spektaklu według koncepcji Roberta Wilsona. I to właśnie Wilsonowi Pärt zadedykował tę kompozycję opartą na prostym kanonie, technice charakterystycznej przecież dla ascetycznego języka muzycznego Arvo Pärta. Sekwencja, będziemy słuchać jej w wykonaniu Estońskiej Orkiestry Kameralnej, którą prowadzi Tenu Kaliuste.

Sekwencja Arvo Pärta w interpretacji Estońskiej Orkiestry Kameralnej, którą prowadził Tenu Kaljuste. Arvo Pärt obchodził wczoraj 91. urodziny, stąd muzyczne przypomnienie postaci Pärta. Teraz zapowiadana opowieść o muzyce środkowoeuropejskiej przełomu XIX i XX wieku. Rozpoczynamy ją od kompozytora dziś nieco zapomnianego. To Ernu Dohnányi, albo w dykcji niemieckiej Ernst von Dohnányi, urodzony w 1877 roku w Presburgu, dzisiejszej Bratysławie, a wówczas było to jedno z największych centrów kulturalnych Królestwa Węgier. Dohnányi był więc zaledwie 4 lata starszy od Béli Bartoka. W Presburgu kompozytorzy chodzili do tej samej szkoły, znali się i spotykali również później jako dojrzali twórcy. Dość wspomnieć, że to właśnie Dohnányi wprowadzał Bartoka do ważnych salonów artystycznych w Budapeszcie. Rekomendował go między innymi Emmie Sándor, późniejszej żonie Zoltana Kodaja. Sięgamy teraz po drugi kwintet fortepianowy Es-moll.

Dohna Niego, napisany w roku 1914. W tym samym roku utwór miał premierę w Berlinie i właśnie w prawykonaniu brał udział kwartet Klingler, a przy fortepianie zasiadał sam kompozytor, ceniony zresztą w tamtym czasie jako koncertujący pianista. W 1919 roku, jak wielu artystów i intelektualistów z drugiej dekady XX wieku, Ernst von Dohnányi wyemigrował do Stanów Zjednoczonych ze względu na trudny klimat polityczny w Europie. To kolejna paralela, która łączy kompozytora z Belą Bartokiem. Przed nami drugi kwintet fortepianowy Esmol Ernsta von Dohnányiego w wykonaniu kwartetu Cemlińskiego oraz Paola Giacomettiego.

kwartet Cemlińskiego i Paolo Giacometti przy fortepianie. W interpretacji tych muzyków zabrzmiał drugi kwintet Esmol Ernsta von Dohnányiego. Przypominam dziś sylwetkę tego węgierskiego kompozytora z pokolenia Beli Bartoka, starszego od Bartoka o 4 lata. Dohnányi uczył się muzyki najpierw u swojego ojca, Fryderyka, który był wiolonczelistą amatorem. Fryderyk Dohnányi miał nawet wystąpić z Franciszkiem Listem. Tradycje muzyczne w rodzinie Dohnányich to także kolejne pokolenia. Wnuk kompozytora, Krzysztof von Dohnányi, znakomity dyrygent i wieloletni dyrektor orkiestry w Cleveland, kontynuował tradycje muzyczne. W ubiegłym tygodniu przypadały dwie związane z Krzysztofem von Dohnányim rocznice. Urodził się bowiem 8 września w Berlinie w 1922 roku. Zmarł natomiast w ubiegłym roku 6 września w Monachium. Losy rodziny Dohnányich to ciekawa opowieść o wielokulturowości i zmiennych tożsamościach narodowych artystów urodzonych w Europie Centralnej pod koniec XIX i na początku XX wieku. Dziadek był Węgrem, natomiast Krzysztof von Dohnányi jest już Niemcem węgierskiego pochodzenia. To jednak długa opowieść na inną okazję. Teraz sięgamy po 6. symfonię D-dur Antonina Dworzaka w interpretacji Cleveland Orchestra pod dyrekcją Krzysztofa von Dohnányiego.

0: triumfalny finał szóstej symfonii Antonina Dworzaka. Wcześniej zabrzmiały kolejno części Allegro non tanto, Adagio i Scherzo z charakterystycznym czeskim furiantem. No właśnie, to połączenie tej dojrzałej niemieckiej symfoniki z elementami kultur regionalnych. To symfonika wciąż spod znaku Brahmsa, tonacją D-dur Dworzak nawiązywał zresztą do brahmsowskiej drugiej symfonii, napisanej zaledwie 3 lata wcześniej, ale zapowiada już także swój autorski język symfoniczny i 3 kolejne dojrzałe symfonie, dziś w żelaznym repertuarze orkiestr z całego świata. Szósta symfonia Antonina Dworzaka w interpretacji Orkiestry Symfonicznej z Cleveland pod dyrekcją Christopha von Dohnányiego kończy nasze wieczorne spotkanie. Minęła godzina 22, a ja mówię do usłyszenia. Monika Kopcik, dziękuję.
1: Wieczór ze Słuchowickiem.

0: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. W tym cyklu sięgamy dziś do twórczości Jerzego Zawiejskiego. Za chwilę usłyszymy adaptację opowiadania Krzyk w próżni świata. W produkcji z 2008 roku usłyszymy m.in. Małgorzatę Zajączkowską, Marcina Hycnara i Marka Barbasiewicza. Reżyseria Dobrosławy Bałazy.
1: Teatr Polskiego Radia.

krzyk w próżni świata. Słuchowisko według opowiadania Jerzego Zawiejskiego.

0: Dzień pierwszy.
1: Jeszcze do dziś było 62 chorych, w tym 42 kobiety, 20 mężczyzn. Od 3 dni pada deszcz. Obmokłe kasztany przed oknem szumią bez przerwy, najgłośniej wieczorami i nocą. Więc chorych 62, a było ich jeszcze przed tygodniem 164. Udało się porozsyłać najpierw mężczyzn partiami po kilku lub kilkunastu, jeżeli mieli rodziny do rodzin, jeżeli nie, zabrał ich z Kalski do lasów, do partyzantki. Z kobietami łatwiej, bo prawie wszystkie były już na wyleczeniu, więc poszły albo na służbę, albo do robót na wieś. Udało się ocalić 90 mężczyzn i 12 kobiet. Reszta tych 62 przypadki ciężkie, przeważnie schizofrenia. Tłuką się teraz półprzytomni po pustym gmachu, ale rozumieją, że coś się stanie i coś grozi. Widzieli tamtych odjeżdżających w pośpiechu i podnieceniu. Nim przyszła ta decyzja, chodzili tu grupami niemieccy lekarzy, cywilni i wojskowi. Patrzyli z pogardą i obrzydzeniem. Było wiadomo, co się stanie, co będzie, bo zlikwidowano szpital w B, zlikwidowano w M. Była to akcja rozciągnięta na cały kraj, aby wytracić chorych psychicznie. Od 3 dni zajęto szpital. Zrobiono spisy. Dopiero teraz zwolniono lekarzy. Poszli nie bez oporu, ale poszli.
2: Pani doktor, ale czy pani naprawdę zostaje?
3: Pani doktor, niech pani nie odchodzi jak inni.
4: Ale zostaje.
5: Jeżeli pani tu będzie, to pani się nie rozmyśli.
2: Ale pani na pewno się nie
3: rozmyśli. Ale pani
2: naprawdę zostaje.
3: Dobrze,
2: ale pani naprawdę
3: nie odchodzi.
5: Ale pani się nie rozmyśli.
3: Ale pani na pewno się nie rozmyśli.
5: Słuchajcie, ja nie mam domu, nie mam nikogo, tak samo jak wy.
3: Pani doktor.
5: Ja już dawno postanowiłam, że zostanę.
6: Ale właśnie jak się pani...
3: Pani doktor,
6: niech się pani nie przecież jestem z
1: wami. Wieczorem, a właściwie już nocą, mówiłam do Narcyza, dawnego tancerza. Niech Narcyz się nie boi. Ci z 4 porobią szkody w ogrodzie i co z tego? Teraz wszystko im wolno.
7: A kurnik?
1: Mogą roznieść kurnik, cóż z tego? No... Jabłonie i śliwki odrosną, jeżeli je połamią. Czy Narcyz rozumie? Nie trzeba niczemu przeszkadzać. Nie trzeba też słuchać, co mówią. A jak Niemcy każą nam wyjść, trzeba wyjść sprawnie. Narcyz się tym zajmie, porządnie, bez pośpiechu. Bo pojedziemy stąd daleko. Ale chociaż pojedziemy daleko, nic nie zabierać. No, czy Narcyz rozumie?
7: Czy Narcyz rozumie? Narcyza zalewają brudne ścieki całego jego życia.
1: Narcyzie, od jutra na śniadanie, oprócz powideł do chleba, dawać smalec i margarynę. Ach, trzeba też pozabijać kury.
7: Kury?
1: Ile ich

0: Jest 30, więc po 10 dziennie. Od jutra też dawać podwieczorki. Narcyz! Narcyz w ogrodzie po każdym podwieczorku odegra pod jabłonią popisowe swoje numery walki z kogutem. Chorzy to lubią i zawsze śmieją się i krzyczą z zachwytu.
1: No,
0: czy narcyz zapamięta, co mówię? Nie ma już żadnego leczenia, bo apteka zapieczętowana. No, nie ma lekarzy. Jeżeli jutro będzie pogoda, chorych wyprowadzić do ogrodu. Okna pootwierać, przewietrzyć salę, wyznaczyć sprzątaczki, bo i sprzątaczki odeszły. Pozamiatać, posprzątać, wyszorować ubikację. Narcyz, jest nas tylko dwoje w tym domu i my za chorych odpowiadamy. Proszę, aby mi narcyz pomógł. No, więc niech narcyz powtórzy, co powiedziałam.
2: Telefon! Telefon dzwoni w gabinecie. Nie, a ja nie pozwolę zabijać kurnie, ani w furiatom zbliżać się do kurnika. Telefon, nie, niech pani doktor odbierze, to na pewno doktor skrzyje aż.
3: Nie mogę spać. Nie mogę sobie dać rady. Jeszcze raz proszę. Proszę. Nie tylko proszę, błagam. Przecież to szaleństwo, a nie jesteś z tych, co są skłonni do szaleństw, więc posłuchaj. Renato, no nie dręcz mnie. Nie dręcz nas. Możesz wyjść choćby zaraz, kiedy tam ci śpią. Renato! Renato, pomyśl o twoim mężu, o Karolu, który by nie pozwolił. Czy mnie słyszysz? Odezwij się. Odezwij się. No musisz słyszeć, jak cię proszę. Musisz słyszeć moją rozpacz. Rozpacz. Renato. Robisz z nas bydlęta, Renato. A my zwyczajni. Nie chcemy ginąć i tylko tyle. A ty z nas robisz bydlęta. Renato? Renato?
0: Adamie, czy jesteś tam? Adamie!
4: Czy Karol pozwoliłby mi zostać? Codziennie przechodzę koło jego mogiły, usypanej przy zarosłym już zielskiem pawilonie, gdzie zginął we wrześniu 39. Codziennie tamtędy przechodzę. Codziennie z tymi samymi słowami. Po co ci było, Karolu? Po co ci było biec? Biec za tym wariatem. Byliśmy w schronie, kiedy leciały bomby. Chorzy zachowywali się spokojnie i nikt by nie przypuszczał, że otępiały katatonik zerwie się naraz i z krzykiem wyleci do ogrodu. Karol wybiegł za nim, był przecież dzień, ale w jednym mgnieniu zrobiła się ciemność. A później ten świst i głuchy grzmot. Była to ostatnia bomba, jaka padła w naszym mieście. Przez cały ten dzień w dymie i kurzu szukaliśmy rozszarpanych szczątków Karola. To, co dało się zebrać, leży usypane w mogiłę po przeciwnej stronie, pomiędzy dwoma wiązami, które Karol lubił. Miał tam swoją ławkę, gdzie odpoczywał, gdzie czytał i gdzie w czasie pewnej rozmowy wszystko się między nami zaczęło. Położyłam się do łóżka zziębnięta i teraz dopiero rozbudzona. Ptaki w kasztanach darły się chórem. Naciągnęłam kołdrę na głowę, aby nie słyszeć ptaków i nie widzieć świtu. Jeszcze raz musiało się powtórzyć wszystko, co było z rana. To chyba skrzyniarz i dwaj inni, Zielewicz i Peterek, przysłali tego majora, jakby wyjętego z budującej powieści o szlachetnym wrogu. Major niemiecki, jeszcze młody, chyba w wieku Karola, nazywał się Hugo von Schwengruben.
5: Zapewne lepiej się porozumiemy po francusku niż po niemiecku. N'est-ce pas, madame? Przychodzę w sekrecie, w charakterze prywatnym, a titre personnel. O mojej wizycie władze nie wiedzą, ale słyszałem od pani kolegów, lekarzy, jaką decyzję

0: decyzję pani podjęła, że zostaje pani z pacjentami. Jestem wstrząśnięty, bouleversé i pełen podziwu, plein d'admiration. Niemniej czuję się w obowiązku nakłonić panią do zmiany decyzji. Bo przecież skazuje się pani na śmierć razem z chorymi. A ta śmierć nikomu nic nie przyniesie, będzie bezpłodna. Steril. Niezrozumiała, niepotrzebna,
1: inutile.
2: Bouleversé, plein d'admiration. Steril, inutile.
3: Później straciłam wątek, bo zamyśliłam się nad słowem envisager. I nim je rozszyfrowałam, już potok mowy francuskiej stał się ciemną zasłoną, nieprzeniknioną dla treści. Patrzyłam na Schwengrubena, na jego usta, wąskie, nieco skrzywione po lewej stronie. Croyez moi, madame, croyez, mówił natarczywie, miękko, ale stanowczo. Znów wypłynęły słowa niezrozumiałe, oderwane od znaczenia, same dla siebie, bezpożyteczne dla mnie. Ale czy to na skutek zmiany tematu, czy na skutek oswojenia się z mową Schwengrubena, zrozumiałam później, co mówił.
0: Znam panią od dawna, z widzenia. Podobnie jak pani, lubię popołudniami przesiadywać w tutejszej kawiarence Helena. Nie dziwię się, że mnie pani nie poznaje. Przychodzę tam zawsze po cywilnemu. Zresztą dla kobiety tak pięknej jak pani nie mogę być interesujący. Wiem o tym doskonale. Wiem właśnie od kobiet. Więc nie dziwię się, że nigdy pani na mnie nie spojrzała. Tylko jedna kobieta kocha mnie naprawdę. To moja siostra. Która, czy to nie zastanawiające, lubi się ubierać tak jak pani. W białe suknie. Lubi białe kapelusze, białe pantofelki, wszystko białe. Co przy ciemnej cerze, przy ciemnych włosach wygląda korzystnie. Vous me rappelez ma sœur, madame, ma sœur Lota. Więc przypomina mi pani jedyną kobietę, która mnie kocha. Która mnie kocha naprawdę.
3: Czy to pan będzie zabierał szpital i wywoził chorych na śmierć?
0: Nie. Nie ja. To pułkownik Miller albo generał Schneider. Być może, iż pułkownik będzie robił tę brudną robotę osobiście, cette sale affaire personnellement, bo pani go interesuje, bo już wie o wszystkim. A jak się dowiedział, nie kazał pani usuwać ani siłą, ani perswazją, bo to ciekawy wypadek. Un cas intéressant. Ale mówiąc o tym, śmiał się długo i głośno, tak jak on to potrafi. Śmiał się niestety, jakby to było śmieszne. Takie postanowienie, taka decyzja. On do wszystkiego zdolny. A pani madame, vous me rappelez ma sœur Lota. Nie mogę się na to zgodzić. Przepraszam. Cóż ja mam tu do powiedzenia, ale obcy człowiek w mundurze wroga przyszedł panią prosić, chociaż wie, że naraża się na śmieszność. Ale niech pani jednak zrozumie. Chciałbym uratować siostrę, Lotę. To wszystko. C'est tout.
4: Po co ci było, Karolu, biec za tym wariatem? Po co?

0: Dzień drugi.
1: Nazajutrz od samego rana zanosiło się na burzę. Poszłam do ogrodu, jak to było w moim zwyczaju od dawna, aby w umówionym miejscu oddzielającym na

Nasz ogród od ogrodu biskupa wziąć gazetkę konspiracyjną, pozostawioną tam co rano przez ludzi Skalskiego. Miejsce było dobrze ukryte, poza aleją akacji, w murze, z którego wyjmowało się jedną cegłę. Znów trzeba było minąć ruiny pawilonu, gdzie zginął Karol. Po co Karolu? Dlaczego? Nic by nie zaszło, nic by się nie stało. Nie byłoby niczyjej winy, gdyby zginął katatonik. Nazywał się Marzec. Teofil Marzec. Mógł miesiącami ów Marzec siedzieć na brzegu krzesła i wpatrywać się w jeden punkt podłogi albo leżeć z głową ukrytą pod kołdrą. Był tu już od roku, przybył ze wsi i zdaje się, że nikt nigdy nie słyszał, by odezwał się jakimś słowem. Dopiero w schronie ocknął się i zawył jak zwierzę. Poroztrącał i poprzewracał chorych. Dopadł drzwi, a za nim wybiegłeś ty, Karolu. Zapewne musiałeś wybiec. A wybiegłeś, nim mogłeś się zastanowić. Bo był w tobie jeden alarm. Że ten niewinny i bezbronny zginie. Więc trzeba go siłą zawlec w bezpieczne miejsce. Tylko to było. Ta wola, ta iskra, która cię oślepiła, że wybiegłeś. Zostawiając wszystkich. Zostawiając mnie. Och, gdybyś się potknął. Gdyby cię zatrzymała czyjaś ręka. Albo gdybym zawołała, abyś wrócił. Pewno wtedy ta sekunda czasu mogłaby wystarczyć, aby obudzić refleksję, że nie należy biec, bo idzie o życie. A życie Marca i tak nie było życiem. Ale tej sekundy czasu zabrakło. I doprawdy nie wiem, Karolu, jak to zrozumieć. A mówię o tym w podobny sposób, jak teraz o mnie mówi skrzyniarz. Więc chociaż nie rozumiem, nie obwiniam cię. I ja z kolei ich nie opuszczę. Pomimo, że mam nie jedną sekundę na rozwagę i zastanowienie.

0: masz po obiedzie, ale dla pani odstawiłam. Odstawiłam pani, doktor, dla pani.
1: Lekarstw pani przyszła. Tak. O matko, pani z nami pobędzi, usiądzie, pogadamy.
2: Ale na wieczór mliko nie usiadło. Co pani doktor będzie jadła? Mliko nie usiadło.
3: Dobrze, Pelciu, już dobrze.
2: Pelciu,
3: szukam Narcyza. Gdzie może być Narcyz?
2: A, widziałam go na obiedzie i potem jeszcze
3: gdzie?
2: Znowu...
3: Gdzie Pelcia go widziała?
2: Dopiero co, przyśnił mi się. Tak, miał twarz cygana. Tak, i łykał ogień.
1: Znowu podrapały głosy. Chodzą po mnie i biją się o miejsce. One są dwa. Jeden jest z Rzymu, drugi z Częstochowy. Tak, a ten z Częstochowy lepszy, słodszy. Taki. Ale jak się razem zejdą, to nie do wytrzymania, panie doktor. To mnie tak drapią.
2: Nie daj Bóg! Burza wraca!
3: Może nie wraca!
1: Pani doktor się boi?
2: Nie.
3: Ale się nie boi. Ale nie boję, droga pani Liliano.
2: Nie.
3: Szukam tylko Narcyza.
2: Nie.
3: Czegoż miałabym się bać? Burza przejdzie przecież.
1: Przejdzie. Ale pani doktor się jednak boi.
2: Pani doktor się nie boi.
1: Boi się pani?
3: Niczego się nie boję.
2: Nie.
4: Narcyza nigdzie nie było. W ostatniej sali wyłonił się nagle mały, drobny, czysty, biały na głowie, z niewinnymi oczami, z niewinnym uśmieszkiem, Ignacy Kocyś, dawny buchalter, który mi swoimi pięknymi rękami zadusił nagle przy obiedzie żonę, bo tak mu nakazał potężny demon Zenobi Ki. Miał w ten sposób odzyskać wolność, aby spełnić misję, do której demon go powołał. Jest tu od 3 lat. Zawsze miły, spokojny,

0: wręcz szczęśliwy, bo pisze dzieło o walce aniołów z demonami na 7 piętrach abstrakcji. Dzieło poparte statystyką, tablicami, wykresem pól strategicznych i wzorami matematycznymi.
1: Wiedziałem, że pani doktor przyjdzie do mnie na rozmowę. Wiedziałem już wczoraj, kiedy tamci odchodzili. I chyba zauważyła pani doktor, że odchodzili w pośpiechu. Jakby uciekali. Więc wiedziałem, iż taka chwila nadejdzie, bo już nic nie pozostało. Nic i nikt. Tylko oczekiwanie. A w tym oczekiwaniu, czyż mogło nie być pożegnania? Byłbym szczęśliwy, gdyby pani doktor usiadła wygodniej i niczego się nie bała, bo naprawdę nie ma powodu. Przecież burza przejdzie. Ale nim przejdzie, możemy rozważyć, gdzie to nas wplątano. W jaką zaszczutą matnię. I dlaczego?
2: Jeżeli to panią doktor razi, mogę nie mówić o Zenobim Ki. I nie wymienię ani razu tego imienia, czy tego nazwiska. Chciałbym, aby pani doktor odpoczęła przez tę chwilę, bo będzie to tylko chwila. Wszakże burza nigdy nie trwa długo, więc tę chwilę należałoby wykorzystać i zgęścić. Co się ma do powiedzenia zgęścić i scedzić, aby zostało gęste. Jeżeli otarłaby pani krople potu, która zatrzymała się nad lewą brwią, po lewej stronie, po lewej stronie ode mnie.
0: Tak.
2: O tak, tak. To teraz mógłbym od razu powiedzieć, że nie będzie tak, jak pani sobie wyobraża. Proszę się nie gniewać i nie marszczyć czoła. Powiadam, że będzie zgoła inaczej. Co nie oznacza, aby ktokolwiek z nas mógł ujść cało spod wyroku zagłady. Widzę, że panią doktor uspokoiło zapewnienie o zagładzie, która będzie, która już jest. A co do formy i sposobu, to właśnie te rzeczy raczy pani sobie lekceważyć. I słusznie zapewne. Słusznie, słusznie. Czy pani mnie rozumie? Pani doktor, czy pani mnie słucha?
0: Ależ tak, panie Kocyś, słucham i rozumiem.
2: Ale teraz powiem rzecz ważniejszą, rzecz z dziedziny pani zawodu. Patrzę na panią z niepokojem, bo wszystko może się zdarzyć. Wystarczy jeden błysk, niewinna na pozór myśl, a stanie się. Jak kiedyś ze mną. Że mogłem udusić pomiędzy zupą a kotletem, co oczywiście jest tylko grubym i nietaktownym porównaniem. Z panią może być inaczej. Inaczej. Ale czy jest pani pewna, że dotrwa? Że nie posłucha pani skrzyniarza? Albo tego sentymentalnego majora Schwengrubena? Ja was podsłuchałem. A niech pani nie trze dłoni, nie łamie palców, bo rzeczy są prawdopodobne. A nazywają się ludzkie, czyli utkane z grzechów i sprzeczności, a także ze ślepych sił, które miotają nami. Jak ta burza sadem. Ale być może, że tym razem zdarzy się cud, bo zdarzają się cuda. Być może, być może, być może, być może, być może, być może. Powiadam, że pani wytrwa i pójdzie na śmierć z tymi, co się nie podporządkowali, co wyszli z siebie. Każdy ze swoim protestem, ze swoim nie. Dlatego musimy zginąć. Nie za ojczyznę, nie za ideę, nie za wodza, nie za sprawy, ale za nie. Które pani zna dobrze, zna i rozumie, chociaż nie wie pani, gdzie leży źródło tego nie i skąd się ono bierze. Nie umie też pani temu zaradzić. Poza jednym tylko, że wyciąga pani rękę z płynem lub proszkiem, który ma sprowadzić sen, ale to zabiegi daremne, bo sen nie daje zapomnienia, więc dla nas tylko śmierć, rozwałka albo gaz.

0: Wszystko jedno. O, a teraz, czy nie mówiłem? Już po burzy, no i od razu słońce, a powietrze czyste i pachnące. Więc, dziękuję pani doktor za tę, jakby to nazwać, za pożegnalną rozmowę.
1: Adieu.

0: alei prowadzącej do zabudowań gospodarczych spotkałam wreszcie Narcyza. Rozbijał właśnie o drzewo skorupkę jajka i wypijał je. Dookoła było pełno śladów po tłuczonych jajkach.
1: Ale kury są w bezpiecznym miejscu, ale nie powiem gdzie. Bo nie na to one żyją, żeby je zabijać i to masowo. Masowo to nie giną tacy jak tu. Ale kury nic nikomu nie zawiniły. I dziwię się, że taka myśl przyszła pani doktor do głowy.
0: Ale nie o kury mi idzie. Niech Narcyz sobie z nimi robi co chce. Powinien tylko uprzątnąć skorupy po jajkach, bo mimo wszystko trzeba dbać o porządek. A Narcyz umie dbać. Zauważyłam to dzisiaj w salach. Wszystko czyste, tak jak prosiłam.
1: Tak.
0: Więc dziękuję. I proszę, aby Narcyz mi pomagał dalej. I zawsze był pod ręką, bo nie wiadomo kiedy, w jakiej chwili.
1: Tak, zawsze.

0: Pogoda wróciła i byłoby dobrze, przyszła mi taka myśl, ubrać się i wyjść do miasta, odległego zaledwie o kilometr, pójść do kawiarenki Helena na kawę. Tym razem wiedziałabym, że pewien jeszcze nie stary mężczyzna to major niemiecki Schwengruben, który zawsze przyglądał mi się spoza gazety. Wiedziałam, że taka myśl, aby wyjść z zakładu, pozbawiona jest sensu, ale mimo to otworzyłam szafę i wyjęłam z niej białą suknię, biały kapelusz, białe pantofle. Rozłożyłam na tapczanie kostium, także biały, i zastanawiałam się, co będzie lepsze, suknia czy kostium. Zdecydowałam się na suknię.
1: To ja, Pelcia. Przyniosłam pani doktor maliny z ogrodu.
2: Dziękuję.
1: Pani w białej sukience. Kostium z szafy pani wyłożyła? Wyłożyła? Pantofelki? Nie!
2: Pęciu, co się stało? Poczekaj, Pęciu! Pęciu!
0: Skrzyniarz? A może Skalski? Skalski nigdy nie dzwonił, więc może Schwengruben. Ale o tej porze powinien być w kawiarni. Postanowiłam nie odbierać telefonu i zajęłam się swoją toaletą.

0: odwiedzę i pożegnam miasto, ukochane miasto Karola. A gdybym spotkała Schwengrubena, nie byłoby inaczej niż dotąd. Co najwyżej wymiana ukłonów, nic więcej. Każdy ma prawo, mówiłam do siebie w lustrze, aby mieć coś własnego, choćby taką chwilę spaceru, odwiedzin i pożegnania. Mam 36 lat. Zginę w połowie życia, ale przedtem...
1: Nie, ona nie... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
0: Chorzy cisnęli się gromadnie, ale poza progiem pokoju zatrzymali się i ucichli. Byli podnieceni, oddychali.

0: pchali szybko, bo musieli chyba biec, ale teraz patrzyli, przenosząc wzrok ze mnie na rozłożone suknie, na sprzęty i przedmioty. Dopytywałam się spokojnie, co to się stało i dlaczego przyszli. Czy może Niemcy ich przestraszyli? Niech mówią, prosiłam wiele razy. Stałam po środku pokoju, ale gdy zrobiłam krok, aby podejść do stołu i uprzątnąć rozrzucone drobiazgi, chorzy posunęli się także w moją stronę o krok. Potem jeszcze o krok. I tak szli w miarę, jak się cofałam, niemi, z zaciśniętymi albo półotwartymi ustami. To byli inni ludzie. Nie ci, z którymi odbywałam spacer po ogrodzie i jadłam obiad. Nie ci, co wzbudzali we mnie uczucia jak do bezbronnych dzieci. Teraz zeszli się tutaj. Obłąkani, paranoicy, schizofrenicy, epileptycy, każdy ze swoją nocą, z rozkojarzeniem, owładnięci ciemnymi siłami, które ich popychają, aby mnie zabić i zgnieść na tej ścianie, pod którą się skuliłam. Chciałam krzyczeć i wołać pomocy, ale któż mógłby przyjść z pomocą? Zresztą chorzy obserwowali pilnie każdy mój ruch. Groźba zbrodni była o krok ode mnie. Tuż blisko widziałam ręce, które mnie zaduszą i rozszarpią. Nie Niemcy to zrobią, lecz oni, bo po to tutaj przyszli. Nagłym ruchem zdjęłam kapelusz i w okamgnieniu porwały go czyjeś ręce, a później leciały strzępy z niego po całym pokoju.
1: Uwaga! Uwaga! Za chwilę wielkie przedstawienie pod jabłonią! Wielki występ, jakiego jeszcze nie było! Łykanie ognia! Cyrk z kogutem! Pod jabłonią! Uwaga!
2: Ruszcie się!
1: Nie widzicie, że pani doktor już się elegancko ubrała na to przedstawienie? A potem będą dla wszystkich maliny!
0: Wróciłam z ogrodu pod koniec sztuczek narcyza. Ściągnęłam szybko z siebie suknię i wypchnęłam ją do szafy. Uniknęłam śmierci, na którą jestem gotowa, którą wybrałam. Ale jeżeli ja wybrałam, to nie taką. Nie taką ohydną, głupią i na pewno bez sensu. Bo nie o to idzie, by nie żyć, lecz o to, by życie bezcenne i jedyne oddać za wartość, która życie przewyższa. Tym razem skwapliwie podniosłam słuchawkę. Mówił major Schwengruben.
3: Zagłada szpitala jest postanowiona nieodwołalnie. Ostro starłem się z generałem Schneiderem. W efekcie mam skierowanie na front. Wyjeżdżam natychmiast jeszcze tej nocy. Ale przedtem poczuwam się do obowiązku prosić, by wyszła pani z dobrowolnego więzienia, jak inni lekarze. Partez, madame, partez vite. Vous êtes si jeune, si belle, madame. Wojna się skończy, będzie pani jeszcze ludziom potrzebna.
0: Słuchałam chciwie słów majora, które były dla mnie bez znaczenia i nie mogły nic odwrócić. Ale były to ostatnie słowa ze świata. Chciałam powiedzieć, że wyjdę stąd natychmiast, jeżeli Niemcy cofną swoją decyzję wymordowania chorych. Gdy nagle głos Schwengrubena zamilkł. Coś trzasnęło w słuchawce i telefon ogłuchł. Wyłączono więc ostatni telefon.

0: Odparł mu, że uciekam. Nie doszłoby do tego, że chorzy wtargnęli do mojego pokoju. Rozmowa z narcyzem była dalszym ciągiem łańcucha błędów, co mogłoby mieć potwierdzenie w wywodach Kocysia, że w każdej rzeczy ludzkiej działają siły ciemne, nienawistne nam i wrogie. Bo nie chciałam uciekać. I nawet gdybym wyszła, wróciłabym prędko. A oni, wierzę w to, nie myśleliby mnie zabić. Chcieli tylko udaremnić mi wyjście poza mury zakładu. Więc po żadnej stronie nie było złej woli. A jednak stało się zło. Niejako zło bez podstaw. Niemniej zło konkretne, którego się już nie usunie. Chciałam o tym powiedzieć narcyzowi, który przyszedł po kilku godzinach od swego występu, ale kontakt z nim był utrudniony, pomimo moich usiłowań, aby stworzyć przyjazną między nami atmosferę. Moja wylewność i wdzięczność wobec narcyza oraz nuta sympatii, której nie ukrywałam, to właśnie okazało się błędem, ciemną siłą zwróconą przeciwko mnie.
1: Zarządziłem, aby chorzy nie opuszczali przez jutrzejszy dzień swoich pawilonów, więc może pani doktor być spokojna, nie powtórzy się to co dziś.
0: Ocaliłeś mi życie, narcyzie. Liczę na ciebie. W tobie mam prawdziwą opiekę i przyjaźń. Może dasz się teraz zaprosić na herbatę, co?
2: Ja wszystko dla pani doktor, wszystko! Dla ciebie, Renato! Renato! Ja przyjdę do ciebie tej nocy, ty zaczekaj na mnie, ja przyjdę! Ty będziesz czekać?
0: Skinęłam głową, aby mnie tylko wypuścił z uścisku. Narcyz wyszedł pośpiesznie, ale wrócił od drzwi i wyjął z kieszeni zmięty list. List od skrzyniarza, który wręczył mu dla mnie jeden z przekupionych wartowników. W taki oto sposób straciłam narcyza. Prawdziwą pomoc. Jedynego człowieka, z którym wydawało mi się mogę być bezpieczna i któremu mogę zaufać. Muszę teraz obmyślić strategię obrony przed narcyzem. Muszę przed nim uciec i skryć się, tak aby mnie nie znalazł. Ale czy mi się to uda? Narcyz jest zadomowiony w zakładzie, zna wszystkie pawilony i wszystkie budynki. Jest przy tym sprytny i pomysłowy. Adam skrzyniarz na nowo wracał do mojej decyzji nie opuszczenia chorych. I podawał swoje racje.
3: Renato, apeluję do twojego rozsądku i poczucia sprawiedliwości. Jeżeli tego apelu nie posłuchasz, nic i tak nie osiągniesz, poza czystą manifestacją i protestem, który przejdzie bez echa i będzie tylko świadectwem pychy, a także obsesyjnego uporu.
0: Naturalnie była jeszcze mowa o zamordowaniu go przez złe sumienie, do czego doprowadzę przez swoje szaleństwo. Nie tylko jego, ale także innych lekarzy, którzy opuścili zakład. W zakończeniu znalazł się jednak inny ton.
3: Odezwij się, Renato. Nie zostawiaj bez słowa mnie i innych. Musiałaś wiele przemyśleć. I być może nie ja i oni, lecz ty masz rację.
0: Nareszcie to przyznaję.
3: Więc odezwij się, nim stanie się to, na co dobrowolnie się skazujesz.
0: Dobrze, dobrze, postanowiłam. Jeśli zdążę, jeśli nie będzie to już tej nocy, pozostawię po sobie to, czego chcą. Być może powinnam choćby tyle zrobić, aby nie zadręczali się w sumieniu, więc muszę znaleźć jakieś słowa, które by do nich doszły już później, kiedy wszystko się zakończy. Mówiłam im od początku, że to jest tylko moja decyzja, której nikomu nie chcę ani zalecać, ani narzucać, ale inaczej być nie może, bo wolę tę wspólną śmierć, niż odejść od chorych.

0: Było już ciemno. Czas naglił, aby zmylić Narcyza i znaleźć miejsce, gdzie mnie nie znajdzie. Wyszłam ze świecą na korytarz. Obeszłam wszystkie piętra i wreszcie znalazłam dobrze ukryty pokój. Od dawna niewykorzystywany, przeznaczony kiedyś na bibliotekę lekarską i archiwum. Szukałam pośpiesznie papieru, aby napisać do skrzyniarza, ale nie znalazłam. Wyjęłam z półki księgę inwentarza z roku 1938. Zapisaną do połowy tylko, w której pozostało wiele kart pustych. Księgę otwierało pismo Karola, informujące zwięźle o rodzaju zapisywanego inwentarza. No, i zakończy ją moje pismo, które będzie kroniką, albo raczej swoistą inwentaryzacją zdarzeń przed czekającą nas zagładą. Gdy siedziałam nad pustą kartką, zastanawiając się, jakich użyć słów na rozpoczęcie historii ostatnich dni zakładu i ostatnich dni mojego życia, posłyszałam na betonowym chodniku znajome kroki Narcyza. Lekkie i szybkie. Później wszedł do gmachu i wbiegł na schody. Dochodziła 12.
1: Renato!
0: Narcyzie, nie mogę ci powiedzieć, że tu jestem, zawołać cię, uspokoić, bo nie jestem już lekarzem, który zna sposoby, aby cię przyprowadzić do równowagi. Mnie także dotknęło szaleństwo. Boję się. Uciekam przed tobą.
1: Renato!
0: Więc Narcyz odszedł. A ja byłam już wolna i bezpieczna. Ale także nieszczęśliwa. Nieszczęśliwa i samotna. Krzywda dziecka zadana własnymi moimi rękami zwaliła się na mnie ciężarem nad siły. Czy Narcyz zrozumie, że musiałam przed nim uciec? Zabrałam księgę inwentarza i wróciłam do siebie. Teraz już pewna, że nic mi nie grozi. Na list skrzyniarza postanowiłam odpowiedzieć jutro. Jeżeli noc przejdzie spokojnie, i jeżeli dzień następny nie przyniesie nowych niespodzianek.

0: Dzień trzeci i czwarty.
1: Zbudziły mnie głosy Niemców na korytarzu. Ich ożywiona rozmowa, a później stukanie w drzwi. Ubrałam się prędko i szłam w kierunku przez nich wskazanym. Na ławce w ogrodzie, w pobliżu polany z jabłonią, leżał narcyz z przeciętymi żyłami na przegubach rąk. Nie żył. Po złożeniu narcyza do wykopanego dołu wróciłam do siebie. Teraz mogłam swobodnie zapisywać puste karty, księgi inwentarza. Pisałam przez cały dzień do późnej nocy i następnego dnia do południa. Zaczęłam od słów: jeszcze do dziś było 62 chorych.
2: Alles raus! Schneller!

Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko pod tytułem Krzyk w próżni świata według opowiadania Jerzego Zawiejskiego w adaptacji Wacława Tkaczuka. Wystąpili Małgorzata Zajączkowska w roli doktor Renaty oraz Marcin Hycnar, pacjent Narcyz, Włodzimierz Press, doktor Skrzyniarz, Marek Barbasiewicz, major Wehrmachtu, Andrzej Blumenfeld, pacjent Kocyś. Udział wzięli także Elżbieta Kijowska, Teresa Lipowska, Jarosław Domin i Andrzej Chudy. Opracowanie muzyczne Renaty Baszun, realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego, reżyseria Dobrosławy Bałazy.

0: Autopromocja.
1: Superbohater jest kimś innym, skrajnie zdeterminowanym, obdarzonym mocą, której nie mają zwykli ludzie. Ale czy ta wyjątkowość jest źródłem siły, czy raczej samotności? W finałowym odcinku cyklu 79 dni dookoła multiversum porozmawiamy o obcości, przynależności, wykluczeniu i potrzebie akceptacji. Zapraszam w niedzielę o 14.30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.

Dobry wieczór. W Mediewannie wita Państwa Łukasz Modelski. Ostatni raz spotykamy się w sobotę o 23. Już w najbliższy poniedziałek zmienimy i dzień, i godzinę, by spotykać się z Państwem co drugi poniedziałek o 22. Dzisiaj ostatni raz jeszcze w starym stylu i żeby tę okazję jakoś obejść, pomyślałem, że może zaczniemy w Mediewannie obchody rocznicy, o której jest jakoś wyjątkowo cicho w tym roku. Rocznica jest okrągła i godna wielu audycji, i tak też pewnie będzie. Mianowicie 800 lat temu, jak Państwo pamiętają ze szkół,

0: Na ziemiach polskich pojawili się krzyżacy. No i krzyżacy to paliwo dla Aleksandra Forda, Henryka Sienkiewicza oraz Marii Konopnickiej i szeregu twórców. Przede wszystkim jednak wydaje się z naszej perspektywy, że krzyżacy, którzy pojawiają się tutaj no, na samym początku drugiej ćwierci XIII wieku, to aport, to przyniesienie pewnych spraw, zwyczajów, praw także, które w Polsce nie były znane. Niebawem, kiedy wrócimy do cyklu krzyżackiego, bo co pewien czas będziemy taką krzyżacką audycję w tym roku jeszcze emitować, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zmianach zalesienia pod wpływem ekspansji krzyżackiej. Temat może nieco poboczny, ale jednak no, całkowicie podstawowy dla gospodarki i tego, co w Polsce, i tego, co później w Litwie, nie wspominając o Prusiech. No, czeka nas sprawa wylesień oraz bardzo ciekawe, wydaje mi się, sądząc z zapowiadanych gości, tematy związane z Karczunkiem. Ale zanim to nastąpi, porozmawiamy jeszcze o czymś innym. Jak państwo wiedzą, wiadomo, Konrad Mazowiecki, no ale Konrad Mazowiecki tutaj wyjątkowo współdziałał z nielubianym i uwięzionym zresztą przez moment przez siebie Henrykiem Brodatym, księciem Śląska. Jak państwo pewnie pamiętają, Konrad Mazowiecki przez moment uwięził Henryka Brodatego w Czersku, nawiasem mówiąc, później w Płocku. Interweniowała Jadwiga Andeks, czyli późniejsza święta Jadwiga, i udało jej się z lochów Konrada wyciągnąć Henryka. Mówię o tym dlatego, że to Jadwiga Andeks, czyli Jadwiga Śląska, czyli święta Jadwiga, maczała swoje święte palce w sprowadzeniu krzyżaków do Polski. I nawet jeśli to ostatecznie Konrad Mazowiecki, niepomny na doświadczenia króla Węgier, który krzyżaków wyrzucił, zaprosił ich do Polski, to jednak było to dzieło wspólne, a Jadwiga Andeks bardzo za nim stała. Jednym słowem, odpowiedzialność za tę misję cywilizacyjną, którą tutaj zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego rozpoczął, rozkłada się na kilka odpowiedzialności. Prawdziwi niemieccy kulturträgerzy, to już od tego czasu tak będzie, że co pewien czas tutaj niemieccy kulturträgerzy się będą pojawiać, no ale akurat krzyżacy, Toruń, Chełmno, Kwidzyń, Elbląg, Ostróda, Iława i wiele innych miast założyli. Wśród tych miast założyli także miasto miast owego czasu. Największy na świecie zamek, a niewątpliwie największą budowlę ceglaną. Myślę o Malborku. A w Malborku przez lata szefem kolejnego wynalazku krzyżackiego, czyli specyficznej kuchni, właściwie specyficznych kuchni, był doktor Bogdan Gałązka, który jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Bardzo mnie to ubawiło, ucieszyło. No, no, tak, tak.
0: Zanim powiesz, ile było kuchni w Malborku, która komu służyła i dlaczego było to takie, no jednak niezwykłe, to chciałem cię spytać o to, skąd krzyżacy przynieśli kuchnię. Dlatego, że jeżeli byśmy sobie ten sam początek, oczywiście o Malborku jeszcze nie ma mowy, ale sam początek aktywności krzyżackiej w Polsce odtworzyli, no to mamy importy właściwie z dwóch miejsc, czy z dwóch źródeł. No po pierwsze są wyrzuceni z Węgier, a konkretnie z Siedmiogrodu, czyli po dzisiejszemu z Rumunii, oraz nieco wcześniej i w gruncie rzeczy przede wszystkim tam są związani z Akrą, no bo tam główna siedziba zakonu i pod sam koniec wieku XII krzyżacy tam się ukonstytuowali. No i

0: Teraz przyjeżdżają ci krzyżacy gdzieś...
1: Sami nie wiedzą jeszcze gdzie.
0: Gdzieś właśnie. No, myślę, że jak już byli w Siedmiogrodzie, to coś tam im się jednak obiło o uszy. I Andrzej II, jak ich wyrzucał, to być może oni mieli już jakiś plan, żeby się tutaj przeflancować. Zwłaszcza, że pamiętajmy jednak, że ci Prusowie byli niezwykle aktywni. I to był naprawdę jakiś kłopot z Prusami. Zwłaszcza dla Mazowsza. No, ale Prusów na razie na bok. No, w każdym razie przyjeżdżają ludzie z całego świata, by tak rzec. Czyli z różnych krajów, czy z różnych obszarów językowych, ale też z takim zapleczem z jednej strony jakimś lewantyńskim, z drugiej strony rumuńskim, czy przywożą tutaj faszerowane liście winogron, czy mama łygę. Jak myślisz, co w XIII wieku?
1: Bo ja się też nad tym wiele lat zastanawiałem i to jest bardzo dobre pytanie, żeby coś przywieźć, to jeszcze trzeba mieć gdzieś to ugotować, to zrobić. A jak wiemy, no zamek w Malborku i w ogóle zanim do tego Malborka doszło i zanim w ogóle to się stolicą stało, to jeszcze długa droga była. Gdzieś pod Toruniem na samym początku legenda głosi, że gdzieś na dębie, jakimś wielkim pod dębem się panowie usadzili. Ale no właśnie, było ich kilku, więc pewnie o kucharzu nie było mowy. Ale ich kulinarne doświadczenie, jakie oni mieli, bo to jest, znaczy, to była pewnego rodzaju łatwość pracy na zamku i podawania gościom tego i mówienia, że to mogli jeść wielcy panowie na zamku w Malborku, no bo te tradycje były przeróżne. Czyli mamy tak, mamy tradycję Ziemi Świętej, czyli Bliskiego Wschodu, czyli absolutnie broni nam się pasta z ciecierzycy, na przykład zwana dzisiaj humusem. Mhm. Potem mają też epizod przecież włoski, wenecki, domu głównego, czyli absolutnie możemy serwować kuchnię włoską. Potem mają epizod rumuńsko-węgierski, więc jakby wszystko nam się układa w całość.
0: Rumunią to trochę żartowałem, wiesz.
1: Węgierski, więc może nie Bogracz jeszcze. Natomiast, no wyobraźmy sobie nawet dzisiaj, świat był zupełnie inny, tak? Była po prostu jak coś w rodzaju stepu, pełno lasów i nagle oni dostają pewien rodzaj misyjności, że muszą... Bo my ciągle o tym zapominamy, że jednak oni po pierwsze musieli coś wznosić, a z drugiej strony już się zdecydowali, że będą coś budować, musieli też się bronić. To nie jest tak, że po prostu przychodzili, rozstawili dźwigi i budowali. I myślę, że te początki gotowania, bo dzisiaj mówimy o pięknych rzeczach, był wielki, już jest wielki refektarz, ilość kuchni, mamy kucharzy, magazyny wypełnione jedzeniem, ale początek był na pewno trochę jak na ziemiach odzyskanych, po prostu coś w tobołku przywieźli, i próbowali na ognisku, pewnie no, w karczmie może się żywili na samym początku, co było powszechne.
0: No ale to poczekaj, to zróbmy jeszcze krok wstecz. Oczywiście pójdziemy do Malborka i będziemy rozmawiać o tym, co w kuchniach i pójdziemy pewnie później do Królewca, no to na pewno nastąpi. No ale jednak to jest zakon i zakon się osadza po to, żeby zbudować no przede wszystkim klasztor, a później kościół. Tak po prostu filiowały się zakony w wieku XII, XIII z całą pewnością. I rzeczywiście ty masz rację z tą wizją drzewa, że jest jakaś niewielka grupa zakonników, która coś musi urządzić, coś musi wybudować. Wtedy zazwyczaj to były szóstki albo dwunastki. To zazwyczaj było 6 lub 12 ludzi, którzy zakładali nowy klasztor. No i tutaj prawdopodobnie musiało tych ludzi lada moment być więcej, dlatego że oni jednak zostali tutaj ściągnięci w celach militarnych. No był kłopot jednak z Prusami i z napadami na transporty, z przerywaniem linii dostaw. No więc domyślam się, że ich zaproszenie było tutaj no może nieco inne niż wyłącznie chrystianizacyjne, chociaż papież akurat miał takie marzenie, że właśnie po to oni są tutaj, święta Jadwiga też pewnie, po to oni są tutaj przysłani.
1: Znaczy, ja myślę, że też na pewno musimy wspomnieć o wielkim wizjonerze i myślę, że to jest w ogóle lider i człowiek swoich czasów, czyli wielkim mistrzu Hermanie von Salze. To jest człowiek, który miał wielką wizyjność miejsca, znaczy jakby powierzonego mu, przecież to był wielki przyjaciel papieża i cesarza, człowiek znający języki i niebywale wykształcony, co wcale nie było takie oczywiste, bo mamy też wielkich mistrzów, którzy nie pisali i nie czytali. Więc tutaj mamy człowieka niebywale wykształconego,

0: z ogromnymi kontaktami. To on dał podwaliny pod to, co my dzisiaj widzimy i co podziwiamy od tylu lat, od tylu set lat. Natomiast dzisiaj nam w szkole się mówi, że tam w 1226 sprowadzono krzyżaków do Polski i tutaj trwają wielkie spory i tutaj właśnie dzięki temu wspomnianemu przez nas wielkiemu mistrzowi, do samego końca chyba nie jest to prawda. Znaczy on już nauczony doświadczeniem węgierskim i kontaktami z królem Andrzejem, on faktycznie zaczął bardzo dokładnie, dzisiaj byśmy powiedzieli, negocjować umowę. Znaczy, żeby nie powtórzyć błędu, który był na Węgrzech, tak? Że jednak coś się wydarzyło, że jednak król im zabronił budować zamków z kamienia i bić monety, więc Siedmiodłów gra lekko, król w peszcie, więc oni powiedzieli, hulaj dusza, piekła nie ma, ale jednak król miał więcej temperamentu, wziął kije i towarzystwo pogonił stąd. Trochę im te Prusy spadają jak dar z nieba, ale już wielki mistrz, nauczony tym doświadczeniem, zaczyna negocjować, tak, żeby go nie wyrzucili, żeby mógł budować zamki z kamienia, żeby mógł bić własne monety, no wiemy jak to się...
1: No on się uwłaszcza właściwie.
0: On się uwłaszcza, tak, z tym 800-lecie bulli z Rimini, które proteguje papież, jakby nadaje im władzę absolutną, czy są przedłużeniem ramienia papieskiego na tę ziemię.
1: No, Herman von Salza się zabezpiecza i u papieża, i u cesarza.
0: I u papieża, i u cesarza. Mm. I to jest absolutnie... I za to, ja go osobiście za to, jako kucharz, który naprawdę niewiele wie o tym, ale naprawdę cenię go i stawiam go często też właśnie jako, że warto się jemu się przypatrzeć tak nawet współcześnie dzisiaj po prostu.
1: Z tego wszystkiego wynika, że to jednak nie mogło być 6 zakonników rycerzy pod dębem, że jednak to musiał być tak od razu poważniejszy
0: kilka
1: projekt.
0: Razy po 6.
1: Ale jednak pamiętajmy, że to jest zakon i że on ma regułę i
0: tak.
1: No, reguły...
0: statuty swoje.
1: Oczywiście,
0: tak.
1: Ale też reguły zakonne zazwyczaj już wtedy w XIII wieku już dawno regulują to, co mogą jeść zakonnicy, to czego nie mogą, kiedy, co. Niektóre też, jak reguła benedyktyńska, bardzo dokładnie regulują ilości. 2 cheminy wina będziesz pił. Więc wydaje się, że zanim zacznie się wielkie gotowanie w przelicznych miejscach, no to trzeba powiedzieć trochę o kuchni zakonnej początku, no czy powiedzmy połowy XIII wieku.
0: To jest zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. I to, o czym wspomniałeś, czyli o regule, i oni jakby w 1244 roku piszą swoje statuty, one zawierają reguły, prawa i zwyczaje. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że oni zaczerpnęli z 2 tradycji, pisząc swoją regułę. Zaczerpnęli z tradycji Joanitów. Wzięli to tradycję szpitalną, a militarną wzięli od templariuszy. I stąd z jednej strony oni w sobie mają ten pierwiastek szpitalny, opiekuńczy, a z drugiej strony mają ten pierwiastek wojowniczy. Zresztą jak się czyta regułę, to widać, nawet jak oni mają spać, że muszą spać tak w połowie ubrani, niemalże w butach. To, że w średniowieczu spano w pozycji półwyprostowanej, to jest jakby zwyczajowo, natomiast ma to głębszy sens, dlatego że oni musieli być gotowi w każdej chwili ruszyć w obronie świata chrześcijańskiego, czy nieść kulturę chrześcijańską, co dla nas też jest rzeczą ważną, że jak będziecie Państwo Zamek Malborku oglądać, to też popatrzcie na Zamek Malborku albo poproście waszego przewodnika, żeby na Zamek Malborku spojrzał przez pryzmat symboliki, bo tylko w ten sposób też można człowieka średniowiecza lepiej zrozumieć. Dla niego symbol był drogowskazem jego życia.
1: Jeszcze jest trzecia droga, dlatego że reguła krzyżacka ostatecznie jest adaptacją, myślę o regule zakonnej, jest adaptacją reguły, jednej z tych reguł, które pod koniec wieku XII, czy właściwie od połowy wieku XII miały przynieść odnowienie i tradycji monastycznej, i zakonnej, i odnowienie chrześcijaństwa, mianowicie reguła premonstratenska, reguła kanoników regularnych. To z niej najwięcej ta reguła krzyżacka czerpała. Ale też trzeba powiedzieć, i to jest dla doktora Gałązki znakomita wiadomość, że ta reguła augustiańska ostatecznie, która gdzieś tam leży u podstaw,

0: podstaw tego, na co powoływali się krzyżacy, nie reguluje tak bardzo dokładnie tego, co się jada, czego się nie jada. No ale wiadomo, że są posty i są nieposty.
1: Tak, my tu się odwołamy do punktu 13 tejże reguły, która mówi: w 3 dni, niedzielę, wtorek i czwartek, bracia tego zakonu mogą jeść mięso, w pozostałe dni mogą jeść ser i jaja, a w piątek powinni jeść postne potrawy, jakkolwiek mogą oni jeść mięso każdego dnia, w którym przypada Dzień Bożego Narodzenia, nawet jeśli to przypada w piątek ze względu na radość ze świętego okresu. I dalej czytamy: w swoich domach bracia jedzą po 2 razem z jednej miski, to jest bardzo ważne, wyjąwszy dania roślinne i piją oddzielnie. Zwyczaj czytania przy stole powinien być zachowany i wszyscy, którzy jedzą, powinni słuchać w ciszy tak, że nie tylko usta są posilone, ale także i dusza. Trochę taki zwyczaj wprowadzaliśmy na zamku Malborku, natomiast to jest trochę też, co jeszcze niedawno było w naszych domach, że jedzenie to modlitwa, że przy jedzeniu się nie gada. My może sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, że to jest tak stara tradycja tak naprawdę.
0: Każdy, kto był w zachowującym obserwację zakonie mniejszym, wie, że odbywa się tak to mniej więcej do dziś. Ale wracając do postów, z tego, co przeczytałeś, wynika, że to jednak dosyć pod tym względem liberalna reguła.
1: Tak.
0: Dlatego, że nie chodzi nawet o to, że masz 3 dni, kiedy możesz jeść mięso, no bo to są, niedziela jest dniem świątecznym, a 2 dni są dniami niepostnymi, no bo przypomnijmy, że postna jest środa, sobota, piątek,
1: tak.
0: Ale niezwykłe jest to, że możesz jeść nabiał, produkty mleczne, sery w te właśnie postne dni.
1: Tak, na Mazowszu się zrobił taki post mazowiecki, ale to już dużo później, kiedy już w ogóle nie jedliśmy ani nabiału, ani jajek. Jeszcze w kościele wschodnim to jest, tak? Jeszcze w kościele prawosławnym jest tak, że faktycznie te posty bardziej przypominają takie bardzo ścisłe posty, które były u nas. Z czego to wynika, że te posty nie były też takie ścisłe? To wynika przede wszystkim z tego, że jednak oni byli zakonem rycerskim, czyli głodny rycerz z pustym brzuchem, trudno mu było jechać na rejzy, bo niby z tego o jedzeniu myślał, więc faktycznie krzyżacy dbali o jedzenie. Trochę inna była kultura stołu, oni jadali 2 razy dziennie, ale na przykład w okresie postu jadali tylko raz wieczorem przed nieszporami. Tak, to też jest ciekawe. Mieli coś w rodzaju takiej przekąski, co zazwyczaj było piwo, no ale to jakby znowu nie możemy myśleć o takim piwie, jakie dzisiaj kupujemy, tylko to po prostu taka była woda zachmielona. Myślę, że na pewno smaczne to było. Więc oni na pewno jeszcze w XII, w XIII wieku byli bardzo bogobojni. Dosyć wcześnie się kładli spać, bo już koło 19, ale bardzo wcześnie, ale wstawali już koło północy i się modlili. Oni 7 razy, około 7 godzin spędzali na modlitwie. Więc jak będziecie Państwo takie miejsca zwiedzać, to bardzo Was proszę, spróbujcie na chwilę oderwać się od rzeczywistości dnia doczesnego, a pomyśleć o tych ludziach, to jest bardzo trudne. Właśnie to, o czym mówię, o tym jedzeniu, o tym piciu. Natomiast idąc krok dalej, reguła regułą, natomiast w pewnym momencie krzyżacy naprawdę uczynili, że już jesteśmy na zamku w Malborku, już mamy wybudowaną katedrę, czyli kościół, który był absolutnie zjawiskowy, go w 1344 roku wybudowano, czy oddano, wyświęcono do użytku. Krzyżacy uczynili z jedzenia oręż dyplomatyczną, co jest wcale takie oczywiste. Znaczy, my dzisiaj mamy problem, żeby zrobić z kuchni sztukę.
0: Dzisiaj mamy, tak.
1: Tak, się staramy i jakby widzimy, się chlebujemy i tak dalej, i tak dalej. Podskórnie jakby rozumieli, że jedzenie jest ważnym narzędziem pokazania potęgi tego miejsca. Oczywiście dzisiaj też już dokładnie wiemy, że pycha przed upadkiem kroczy, że w pewnym momencie panowie zapomnieli o regule, że jak jest napisane, że nie mogą polować, to tam reguła regułą, a my se zapolujemy. Że nie można mieć futer podbitych na przykład, nie wiem, drogocennymi tkaninami, to se podbijemy. Człowiek ma taką naturę po prostu. Skończyło się to, jak skończyło. Gwoździem do trumny było też to, że oni faktycznie jak już pod ten Grunwald ruszyli, czy tam jest ważne jedzenie.
0: Ale ty wiesz, co jedzono pod Grunwaldem?
1: Dlatego, że oni zabrali spiżarnię w Malborku, von Plauen, który w pewnym momencie jakby spóźnił

0: się trochę po ten Grunwald. Już jak wyruszył do tego Grunwaldu, to mu powiedzieli: stary, nie pędź tam, bo tam już wszystko pozamiatane, wraca i zacznij bronić Malborka. To on tak naprawdę zastał puste spichlerze. Jak wiemy też z opowieści, że jak bitwa dobiegła końca, to król Jagiełło kazał w pierwszej kolejności zniszczyć beczki z piwem i z winem, żeby mu się to wojsko tam po prostu nie popiło. Drugie wozy miały pełno po prostu jakiś kajdan i łańcuchów, no bo jakby krzyżacy nie zakładali tego, że oni to bitwę przegrają. Więc oni to jedzenie, które mamy naprawdę bardzo dobrze, źródła nam mówią, co krzyżacy jedli. Mamy to spisane absolutnie, ile czego było na zamku przed Wielką Wojną, więc skoro spichlerze były puste i magazyny były puste, skoro nie jest coś takiego jak spichlerz mięsny, był po prostu pustym, więc oni zabrali wszystko na wozy ze sobą, bo tam miała po prostu się odbyć wielka fiesta po tej bitwie, wielka uczta dla całego europejskiego rycerstwa. No wyszło jak wyszło, więc ten biedny chłop von Plauen musiał tam szybko jakoś się ogarnąć. Zresztą król dał mu temu, do temu jemu przyczynek, no bo jak wracał z tego Grunwaldu chyba za 3 tygodnie, zanim tego Malborka doszedł. Natomiast wracając do tego naszego jedzenia, dla mnie jako badacza jedzenia i jako kucharza było to niezwykłe czytanie, nie wiem, tylko tak dla państwa powiem,
1: tak, opowiadaj.
0: Że na przykład mamy rok 1420, czyli tak naprawdę już jesteśmy po Wielkiej Wojnie, tak, ale dalej jedzenie jest ważne. I słuchajcie, mamy na przykład 7 beczek migdałów, tylko przypomnę, że beczka w tamtym czasie to było 250 litrów, tak, czyli mamy 7 beczek migdałów, mamy 5 beczek ryżu. No, nie rośnie ryż w okolicach Malborka. Było go trzeba sobie sprowadzić. 9 koszy fig suszonych, 800 dorszy, 11 łasztów soli. Jeden łaszcz to było od 3 do 4 tysięcy litrów. To trochę jak szafran dzisiaj, czy jak złoto byśmy powiedzieli. I 168 łasztów żyta. Mamy też takie wspomnienie, jak nie pomylę, Kazimierz Wielki w 1368 roku odwiedza Wielkiego Mistrza w Malborku i wywiad donosi dla Wielkiego Mistrza, że trochę król przychodzi z takim zamiarem, albo ktoś tam go w Krakowie po prostu szturcha, żeby Pomorze Gdańskie odbić. I to, co robi Wielki Mistrz, nie pokazuje jemu magazynów wypchanych bronią. Nie pokazuje jemu karwanu, czyli tego miejsca, gdzie po prostu tworzono broń. Tak? On go bierze do stojnika i ten dostojnik pokazuje polskiemu królowi spichlerze wysypane zbożem i mięso wiszące po prostu i suszące się. Dla króla to był jasny sygnał. Tak? On nie musiał oglądać armat, zbroi i koni. Dla niego to był jasny sygnał, że te magazyny wysypane zbożem i te po prostu ilość tego jedzenia zgromadzonego są wystarczającym dowodem na to, że nie ma co się pchać w wojnę, bo możemy jej po prostu nie wygrać. Zresztą jako króle Jagielle pomyślimy, to jak on się przygotowywał do wojny. Tak, my w ogóle jakby nie zwracamy na to uwagi, ale ten chłop logistykę przygotował, on by wiedział, że coś się za chwilę wydarzy. Tak, buduje mosty drewniane, zakupuje mięso w beczkach po lasach, on po prostu wie, że to będzie za chwilę. Jak nie będzie potrzebne, to najpierw wykopiemy i zabierzemy z powrotem do Krakowa i zrobimy po prostu biesiadę wielką. Więc tutaj też trzeba oddać hołd, mimo że król Jagiełło nie był jakimś wielkim smakoszem, ale logistycznie potrafił się przygotować. Trzeba brać z niego przykład. Przygotować się na wydarzenia przykre, które mogą nadejść. Natomiast krzyżacy poszli o krok dalej, bo oni ze swojego stołu uczynili, że Ford to pięknie pokazał w Krzyżakach. To jest to takie bajkowe, tam nikt tych szklanek nie bił, choć to było, pięknie by było tak zrobić po prostu, żeby te obrusy zdejmować i tam nakładać. Natomiast ta potęga stołu i ta kultura stołu jest dla człowieka średniowiecza naprawdę wystarczającym sygnałem do tego, że jest to wielkie miejsce. Jak patrzycie na zamek, jedziecie od strony Stegny na przykład, wyobraźcie sobie, że tam faktycznie, bo tam nic nie ma jeszcze, dzięki Bogu jest niewiele. Zamek było widać z promila 25 kilometrów i wyobraźcie sobie, że cały dach jest glazurowany. Jest lipiec i świeci słońce i wy po prostu tym koniem jedziecie odwiedzić Wielkiego Mistrza i nie widzicie zamku, tylko widzicie ogromną kulę ognia, bo ten dach mieniący się w tym słońcu po prostu wyglądał jak czymś zjawiskowym. Więc opowieść dla tych wszystkich ludzi przybywających, że jest to Dom Boży,

że Matka Boska, że oni są przedłużeniem Bożego ramienia. Pod taką patronką tam nikt nie śmiał tak naprawdę podnieść ręki w tamtych czasach na zakon, bo taki by podniósł rękę na Boga. Więc ten symbol Malborka jest niebywale ważny i zwiedzając ten zamek, tak jak wspomniałem,

0: Bo jedzenie też tam się zmienia zgodnie z kalendarzem liturgicznym, czyli jak są dni postne, to te szynki tam giną i się tam pojawiają sery, jaja i warzywa. Jak jest dzień niepostny, to się pojawiają te szynki wszystkie tam. To jest naprawdę ładnie zaaranżowane i pokazane. I oczywiście my też mówimy, czy cały zakon tak jadł? No nie jadł cały zakon. Bracia pewnie jedli dosyta, ale nieco skromniej, natomiast wielki mistrz na pewno jadał zupełnie inaczej, biorąc pod uwagę, że jednak Malbork w pewnym momencie staje się tak zwanym zamkiem stołecznym, czyli jest stolicą państwa. Tam są najważniejsze urzędy, albo jedne z najważniejszych urzędów, bo nawet jeżeli do Dzierżgonia się pojechało do urzędu, do Elbląga, do wielkiego szpitalnika, tak, czy tam do Dzierżgonia, do wielkiego szatnego, to i tak do wielkiego mistrza było trzeba do Malborka przyjechać, coś tam podpisać, załatwić, nie wiem, się wyspowiadać z czegoś, opowiedzieć, co się dzieje w mojej małej ojczyźnie, to ten zamek jednak emanował bogactwem, potęgą, wielkością. No, budowano go 150 lat, cegła ważyła 20 kilo i musiała być ręcznie zrobiona. No to wiecie, nie było komputera i dźwigu, a wszystko jest pod kreskę.
1: To oczywiście sytuacja wyjątkowa, jak powiedziałeś, dlatego, że to jest sytuacja stołeczna, sytuacja związana z osobą wielkiego mistrza, z przyjmowaniem gości. Wiadomo, że w wieku XIV, o którym mówiłeś, dyplomacja kulinarna jest już rzeczą powszechną. Że Guillaume de Machaut opowiada o wielkiej uczcie wydanej w Krakowie, którą my znamy jako ucztę Wierzynka, i zjazd krakowski z koronowanymi głowami i z Guillaumem de Machaut, który wtedy w świcie Piotra Króla Cypru w Krakowie się pojawia, i wydarzenia, które mają miejsce na przykład na Królewskim Dworze Francji w wieku XIV, potwierdzają, że dyplomacja kulinarna jest zwyczajową formą języka, którym wtedy się porozumiewamy. No i oczywiście w ten rodzaj dyplomacji jest wpisana potrzeba olśnienia. Potrzeba olśnienia gości. Nie wiem do końca, ile było kuchni, zaraz powiesz, na zamku w Malborku, ale co robiono w nich, żeby olśnić gości, żeby ich do czegoś przekonać, żeby ich zjednać?
0: Na pewno mamy zwierzchnika kuchni. To jest rzecz takiego mistrza kuchennego, który trochę dzisiaj byśmy udzieli jest takim menadżerem, taki, albo taki executive chef, który już specjalnie nie umiał gotować, zarządzał kuchnią wielkiego mistrza. Żeby olśnić gości, ważne było, bo mamy takie na przykład wspomnienie w księgach rachunkowych, znaczy, bo jakby ważną rzeczą jest na przykład, jakie to było wszystko drogie, bo mamy takie 1415 i 1416, że wydano 246 grzywny na zakupy ryb. Kupiono za to 52 620 jajek, tak? Jedna grzywna to była około 200 gram srebra, więc możemy sobie jakby pomnożyć, że to jest po prostu kilo, parę kilo srebra, żeby coś sobie kupić. Mamy opis także taki, że kupiono na dwór wielkiego mistrza, czy do prywatnych apartamentów wielkiego mistrza, atłasowe poduszki i jedwabne obrusy. Więc jakby też pokazują, tam specjalnie gości nie przyjmował, ale pewnie jakiś urzędnik mógł przyjmować, żeby też olśnić tym miejscem. Ale chciałem wrócić też jakby jeszcze Państwu pokazać ilości kupowanego jedzenia. To jest wspomnienie z 1392 roku. I co my tam mamy? Mamy 20 kop płoci mięsa, 3 szynki, 4 kopy wędzonych szczupaków, wędzone mięso z 40 wołów, 7 wędzonych baranów, 20 beczek smalcu, 4 beczki jesiotrów, 4 beczki węgorzy, 4 beczki dorszy, 9 łaszczyków śledzi, czyli te 4000 litrów, 8 łasztów i 4 beczki soli, 7 beczek masła, 8000 serów, 3 beczki łoju i 400 dorszy.
1: No tak, ale to jest, co to jest? To jest zawartość
0: spiszarni, która była dzielona na często na

0: A połowę albo duża część szła do kuchni wielkiego mistrza, a druga część szła na zamek wysoki dla konwentu, czyli dla braci, którzy byli w konwencie. Teraz ile było kuchni? Znaczy, my uczymy się, że na zamku, dzisiaj mówimy, że na zamku było 3 kuchnie, choć mówisz, że nawet się o 5. Nie wiemy, gdzie te 2 kolejne mogły być na przykład zlokalizowane. Ale jak wchodzicie państwo, tylko stoicie przed zamkiem, przed wejściem, tak zwany zamek niski, tam jest kaplica świętego Wawrzyńca, tam był lazaret, nie dla braci, tylko dla tych, którzy posługiwali. Tam była jedna kuchnia, która gotowała dla chorych braci. Potem jak wchodzicie na zamek średni, mamy wielki refektarz, czyli w tamtym czasie największą recepcyjną salę, 450 metrów, 9 metrów wysoka, na 3 palmiastych kolumnach, z pięknym sklepieniem, z malowidłami, z 9 witrażami, ogrzewaniem podłogowym. Tam podobno Steinberg zrobił taki eksperyment w 20-tych latach, że po prostu nagrzał w tym piecu i tam temperatura zimą w styczniu do 20 stopni wzrosła, więc jakby to jest to, co oni mogli z Bliskiego Wschodu przywieźć na przykład. Tak? Czyli ogrzewanie podłogowe, które mieli. Zresztą w komnatach Wielkiego Mistrza, jak chodzicie, też jest ogrzewanie podłogowe, więc to jest w ogóle czapka naprawdę z głów temu, kto to w ogóle kto budował, to wymyślił coś takiego. I mamy, czyli mamy zamek średni i mamy wielki refektarz i przy wielkim refektarzu mamy kuchnię i przy kuchni mamy też pomieszczenie dla tego mistrza kucharskiego. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, czyli te figi, ten ryż, też musimy powiedzieć o filozofii gotowania, bo to jest dla nas ważne. Czy to nie jest tak, że po prostu gotowali kurczaka, tak? Oni, czy tam upiekli kurczaka. Tak naprawdę obowiązująca jeszcze do XVIII wieku filozofia, dieta humoralna, antyczna dieta, że człowiek je zgodnie z żywiołami. Zresztą, słuchajcie, ma to też trochę sens. Jak dzisiaj się temu przyjrzymy, to faktycznie, że są potrawy wilgotne, gorące, że ludzie mają różne temperamenty i to dzisiaj dokładnie wiemy, że pewnie już państwo wiecie, że ja mam raczej choleryczny temperament, ale są osoby, które mają flegmatyczny temperament, sangwinistyczny temperament i ze względu na temperament, jaki się posiada, takie jedzenie należy spożywać. Czyli dla osoby takiej jak ja na pewno pieprz nie był wskazany, ponieważ pieprz jest gorący z natury, jak to się mówiło, rozgrzewa jeszcze temperamenta. Taki człowiek staje się jeszcze bardziej choleryczny. Zresztą pięknie to Shakespeare opisywał po skromieniu złośnicy, gdzie on pisze, żeby jej nie dawać baraniny, ponieważ baranina z natury swojej jest gorąca i tu dziewczyna zacznie jeszcze większe po prostu robić nam nieprzyjemne rzeczy, więc to było ważne, więc to nie jest tak, że ugotowano kurczaka, było trzeba na stole postawić tyle potraw, które by odpowiadały różnym temperamentom. Oczywiście temperament wielkiego mistrza był znany i my wiemy po prostu, że wielcy mistrzowie mieli różne temperamenty i pod nich gotowano, ale także goście, którzy przybywali i nie znaliśmy ich temperamentów, musieli mieć do wyboru różne rzeczy na stole, żeby te temperamenty i jadać zgodnie z tymi temperamentami. Oczywiście jest cała filozofia jedzenia przy stole, serwetki. Piękna jest opowieść na przykład, żeby wszy nie ganiać i sobie nie uiskiwać wszy, więc musiało być to dosyć powszechne, żeby w pierwszej kolejności damom podawać jedzenie. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, co i o to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że na przykład był zakaz mówienia przy stole, szczególnie w klasztorach, że tylko w ważnych sprawach było trzeba tam kogoś zapytać, co też trochę mamy w naszych domach. Czasami ja w dzieciństwie miałam coś takiego, że jakby specjalnie nie mogliśmy przy stole tam się po prostu rubasznie zachowywać, bo jedzenie było jakimś częścią takiej estetyki bardzo ważnej. I teraz siedzą przy stole, są serwetki przy tym stole. Ważną rzeczą jest to, że faktycznie widelec jeszcze powszechnie nie występuje, ale do wielkich mięs są takie duże widelce do podtrzymania. Jest rodzaj chleba, który nazywa się trenher. To jest taki płaski, trochę jak pizza, żytni chleb, średnicy 20 cm i sobie kładziono po prostu te rzeczy. Nie smak był najważniejszy. Znaczy nie jedzono dla smaku, nie rozkoszowano się smakiem. Zgodnie z filozofią chrześcijańską jedzenie uchodziło za grzech takie dosyta.
1: No, ale jesteśmy już po platinie. Tak. Już wiemy, że było de honesta voluptate et valetudine, że jedzenie

0: To jest część zdrowotności, tak. Że właściwie jest
1: prochrześcijańska. Ale wracając do wielkiego naszego refektarza, więc jakby taka biesiada, taka uczta, były trzy stoły, to jest jakby ważna rzecz. Jak wchodzicie do wielkiego refektarza, to macie naprzeciwko kominek, tak, więc wielki misz zawsze siedział plecami do kominka, to też jak była rola gospodarza, że widział, co się na sali dzieje. Ważną rzeczą jest, słuchajcie, to że schodził zawsze prawie jako ostatni. W komnatach wielkiego mistrza w ścianach są takie otwory, więc podejrzewa się, że mógł patrzeć, co się w wielkim reksie towarzystwo trochę za dużo wina wypiło. To, żeby uniknąć jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, to schodził w momencie, kiedy dawano jemu znać. Więc tak, był stół dla wielkiego mistrza dla dostojników, był stół dla rycerstwa i dla gości i tam dla trzeci stół nieco dla pomniejszych, którzy przy stole mogli siedzieć. Ale co jest dla nas bardzo ważne? Wielki mistrz stworzył instytucję stołu honorowego i to jest w ogóle, to jest dla mnie po prostu mistrzostwo świata, który najprawdopodobniej funkcjonował tylko w Królewcu. W tych wszystkich rejsach wielki mistrz też delegował jakiegoś urzędnika, zapraszano, nie wiem, 8, 12, 13, jeżeli tylko przeżyli, najbardziej walecznych rycerzy. Zapraszano ich po tej całej bitwie, po tej rejdzie, jak wracali do Królewca, czy też może i do Malborka. Sadzano ich do stołu, który był nieco uniesiony. Usługiwali im urzędnicy, to już podnosiło rangę tego miejsca. Natomiast po kolacji mieli przypinany do piersi medal, na którym po francusku było napisane honor zwycięża wszystko. I to jak się czyta kronikarzy, bo ileś lat ci rycerze mieli, nie wiem, 18, tak. 17, to byli młodzi chłopcy. Więc dla nich to naprawdę, dzisiaj byśmy mogli to porównać, nie wiem, do zjedzenia kolacji z papieżem albo, nie wiem, z prezydentem i po prostu, nie wiem, ministrowie usługują i za zasługi dostajesz wyszukany prezent, który byś chciał po prostu dostać. To była ta część dyplomacji kulinarnej, która powodowała, że tych 12, 13, 8 młodych rycerzy wracało do domów swoich ojców rozsianych po całej Europie. Po drodze jeszcze dołożyli tej opowieści, jeszcze trochę im tam się dołożyło różnych przemyśleń. Więc ci ojcowie słyszeli o tych historiach Malborskiego Zamku jako o czymś naprawdę mitycznym, jako o ziemi, o raju na ziemi, który jest tak naprawdę niedostępny dla większości ludzi, tylko garstka tym wszystkim zarządza. I tutaj jakby to jedzenie staje się właśnie takim narzędziem pokazywania tego miejsca jako czegoś wyjątkowego poza samobudowlą, która jest po prostu wyjątkowa, wielka i szokuje do dzisiaj.
0: Czyli były to techniki motywacyjne wobec ludzi, którzy wcześniej krzewili tutaj kulturę suferingu i jak już ją rozkrzewili, to następnie byli motywowani kulinarnie i za pomocą wyniesienia w refektarzu. No ale powiedzieliśmy o zwyczajach, powiedzieliśmy trochę o zapasach, które znajdowały się w spiżarniach, no to jeszcze trzeba jednak powiedzieć dwa słowa o daniach, dlatego że no wiadomo oczywiście, że co innego ląduje na stole wielkiego mistrza, a co innego u komtura w Ostródzie, ale jednak jesteśmy przy stołach wielkiej międzynarodowej korporacji. Zakon jest korporacją mającą własną flotę, mającą własny transport, utrzymującą stosunki handlowe z Lewantem, utrzymującą stosunki handlowe z Hanzą. No, jest to właściwie taka organizacja, która ma dostęp do dowolnego jedzenia na świecie, tak mi się wydaje. No i co w związku z tym proponuje na stół?
1: Mamy tą królewiecką książkę kucharską, ona jest z XV wieku, więc tak naprawdę krzyżacy na pewno w czasach tej świetności, czyli tuż przed Wielką Wojną, czyli mówimy o bitwie pod Grunwaldem, jest mało prawdopodobne, żeby z tej książki gotowali. Natomiast na pewno zamek w Malborku był w awangardzie. Poza tym też musimy pamiętać, że jakby rycerstwo w Europie chyli się ku upadkowi. Ten zamek w Malborku i ten Malbork to tak naprawdę już ostatnie miejsce na ziemi, gdzie jeszcze ci bezrobotni rycerze z Europy mogli się zaciągnąć i jeszcze powojować i ten kurs.

0: pustrycerstwa w sobie skrzewić. Co było źródłem jedzenia? Czy oczywiście państwo było wielkie, więc część rzeczy pochodziło od lokalnego dostawcy, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, czyli mieli swoje ryby, swoje lasy, więc z tym nie było najmniejszego problemu, no ale część rzeczy było trzeba sprowadzić, tak jak mówisz, po prostu gdzieś z daleka. Na zamku robiono 20 gatunków piwa, na zamku była piekarnia, na zamku był młyn gorczycy, wypiekano 12 gatunków chleba każdego dnia na dwór wielkiego mistrza, tak? Od ciemnego, czarnego chleba po pszenne bułeczki, słodkie rogale, precle, ale takie rzeczy jak ryż, figi, daktyle, to wszystko było trzeba sprowadzać. Czy wina na przykład. Wielcy mistrzowie, szczególnie tego przełomu tuż przed Wielką Urlich von Jungingen, czy jego brat Konrad, oni lubowali się w winach reńskich, winach francuskich.
1: A skąd my to wiemy?
0: Z Krety sprowadzano. I bardzo dobrze, że mnie o to pytasz, bo ja jestem na to przygotowany. Mamy księgi Podskarbiego z 1399-1409. Mamy księgi Konwentum z 1399-1412. Mamy księgi wydatków kontura zamkowego 1410-1420. Mamy rachunki handlowe zakonu i mamy księgi czynszowe. I my część tych rzeczy mamy na zamku Malborku, w Toruniu są też ważne rzeczy. W Berlinie jest parę fajnych dokumentów. Dzisiaj to jest naprawdę drobiazgowo spisane, bo o czym mówi ta królewiecka książka kucharska, bo to jest dla nas takie odniesienie do tego, co by mogli krzyżacy jeść albo czuć.
1: Ale poczekaj, ale królewiecka książka kucharska to jest książka krzyżacka?
0: To jest książka prowidencji czeskiej krzyżackiej, tak? Mamy tam kurę zieloną. Pieczona kura, która była obsypana zieloną pietruszką i to jest, słuchajcie, super, my to robiliśmy, to jest sprawdzone, naprawdę możecie sobie w domu coś takiego zrobić. Mamy kurę czarną, czyli kurę w pierniku, no ale mamy też deser, pudding ryżowy na mleku migdałowym z karmelizowanymi płatkami fiołków. To jest coś, co mnie naprawdę zachwyciło, jak ja to powiem, że ktoś w XIV wieku wpada na taki pomysł, żeśmy tam karmelizowali te płatki fiołków, żeby to zrobić, ale sama idea XIV-wiecznego jedzenia, bez termomiksa, pakojeta, bez tego wszystkiego, ktoś to ukręcił,
1: ale
0: i
1: to
0: zrobił.
1: Jak blamasz trochę, nie?
0: Oczywiście, że tak. Dokładnie tak, ale sama gra słów powoduje, że ten gość siedzący przy stole, dostający coś takiego przed sobą, powoduje, że on się czuje naprawdę, no bo raczej na co dzień nie jada puddingu ryżowego na mleku migdałowym i karmelizowanych płatków fiołków. Dziczyzna, która była wtedy powszechna, ale ciągle. My mamy takie, słuchajcie, wspomnienie z 1422 roku, gdzie 250 dni to były dni postne, tak? I ja myślę, że dużo większym wyzwaniem dla tego kucharza, który przychodzi w tym, na początku tego pierwszej połowie XIII wieku i nagle musi dla tej garstki, czy nieco większej garstki ludzi zacząć w końcu gotować. I już jak sobie tam coś wybudowali, to było mu może trochę łatwiej, bo była tam jakaś kuchnia, jakieś palenisko było, ale a jakieś on miał jeszcze w ogóle jakieś takie doświadczenie bycia w Wenecji i trochę na tych Węgrzech i trochę wiedział, że jest w Polsce zima i wtedy była ciężka i tu jest ciężka i nagle ktoś przychodzi zimą, specjalnie regionu nie znają, jest śnieg, mróz, minus 30 stopni, nagle trzeba coś zrobić, a nagle chłop był po prostu, gdzie była oliwa, ryby, migdały, po prostu winogrona i wspaniałe wina. Północ była dla nich, na pewno się nie dziwię, że to było dla nich piekło, że oni po prostu naprawdę, że ich papież tam wysyłał i powiedział, bo tam już nikt w ogóle nie, to ten koniec świata już za nogatem się znajduje. Więc jedzenie postne dla nas jest ważne i faktycznie oni z jedzenia postnego, znaczy te kiełbasy z marcepana robione, które żeśmy odtwarzali z profesorem Dumanowskim, tak? No to jest w ogóle mistrzostwo świata. Przemielone, posiekane, dodane białe migdały, które mają wyglądać jak słonina na przykład. No dostęp do ryby był powszechny, tak? No i w Nogacie były ryby i raki.
1: No mieli własne stawy na pewno.
0: Mieli swoje stawy w okolicach zamku. Mieli swoje sady. No i wszystkie te gospodarstwa pomocnicze w koło, które służyły dla zamku, więc oni jedzeniowo byli samowystarczalni. To, czego nie mieli, nie mogli wyhodować, to sobie sprowadzili, ale wracaj, no właśnie, wiesz, ser robiony z migdałów, mleko migdałowe, no to nie poszli, nie kupili go w kartonie w sklepie, tylko
1: no ten
0: musieli...
1: ser z migdałów i mleko migdałowe, to powiedzmy jeszcze, że to są postne potrawy, tak? Dlatego, że one są nienabiałowe.
0: Tak, tak. Pierniki wypiekali, to jest ważna rzecz, tak? To ciągle w

0: dyskusja, czy pierniki były, kto dał Toruniowi pierniki. Cały wachlarz takich rzeczy, o których my sobie nie dlatego, że dzisiaj jedzenie przestało być świąteczne i przestało być, jest, wszystko jest bardzo powszechne. Więc my nie potrafimy cieszyć się z tych rzeczy. Natomiast dla nich i dla gości, nawet tych bardzo zamożnych, którzy przyjeżdżali, to, co dostawali na tym talerzu od migdałów, ryżu, fig, daktyli, które były cukrowane w karmelu, no to jakby to cukiernictwo, które my dzisiaj mamy na Bliskim Wschodzie, na zamku, to widać
1: były
0: tam.
1: Były też nadziewane daktyle.
0: Nadziewane daktyle, a to twarogiem, a to mielonymi orzechami. Mamy ten sos zielony taki. To jakby nie jest nic innego, tylko po prostu, ja sobie tak to wymyśliłem, że to nie jest innego, tylko pesto, więc skoro ten chłop nie miał bazylii...
1: Albo salsa verde, wiesz?
0: Tak, to sobie wziął po prostu pietruszkę, orzechy laskowe, ktoś mu powiedział, że tu rosną orzechy laskowe, se nazbierali, gęsi, kury, więc to wszystko na zamku było. Faktycznie wielka umiejętność kucharza, czy kucharki, bo mamy takie wspomnienie, że była ruska kucharka, na przykład... O dziwo, że był ten szef kuchni, miał tych pazi swoich do pomocy, którzy jednak, wiecie, no jak mamy takie wielkie poselstwo, przybywa, nie wiem, 100, 200, 300 osób, to było trzeba logistycznie umieć to zorganizować. To tam na Zamku Wysokim, to tam, nie wiem, w szczycie tych rycerzy i tych księży to może 80 było, nie? Pamiętajcie, że zamek ma ze 25 hektarów, a był jeszcze większy, bo się ciągnął aż tam do kolei, gdzie dzisiaj tory biegną, więc zamek był po prostu, te gospodarstwa pomocnicze były przy ogromnym. A zaczynał się, jak wjeżdżacie od Gdańska, gdzie jest wieża, tam brama mariacka, więc to po prostu naprawdę to było potężne państwo samowystarczalne i to, o czym mówimy, z tym wspaniale zorganizowanym życiem kulinarnym, którego dzisiaj byśmy mogli pozazdrościć. Mamy całe wypisy naczyń w Toruniu, którzy złotnicy i jubilerzy przygotowują. Mamy wspaniałą opowieść w tychże źródłach, które podałem, kosza piknikowego, to w ogóle mnie zadziwiło, że wielki mistrz wybierał się do Torunia, no dzisiaj to może nie jest jakaś wielka odległość, ale wtedy koniem tam dojechać, to pewnie parę dni musieli tam jechać. I mamy piękny kosz piknikowy, który mamy kielichy z drewna, jakieś wyzwacane w środku z herbami wielkiego mistrza, do tego są talerze, do tego jest jakaś łyżka, do tego jest jakiś nóż, są jakieś puchary, są jakieś obrusy, więc no czapka z głów w ogóle, że my w ogóle o takich, albo tego nie szukamy u nas, albo te źródła z racji burzliwej naszej historii zostały zniszczone, popalone. No to nie znaczy, że nie mogliśmy czegoś takiego mieć, tylko gdzieś ktoś kiedyś jednak wpadł na pomysł, że warto to wszystko spisywać, bo to ktoś komuś kiedyś się przyda. U nas trochę mam wrażenie, czy nawet nie mam wrażenia, że to są rzeczy, które gdzieś w dziejach historii zostały rozproszone i trudno to jest zebrać po prostu w jakąś całość, a nie sądzę, że nie mieliśmy takich rzeczy, tylko po prostu o nich nie rozmawiamy albo nie są dla nas tak ważne, jak były dla krzyżaków ważne.
1: Nieprzyjemne rozczarowanie pod Grunwaldem i niefortunny wypadek, ale też zaraz po Grunwaldzie rośnie w świecie chrześcijańskim sława Władysława Jagiełły i też są niezliczone w tej sprawie dowody. I Władysław Jagiełło jest proszony, można powiedzieć, pod Azincourt. Jest proszony o to, by wsparł króla Anglii i mówi się o tym, że wprawdzie nie wspiera, ale wysyła mu jakieś tury.
0: Sokoły mu wysyła. Aha, to jest niesamowita rzecz. Wysyła mu sokoły, prezenty dyplomatyczne. Mm. Coś, co w ogóle, nie wiem, jakby może to myślę, że to w świecie funkcjonuje. Mam nadzieję, że nie jest to zegarek za 50 tysięcy euro. Choć pewnie ten sokół, ostatnio była jakaś właśnie aukcja sokołów na Bliskim Wschodzie, ten sokół kosztował nie chyba 1 000 000 euro. Jakiś ojciec córce kupił na urodziny sokoła. Ja myślę, że zwyczaj obdarowywania prezentami może wywodzić się z Bliskiego Wschodu. Do dzisiaj to funkcjonuje, że się gość obdarowuje zawsze lepszym kąskiem i obdarowuje się jakimś dzisiaj małym drobiazgiem na przykład, czego sam wielokrotnie w Iranie doświadczyłem. I mamy wspomnienie faktycznie, to słusznie, że o tym mówisz, że król Jagiełło wysyła sokoły do Anglii jako właśnie taki dowód szacunku, takiego prezentu dyplomatycznego. To jest zapisane. Mamy też takie wspomnienie tuż przed Wielką Wojną, kiedy księżna Anna, czyli żona księcia

0: Witolda odwiedza Malbork i też wiemy, że Wielki Misz na przykład obdarował dwórki wszystkie jedwabnymi rękawiczkami. Wielki Misz ma psa, który nazywa się Saba. Księżna też ma psa. Saba ma srebrną obrożę i Wielki Mistrz jakby zdejmuje obrożę od swojego psa i ofiarowuje psu księżnej Anny, tak? Więc ta gra symboli i obdarowywania się w świecie średniowiecza była bardzo powszechna. Był to ważny element, tak jak dzisiaj. No, znaczy dzisiaj jakby ja myślę, że robienie rozmowa przy suto zastawionym smacznym stole daje dużo więcej dobrego, czy obdarowywanie gości prezentami do zjedzenia wnosi dużo więcej radości i zostaje dłużej w pamięci niż wspomniany przeze mnie zegarek za 50 tysięcy euro. Więc to jest ważny też element życia średniowiecznego i życia na zamku. Właśnie dyplomacja nie tylko kulinarna, ale że w tą dyplomację kulinarną była wpisana też właśnie dyplomacja taka prezentowa, w zależności od rangi obdarowywania prezentami. To jest zresztą, mamy to, nie wiem, to opowieść po prostu przy chrzcie Polski, tak? Jak cesarz przybywa, ileż on tam nie dostaje po prostu precjozów.
1: Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Człowiek z pasją, ręce, gesty, prawdziwe zaangażowanie w kuchnię krzyżacką, a to przecież dopiero początek naszych celebracji roku 1226. Dziś w Mediewannie gościliśmy doktora Bogdana Gałązkę, przez wiele lat szefa kuchni Wielkich Mistrzów w Malborku. Bardzo dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: Nie ma utworu bardziej związanego z zakonem Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego niż Christ ist Entstanden. No wiadomo, Christ ist Entstanden, czyli Chrystus zmartwychwstan jest, czyli niemiecka wersja Victime Paschali Laudes, utworu, który wielokrotnie tutaj przy różnych wielkanocnych audycjach gościł. Victime Paschali Laudes jeszcze XII wiek, no ale później udało się zapisać tę pieśń w języku niemieckim. I mamy te zapisy, nadal istnieją, można je obejrzeć w bibliotece w Salzburgu na przykład, w bibliotece uniwersyteckiej. W każdym razie, zanim pieśń trafiła do kanonu zakonnego, no to też była pieśnią obecną w porządku liturgicznym arcybiskupstwa Salzburga. Jednym słowem, nie została ułożona czy skomponowana przez jakiegoś krzyżackiego twórcę, ale została przez zakon przejęta. I ona, zdaje się, pojawia się także pod Grunwaldem. Wprawdzie Aleksander Ford kazał swoim krzyżakom śpiewać Christ ist Erstanden na jakąś minorową, by tak rzec, i niezwykle poważną nutę, to jakoś chyba trochę inaczej wyglądało. No w każdym razie utwór również przetrwał reformację, co więcej, Marcin Luther uważał go za utwór wszechczasów, taki, który nigdy nie powinien zniknąć. To oczywiste po tym wstępie, że przed nami jedno z niezliczonych wykonań Christ ist Erstanden. Wykonanie wokalne, jakkolwiek też powiedzmy, że jeżeli pójdą państwo w okresie wielkanocnym do kościoła w Niemczech, to zapewne z dużym prawdopodobieństwem w jednym czy w drugim kościele trafią państwo na wykonanie organowe, a czasem wręcz z towarzyszeniem wiernych. Tym razem nieco mniej minorowe niż chciałby Aleksander Ford wykonanie wokalne. Ja się z państwem żegnam i uwaga, do usłyszenia już w poniedziałek o 22:00. Łukasz Modelski, słyszymy się niebawem.

0: widmo.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo Widma. Dzisiejszy program jest szczególny z dwóch powodów. Pierwszy i najważniejszy to jego temat. O drugim wspomnę pod koniec audycji. A temat, można powiedzieć, fundamentalny. Na pewno dla rozwoju tak zwanej nowej muzyki elektronicznej i to bez względu na styl czy gatunek. Przełom lat 80. i 90. w największym mieście stanu Michigan i okolicach tętnił nowatorską syntezą zimnych brzmień inspirowanych Kraftwerk i Depeche Mode, funku Parlament, funkadelic i disco Giorgio Morodera. Kilka lat wcześniej za sprawą Cybotron objawiło się tu też elektro. Słowem, coś musiało tam wisieć w powietrzu. Tak, dzisiejszej nocy przeniesiemy się do Detroit i okolic, by posłuchać różnych odmian techno z duszą. A zaczniemy ostro. Jeff Mills i The Bells.

Tutaj mógł też zabrzmieć Sonic Destroyer X101 jako pomost między Detroit i Berlinem, ale wybrałem Jeffa solo. Jeff Mills, złote dziecko drugiej fali Detroit Techno, a także jeden z ojców chrzestnych wyrastającego z niego minimal techno. Członek legendarnego kolektywu Underground Resistance, mistrz DJingu, którego kariera rozwinęła się później o wątki muzyki eksperymentalnej i nowe ścieżki dźwiękowe do starych filmów, na przykład Metropolis Fritza Langa. Miłośnik science fiction, który lubi przekładać na kosmiczne dźwięki. Niesłychanie ciekawa postać, jedna z najważniejszych dla zrozumienia fenomenu Detroit Techno. A techno nie pojawiło się bez przyczyny, poza wieloletnią tradycją muzyczną, której istotnymi elementami było wpływowe środowisko jazzowe, kultowa, soulowa wytwórnia Motown, ale też późniejszy nurt elektro, a wreszcie scena hip-hopowa. Ważnym elementem tej układanki była też gigantyczna fabryka General Motors, która dawała pracę dużej części populacji miasta. Derrick May tłumaczył, że ciągłe obcowanie z maszynami zainspirowało ekipę

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Ów wczesny ferment techno w Detroit bardzo dobrze prezentuje film dokumentalny pod tytułem Universal Techno w reżyserii Dominika Deluza. Jego premiera przypadła na 1996 rok, ale produkcja trwała oczywiście wcześniej. To bardzo niedługo od wybuchu rewolucji techno i moment, w którym, który można nazwać złotym okresem nowej muzyki elektronicznej. Bardzo znaczącą część stanowią w nim wypowiedzi i archiwalne zdjęcia wszystkich kluczowych postaci Detroit Techno, m.in. Juana Atkinsa, Derricka Maya, Mike'a Banksa, Kevina Saundersona i Kennego Larkina. Oczywiście uwzględniona jest też scena brytyjska, niemiecka i, co nie jest dziwne, zważywszy na narodowość reżysera francuska, ale to scena amerykańska tworzy kontekst dzieła. Znakomity film, tętniący muzyką i arcyciekawymi faktami. Wracamy do muzyki, przed chwilą Octave One, a teraz Richie Houghton, bardziej znany jako Plastic Man, ze swego jedynego albumu pod nazwą Fuse.

Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Richie Hawtin urodził się wprawdzie w Wielkiej Brytanii, ale już w wieku 9 lat wraz z rodzicami osiadł na przedmieściach kanadyjskiego Windsoru, który dzieli od Detroit dosłownie 4 kilometry. Kiedy Richie na początku lat 90. zaczął tworzyć muzykę elektroniczną, był pod dużym wpływem wczesnych nagrań ojców założycieli Detroit Techno. Za sprawą swoich pierwszych singli i współpracy z Johnem Aquavivą w założonych przez nich wytwórni Plus 8, bardzo szybko został przyjęty przez ekipę z Detroit i uznany za jednego z najciekawszych twórców tego nurtu. Pójdźmy dalej. Za chwilę kolejna legenda i kolejny ciekawy wątek związany ze sceną Detroit. Robert Hood. Kluczowa postać tego środowiska, której bliskie jest nie tylko super energetyczne minimal techno, ale i witalny house, który od wielu lat z powodzeniem uprawia jako floor plan we współpracy ze swoją córką. Robert jest pastorem zielonoświątkowym i w swoich nagraniach bardzo często umieszcza fragmenty Pisma Świętego oraz kazań na chwałę Pana. To jedna z tych postaci, których twórczość i postawa zadają kłam stereotypowi z zasady rzekomo antychrześcijańskiego wydźwięku techno.

tutaj widmo w Radiowej Dwójce. Kolektywność to kolejne ważne słowo opisujące działalność producentów techno z Detroit. Pomijając wszystkie szlachetne aspekty wspierania przez DJ-ów techno bezrobotnych mieszkańców miasta po restrukturyzacji General Motors, zwanej bożonarodzeniową masakrą GM, ogłoszoną w grudniu 1991 roku i likwidacji 74 tysięcy miejsc pracy, warto wspomnieć o kolektywie UR, Underground Resistance, którego członkowie na początku występowali w maskach, by zapewnić sobie anonimowość, oraz na przykład będącym jego kontynuacją i rozszerzeniem Galaxy to Galaxy. Kolektyw tworzył na styku elektroniki, techno i jazzu. Jego dorobek to właściwie tylko trzy płyty, w tym jedna składanka, ale za to jaka. UR presents Galaxy to Galaxy, a high-tech jazz compilation. Słusznie uważana jest za jeden

Kilka dni przed dzisiejszym programem na facebookowym profilu Widma zaproponowałem Państwu zabawę w głosowanie na najlepszą płytę Detroit Techno. Bardzo dziękuję za Państwa głosy, wspomnienia i komentarze. Chyba głosowania było tam najmniej, a do głosu doszły osobiste przemyślenia i wspomnienia właśnie, ale jedną z płyt wskazanych przez słuchaczy była Heavenly i Dancer z 1998 roku. Jest to dzieło Kevina Saundersona, które uchodzi wprawdzie za autonomiczny album, ale de facto jest chyba zbiorem łączącym publikowane i niepublikowane wcześniej nagrania. Album wydała wytwórnia Planet E Carla Craiga, o którym za chwilę będzie mowa. Faktycznie jest to bardzo barwny zestaw pokazujący wszechstronność Saundersona. Swoją drogą to on stał na czele zespołu Inner City, który na przełomie lat 80. i 90. wdarł się na listy przebojów udanym mariażem popu, soulu, house'u i Detroit Techno. My jednak poprosimy o nagranie Kevina pod pseudonimem E-Dancer.

Jeśli zaprezentowaliśmy Kevina Saundersona, to czas na drugiego członka legendarnego The Belleville Three, Derricka Maya. Oprócz Saundersona i Maya kolektyw współtworzył też Juan Atkins, o którym oczywiście jeszcze będę wspominał. May, znany też pod pseudonimami Mayday i Rhythm is Rhythm, nigdy nie wydał pełnego autorskiego albumu, ale skupiał się na singlach i epkach. Nic dziwnego, wczesna faza Detroit Techno to życie klubowe, podczas którego DJ-e używali winyli. Ten format był kluczowy i dziś również wśród DJ-ów wraca do łask. Od początku ściśle współpracował również producencko z innymi twórcami, na przykład Craigiem i Saundersonem. Nade wszystko był jednak animatorem sceny. W 1996 roku ukazała się obszerna składanka jego nagrań, nagrywanych pod wszystkimi pseudonimami. Nieskromnie zatytułowana Innowator, co po części jest prawdą. To ważny dokument wczesnej ery techno.

Słuchają Państwo Radiowej Dwójki. Nie wszyscy producenci z Detroit zasługują na zainteresowanie. Część z nich uznaje za sprawnych rzemieślników, część za interesujących artystów, a bardzo niewielu za postaci wybitne. Jedną z nich jest bez wątpienia Carl Craig. 60. pierwszą odsłonę Widma, o ile pamiętam, poświęciłem tylko jemu, a i tak mam wrażenie, że to co najmniej kilka razy za mało. Cenię nie tylko jego nagrania publikowane pod imieniem i nazwiskiem, ale na równi produkcje 6ix9ine, Inner Zone Orchestra, Psyche, Paperclip People czy BFC. Craig podniósł techno do rangi sztuki, łącząc je nie tylko z ambientem i IDM-em, ale też z jazzem i muzyką współczesną. Nie wspominając o jego legendarnych setach DJ-skich, z których jest słynny na całym świecie. W 1995 roku ukazał się jego inspirowany Kraftwerk, kanoniczny dla techno album Land Cruising. Potem było kilka nie mniej ważnych, ale ten jest przełomowy. W Państwa głosowaniu też pojawiał się często.

Szkoda, że kolejny artysta wydaje płyty tak rzadko, bo inwencją i zdolnościami dorównuje Craigowi. 4 albumy i 4 arcyważne wytwórnie. Warp, R&S, Peace Frog i Planet E. Do tego 2 wyśmienite płyty jako Dark Comedy. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o duże formaty wydawnicze, plus oczywiście winylowe single. Jest bohaterem jednej z najbardziej oryginalnych przemian w dziejach techno. Około 2002 roku Larkin postanowił zrezygnować z produkcji muzycznej, aby skoncentrować się na karierze komika stand-upowego. Po pewnym czasie powrócił jednak do muzyki, choć wciąż na swoim profilu facebookowym odgrywa zabawne scenki. Pamiętam, jak czekałem na dotychczas ostatnie pełnowymiarowe dzieło Larkina, wydane w 2008 roku, i moje zaskoczenie, że jest aż tak dobre. Album Keys, Strings, Tambourines do dziś nic nie stracił na swojej sile.

Na koniec widma poświęconego Detroit Techno postanowiłem zostawić Juana Atkinsa. To on był pionierem elektro w Cybotron jeszcze na początku lat 80. Potem w techno zrobił właściwie wszystko. Jako Infinity, 3MB z Moritzem von Oswaldem i Thomasem Fellmanem, a także szczególnie bliski memu sercu Model 500. Jego albumy Deep Space i Sonic Sunset to czysta poezja muzyki elektronicznej. Atkins zagra też na koniec widma w programie drugim Polskiego Radia. Po 2 latach i przeszło 100 odsłonach program znika z ramówki i to jest ten drugi powód, o którym wspominałem na początku. Dla mnie szczególnie ważne. Bardzo dziękuję Państwu za nasze nocne spotkania, wszystkie przemiłe maile, informacje przesyłane komunikatorem i komentarze na facebookowym profilu programu. To było dla mnie bardzo ważne, bo uświadamiało, że po drugiej stronie są ludzie, którzy słuchają z uwagą i sympatią. Mam nadzieję, że nie był to dla Państwa stracony czas. Cóż, zakończenie będzie piękne. Neptune, Model 500. Dobrej nocy. Andrzej Zieliński, Marek Dalba i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. Rozpoczynamy mało znanym utworem Michała Spisaka, koncertinem na klarnet i orkiestrę. Utwór powstał w 1941 roku we Voiron we Francji, gdzie kompozytor mieszkał do 1945 roku, komponując, ale pomagając także uczestnikom ruchu oporu. Dziwić może pogodny nastrój tego neoklasycznego utworu, zważywszy na okoliczności, w jakich powstał. Autonomia muzyki, niezależność od wydarzeń zewnętrznych, była stałą zasadą neoklasyków i tej dewizie Michał Spisak był zawsze wierny. Części koncertina Allegro, Andante, Allegro. Nagranie, które prezentujemy, powstało w ramach projektu 100 na 100 – Muzyczne dekady wolności, zrealizowanego w 2018 roku. Oto wykonawcy. Krzysztof Grzybowski, klarnet, oraz Polska Orkiestra Radiowa, którą dyryguje Michał Klauza.

To było koncertino na klarnet i orkiestrę Michała Spisaka. Przypominamy wykonawców. Krzysztof Grzybowski klarnet oraz Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Michał Klauza. Angielski pianista Jonathan Plowright znany jest z wielkiego przywiązania do polskiej muzyki romantycznej, zwłaszcza tej mniej znanej, którą wydobywa z zapomnienia, nagrywając kolejne utwory dla prestiżowych wytwórni płytowych. My proponujemy wysłuchanie utworu spóźnionego romantyka, pianisty i kompozytora Ignacego Friedmana. Oto kwintet fortepianowy C-moll z 1918 roku. Część utworu Allegro maestoso, Larghetto con somma espressione, epilog Allegretto semplice. Grają Jonathan Plowright fortepian i kwartet śląski w składzie Szymon Krzeszowiec pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki altówka i Piotr Janosik wiolonczela.

grali Jonathan Plowright, fortepian oraz Kwartet Śląski. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2018 roku w Katowicach. A teraz coś dla miłośników instrumentów dętych. Oto skomponowany w 1953 roku kwintet na instrumenty dęte Tadeusza Szeligowskiego. Części: Allegro con brio, Andante cantabile, Allegro scherzando, Allegro moderato. Gra zespół Kwintofonia w składzie Jagoda Krawczyńska flet, Jakub Jackowski obój, Adam Eliasiński klarnet, Rafał Zason fagot i Michał Kanawka róg. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w grudniu 2021 roku w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.